0: niejasności, które wynikały, które sygnalizowali też przedsiębiorcy instalujący czy pracujący właśnie z programem Czyste Powietrze, instalujący te urządzenia. Czy tutaj też jesteśmy już na takiej drodze, że na Dolnym Śląsku, bo to w różnych miejscach Polski różnie też bywało, czy my możemy powiedzieć, że już powyjaśnialiśmy wszystko i sprawy są zakończone?
1: Ja myślę, że wprowadzenie operatora, przez którego można składać wniosek z grupy beneficjentów uprawnionych do najwyższego dofinansowania, to już, że tak powiem, uszczelniło program i odporniło na jakieś nadużycia, bo wiadomo, że tutaj to musi przejść przez ręce urzędnika, który jest w stanie pomóc mieszkańcowi, zweryfikować wszystko, co sprzedawcy zaproponują i przeprowadzić całą procedurę i doprowadzić ją do finału. I to jest też taki dobry element uszczelniający, tym bardziej, że w tej chwili jeszcze są zwiększone środki dla gmin, jeżeli chodzi o kształcenie tych pracowników, to też bardzo pomaga, żeby ci ludzie mieli wiedzę, żeby pomagali właściwie. I my też, jako doradcy energetyczni, będziemy organizować w pierwszym kwartale takie szkolenie dla pracowników gmin. My to nazywamy szkolenia energetyków gminnych i też będziemy przekazywać tą wiedzę, która będzie właśnie przydatna przy tego rodzaju pracy.
0: Więc chcemy powiedzieć naszym słuchaczom, żeby się nie zrażali, tak, że są teraz pewne narzędzia, które spowodują, że być może łatwiej, pewniej będzie można skorzystać z tego programu. Między innymi zachęcamy do tego, żeby w gminach korzystać z takiej podpowiedzi urzędników, bo są dodatkowe pieniądze przeznaczone na to kształcenie, tak? Więc są pieniądze, żeby kształcić swoich pracowników w gminach, żeby oni mogli rzetelnie i kompetentnie doradzić mieszkańcom, rozumiem, tak?
1: Tak, i ci pracownicy gmin także wiedzą, że jest program doradztwa energetycznego, bo to jest program ogólnopolski, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i z naszych porad można korzystać bezpłatnie i pracownicy też do nas dzwonią urzędów, jeżeli mają jakieś takie bardzo skomplikowane sytuacje, żeby wyjaśnić, żeby później tą informację przekazać jako tą ostateczną, właściwą do realizacji. Zachęcamy wszystkich, żeby też kontaktowali się z nami, z doradcami i najlepiej, jak się będą kontaktować przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.
0: No
1: jak
0: właśnie.
1: Później decyzje zapadną, to już czasami nic nie można odwrócić i czasami jest nieprzyjemnie.
0: No to od razu poproszę o przykład, bo tutaj już słyszałam, że zdarzyła się taka sytuacja, więc żeby Państwu bardzo konkretnie powiedzieć, na co zwrócić uwagę i ostrzec przed ewentualnymi błędami.
1: Tak, bo program wspiera wszystkie działania, które są realizowane w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych. I tutaj się pojawia sytuacja taka, że są też garaże. I jest w programie napisane, tak, i też jest w programie napisane, że wymiana bramy garażowej jak najbardziej jest tutaj dofinansowywana, ale trzeba pamiętać, że czasami w zapisach, w księgach wieczystych, szczególnie w Google'ach, widać, że ten garaż jest wyodrębniony i jest oznaczony literką G. I to oznacza, że on jest jakby gospodarczy.
0: Że to jest budynek gospodarczy, a tutaj jest budynek mieszkalny.
1: Czyli
0: tak?
1: ta przestrzeń jest wyłączona z dofinansowania. Teoretycznie jest to jedna bryła, ale na mapie widać część mieszkalną i część gospodarczą. W związku z tym wszystko, co się zrobi, jeżeli chodzi o ściany, części mieszkalne, wymianę solarki, drzwi i tak dalej, okej, będzie dofinansowane. Natomiast to, co się zrobi ze ścianami tej wyodrębnionej literką G przestrzeni garażu i bramy garażowej, to niestety cokolwiek tam się zrobi, to nie będzie refinansowane. Ostateczności może być refinansowana ściana oddzielająca ten garaż od budynku mieszkalnego.
0: Ale jeżeli ten budynek garażowy przylega do ściany budynku mieszkalnego, to nic nie zmienia. To oznaczenie na mapie, tak, w księdze wieczystej jest decydujące.
1: Decydujące,
0: tak?
1: I to jest zawsze weryfikowane, jeżeli spływa wniosek właśnie, jak wygląda budynek na tych mapach, żeby ostatecznie zdecydować, czy faktycznie jest to jedna bryła, jeden oznaczony jako M, czy też właśnie jest taki podział i w tym momencie już czujność pracowników wzrasta.
0: No dobrze, zdarzyło się tak, że ktoś na to nie zwrócił uwagi, tak?
1: Tak, niestety już w tym momencie może starać się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, ale musi zweryfikować audyt, który się ograniczy tylko do przestrzeni mieszkalnej. No i to, co w tej przestrzeni mieszkalnej zostało zrobione, to zostanie dofinansowane, bo mówimy o zamkniętej już tutaj inwestycji.
0: O zamkniętej inwestycji. Z tych telefonów, z tych pytań, o których pan powiedział do doradców energetycznych, co wynika? Które elementy tego programu są najtrudniejsze, czy budzą najwięcej wątpliwości?
1: Myślę, że sam początek, czyli ocena budynku, czyli jego klasę energetyczną, od której to się w ogóle zaczyna rozmowa o tym, co można w programie zrobić, bo tutaj barierą jest wykonanie audytu energetycznego. Ale my jako doradcy możemy tutaj pomóc na tym etapie, bo mamy taki instrument szacunkowy audyt energetyczny, gdzie na podstawie takiej prostej ankiety, którą w zasadzie każdy właściciel budynku może wypełnić, a w przypadku jakichś wątpliwości to my możemy pomóc, można zrobić szybko taki audyt szacunkowy mówiący o tym, jaka jest klasa energetyczna budynku i od tego zacząć, co możemy właśnie w tym budynku zrobić. Przykładowo, jeżeli jest poniżej 80 kWh na metr kwadratowy zapotrzebowanie energii użytkowej, można tylko wymienić źródło ciepła między 80 a 140, to możemy dowolnie docieplić, wymianę źródła ciepła zrobić lub jedno i drugie. Oczywiście, jeżeli tu jest źródło ciepła poniżej piątej klasy, to ono musi być wymienione, żeby
0: można
1: było docieplić.
0: No bo żeby w ogóle program tak tutaj mógł zafunkcjonować.
1: Natomiast jeżeli jesteśmy powyżej 140 kWh tego zapotrzebowania na energię użytkową, to bezwzględnie trzeba zrobić docieplenia, czyli termomodernizację, żeby zejść z tym parametrem poniżej 140 i możemy też w tym momencie zrobić wymianę źródła ciepła.
0: Czyli żeby rozpocząć inwestycję, ten audyt jest bardzo potrzebny, czy jest konieczny wręcz?
1: Jest konieczny.
0: Jest konieczny. I możemy doradców energetycznych poprosić o taki audyt szacunkowy, który jest bezpłatny?
1: Jest bezpłatny, robimy go szybko. Oczywiście, jeżeli chodzi o autorów programu Czyste Powietrze, to jest też opcja wykorzystania takiego bonu na wykonanie audytu energetycznego właściwego. Ale to już wiadomo, to jest procedura, to trwa, jest jakimś zobowiązaniem do realizacji. My robimy to bez jakichkolwiek zobowiązań, czy cokolwiek będzie robione, czy nie.
0: Rozumiem, czyli to jest droga wyjścia,
1: tak.
0: Ale gdyby ktoś chciał mieć taki bardzo jakiś szeroki ten audyt energetyczny, to jak skorzystać z tego bonu?
1: Bonami będą dysponowały gminy, bo one są najbliżej mieszkańców
0: tak.
1: I tam trzeba się zgłosić i uzyskać ten bon. I z jego pomocą szukać audytora, który zrobi to i będzie miał zapłacone właśnie z tego bonu. Czyli on jakby nie kosztuje nic już tego wnioskodawcy.
0: Tego wnioskodawcy. Na starcie, czyli tak. Można w gminie starać się o taki bon, są na to pieniądze, gminy to mają, tak? Więc to jest jakby pierwszy krok, bo to nam powie, jakie są potrzeby, jaki zakres
1: jaką,
0: prac
1: jaką
0: powinien.
1: Jaką klasę mamy budynku,
0: klasę.
1: Co możemy zrobić.
0: No
1: tak bym to ładnie nazwał.
0: No to proszę Państwa, to są właśnie sposoby zorientowania się, jak skorzystać z tych pieniędzy, które służą właścicielom domów jednorodzinnych w przypadku programu Czyste Powietrze oczywiście, żeby przystąpić do inwestycji, zorientować się, co możemy zrobić i skorzystać. Jeżeli oczywiście mają Państwo wątpliwości i pytania, to naturalnie nasz numer telefonu cały czas jest do Państwa dyspozycji 71 391 0000 i reakcja 24@radiowroclaw.pl. To jest nasz adres mailowy, więc bardzo proszę korzystać. Z programu Czyste Powietrze przejdźmy na chwilę do programu Moja Woda, bo mamy tak ogromną suszę w tej chwili, że retencjonowanie wody, gromadzenie jej jest niezwykle istotne. No na razie nic nam nie pada, więc nie ma czego zbierać, ale liczymy na to, że w końcu popada i jak skorzystać z programu, który będzie właśnie gromadził wodę.
1: No tak jak pani redaktor wspomniała, teraz nie pada, ale za dzień, dwa, że tak powiem, lunie woda. I chodzi o to, żeby właśnie te gwałtowne opady, które gdy są, powodują szybki spływ, żeby jednak zatrzymać tą wodę. Czyli Moja Woda lada dzień już wystartuje, jeżeli chodzi o nabory w naszym funduszu. Mhm. Dofinansowanie do 90%, nie więcej niż 8 tysięcy. Można dużo rzeczy zrobić, podstawowe takie elementy jak system zebrania tej wody z powierzchni, gdzie jest deszcz, system gromadzenia, później system rozprowadzenia, węże, dysze, to wszystko można sfinansować. No i taki system na pewno pomoże w utrzymaniu właściwej kultury i rośnięcia roślin, bo jeżeli nie pada, to w tym momencie albo mamy swoją studnię i ciągniemy wodę i to już kosztuje, albo właśnie mamy ten system zbierania, gromadzenia wody i wykorzystania właśnie w tych wydłużających się okresów bez opadów.
0: Do tego myślę, że jeszcze powrócimy, ale już słuchamy, pan Piotr z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry, witamy pana.
2: Witam, dzień dobry. Mam pytanie, jak w nowym rozdaniu tego programu Czyste Powietrze zostało zabezpieczenie zrobione, żeby nie było tych przypadków, że ludzie, czy inaczej, firma dostała zaliczkę, nie zrobiła instalacji, a beneficjent musiał to spłacać. Jak to zostało teraz zabezpieczone?
1: A teraz pieniądze już nie idą do wykonawcy, tylko idą do beneficjenta.
0: Aha. Bezpośrednio do beneficjenta. Mhm.
1: Okay, czyli to, co było na początku, a co później zostało zmienione i też między innymi właśnie jakby zachęciło do różnych działań nadużyć.
2: Mhm. No niestety. Także
0: panie
2: tak.
0: Piotrze, okay. A pan skorzystał tutaj z tego programu? Czy ma pan zamiar korzystać?
2: Nie,
0: jak to jest?
2: Nie. Ja jestem instalatorem.
0: Aha.
2: I nigdy nie braliśmy zaliczek od klientów. Robiliśmy zawsze od razu i niestety przegrywaliśmy z takimi firmami, które te zaliczki brały i potem się okazało, że klienci zostali z ręką w nocniku, nie?
0: Tak, no ale tak. Teraz pana firma ma renomę, bo wszyscy wiedzą, że rzetelnie wykonywaliście pracę, więc może teraz na tym wygracie jednak. Czego życzę, no. Oczywiście.
2: I tej wersji się trzymamy. Okay,
1: tak,
0: dziękuję bardzo. Pozdrawiamy do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Wracam do tego tematu Moja Woda, do programu Moja Woda, bo myślę, że to jest bardzo istotne. To jest program przeznaczony dla właścicieli domów, czy tylko i wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych, tak?
1: No bo trzeba mieć miejsce, gdzie się gromadzi tą wodę i ją się później wykorzystuje. A takie miejsce
0: budynki, które wielorodzinne, które też mają przy sobie takie ogródki. Mamy nagrody w konkursach o najpiękniejsze podwórko, prawda? Więc zieleń też jest. Tam nie ma takiej możliwości, żeby też zbierać wodę, żeby ją gromadzić.
1: Nie, no ten program ograniczył się tylko do osób fizycznych, które są właścicielami takiej nieruchomości, gdzie te elementy systemu zbierania, gromadzenia, rozprowadzania zostały wykonane.
0: Czy to jest program, który można w jakiś sposób kontynuować, że ktoś na przykład ma już zbiornik, ale chciałby jeszcze tą inwestycję powiększyć, czyli zrobić jeszcze rozprowadzenie, czy jakąś pompę, która będzie tą wodę łatwiej rozprowadzać? Czy można tutaj to dokładać jakby?
1: Tak, program pod tym kątem nie jest rygorystyczny, nie każe robić całego systemu, można zrobić pewne elementy i tymi dodatkowymi elementami może być coś, co dodajemy do tego, co już mamy. Mm-hmm. Czyli rozbudowujemy. Ale coś, co mamy, co nie było finansowane.
0: Tak, coś... Bo
1: coś zrobiliśmy, mamy coś i chcemy to rozwinąć,
0: chcemy to
1: uzupełnić
0: rozbudować
1: i tak dalej.
0: Jeszcze.
1: Tak,
0: mm-hmm.
1: To wtedy te elementy jak najbardziej można zrobić. Nawet w poprzedniej edycji pomagałem przy takim jednym projekcie sąsiadowi.
0: Mhm. Rozumiem, czyli było dołożenie jeszcze
1: tak,
0: kolejnych
1: do tego, co
0: elementów.
1: Tak, dołożył sobie pompę, węże, zraszacz i to dofinansowanie.
0: I to dofinansowanie jest w jakiej wysokości?
1: Do 90%, nie więcej niż 8 tysięcy.
0: Aha.
1: Ale myślę, że za
0: A ile sąsiad wydał na to?
1: On tam dużo nie potrzebował, jego wydatki to był rząd 2,5 tysiąca.
0: Rozumiem.
1: No i te 90%.
0: Czyli 8 tysięcy to jest tak wystarczająco, żeby ewentualnie rozbudować ten system?
1: W moim przekonaniu, na moją wiedzę, jeżeli chodzi o elementy tego systemu, naprawdę w domu jednorodzinnym można sobie to taki ładny system zrobić.
0: Trudny wniosek do wypełnienia? Co
1: nie,
0: tam?
1: Bardzo prosty jest.
0: Bardzo prosty wniosek.
1: Tak, o wiele prostszy niż czyste powietrze.
0: I kiedy się dostaje pieniądze, jak się zrealizuje?
1: Trzeba zrobić.
0: Trzeba,
1: tak, trzeba mieć zrobione.
0: Czyli najpierw
1: faktury.
0: Trzeba samemu zainwestować. Tak. Mieć faktury i dopiero na podstawie tych faktur dostajemy to dofinansowanie.
1: Refinansowanie,
0: tak. Dokładnie, czyli po wykonaniu tej inwestycji. Lada moment, czyli co?
1: Myślę, że na dniach, bo już niektóre fundusze uruchomiły, bo jeżeli chodzi o tą najważniejszą część podpisania umowy z narodowym, to już jest.
0: Tak.
1: U nas prace tylko organizacyjne i wrzucenie tego na stronę.
0: Czyli możemy
1: może.
0: Się spodziewać, że w maju jeszcze ten program ruszy, więc jeżeli ktoś chce wiosną zabezpieczyć lato, tak. Bo nie wiemy, jakie ono będzie, no to wtedy można tutaj z tego korzystać.
1: Tak, w maju jestem przekonany, że to się uda.
0: Zapraszamy Państwa, zatem program Moja Woda do wykorzystania, a my jesteśmy do 13 na antenie Radia Wrocław i teraz jest z nami pan Jarosław z Wałbrzycha. Dzień dobry, witamy pana.
3: Dzień dobry.
0: Bardzo proszę.
3: Dzwonię z takim zapytaniem, ponieważ tak przysłuchuję się do tej audycji. Chciałem zapytać o możliwość zaadoptowania starego szamba na potrzeby jakby tego projektu Moja Woda. Czy jest taka możliwość? Wiemy, że stare szambo zostałem przyłączone do kolektora miejskiego. Stare szambo jeszcze do tej pory, no, jak gdyby jest. I pytanie, czy taki obiekt budowlany mógł być zaliczony do tego projektu, jeśli ja go wykorzystam, oczywiście tam przygotuję, wymaluję i nie wiem,
1: tak, już panu mówię. Oczywiście wszystkie elementy, które spowodują, że woda zebrana będzie do tego zbiornika, no, transportowana, czyli rury, jakieś rynny dodatkowe, je to tak. Plus oczywiście elementy rozprowadzenia, węże, mniejsze, większe, zraszacze, wszystko jak najbardziej. Czyli pan zbiornik ma i do tego dokupuje wszystkie elementy, które pozwolą panu zebrać tą wodę w tym zbiorniku, a później ją wykorzystać w dowolny sposób, jaki pan sobie to zorganizuje.
3: Ja rozumiem. rozumiem. Tylko pytanie jest, czy ja będę mógł środki z tego programu przekazać właśnie na przygotowanie tego zbiornika, czyli na zaadoptowanie go do tego, na potrzeby tego projektu?
1: No, na zaadoptowanie to raczej nie, bo do tej pory tak nie było, więc myślę, że w tej odsłonie też to nie pojawi się.
0: Aha, czyli rozumiem, zbiornik musi pan sobie przygotować sam, ale wszystkie pozostałe elementy, które spowodują rozprowadzenie wody, nie wiem, pompę i tak, tak dalej, tak, to wszystko może być sfinansowane z tego programu.
3: Rozumiem. Dobrze, pięknie dziękuję, dobrego dnia życzę.
0: Dziękujemy, wszystkiego dobrego również. Dajemy. I państwa zachęcamy, różne formy dofinansowania, które proponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wojewódzkie fundusze. Czekamy na państwa pytania, a w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga.
4: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
0: Dziś razem z nami doradca energetyczny pan Roman Papiur z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. My oczywiście państwa zapraszamy. Proszę dopytywać o różne formy wsparcia, czy to o program Czyste Powietrze, czy to o program Moja Woda, o którym mówiliśmy, który za chwilę startuje. No tylko o Mój Prąd chyba nie możemy na razie pytać, bo coś z moim prądem jakieś zawirowanie mamy.
1: Zawirowanie polegające na tym, że skończył się program emisja szósta, nazwijmy to w ten sposób. Był program przejściowy, który się skończył, no niestety nie cieszył się taką popularnością jak poprzednie edycje, no ale wiadomo, był ograniczony tylko do instalacji, które w pewnym okresie czasu zostały wykonane, a nie załapały się, że tak powiem, na program Mój Prąd 6 i zakończył się. No i teraz czekamy tylko na nową odsłonę, ale już programu, który ma nie mieć w swojej nazwie Mój Prąd, ale będzie wspierał magazyny energii elektrycznej i cieplnej i będzie dotyczył i tych, którzy się rozliczają w net meteringu i w net billingu. Mm-hmm. Ale tylko magazyny
0: tylko
1: z
0: magazyny.
1: Systemem zarządzania energią.
0: No to będzie korzystne dla tych, którzy już dawno temu zakładali swoje instalacje i teraz będą mogli bez zmiany warunków, prawda,
1: tak,
0: kontynuować ewentualne rozbudowanie tej instalacji.
1: Tak, powiem nawet więcej, to jest właśnie tak specjalnie dedykowane tym, którzy już mają te instalacje i którzy doświadczają w tej chwili wyłączeń przy bardzo upalnych dniach, no bo mamy wtedy nadprodukcję. Mając magazyny, można zatrzymać sobie tą energię, którą sobie za darmo wytworzyliśmy i ją później wykorzystamy.
0: No zdecydowanie tak. Muszę przyznać, że osobiście doświadczyłam w czasie długiego weekendu majowego właśnie takich wyłączeń prądu, które tak, pewnie były też tym spowodowane, że ta nadprodukcja energii miała miejsce.
1: A lato się jeszcze nie zaczęło.
0: Tak jest. W związku z tym myśli pan, że to będą takie solidne dofinansowania do tych magazynów energii, czy na razie nie wróżymy z fusów?
1: To znaczy tak, wstępne zapowiedzi mówią, że to będzie 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tysięcy, czyli mniej więcej to jak było w programie Czyste Powietrze, ale to będzie dotyczyło tych, którzy rozliczają się w net billingu. Ci, którzy rozliczają się w net meteringu, czyli tym korzystniejszym systemie, mogą tutaj otrzymać dofinansowanie do 8 tysięcy.
0: To niedobra sytuacja dla tych, którzy właśnie to już od dawna korzystają z tej formy wytwarzania energii. No dobrze, ale to jest przyszłość. W tym roku myśli pan, że to się może coś jeszcze wydarzyć?
1: Zdecydowanie tak.
0: Zdecydowanie tak, tak,
1: bo tu już są określone środki, określone jest inwestycje, od kiedy jakieś zrealizowane wchodzą w to, więc tylko kwestia ogłoszenia. Myślę, że te przejściowe tutaj dodatkowe prace związane z kontrolą ABW, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze i zaangażowanie pracowników, przygotowanie dokumentów, które są jakby tutaj wymagane.
0: Czyli ABW przeszkadza wam w pracy teraz, tak?
1: Zabiera to trochę czasu, to nie ma co ukrywać, bo trzeba dokumenty z pewnego okresu czasu przygotować, które będą podlegały ocenie pod kątem właśnie zweryfikowania, jak rozluźnienie zasad funkcjonowania programu Czyste Powietrze wpłynęło na te różne sytuacje, nadużycia i tak dalej.
0: Dobrze, to przypomnijmy jeszcze, gdyby ktoś chciał skorzystać z programu Mój Prąd, którym może się już też inaczej nazywać, ale z tego programu, komu on jest dedykowany?
1: Właścicielom nieruchomości, nawet jeszcze nie wybudowanych, ale w trakcie. Ważne, żeby instalacja po prostu została zamontowana, zapłacona i została przyjęta przez operatora sieci dystrybucji, czyli trzeba mieć zaświadczenie, że dana instalacja o danej mocy jest przyłączona.
0: Instalacja fotowoltaiczna.
1: I też musi być to informacja o zainstalowanych magazynach energii, bo dotyczyć będzie to magazynu energii. elektrycznej, ale też możemy zasobnik jako magazyn energii cieplnej. Tutaj mamy też dofinansowanie do 5000 i zbiornik minimum 150 litrów.
0: No dobrze, to jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Pan Krzysztof z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
5: Dobry, witam Państwa. Mam takie pytanie, trochę taką nietypową sprawę a propos czystego powietrza. Niecałe dwa lata temu była ta powódź w moim domu rodzinnym w Jeleniej Górze i nam zalało piec bezklasowy na E+,

0: wniosek na podstawie tak właśnie takiej sytuacji sprawy?
1: No tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo akurat jeżeli chodzi o procedowanie i te sprawy związane właśnie z weryfikacją hipoteki i tak dalej, no tym się nie zajmujemy, także nie jestem w stanie odpowiedzieć.
2: Ale pan mówi, że kto odrzucił ten wniosek właśnie?
0: Znaczy, został wstrzymany w urzędzie.
1: Urząd czy fundusz?
0: W tym fundusz, no generalnie tam mama jakby jest właścicielem, więc jakby składa te papiery i tam do tego urzędu, gdzie jest czyste powietrze, tam poszło.
2: No czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tak? I Gospodarki Wodnej.
0: Tam stwierdziła, że to na razie nie musi być wstrzymane, bo ponieważ widzi, że w hipotece jest jakiś tam...
1: To może zróbmy tak, może przy okazji ja też się czegoś nauczę. Proszę zostawić kontakt, ja po skończeniu programu wezmę i sobie to sprawdzę i do pana zadzwonię.
0: Oczywiście.
2: Poza anteną proszę, panie Krzysztofie, o pozostawienie numeru telefonu, a przy okazji, jak już będziemy mieli pewność, to przy okazji następnego spotkania wszystkim powiemy, jak to jest, jeżeli gdzieś w hipotece pojawiają się jakieś długi, co wtedy, jak tutaj sytuacja
1: tak,
2: może zostać.
1: Jakie to są reguły?
2: Jakie są reguły, żeby też państwa ewentualnie uprzedzić o takich sytuacjach. Panie Krzysztofie, to bardzo dziękuję za to pytanie. Będziemy mieli kolejną odsłonę tego korzystania z programu Czyste Powietrze, a my powiedzmy jeszcze w naszym programie o takim środku, którego już byśmy chcieli, żeby go nie było, a on ciągle jeszcze jest. Mam tutaj na myśli azbest.
1: Tak, azbest,
2: jeszcze
1: mamy,
2: się tak pojawia.
1: Jeszcze mamy go na dachach. No i wystartowała w tym roku następna edycja, jeżeli chodzi o nabory. Pośrednikiem tu jest gmina, także partnerem do rozmów tutaj jest gmina, gdzie trzeba się zgłosić i tu można dostać dofinansowania właśnie na zdjęcie i utylizację, czyli przetransportowanie go do firm, które się nim zajmą i bezpiecznie
2: zdjęcie
1: dla środowiska.
2: I utylizacja, czyli tak. Właściwie kompleksowe załatwienie sprawy.
1: Tak,
2: można
1: i pozbycie
2: powiedzieć
1: się tego, no co już powinno dawno zniknąć, ale to też był rok przerwy, jeżeli chodzi o finansowanie, teraz już wróciło to i działajmy, bo to jest konieczne.
2: Gmina to załatwia, gmina ma pieniądze z Narodowego Funduszu.
1: Nie, tak, gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem.
2: Tak.
1: Na tej podstawie właśnie realizuje wszystkie działania, czyli jakby tym pilotem, który to realizuje na terenie swojej gminy, czy tutaj trzeba pójść do gminy, podpisać umowę i to zrealizować.
2: Jeżeli ktoś z państwa tego nie zrobił, albo wiecie, że ktoś tego nie zrobił, to proszę przekazać informację, że można to zupełnie bezpłatnie w tej chwili zrobić.
1: Jak
2: pojawił się nowe rozdanie w tym roku, w związku z tym warto o tym pamiętać i z tego skorzystać. Zachęcamy, proszę dopytywać w różnych kwestiach, którymi zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 71 391 00 00, to nasz numer telefonu, oczywiście także adres mailowy, z którego mogą państwo zawsze korzystać. Pan Piotr do nas pisze, czy można skorzystać z programu Twoja Woda, czy Moja Woda, jeżeli na działce stoją 4 bliźniaki, a ich właściciele mają udziały w całej działce?
1: No, ciekawe pytanie, no przyznam właśnie, szczerze, tak. Więc myślę, że dopóki nie będą opublikowane zasady, z których by jasno wynikało, jak taka sytuacja ma być traktowana, to trudno mi odpowiedzieć.
2: Bo na razie jeszcze ten program nie wszedł, a czekamy na niego dniach, ale do tej pory, jak pan sobie przypomina poprzednie rozdania, to była taka możliwość, żeby tutaj właśnie w takiej sytuacji bliźniaczej z tego programu skorzystać?
1: No tak, biorąc pod uwagę środowisko, to według mnie powinno to być traktowane jako rzecz dopuszczalna, bo mamy właściciela instalacji, mamy działki i będzie to wykorzystywane.
2: Tak, czyli tylko z korzyścią, tak. Rozumiem. Ale panie Piotrze, zachowujemy sobie to pytanie i jak tylko już wejdzie ten program Moja Woda, to będziemy weryfikować, ewentualnie jeszcze sprawdzimy, co tam jest zapisane, żeby mieć stuprocentową pewność co do tego programu. A teraz słuchamy, pan Jerzy z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Nabyłem mieszkanie na licytacji Urzędu Miasta w stanie opłakanym i nadając się do kapitalnego remontu w kamienicy. Teraz mam potężny dylemat. Nie wiem, jak naprawdę w tym mieszkaniu zorganizować ogrzewanie, bo kopciuchy WON, była tam stara jakaś instalacja. Gaz, za przeproszeniem kolokwialnie mówię B, za parę lat. Jest to mieszkanie o powierzchni 40 metrów kwadratowych, 1,5 metra balkonu, pompy ciepła tam nie zainstaluję, bo wspólnota pewnie mnie wyniesie razem z tym mieszkaniem na zewnątrz. Elektryczne ogrzewanie to jest w tym momencie no, no

0: koszt absurdalnie wysoki. Proszę mi powiedzieć, doradzić, nie wiem, co ja mogę zrobić w tym momencie. Jestem w rozterce i to mega poważnie.
1: Stara kamienica, 40 metrów do kapitalnego remontu.
0: Dokładnie.
1: Co w tej sytuacji doradca energetyczny doradziłby naszemu słuchaczowi? Co by tutaj było najkorzystniejsze? No bo chodzi też o to, żeby było...
0: Nie powiem, bo teraz tak, jakiś czas temu mówiłem, że gaz był bardzo pozytywnie odbierany, ale teraz okazuje się, że te instalacje gazowe w jakimś tam okresie czasu w perspektywie mają zniknąć, a wręcz akcyza na gaz czy jakieś inne podatki proekologiczne mają po prostu spowodować koszt tego gazu niebotyczny.
2: No tak, tutaj pan jest dobrze zorientowany, bo jeżeli chodzi o gaz, jest to paliwo nieodnawialne i też tam będą płaty ETS2, które właśnie znajdą się w cenie tego materiału i
1: ale
2: też
1: kiedy
2: będzie...
1: Kiedy
2: no na pewno jeszcze nie ten rok, bo te tematy ETS jeszcze się toczą, jeszcze trwają negocjacje, tak. No bo to dotyczy całej Unii Europejskiej.
1: Ale
2: wszystko
1: w jakimś momencie może
2: ale
1: się
2: gdzieś,
1: to pojawić.
2: Gdzieś to będzie, tak. Mm-hmm. No, natomiast tutaj tak no tak wszystko wygląda, że to musi być coś elektrycznego. Jeżeli pan mówi, że pompy ciepła nie przejdą, nawet na balkonie, jeżeli byłaby jednostka, no to wracamy do grzewania elektrycznego i rozwiązań różnych grzejników, czy to na podczerwień, czy systemów hybrydowych, gdzie mamy i podczerwień, i przepływ powietrza, które no, potrafią już dosyć wydajnie, że tak powiem, tą energię elektryczną przetwarzać na energię cieplną. Niemniej zawsze to będzie 1:1. Ile wejdzie, tyle wyjdzie, a pompa ciepła jest o tyle dobra, że 1 kWh wchodzi, wychodzą 4-3,5. Więc no, tutaj trudno właśnie coś innego znaleźć, jakiegoś cudownego.
0: Mały balkon, wymiennik, który musi tam się znaleźć, tak, jakoś tam funkcjonować, czasami w nocy, czasami w jakichś tam godzinach tak. Objętych ciszą nocą.
1: Tak, to może być kłopotliwe.
0: Będę miał od razu...
1: Będzie pan miał konflikt z sąsiadami, no tak, dokładnie.
2: No zgadza się, bo tam jakieś 40 decybeli, to trzeba liczyć, że to będzie tak tyle miało, co najmniej.
1: Mm-hmm. Czyli co, takie rzeczy, ta podczerwień, tak, ewentualnie?
2: Tylko tutaj właśnie szukanie takich rozwiązań na prąd, które potrafią pracować wydajnie.
0: No. A proszę powiedzieć, jak pan wspomniał, że ETS jeszcze nie do końca i nie jakby przesądzone. Jaka jest to perspektywa i w ogóle nawet, no wie pan, no nie mogę już z tym mieszkaniem czekać, już mówię, chodzę jak pies koło jeża dookoła niego. Jaka to jest perspektywa czasowa, po pierwsze, na zaprzestanie używania takich instalacji?
2: Znaczy tak, nie będzie coś tak na zasadzie zaprzestania instalacji, bo najpierw będzie wprowadzony zakaz instalowania nowych urządzeń, później będzie jakiś czas przejściowy i później będzie, że każda wymiana będzie związana z tym, że już nie będzie można montować nowego. No i gdzieś tam później nastąpi kres, czyli tak jak z kotłami na paliwo stałe.
1: Czyli to jest perspektywa kilkuletnia, tak?
2: To nie jest tak,
1: że natychmiast, panie Jerzy, przecież jest mnóstwo ludzi, którzy mają piece gazowe i nikt ich nie pozbawi teraz możliwości korzystania z
2: tej formy. Tak, na pewno nie będzie jakiegoś takiego nakazu, żeby szybko to likwidować, to tak szybko nie będzie.
1: A ma pan taką możliwość, żeby taki piec gazowy...
0: Jeszcze gazowy, tak. Mi tutaj właśnie doradca jakiejś, powiedzmy, firmy, która mogłaby się podjąć tej jakiegoś tam instalacji ciepła, no i wody cieplnej, bo tam mam tylko zimną wodę właściwie.
1: Jasne.
0: Jeszcze promuję rozwiązanie gazowe, natomiast no, była tam kwestia tej pompy, ale to mówię, to nieżyciowe, to się nie sprawdzi. Więc jeszcze gazowe, tak, tylko mówię, ja tu no, troszeczkę z niedowierzaniem biorę to, jak to ja, no wiadomo, firmie zależy, żeby to zainstalować, skonsumować środki, a mi później z tym żyć, tak?
2: Tak, tylko to właśnie, jak pani redaktor wspomniała, to nie będzie 2-3 lata, że będzie można funkcjonować. Na pewno, jeżeli chodzi o zainstalowane już rzeczy,
1: to będzie można z nich
2: korzystać. Oczywiście. Tutaj tylko tym zagrożeniem będzie, jak, że tak powiem, te dopłaty związane z tym, że to jest nieodnawialne paliwo, będą wyglądały,
1: jakie będą wysokie.
2: I czy będą ewentualnie jakieś rekompensaty tutaj właśnie to...
1: Ale te negocjacje trwają, to jest sytuacja, która dotyka no, miliony ludzi w Polsce, tak, więc to tak. Nie jest kwestia taka, że nagle się to wszystko rozsypie, myślę. To oczywiście są takie luźne dywagacje, ale takie można mieć przypuszczenia. Więc panie Jerzy, no... Decyzja oczywiście należy do pana, ale jak rozumiem, pan Roman Papiur nie odradza, czy nie zniechęca do jednak korzystania jeszcze z pieców gazowych, tak?
2: Tak, no ja bym mimo wszystko rozważył koszty inwestycyjne, jeżeli chodzi o promienniki, czy jakieś inne grzejniki hybrydowe w stosunku do gazu, czyli kotła dwufunkcyjnego z systemem grzejników. Jak to wygląda na tym poziomie i koszty?
0: Wody one mnie nie załatwią, tak? Będą się grzać, tak?
2: A to tak, to na pewno, jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to będzie musiał pan grzać, będzie musiał być jakiś przepływowy podgrzewacz lub zasobnik oczywiście.
1: Mm-hmm. No i to zdecydowanie też podraża koszty energii, prawda? Także to będą też znaczące koszty. Musi pan to rozważyć.
0: Wie pan, wymagają jakieś tam aranżacji, gdzieś tam instalowanie tego. Poza tym energia oddana przy na przykład wychłodzeniu ścian jest jest oddana. Energia jakby napromieniowana przy wychłodzeniu ścian, na przykład w okresie grzewczym, tak? Nie spowoduje tego, że mieszkanie się nagrzeje aż tak szybko, powiedzmy, w promieniowaniu podczerwonym.
2: No tak.
0: Jeśli na dłuższą ekspozycję wystawiono jednak warunków niekorzystnych.
2: Zgadza się, to wychłodzenie wtedy będzie odczuwalne.
1: No to musi pan to wszystko brać pod uwagę, podejmując decyzję, zdecydowanie.
0: Tak, nie ukrywam, że jest duża mina w tym momencie i miasto Wrocław, wiadomo, ma wielosetletnią historię i teraz spory zasób takich wręcz pięknych obiektów istnieje, ale przez te działania ekologiczne właściciele są naprawdę w dużym kłopocie.
1: Zdecydowanie ma pan rację, to jest problem, który słyszymy tutaj wielokrotnie. Co zrobić, jeżeli ktoś decyduje się właśnie na remont takiego mieszkania? Problem ogrzewania jest tutaj bardzo duży, tym bardziej, że nie mamy też wsparcia dla budynków wielorodzinnych.
2: Tak, tak.
1: To sygnalizowaliśmy też wielokrotnie, że to jest ogromna potrzeba właśnie zwrócenie się w stronę budynków wielorodzinnych, też tej takiej starej substancji mieszkaniowej. No na razie ten głos pozostaje bez odzewu jakoś niestety.
2: Nasze rozwiązaniem jest jeszcze ciepło systemowe z ciepłowni, ale to też już jest po stronie miasta, rozwój tej sieci. Tak.
0: Widzicie właśnie tutaj, ja już próbowałem, sondowałem na instalację węzła cieplnego, bo jesteśmy kamienicą taką, narożną, powiedzmy szeregiem narożnym. Nie ma nigdzie w okolicy węzła cieplnego, więc tu są inwestycyjnie koszty, nawet nie wiem, czy Fortum podejmie się w ogóle jakkolwiek dojścia tam do ale na pewno też nie jest to wątek, który łatwo się rozwiązuje.
1: Zdecydowanie tak, jest to problematyczna sytuacja. Bardzo dziękujemy za pana telefon i za rozmowę na antenie. Tych problemów oczywiście jest wiele, wszystkie programy tego nie rozwiążą, też mamy tutaj pewne funkcje miasta, które też dysponuje takim, a nie innym zasobem i próbę rozwiązania najlepszego dla ekologii, ale też dla możliwości i dla mieszkańców, bo to są też ogromne koszty. W związku z tym ważne jest, żeby się nad tym pochylić, ale my czekamy na kolejne rozwiązania i ewentualnie mieliśmy już takie dofinansowanie do budynków wielorodzinnych jakiś czas temu.
2: To jest to moje ciepłe mieszkanie.
1: O właśnie, ciepłe mieszkanie, tak.
2: Ale to ograniczenie było do budynków do 7 lokali.
1: Mhm. 71 391 0000 to nasz numer telefonu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to bardzo proszę, jesteśmy do Państwa dyspozycji, a ja tymczasem jeszcze Państwa zaproszę, ponieważ do końca tygodnia przed nami jeszcze kilka reakcji 24. Jutro z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Irena Szopka, czyli renty i emerytury. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych mailowo, nawet już dzisiaj przed programem oczywiście, a także przypominam Państwu o naszej automatycznej sekretarce, która jest do Państwa dyspozycji. Tylko poza tą jedną godziną, kiedy jesteśmy na antenie Radia Wrocław, można telefonować, nagrywać swoje pytania, zawsze podając swój numer telefonu, byśmy mogli ewentualnie oddzwonić i dopytać, jeżeli jest taka potrzeba. 7 maja razem z nami będzie notariusz Lech Bożemski i tutaj również te pytania można wysyłać nieco wcześniej, więc jak tylko usłyszymy się na antenie, będziemy mogli te pytania zaprezentować. No i ostatni temat tego tygodnia, czyli prawo pracy, Państwowa Inspekcja Pracy. To są tematy do końca tego tygodnia, którymi chcę Państwa zainteresować. Jeszcze mail od pana Piotra. W poprzednich edycjach tutaj chyba chodzi o ciepłe mieszkanie. Z tego co się... Nie, pan Piotr pisał do nas w sprawie tego programu Moja Woda i tych czterech bliźniaków. Pan dodaje, że z tego co się orientuje, na działce mogły być maksymalnie dwa budynki i z tego powodu odmówiono panu w poprzednich edycjach takiej dotacji. W związku z tym nie wiem, jak będzie w tej edycji, no ale to czekamy na konkretne rozwiązania i na to, co się pojawi, a ma być już niebawem. Także raz jeszcze pana Piotra prosimy o cierpliwość i o tutaj danie szansy. Jak tylko się pojawią konkrety, to oczywiście będziemy państwu o tym mówić. No to w takim razie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Panie Romanie, czy jeszcze jakieś ważne przesłania dla tych, którzy chcieliby skorzystać z programów, jakieś dobre rady, jak to zrobić, żeby to było gładko, przyjemnie i efektywnie?
2: To na takie pytanie odpowiem to, co zawsze mówię. Skontaktować się z doradcami energetycznymi, porozmawiać o problemie, wyjaśnić sobie wszystkie rzeczy i to, co jest, co się chce zrobić, jak to zaplanować, bo to jest najlepsza droga. My chcemy, ja zawsze jak mam taką rozmowę, to ja wręcz jestem stroną, która zadaje dużo pytań. Chcąc wyjaśnić, czy mamy do czynienia, jaki jest problem, jakie są oczekiwania. Dopiero wtedy można zacząć już rozmawiać
1: konkretnie. Z jakim obiektem w ogóle mamy do czynienia, tak?
2: Tak,
1: czy to jest stare,
2: jak najbardziej.
1: Jakie to jest budownictwo, jakie materiały zostały wykorzystane, tak?
2: Oczywiście,
1: to
2: oczywiście. Mhm. I dopiero idąc tą ścieżką właśnie możemy w pełni właściwie doradzić i spowodować, że późniejsze kroki doprowadzą do inwestycji, z której mieszkaniec, właściciel nieruchomości będzie zadowolony.
1: To jest też ważne, żeby wiedzieć, z jakich materiałów skorzystać, tak? Bo jeżeli jest wymiana okien, to też są parametry, które mówią, jakie te okna powinny być, tak? Drzwi i tak dalej, i tak dalej.
2: To wtedy też mówimy, na co uważać, jakie dokumenty muszą być przygotowane, żeby dana stolarka była zatwierdzona w programie Czyste Powietrze. Mówimy, jakie współczynniki, kto to robi, kto ma przygotować dokumenty.
1: Jeżeli ktoś się zwróci o taką poradę do doradców energetycznych, to ile trzeba czekać, żeby się pan Roman Papiór zajął taką sprawą?
2: To też wszystko zależy od tego, co robimy. Na przykład tutaj jestem teraz z panią redaktor, to przez godzinę nie odbieram telefonu.
1: Rozumiem, ale tak, jak jesteście pod telefonami,
2: pod
1: tak?
2: Pod telefonami jesteśmy, odbieramy. Jak nie odbierzemy, to staramy się odzwaniać. Także przyznaję, że z drugiej strony czasami jest takie małe, miłe zaskoczenie, że ktoś odzwania. No my chcemy kontaktować się i odzwaniamy.
1: No to proszę państwa, proszę korzystać. Wszystkie informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest tutaj pełna lista doradców energetycznych, którzy są do państwa dyspozycji. Jeżeli będą jeszcze jakieś wątpliwości, to proszę z ich porad korzystać. Bardzo dziękuję. Pan Roman Papiór, doradca energetyczny, Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję za dziś.
2: Dziękuję.

0: To jest powtórka w Radiu Wrocław.
1: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
2: Przede wszystkim na początek chciałabym bardzo podziękować, że Państwo zdecydowali się przyjechać do Wrocławia. Burza się zbiera, ale Wam nie było nic straszne. Zofia Barczyk, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: I Kamil Barczyk, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Zgorzelec i Bolesławiec, chociaż oboje przyjechali ze Zgorzelca.
4: Tak.
2: Punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest konsolidacja, o której mówiliśmy w Radiu Wrocław. Już to pierwsza konsolidacja w Polsce tak duża na tych zasadach właśnie ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital w Zgorzelcu ze szpitalem w Bolesławcu właśnie się łączy i mam taką nadzieję, zresztą wszyscy dookoła pacjenci też mają taką nadzieję, że to ma szansę się udać, bo jak mało kto po sąsiedzku, te szpitale dwa, które prowadzicie, pani Zofia w szpitalu w Zgorzelcu i pan Kamil w szpitalu w Bolesławcu, wy współpracujecie. Nigdy między wami nie było takiej konkurencji na zasadzie ja lepiej to zrobię, a ja pokażę mamie, że mój będzie lepszy. Jak wy to robicie? Pani Zofia.
3: No przede wszystkim ciężko pracujemy i bardzo się rozumiemy i mamy jeden cel, żeby ta medycyna rzeczywiście była dobra, żeby pacjenci byli zadowoleni. My pracujemy dla ludzi chorych, dla ludzi potrzebujących i wiadomo, że potrzeby są nieograniczone i to w zakresie służby zdrowia na całym świecie. Natomiast zrealizowanie tych potrzeb, na realizację tych potrzeb są potrzebne finanse, a one niestety są ograniczone. I sztuką jest tak pracować, żeby te potrzeby na miarę zaspokoić. No ale przede wszystkim, żeby te świadczenia były dobre.
2: Oboje jesteście ekonomistami, ale to jest tak, że kiedyś się mówiło, że szpital to nie jest fabryka, że to nie jest fabryka gwoździ, że pacjenci to nie są te przedmioty, że nie można wszystkiego przełożyć na słupki. Więc jak pogodzić medycynę pacjentów, ten humanizm z ekonomią jednak?
4: Wydaje mi się, że tutaj jest ten taki zdrowy rozsądek łączenia tej etyki, patosu, jakim niesie zawód lekarza, zrozumienia tego środowiska medycznego, szeroko pojętego, widzenia przede wszystkim pacjenta w tym środowisku, a z drugiej strony, żeby całość tej ekonomii po prostu się zgadzała.
2: Trudno się teraz robi, żeby się zgadzała przy tych cięciach, które NFZ proponuje, prawda?
4: Są trudności. To są oczywiste trudności. Zawsze zmiana wywołuje jakiś opór i jakąś nową konieczność działania. Jakby zawsze ta zmiana nie jest oczekiwaną taką zawsze na korzyść. Więc przyglądamy się temu. Na razie jakby stabilnie funkcjonujemy i Zgorzelec, i Bolesławiec, i myślę, że tutaj pod tym względem się nic nie zmieni.
2: To jeszcze przy tej konsolidacji będą. Za chwilę zamkniemy ten rozdział naszej rozmowy. To na jakim teraz jesteście etapie? Bo widzieliśmy się ostatnio, jak podpisywaliście w obecności pani minister umowę o konsolidacji. A teraz?
3: Tak, oczywiście prace trwają cały czas. Mamy podpisane porozumienie, więc jesteśmy teraz na etapie wyłonienia dyrektora nowego podmiotu.
2: To od razu muszę zapytać. Oboje państwo startują?
3: No to przed nami jeszcze.
4: Zobaczymy, jakie będą warunki konkursu.
2: Tak, ciągle tak. Pani unika tej odpowiedzi jeszcze, bo dyrektor pewnie będzie jeden, ale może mieć świetnego zastępcę na przykład.
3: Oczywiście chcemy dalej pracować razem. Wydaje mi się, że to, że funkcjonujemy właściwie od początku razem, to dzięki temu możemy się realizować te zadania najlepiej. Zawsze mówię, co dwie głowy to nie jedna I w ogóle to jest trudna dziedzina. To jest bardzo trudne to, co pani powiedziała, połączenie zdrowia i ekonomii. Ale to jest nieodzowne. Ale to jest też sztuka, nie? Zarządzanie szpitalem, bo działamy tu na bardzo wrażliwej materii. Raz, że dotyczy ludzi chorych, każdy chce być zdrowy. No i niestety spełnić te oczekiwania, to bardzo ważne jest i podejście, i efekty leczenia. Także nam zależy na bardzo efektywnym leczeniu, no, na jakości tego leczenia, na stworzenie standardów, żeby, bo ważna jest załoga. Dobry szpital to dobra kadra i a żeby tak to mogło funkcjonować, to trzeba też stworzyć warunki dla tej kadry.
2: O kadrze jeszcze za chwilę. Zawsze takie hasło jak konsolidacja to budzi emocje i budzi strach i budzi lęk. Jak ogłosiliście państwo już i została światu ogłoszona ta decyzja o konsolidacji. A jak przyjęła to załoga w Bolesławcu i w Zgorzelcu?
4: Myślę, że proces był takim naturalnym procesem i konsekwencją wspólnych działań, wspólnych projektów, wspólnych inwestycji, wymiany tej kadry między Zgorzelcem a Bolesławcem, że korzystaliśmy wspólnie z dobrych ludzi, którzy po prostu wymiennie trochę pomagali w Zgorzelcu, trochę w Bolesławcu i jakby naturalnie ta kultura organizacyjna już gdzieś przenika. I jakby naturalną konsekwencją tego no przyszłościowo było naturalne połączenie.
2: A jeżeli się i specjalistami, i pacjentami, tak na wielu poziomach.
4: Ta współpraca jest na każdym szczeblu. A do tego jakby te motywatory, które nas zmobilizowało, środki na inwestycje, dodatkowe 70 milionów na inwestycje.
2: Ale miało być 100. Zdaje się, tak?
4: 70 wystarczy w zupełności, jest okej.
2: Okay. Pierwszy raz słyszę, jak dyrektor mówi, że lepiej mieć 70 niż 100. Panie
4: Wolę
2: Kamilu.
4: Mieć 70 niż 0. Więc to są ważne motywatory, które no, nigdy by nie były możliwe do osiągnięcia, gdyby nie właśnie projekty konsolidacyjne. Mamy mnóstwo pomysłów rozwojowych dla szpitala i idąc tą perspektywą rozwojową dla pacjenta, no to kadra wrzuca się w ten pomysł również z nami, więc to jest dobry pomysł. Pokazujemy efekty dla pacjentów, że one są bardzo korzystne, a jeżeli one są korzystne dla pacjenta, to kadra też to wierzy.
2: To jeszcze tylko proszę, pani Kamilu, niech pan to wyjaśni, bo dla mnie dużą konsternacją było, dlaczego szpital w Bolesławcu i w Zgorzelcu ma się nazywać we Wrocławiu.
4: Projekt konsolidacji to jest projekt wielu kompromisów. Kompromisów, które są negocjowane czy procedowane przez dwie rady powiatów. Powiatu Zgorzeleckiego i powiatu Bolesławieckiego. I tym jednym z elementów kompromisowych była nazwa. Więc wynikiem kompromisu powstał Wrocław. Nie Zgorzelec, nie Bolesławiec, a Wrocław.
2: Czyli teraz szpital po tym połączeniu będzie nazywał się?
4: Szpital Świętego Jana Pawła II w Zgorzelcu i Szpital Świętego Łukasza w Bolesławcu.
2: Ale jak to skrócić? Przecież nikt nie będzie takiej długiej nazwy podawał.
4: Dlatego Szpital Świętego Jana Pawła II w Zgorzelcu i Szpital Świętego będzie jechał, jak pacjent będzie jechał do Zgorzelca, to będzie jechał do Szpitala Świętego Jana Pawła II w Zgorzelcu, ale jak będzie jechał do Bolesławca, będzie jechał do Szpitala Świętego Łukasza w Bolesławcu.
2: Dobrze, to przed nami, to za chwilę, tak? Czyli konkurs lada dzień?
4: Proszę spytać tutaj tych, którzy będą ogłaszać ten konkurs.
2: Panie Kamilu, startuje.
4: Chciałbym.
2: Już pan to kiedyś powiedział.
4: Chciałbym, oczywiście, tak.
2: I nie wycofuje się. Panie Zofio, jeszcze nadal ciągle jest...
4: Czeka na warunki.
2: Tajemnica. Tak. To jest tajemnica. Dobrze, drodzy państwo, to tyle z tych bieżących spraw, takich, które są na dziś. Natomiast ja chciałabym troszeczkę wrócić do tego, skąd wam się to wzięło. Jak wy to robicie? Gdzie się tego uczyliście? Bo pani Zofio, pani w ochronie zdrowia teraz się mówi, a kiedyś to była służba zdrowia, jest od lat...
3: No, w ogóle pracuję w służbie zdrowia od 75 roku 1975.
2: Czyli 50 stuknęła, tak?
3: Tak, pół wieku. No, jest to dziedzina bardzo interesująca, bardzo ciekawa, dająca satysfakcję i też bardzo odpowiedzialna.
2: Ale od razu nie była pani dyrektorem.
3: Tak, przez półtora roku byłam specjalistą, a później byłam zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych. Dopiero w 1999 roku, kiedy nastąpiła zmiana ustawowa, że dyrektorami muszą być lekarze.
2: Bo kiedyś było tak, że to musiał być lekarz, albo medyczne wykształcenie musiał mieć, tak?
3: Ustawa tak zobowiązywała. I kiedy nastąpiły zmiany, no to nowy starosta, bo to też były samorządowe zmiany, zaproponował mi zostanie dyrektorem. No, nie byłam wtedy szczęśliwa, bo zawsze lepiej być zastępcą, ale pomyślałam sobie, już włożyłam tyle pracy, szkoda tego zostawić. Dlaczego? Przyjdzie ktoś jeszcze...
2: Zepsuje
3: i stąd podjęłam taką decyzję i trwam do dzisiaj z nią.
2: Dlaczego zawsze lepiej być zastępcą? Bo ta odpowiedzialność...
3: No, ta odpowiedzialność, tak? Jest zupełnie inna. No, odpowiedzialność w szpitalach jest odpowiedzialnością jednoosobową. Dyrektor odpowiada za wszystko. Jest to olbrzymi ciężar, olbrzymie wyzwanie, ale jest to ciężka praca, ale praca, która daje satysfakcję, zadowolenie.
2: No właśnie, pani Zofio, ale pani była młodą kobietą, szła na studia i pomyślała sobie, będę dyrektorem szpitala. To było pani marzeniem?
3: Nie, no generalnie na studiach tam wmawiano, że kształcimy dyrektorów. Akurat w ogóle to takie było piękne, nie? No tyle dyrektorów, gdzie w ogóle będziemy pracować.
2: To była Akademia Ekonomiczna? Czy to
3: tak,
2: było?
3: Akademia Ekonomiczna na Komandorskie we Wrocławiu. Zresztą bardzo sobie cenię tą uczelnię do dzisiaj. Myślę, że dobrych absolwentów właśnie przygotowywała do zawodu. Oczywiście, jeśli chodzi o zarządzanie służbą zdrowia, to jest wyjątkowa dziedzina. Tam trzeba się znać na wszystkim. I na gotowaniu, i na sprzątaniu, i na leczeniu. To trzeba... Każda dziedzina jest ważna.
2: Pani dyrektor, ale to jest tak. Przychodzi do pani lekarz i mówi, potrzebuje na to, i na to, i na to, i na to, i na to, i na to. I ta lista się tam nie kończy. A pani mówi, to ja panu dam na to, a na resztę nie mam.
3: No tak, oczywiście takie rozmowy są i oczywiście jest to proces i zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie. Oczywiście nigdy od razu, zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary i ważne dobrze współpracować z kadrą. Trzeba ich rozumieć potrzeby i oczywiście na miarę możliwości, ewentualnie zawsze krok po kroku realizować. To buduje wszystkich, a przede wszystkim trzeba ludzi integrować i żebyśmy wszyscy działali dla jednego celu, dla pacjenta. Związanie z zakładem to jest rzecz podstawowa. Wszyscy musimy razem tak pracować, żeby było tylko lepiej.
2: O tej kadrze, dowód kadra współpracy, jak ona wygląda, ta kadra z Gorzelecka dała pani w 2021, tak? To był ten rok,
3: tak,
2: kiedy
3: to,
2: na dwa dni pani straciła stanowisko, tak?
3: Tak, to był ten rok covidowy, taki ten rok dramatyczny. No w ogóle niespodziewana decyzja, zupełnie zaskoczenie.
2: Ja przypomnę tylko, bo wtedy chyba Rada Powiatu właśnie zdecydowała o tym, żeby panią odwołać ze stanowiska. Tam w tle były szczepionki na COVID, których dziś nikt nie chce, których już po krótkim czasie jakby trwania pandemii ludzie robili wszystko, niektórzy robili wszystko, żeby tylko się nie zaszczepić, ale wtedy, kiedy one wchodziły na samym początku, była rzeczywiście chęć taka, że każdy chciał się zaszczepić.
3: Niekoniecznie, bo akurat ten dzień, to był dzień przed Nowym Rokiem, Sylwester, gdzie wiadomo, przy braniu szczepionki nie można było spożywać nawet szampana, no więc w ogóle nie było chętnych.
2: No właśnie, pani dyrektor, to niech pani jeszcze raz przypomni, za co tam panią chcieli właściwie odwołali wtedy?
3: No za to, że zaszczepiłam pana, który przywiózł za 500 000 maseczki. gdzie wtedy maseczki były na wagę złota i wiadomo, że najbardziej narażony na niebezpieczeństwo był personel. Więc zabezpieczenie maseczek dla personelu to dla mnie była rzecz podstawowa. Więc jeśli osoba przywozi mi za darmo, a w ogóle to był pierwszy dzień, gdzie w ogóle ruszyliśmy ze szczepieniami, gdzie jeszcze nie było chętnych, ludzie się bali, to nie, że tak od razu w pierwszy dzień ruszyli. Tym bardziej byłam sama na szkoleniu, gdzie wyraźnie mówiono, że w pierwszym dniu i można członków rodzin zaszczepić. Najważniejsze było, żeby się nie zmarnowały szczepionki.
2: Ale chyba najbardziej tam bolało to, że burmistrz też
3: szczepił, a z burmistrzem tak? To w ogóle jakaś historia niebywała, bo nie ja dzwoniłam po burmistrza, tylko burmistrz sam zadzwonił. Miał czekać na informację, ale przyjechał wcześniej. No a w ogóle, ponieważ powiązania rodzinne było, bo były, no więc radczyni też powiedziała, jak już się zaszczepił, no to co zrobimy? I właściwie były i kontrole, które przyjęły to, bo akurat wspólne dziecko mieli i też dla bezpieczeństwa
2: był
3: można
2: taki,
3: było
2: Tak, był taki moment, ten początek właśnie szczepionek, kiedy one się pojawiały w Polsce właśnie, że to wszystko było bardzo nacenzurowane. I rzeczywiście Rada Powiatu zdecydowała, że panią odwoła. Odwołanie ze stanowiska trwało 2 dni, bo wydarzyło się coś bardzo istotnego w szpitalu.
3: No w ogóle to była niesamowita sytuacja. Ja właściwie dzień i noc nie robiłam nic, tylko odbierałam telefony. No nikt sobie nie wyobrażał pracy bez mnie. To było dla mnie tak budujące. No i starosta, właściwie zarząd zmienił zdanie i
2: to ja uzupełnię, to ja uzupełnię to, bo zdaje się, że wszyscy ordynatorzy wtedy złożyli wypowiedzenia, powiedzieli, że jak pani nie będzie, to oni też nie ich też nie będzie. Tak. I kilkuset pracowników szpitala.
3: Tak, no wtedy tak w ciągu jednego
2: też powiedzieli,
3: dnia,
2: że oni składają wypowiedzenia.
3: W ciągu jednego dnia kilkaset złożono wypowiedzeń i czekali na podjęcie dyrektora. Ja akurat, Kamil mi zaproponował, mamo, przyjdziesz do Bolesławca i stworzymy najlepszy szpital w Europie. Także mieliśmy już plany, także nawet nie płakałam, ale żal mi było społeczeństwa, mówię, bo wszyscy lekarze mówią, że idą ze mną, więc dlaczego będę robiła krzywdę społeczeństwu? I
2: panie
3: to
2: dyrektor,
3: było dla mnie najtrudniejsze.
2: Ale to jakim trzeba być dyrektorem? Panie Kamilu też patrzył na to, tak? Jakim trzeba być dyrektorem, żeby zasłużyć sobie na to, że w momencie odwołania staje murem cała załoga, wszyscy prawie.
4: O tej sytuacji wszystko powiedzieli pracownicy. Powiedzieli nie tylko pracownicy, ale wszyscy ludzie mieszkający w tym powiecie. Wszyscy żyliśmy tą historią. To, jak również media zareagowały na tą sytuację, również pokazywało jakieś emocje, które wówczas w społeczeństwie były. To był niesamowity czas, ciężki czas olbrzymich przemian w zdrowiu, zmian z dnia na dzień, z godziny na godzinę, szalonych decyzji, ale wtedy po prostu trzeba było podejmować te decyzje, bo nie było wyjścia. Wszyscy to rozumieli, pracujący w ochronie zdrowia, i jakby było to bardziej jeszcze jak najbardziej podkreślone, że ta decyzja jest po prostu niezrozumiała dla społeczeństwa, dla pracowników. No i po prostu się wydarzyło.
2: Tak, ale bywa tak. No i jest tak, że szef musi być twardy, musi być wymagający. Szef musi dyscyplinę trzymać. No nie może głaskać pracowników po głowie, bo wejdą mu na tą głowę. Ale jednocześnie jak to zrobić, żeby być takim szefem, za którym stanie cała załoga, murem po prostu?
3: No to myślę to, co powiedziałam wcześniej. Przede wszystkim integracja. Integracja. Mamy wspólny cel. Mamy jedno zadanie i wszyscy dla tego celu pracujemy i z tego się wywiązujemy. Nie ma pustych działań.
2: Ale często jest tak, że ludzie gadają po kątach, tak? I tam mają różne świetne pomysły, natomiast do dyrektora nie wszystko trafia. Czy do pani można przyjść, można zapukać i powiedzieć, to mi się nie podoba, albo tu widzę, że jest problem, albo na to się nie zgadzam. Pogadajmy o tym.
3: To jest bardzo ważna sprawa, że trzeba być dostępnym dla pracowników. O każdej porze dnia i nie tylko dla pracowników, ale też i dla interesantów. Jest to oczywiście duży problem. My jesteśmy narażeni właściwie na telefony świątek, piątek i niedziela i w godzinach wieczornych i porannych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś się dzieje. Szpital to jest duże przedsiębiorstwo, zawsze też i są awarie. Ludzie też o różnych porach, różne zdarzenia są i to jest praca taka wyjątkowa. Ale przede wszystkim ja mówię, taka duża odpowiedzialność i duże zaangażowanie. Jeśli pracownicy widzą, że ten dyrektor się stara, chce, zmienia ten szpital z dnia na dzień, zmienia, bo wiadomo, że zaczynaliśmy w 99 roku od sytuacji dramatycznej, gdzie jeszcze nikt nie myślał o jakości. Ja oczywiście podpatrywałam, jak funkcjonują
2: pani
3: w Europie.
2: Zawie, ja nie wiem, czy pani pamięta, ale ja panią spotykałam na różnego rodzaju protestach. Były różne protesty tutaj w regionie. Ja pracuję 30 lat też w radiu już, więc i zdrowiem też od dawna się zajmuję. No tych protestów takich właśnie jak te białe miasteczka jakieś, jest chyba mniej, mam wrażenie, w tej chwili, prawda?
3: Nie no, generalnie to nie jest dobra forma. Nie, akurat ja nie lubię tej formy. Staram się nie uczestniczyć, jak nie muszę, bo najważniejsze jest załatwianie spraw drogą rozmów, drogą dobrych rozwiązań.
2: To jeszcze ostatnie pytanie w tej części programu. Najtrudniejsze w tych 20 kilku latach ćwierć wieczu w szpitalu na stanowisko dyrektora, ale w tym pół wieczu w służbie zdrowia?
3: No zawsze największy problem to jest kadra. Tym bardziej, że jesteśmy położeni daleko od ośrodków akademickich. Więc żeby szpital mógł dobrze funkcjonować, musi mieć wyjątkowych ludzi. I ważne jest zdobyć tą kadrę. I to, co powiedziałam wcześniej, standardy, jeszcze raz standardy. Jeśli lekarze wiedzą, że mają wszystko, pełny sprzęt do diagnostyki, do realizacji zadań, to oni się czują bezpiecznie i oni chętnie przychodzą do tego szpitala.
2: Pani Zofio, to za chwilę porozmawiamy o Kamilu, tylko jeszcze zanim zaproszę Państwa na krótką przerwę, to czy to był pomysł, żeby on był dyrektorem szpitala? Pani czy jego?
3: Ani mój, ani Kamila, to generalnie zawsze...
2: Samo wyszło?
3: Nie, to nic samo nie wychodzi. Generalnie szpital w Zgorzelcu się wyróżniał bardzo na tle Bolesławca. Władze Bolesławca zazdrościły zawsze i to w ogóle... I chcieli mnie kupić.
2: Czyli żeby pani przyszła
3: tak,
2: do
3: żebym ja też przyszłam. Oczywiście propozycje miałam ciekawe, ale dużo pracy włożyłam w Zgorzelcu i też tak tego, bo tam gdzieś takie były przepowiednie, że może chętnie by tutaj zmienili mnie, więc gdzieś tak usłyszano i tak władze zaczęły rozmawiać. No i kiedy ja po wyjaśnieniu ze starostą, że oczywiście nic nie mają do mnie, mogę pracować sobie ile chcę.
2: Ale Zgorzelca pani nie zostawi?
3: Zostawi, tak. No więc wtedy powstała sugestia, że a może Kamil, bo słyszeli, że bardzo rozwojowy człowiek.
2: No i o tym rozwojowym człowieku więcej porozmawiamy już za kilka minut. Wracamy do rozmowy z gośćmi. Zofia Barczyk i Kamil Barczyk w naszym studiu. Pani Zofia, rozmawialiśmy z nią w pierwszej części programu, prowadzi, kieruje szpitalem w Zgorzelcu, a pan Kamil Barczyk, tak się złożyło, że też kieruje szpitalem, ale w Bolesławcu. Skąd to się wzięło, panie Kamilu? To jest tak, że jako dziecko pan oglądał, obserwował, przyglądał się temu, co robi mama i pomyślał sobie, a też będę dyrektorem?
4: A skąd pani wie? Nie, no to oczywiste jest i takie trochę naturalne, że dzieci podpatrują swoich rodziców i jest to sformułowanie, że chciałbym robić to samo, co mój tato czy moja mama. A że oboje byli dyrektorami, no to co poradzić?
2: Pani Zofia, pani zabierała syna do pracy. Dość szybko pani wróciła do pracy, tak?
3: Tak, no akurat stanowisko zobowiązuje, dlatego też 3 miesiące macierzyńskiego i do pracy nawet urlopu nie brałam. Zwłaszcza byłam w takiej dobrej sytuacji, bo miałam rodziców, gdzie mama mogła mi się zająć dziećmi, także zakład nie ucierpiał. Ale dzieci zawsze interesuje zakład, w którym rodzice pracują i z przyjemnością, zwłaszcza wtedy były soboty pracujące, chętnie przychodził i podpatrywał.
2: Ale panie Kamilu, to co pana tam ujęło w tym szpitalu? Które oddziały pana najbardziej interesowały? Gdzie pan się wkradał, że tak powiem?
4: Może już to już było tak dawno temu, że już nie muszę tego pamiętać, ale pamiętam te jakby stare korytarze starego szpitala, tą medycynę przeszłości lat 90. i jakby to było naturalne, nie wiem, starą wózkownię pod budynkiem administracji, gdzie
3: wózki sprowadziliśmy z Danii. To
4: testowałem te wózki inwalidzkie tak, żeby były zdatne do użytku dla

0: w ogóle zadowolenie,
1: nie
0: że
1: nie jest pan lekarzem, ale miał pan okazję widzieć operację na żywo?
0: Naturalne to jest, że każdy pracownik szpitala, żeby wiedzieć, w jakim miejscu pracuje, warto, żeby zobaczył, jak się leczy pacjenta, jakie decyzje trzeba podejmować, w jakim tempie, jaka jest organizacja pracy przy tym pacjencie.
1: I jeszcze wracając do tych lat takich wczesnych, dziecięcych, to nie chciał pan być strażakiem po prostu, jak wszyscy chłopcy?
0: Nie, naturalnie, jak rodzice, w kierunku rodziców patrzyłem, także jakieś to było takie dla mnie naturalne.
1: Ale,
0: a że wyszło, że szpital, no to...
1: Ale
0: no to
1: zanim szpital, to jednak pomyślał pan, że może będzie pan budował roboty, tak? Co to był za okres w życiu?
0: No to jest właśnie taki okres, gdzie teraz maturzyści będą podejmować decyzje na temat wyboru studiów.
1: Jak się ma te 19 lat, trochę trudno wiedzieć, co się chce tak naprawdę,
0: więc,
1: prawda?
0: Więc ciężko. No zresztą jakie studia wybrać, myśląc o tym, żeby być dyrektorem szpitala? No nie ma kierunkowych studiów zawód dyrektor szpitala.
1: No jakaś ekonomia, tak?
0: No ale to jakby zawsze można zrobić. No i też tak się potoczyło, że studia bardzo dobre wybrałem. Bardzo inżynierskie, mechatronika, gdzie poznałem zasady programowania, zasady budowy maszyn, zasady automatyzacji, analityczne bardzo myślenie. Bardzo dobry punkt wyjścia do właśnie tego analitycznego myślenia, ale równolegle Uniwersytet Ekonomiczny i studia magisterskie na zarządzaniu inżynierią produkcji. No i już tutaj ten wolumen zarządzania, ekonomii, bardzo duży zasób pojęty. No i równolegle skończone studia. Pierwsza praca w elektrowni Turów.
1: Co pan robił w elektrowni Turów?
0: No naturalnie po studiach inżynierskich trzeba zająć się prawdziwą inżynierią. Gdzie może być lepsze miejsce pracy jak elektrownia Turów? Zawsze chciałem wrócić na miejsce tam, gdzie się wychowałem. Więc Zgorzelec był tym miejscem naturalnym. Propozycja później do działu pisania projektów unijnych, to pierwsze duże środki takie unijne, nowa perspektywa 14-21, mnóstwo pozyskanych środków dla szpitala w Zgorzelcu przez ponad 3 lata.
1: Ale zaraz, bo jeszcze w tym Turowie, nie?
0: Nie, już po Turowie, naturalnie,
1: Turowie
0: tak jakby swoim, takim
1: mamą,
0: moim,
1: tak,
0: więc ten okres bardzo dobrze wspominam.
1: I tutaj to było pozyskiwanie środków unijnych, tak?
0: Tak, ale to było przede wszystkim praca od rana do takiej późnej nocy i pełne zaangażowanie w tym takim zaraz postudyjnym okresie, który okres dał mi naprawdę bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo takiej sprawczości. No i jakby poznałem już od kuluarów zarządzanie tym szpitalem.
1: Ale to było jeszcze pod skrzydłami mamy i odpowiedzialność spoczywała tutaj
0: tylko i wyłącznie
1: na mamie. Ale ja teraz próbuję policzyć, bo pan ma tak lat 36, a od 19 roku jest pan dyrektorem w Bolesławcu, to znaczy, że miał pan lat 30, tak?
0: Tak jest.
1: 30, jak został pan dyrektorem?
0: 30 lat, no jeden z najmłodszych na pewno dyrektorów w Polsce.
1: No właśnie, nie przerażało to pana? Bo to też duży szpital jednak. Ilu tam pracowników w Bolesławcu?
0: Na tamten czas było 547, w chwili obecnie prawie 1300.
1: 1300 pracowników?
0: Na chwilę obecną.
1: To jest ogromny zespół, ogromny po prostu.
0: W Zgorzelcu jest większy.
1: Ale też, dobrze, no to ma pan 30 lat i 500 pracowników pod sobą. Nie bał się pan po prostu podjąć tego wyzwania?
0: Nie.
1: Jakby... Bo jak idzie, to idzie, to wszystko jest dobrze, tak?
0: Czysta
1: Ale
0: przyjemność.
1: Jak się noga powinie...
0: Jest wizja, są cele, to co mama mówiła, że te cele były oczywiste i bardzo mi zależało stworzyć takie miejsce, w którym te cele można realizować wspólnie z własnym zespołem.
1: Miał pan pierwszego, najlepszego doradcę, tak, pod ręką?
0: Zawsze, w całym życiu.
1: No właśnie, jak to jest? Jak rozmawiacie z sobą o tym, co zrobić, o swoich pomysłach? Kiedy rozmawiacie o tym?
0: W każdej wolnej chwili, kiedy jest tylko i wyłącznie na to przestrzeń, kiedy trochę mama dopuści, żeby forsować te swoje pomysły. Też już czasami nie ma siły, po prostu człowiek, bo tego jest za dużo, bo to jest telefonowo.

0: 22 na przykład.
1: I z czym pan telefonuje do mamy o 22?
0: A nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy o powstaniu nowej przychodni w Zgorzelcu, w nowej lokalizacji, żeby wyprowadzić, nie wiem, zespół przychodni, czy jakiś innych oddziałów dziennych w inne miejsce.
1: Pani Zofia, ale przypomina pani sobie taki telefon od syna, gdzie on wpadł na genialny, jego zdaniem, pomysł, a pani mówi: chłopie, co ty wymyślasz?
2: No oczywiście są takie rozmowy, oczywiście tak zderzamy się młodość i doświadczenie, więc myślę, że to jest fajna sprawa, że możemy po prostu między sobą taką wymianę zdań prowadzić. Wtedy się popełnia mniej błędów i te cele, te, które planujemy, to są właściwe. To jest naprawdę sztuka i oczywiście jak zwykle zawsze są komentarze, że mama, syn, ale ja uważam, że to tylko służy szybszemu, lepszemu, bardziej wydajnemu działaniu.
1: Robią wam ludzie zarzut z tego, że mama, syn, prowadzicie, że jesteście oboje dyrektorami?
2: Generalnie nie czujemy tego. No zawsze gdzieś tam z
0: w internecie wszystko
2: padnie.
0: Się wylewa, ale...
2: No, wydaje mi się, że bronimy się swoją ciężką pracą. Nie? Każdy, kto chce, to widzi. I generalnie zawsze dla mnie najważniejsza jest praca.
1: Panie Kamilu, mama jest legendą tutaj na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o tą ochronę zdrowia i o dyrektorowanie, prowadzenie szpitala. A zdarzyło się panu... Pan może być takim właśnie człowiekiem, który no bez ogródek powie mamie wszystko, tak? Zdarzyło się poprawić mamę, powiedzieć nie, już nie idź w tą stronę na przykład. Co to były za sytuacje?
0: No na pewno.
1: Czy mama zawsze ma rację, po prostu?
0: No nawzajem się krytykujemy, to jest normalne. Więc nie pamiętam jakiejś takiej najbliższej sytuacji. To pokazuje, że raczej nie jest to częste. Ale słuchamy siebie i tej krytyki bardzo mądrze odbieramy. I ja bardzo się cieszę, jak w ogóle ktoś zwraca mi uwagę. Jeżeli ta krytyka jest taka właściwa i stosowna, to jest super, a jeszcze krytyka od mamy to jest najlepsze, co może być.
1: Wierzyła pani w to, że mu się uda?
2: Tak. Oczywiście no, wiedziałam, że mam jeszcze taki zasób możliwości, że zawsze mu pomogę. I rzeczywiście były trudne czasy, bo to, co pani zauważyła, z 500 pracowników na 1300, to jest duże wyzwanie.
1: A nieprawdopodobny skok. Nawet nie wiedziałam o tym, nie zdawałam
2: tak,
1: sobie
2: ale
1: sprawy, że to
2: tym
1: aż
2: bardziej,
1: tak
2: no, szpital,
1: urosło.
2: Nie oszukujmy się, w Bolesławcu był niskich lotów. No, żeby podnieść rangę tego szpitala, to niestety dobór odpowiedniej kadry, wiadomo, no zresztą przyszedł młody człowiek, no nie zawsze młodzi są mile widziani, nie, bo wiadomo.
1: A, przyszedł taki młody i co on tam wie?
2: Tak, no więc wydaje mi się, że te moje, przede wszystkim trzeba być pewnym siebie, jeśli wiemy, że działamy w słusznej sprawie, konsekwencja, tutaj właśnie też pomagałam Kamilowi, żeby no nie poddać się zawsze dobre rozwiązania starać się wprowadzać i drogą negocjacji, rozmów, bez rewolucji. Wszystko drogą ewolucyjną.
1: Panie Kamilu, pan się zderzył z tym właśnie, że taki młody, że właśnie stawiano to jakby jako kontrargument do pana, do objęcia
0: może
1: przez pana
0: wprost,
1: tego stanowiska?
0: Ale na pewno z jakimiś sytuacjami, w szczególności na początkach działalności, no niektóre osoby sobie pozwalały na dużo więcej niż gdybym miał dużo więcej lat, więc ale wydaje mi się, że konsekwentnie z wszystkimi tutaj jakby to się przegadało i wszyscy są okej i po właściwych stronach.
1: Trafił pan na to stanowisko, zaczął pan dyrektorować no, w bardzo ciężkim czasie. Zaraz zaczęła się pandemia, więc to niezwykły czas. I co nauczyła was w ogóle oboje pandemia właśnie?
0: Że w sytuacjach kryzysowych wykorzystywać te dobre szanse. I pomimo, że jest ta sytuacja ciężka, to jednak można jakiś zrobić skok do przodu.
1: No właśnie, bo szpital zyskał, rozbudował się, tak? Zyskał sprzęt. No tam dużo dobrego się przy tej całej tragicznej sytuacji się wydarzyło.
0: myślę, że bardzo mocno szpital się rozwinął. Nie pod względem infrastrukturalnym, bo to jakby z natury rzeczy, z roku na rok też teraz się tak dzieje, ale przede wszystkim zyskaliśmy wspaniałych, mądrych ludzi, gdzie razem tworzymy wspaniały zespół. Mówię o wszystkich pracownikach. I ten ciężki czas, często kryzysowy, pokazał, kto kim jest i wyklarował mnóstwo sytuacji i z tego jestem niezwykle dumny.
1: Był taki moment, pamiętam, w pandemii, że niektórzy się zastanawiali, czy nie uciec, czy nie wziąć zwolnienia, czy nie przychodzić do pracy, nie? Ale jednak większość chyba tego środowiska medycznego no, stanęła wtedy po prostu, stanęła do walki po prostu, nie? Z tym niewiadomym.
0: Była mobilizacja, no mówimy, że jakby czasy kryzysowe weryfikują ludzi i tutaj naprawdę ten czas kryzysowy zweryfikował. Dzięki temu tworzymy w chwili obecnie jednolity zespół i dzięki temu naprawdę bardzo dużo teraz zyskujemy.
1: To ja mam okazję wreszcie powiedzieć, że panu osobiście, że jestem fan klubie twórców strony internetowej waszej, właściwie nie, facebookowej, tak, waszej szpitalnej. Muszę powiedzieć, że nieraz te filmy, które pojawiają się na Facebooku właśnie szpitala w Bolesławcu, no bawią mnie po prostu do łez. Ja bym wam Oscara nieraz dała po prostu za tę produkcję. Chyba Halloween ostatnio był takim naprawdę...
0: Czyli dawno temu.
1: To dawno, ale potem jeszcze na 1 kwietnia, na Prima Aprilis też było jak chyba te długopisy, tak? Lekarz znajdował w każdej
0: tak
1: kieszeni. Ja polecam państwu spojrzenie na tę stronę. Ale ostatnio coś poważnie zrobiliście tacy na stronie. Właśnie...
0: No cóż, moment konsolidacji wymaga bardzo dużo pracy. Również tych zasobów właśnie chociażby marketingowych z mediów społecznościowych, gdzie równolegle uruchamiamy media społecznościowe w drugim szpitalu, tak aby...
1: Ale czy to nie jest trochę tak, że się przestraszyliście swojej własnej sławy i tego, że... Bo to jest ten rodzaj dowcipu, który nie wszyscy rozumieją. Ja uwielbiam ten rodzaj dowcipu. To jest trochę taki Monty Python, to jest troszkę takie naprawdę z dużym przymrużeniem oka, jak no nie wiem, rejestratorka usypia przechodniów, żeby ich zaciągnąć na badania na przykład. Naprawdę polecam te strony, ale nie porzucajcie tego.
0: Nie porzucamy tego. Myślę, że ze zdwojoną siłą za chwilę wrócimy.
1: I co to za ludzie tam siedzą? Kto to robi po prostu? Niech.
0: No już zespół ludzi, myślę, że albo jakąś zrobimy prezentację tych ludzi w dobrej formie, tak żeby pokazać, kto właśnie stoi za tą kamerą, za wymyślaniem tego kontentu, tak aby no, kolejni obserwujący znajdowali się. Zawsze gratuluję mojemu zespołowi tego, że kolejne tysiące obserwujących przychodzą i obserwują ten nasz profil, więc to też jest kolejny czynnik, który promuje zdrowie, promuje szpital, promuje dostępność do lekarzy, pokazuje możliwości.
1: No też wprowadzacie takie też ciekawostki i opowiadacie o tym. Zresztą też bardzo poważne rzeczy, czy nowe operacje, czy nowe techniki, czy nowi lekarze się przedstawiają też. No właśnie media społecznościowe w tym czasie, teraz, tak? Nie można tego bagatelizować, prawda?
0: Radio jest ważne, telewizja jest ważna, ale media społecznościowe robią furorę i ta oglądalność tych mediów społecznościowych naprawdę bije rekordy. Widzimy to na co dzień, a jak już myślę, że się połączymy, to ten wymiar tego kontentu, który będzie dawany na tych mediach społecznościowych, tych wartości filmów, będzie ze zdwojoną siłą.
1: Zofia Barczyk, dyrektor, Kamil Barczyk, dyrektor, pani córka, pani Zofio, to też dyrektor, tak?
2: Tak, dyrektor, ale akurat z innej dziedziny, bardziej
1: kultura,
2: tak, jest dyrektorem drugą kadencję.
1: Aż się boję pomyśleć, panie Kamilu, pan ma dwoje dzieci, gdzie będą dyrektorami?
0: Chodzą ze mną do pracy.
1: Czyli jakby wychowujecie sobie następców. To bardzo ważne, żeby mieć następców po prostu, nie?
2: Nie, no to ważne, żeby mieć dobrych następców, nie? I nauka od dziecka to jest najlepsze, co może być, nie?
1: Także... Czego życzyć dyrektorom?
2: No, realizacji celów.
0: Dużo siły.
2: Tak, tak. Zdrowia.
1: O, to zdrowia.
2: Zdrowia każdemu potrzebne. No nie ukrywam, że praca dyrektorska jest wymagająca i sztuką jest,
1: pani
2: ale...
1: Pani Zofio, bo mnie tak korci jeszcze, żeby pani powiedziała. No, wystartuje pani w tym konkursie, czy nie wystartuje? Czy z synem, jadąc teraz do radia, się umówiliście, że nie powiemy jeszcze, ale mamy plan.
2: W ogóle o tym nie rozmawialiśmy, także ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo
1: no to
2: ja...
1: wystartuje pani, czy nie?
2: Myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby startowała. Nie? Myślę, że kandydatów będzie tyle, że tego oczywiście komisja, mam nadzieję, że wybierze najlepszego.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że pani nie wystartuje?
2: Tak.
1: To mamy odpowiedź. No właśnie, to mamy odpowiedź. Pani Komiru, pan wystartuje w konkursie na dyrektora. Czekamy na rozstrzygnięcie. Zofia Barczyk, dyrektor szpitala w Zgorzelcu, Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu. Szpitali, które będą za chwilę jednym szpitalem. Bardzo państwu dziękuję za to, że zechcieliście przyjechać. Po drodze będziecie rozmawiali o...
2: No jak zwykle o szpitalach.
1: Wiadomo. Patrzę za okno, burzy jeszcze nie ma, zdaje się, więc dobrej drogi życzę. Bardzo
2: dziękujemy.
1: Dziękuję. Elżbieta Osowicz, ja już dziękuję państwu za wspólny wieczór. Na przyszły tydzień zapraszam państwa, bardzo, bardzo, bardzo polecam to spotkanie, bo będą kobiety. Kobiety, które opowiedzą o tym, jak się choruje na raka. Piękne, mądre, mocne kobiety. We wtorek o 20 w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
3: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stalprodukt Zamość. www.futryna.com.pl.
1: Po dolnośląskich drogach o 6 prowadzi Piotr Lipieta.
2: Spokojny poranek w regionie. Na przejściu granicznym w Jędrzychowicach zator przed wjazdem do Niemiec ma około kilometra. Poza tym bez większych utrudnień na dolnośląskich trasach. Sprawnie przejeżdżamy również przez dolnośląskie miasta. A my jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 71 339 3355. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie.
0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stalprodukt Zamość. www.futryna.com.pl.
3: Stany Zjednoczone zakończyły ofensywę przeciwko Iranowi, informuje sekretarz stanu USA Marco Rubio. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów, wygrali z Atletico Madryt. W naszym regionie dziś nadal ma być ciepło, lokalnie na Dolnym Śląsku możliwe są burze.
1: A na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Marek Waligura.
3: Ofensywa rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że priorytetem dla USA jest obecnie ponownie otwarcie ciśniny Ormus.
4: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasu wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła. Przechodzimy teraz do projektu Wolność. Celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu.
3: Z Miami mówił Jan Pachlowski. Rozbił się samolot, który uczestniczył w gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Pilot zginął w akcji. Uczestniczy kilkuset strażaków rano. Ma ich wesprzeć policyjny śmigłowiec. Trudności przysparza brak dróg dojazdowych w lasach prywatnych i mocny wiatr. Pali się ponad 250 hektarów.
5: To są wiadomości Radia Wrocław.
3: Wczoraj była matura z matematyki. Na poziomie podstawowym w Wałbrzychu przed drugim liceum ogólnokształcącym nie było rozgoryczonych wynikiem. Maturzyści przekonywali, że królowa nauk była dla nich łaskawa.
6: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obraża.
7: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
8: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
9: Mi ogólnie zajęło to godzinę 40, potem jeszcze sprawdzałem sobie 20 minut.
3: Dziś na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, startu o 9. Kiedyś było tam w Jeleniej Górze targowisko, później powstały plany pierwszej galerii handlowej, teraz projekt amfiteatru. Ratusz przejął grunt przy Kilińskiego. Mieszkańcy podchodzą jednak sceptycznie.
10: Pomysłów tutaj w Jeleniej Górze już było parę. I na zagospodarowanie tutaj byłego targowiska, i były flory. A co z tego wyjdzie, to nie wiem.
11: Przedstawienia latem, różne imprezy można by było tam organizować.
12: Jeżeli coś się będzie tam odbywało, to tak. A jeżeli amfiteatr tylko po to, żeby estetycznie wyglądał ten fragment, to nie.
3: Powstanie tam teatr zielony, amfiteatr, schody, to zapowiada prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
13: Zagospodarowanie pod względem takim estetycznym, a jednocześnie funkcjonalnym. Bo takich miejsc w Jeleniej Górze brakuje w centrum i dlatego coś takiego realizujemy.
3: Prezydent dodał, że Jelenia Góra złożyła wniosek do Funduszy Europejskich Dolnego Śląska o dofinansowanie. Informacje ze sportu, Piotr Pietraszek.
1: Piłkarze Arsenalu zostali pierwszymi finalistami Ligi Mistrzów. Londyńczycy po remisie 1-1 na wyjeździe w rewanżu pokonali na własnym stadionie Atletico Madryt 1-0. Dziś w drugim półfinale Bayern Monachium zmierzy się u siebie z PSG. Tydzień temu zespół z Paryża triumfował 5-4. Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Za Polaka zapłacono 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W sobotę Porto, którego piłkarzami są także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie tytuł mistrza Portugalii. Polscy hokeiści na lodzie przegrali z Kazachstanem 2-3 w trzecim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrza Świata Dywizji Pierwszej A. Biało-czerwoni rozpoczęli mistrzostwa od pokonania Ukrainy 3-2, potem przegrali z Francją 2-3 po rzutach karnych. Jutro zmierzą się z Japonią. Ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego rozegrają dziś na krajowych parkietach zespoły Ekstraklasy koszykarzy. W meczu decydującym o awansie do fazy play-in Górnik Wałbrzych zmierzy się w Ostrowie ze Stalą, mówi kierownik drużyny Górnika Rafał Glapiński.
14: Musimy skoncentrować się na tym ostatnim meczu, zagrać najlepiej jak potrafimy, a co wydarzy się dalej, kto jak zagra, no to już nie mamy wpływu. Niestety skomplikowaliśmy sobie życie, musimy wygrać ostatnie spotkanie i wierzyć, że bogowie koszykówki nam pomogą.
1: Początek meczu w Ostrowie o 19:00. O tej samej porze pewny już udział w fazie play-off. Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z ostatnim w tabeli miastem Szkła Krosno. Karolina Romańczyk ze Śląska Wrocław i Tomasz Bartnik zdobyli w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. W finale pokonali Finów Henne Viljanen i Aleksi Leppe 16-12. Dla Romańczyk to już trzeci medal wywalczony podczas mistrzostw w Chorwacji. Francuska Sandrine Kerbol wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania kobiet. 11 miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, 30 była Karolina Perekitko, 51 Marta Jaskulska, a 81 Agnieszka Skalniak-Sójka. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciska Koch, najlepsza z Polek. Katarzyna Niewiadoma jest 12.
15: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
16: Dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami. Potwierdzam, tak jest nad Karkonoską. Sporo słońca o poranku, przelotne opady deszczu też możliwe, a po południu miejscami możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 do 23 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, porywy wiatru do 60 km na godzinę. O poranku najcieplej w Kłodzku 14 stopni, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu i Legnicy i Wałbrzychu 12, 10 stopni we Wrocławiu, 5 na Śnieżce.
15: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
16: 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj będą zdawali język obcy, jeszcze śpią. Wczoraj zdawali polski i matematykę, przedwczoraj zdawali polski, dzisiaj angielski, niemiecki, francuski, może jeszcze jakiś inny język. Kane, Somewhere Only We Know.

11 minut po godzinie 6. Dzisiaj 6 dzień maja, 126 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:57, a zajdzie 9 minut po 20. Dzień potrwa 15 godzin i 12 minut, a imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub i Judyta. Wszystkiego najlepszego dla was. Zagra Olivia Rodrigo. Jej najnowszy singiel dosłownie sprzed kilkunastu dni. Nagrany klip zresztą w Wersalu. Proszę zobaczyć, naprawdę robi wrażenie.

Taki to hit zbierający miliony wyświetleń w serwisach streamingowych. Drop Dead, Olivia Rodrigo przed momentem w Radiu Wrocław. A ja przypomnę tylko dziś, że dzisiaj 6 dzień maja jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To postarajmy się do tego przyłożyć dzisiaj.

Anna Wyszkoń i Filip Gradowski z daleka przybyli. Tak piosenka się nazywa. A teraz niespodzianka absolutna, no naprawdę nikt nie spodziewał się, mówi się, że hiszpańskiej inkwizycji, ale tym razem nikt nie spodziewał się tego, że The Rolling Stones wydadzą nowy album. A i owszem, zrobią to, ten nowy album nazywa się Foreign Tongues, jest już gotowy, ukaże się 10 lipca, czyli w gruncie rzeczy niebawem. Jest już też singiel promujący to wydawnictwo, ten singiel jest dokładnie od wczoraj. Wczoraj Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood w nowojorskim Brooklynie ten utwór prezentowali. Właśnie ten, który już dzisiaj gramy w Radiu Wrocław. The Rolling Stones, In The Stars, ich najnowszy singiel.

No co jak co, ale trzeba przyznać, że te 80-letnie młodziaki dalej mają mnóstwo energii. The Rolling Stones, In The Stars. Ich najnowszy singiel będzie wracał bardzo często na naszą antenę. Teraz jeszcze Teddy Swims, później Dawid Podsiadło, później sprawdzamy sytuację na drogach i skrót wiadomości Radia Wrocław.

0: autopromocja.
1: To jest najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
2: Wczoraj otrzymałam kilka zapytań od słuchaczy Radia Wrocław. Jeden ze słuchaczy mówi, ja się z panią na kubek wymienię. Dam pani mój kubek, a pani mi da ten kubek. Chwalimy swoje. Ja mówię, niemożliwe. Drugi ze słuchaczy z kolei pytał, czy ja mu odsprzedam ten kubek. Też to jest, drodzy państwo, niemożliwe. Zasady są takie. Jest pytanie na antenie Radia Wrocław, jest prawidłowa odpowiedź, jest telefon od Radia Wrocław. Radio Wrocław, Katarzyna Górna.
3: Dzień dobry.
2: My tu sobie potem w czasie tego telefonu gadu na temat zagadki, a potem najbardziej dolnośląski kubek na świecie, ten z Bolesławca z logo Chwalimy Swoje, wędruje do zwycięzcy. Takie są zasady.
3: Nie wierzę.
4: Dzień dobry.
1: Najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
2: Gramy, bawimy się, poznajemy Dolny Śląsk. Katarzyna Górna-Drzewoż, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O, widzę, że sąsiad czornopiramida buduje.
7: To ja magazyn energii.
6: Jak to?
7: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
6: No, a ta piramida to wielamo.
7: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
8: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
7: 600-745-734.
5: Po reklamie.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
9: Raport z dolnośląskich dróg o 6.30. Piotr Lipieta.
10: Obecnie bez poważniejszych utrudnień jeździmy po drogach w regionie. Sprawnie jedziemy drogami lokalnymi. Zatorów nie widzimy również na trasach szybkiego ruchu. Poza przejściem granicznym w Jędrzechowicach na jezdni w kierunku Niemiec na czwórce. Tam korek ma ponad kilometr. Już teraz przytykają się drogi wjazdowe do Wrocławia. Aleja Karkonoska i Kochanowskiego, ulica Opolska oraz obwodnica Leśnicy. W pozostałych miastach naszego regionu bez korków. Które drogi warto omijać, a którymi jedziemy sprawnie? 71 339 30 355. Czekamy na państwa telefony w tej sprawie.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
9: Na skrót wiadomości Radia Wrocław zaprasza Marek Waligura.
11: Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio oznajmił, że ataki w Iranie się zakończyły, ich miejsce zajął program, który jest całkowicie defensywną operacją. Szef dyplomacji wyraził nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło na Lubelszczyźnie. Podczas gaszenia doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy Dromader spadł na ziemię, zginął pilot. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, a z ogniem walczy kilkuset strażaków. Po wieloletniej walce w sądzie Jelenia Góra przejęła teren przy ulicy Kilińskiego. Teraz za lodowiskiem ma powstać amfiteatr. Nie wiadomo jeszcze, jaki byłby jego koszt, bo to na razie wizja. Jak może wyglądać amfiteatr, można zobaczyć na stronie Radia Wrocław.

Dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami możliwe burze, nawet lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz, porywy wiatru do 60 km na godzinę. 14 stopni w Kłodzku, najcieplej w regionie 12, a w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Legnicy, Wałbrzychu, we Wrocławiu 10 stopni i 5 na Śnieżce. 28 minut do 7 gra ZZ Top.

Dzisiaj 6 dzień maja. W 1895 roku też był 6 maja. Wtedy urodził się Rudolf Valentino, aktor włoskiego pochodzenia, amant kina niemego. Podziwiano go w filmach Cztery jeźdźcy apokalipsy, Dama Kameliowa czy Syn Szejka. Stał się pierwszym popularnym męskim idolem kultury masowej do tego stopnia, że kiedy po wizycie w Europie zapuścił brodę, krytyka fanów zmusiła go do jej zgolenia. W 1915 roku urodził się Orson Welles, amerykański twórca filmowy, teatralny oraz radiowy, jeden z najbardziej wpływowych twórców tych dziedzin kultury. Do jego najważniejszych osiągnięć należą broadwayowska sztuka Cezar, słuchowisko Wojna Światów, która być może była pierwszym fake newsem, bo przekonała wielu ludzi, że faktycznie inwazja z kosmosu się rozpoczęła w 1938 roku. No oraz oczywiście Obywatel Kane z 1941, uznawany za jeden z najwybitniejszych obrazów wszechczasów, zarówno przez krytyków, jak i reżyserów. W 1930 roku urodził się Kazimierz Karabasz, reżyser filmów dokumentalnych i teoretyk tej dziedziny sztuki, twórca Polskiej Szkoły Dokumentu, autor obrazów Muzykanci czy Rock Frank W. W 1961 roku urodził się George Clooney, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, który grał m.in. w Od zmierzchu do świtu, Okrucieństwie nie do przyjęcia, czy w filmie Amerykanin, czy Spadkobiercy. Natomiast popularność przyniosła mu rola doktora Rossa w telewizyjnym serialu Ostry dyżur, gdzie zresztą poznał Noe Wiley'ego, czyli doktora Roba z aktualnie szalenie popularnego The Pitt. Zdobywca Oscara i Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Boba Barnesa w dramacie Syriana. No, a także wraz z Benem Affleckiem i Grantem Heslowem, ale to już w 2013 roku, ponownie zdobył Oscara za najlepszy film, za produkcję Dreszczowca Operacja Argo. 22 minuty do 7 w majestatycznym budzeniu w Radiu Wrocław gra Diamond Dixie Catching a Buzz.

19 minut do godziny 7 zostało. W 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki. Piosenkarz, skrzypek, trębacz, aranżer, kompozytor, a związany z kabaretami Piwnica pod Baranami i Anawa, no a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. W latach 1968-1973 grał z Ewą Dymarczyk. Znany m.in. z piosenek Zacznij od Bacha czy Chałopy Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale przecież też z tej. Rzuć wszystko, co złe, Zbigniew Wodecki razem z Michel Mitch.

0: 15 minut zostało do godziny 7, a skoro tak...
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: Czyli nasza 80. rocznica. No a w środę o muzyce opowiada Jerzy Węgrzyn.
3: Rita Marley była nie tylko żoną Boba Marleya i matką trójki jego dzieci. Była również wokalistką wspierającą męża na płytach i koncertach, a potem osobą zarządzającą jego dorobkiem. Także artystką solową. Co ciekawe, nie urodziła się na Jamajce, a na Kubie. Jej matka była Kubanką, a ojciec Jamajczykiem. Przyszła na świat 25 lipca 1946 roku. Rodzice przenieśli się na Jamajkę, gdy miała 3 miesiące. Gdy najpierw ojciec, a potem matka wyemigrowali do Anglii, ona została na miejscu, gdzie wychowywała ją ciotka. Dorastała w Trenchtown, dzielnicy Kingston. Od 12 roku życia mieszkał tam również rok starszy od niej Bob Marley. Uczyła się na pielęgniarkę, ale śpiewała również w chórze kościelnym. Miała też własny zespół The Soulettes, który założyła z koleżanką i kuzynem. Dzięki temu poznała swojego przyszłego męża. Widywała go regularnie, jak z kolegami z The Wailers maszerował do studia nagraniowego. Tak się złożyło, że droga do studia prowadziła obok jej domu. Sama też chciała nagrywać, więc postanowiła, że zwróci na siebie uwagę zdobywających coraz większą popularność muzyków. Gdy następnym razem The Wailers przechodzili obok, usłyszeli dobiegające zza płotu dźwięki. To była Rita i jej zespół. Zadziałało. Dostali zaproszenie na przesłuchanie. Spodobała się Marleyowi, ale był zbyt nieśmiały, by oznajmić jej to osobiście. Przez jakiś czas to jego kolega przynosił jej listy miłosne od niego. Tyle, że Rita nie była początkowo przekonana, że akurat z Marleyem chciałaby się związać. Początkowo bardziej podobał jej się inny z muzyków The Wailers, Peter Tosh. W przeciwieństwie do poważnego i zasadniczego Marleya, dużo bardziej zabawny i wyluzowany. Ale w końcu wyszła za Marleya. Ślub wzięli w 1966 roku. Odtąd stała się integralną częścią jego życia i kariery. Występowała z nim i nagrywała jako członkini wokalnego tria I3s. W 1977 roku Bob Marley nagrał piosenkę, którą zatytułował Three Little Birds, czyli Trzy ptaszki. Według jednego z przyjaciół Marleya chodziło rzeczywiście o ptaki, uściślał nawet, że o pelikany, które pewnego razu przysiadły na parapecie jamajskiego domu artysty, ale pamiętajmy, że w potocznym angielskim słowo bird odnosi się do młodej dziewczyny. Panie z tria I3s twierdziły, że to o nich Marley mawiał często Three Little Birds. W każdym razie bohater piosenki budzi się rano, widzi trzy ptaki na progu swego domu i słyszy, jak śpiewają: mamy dla ciebie wiadomość. Nie martw się, wszystko będzie dobrze.

Gdyby uznać, że była jedną z bohaterek piosenki, wyszłoby na to, że podtrzymywała go na duchu. Ale życie z gwiazdą łatwe nie było. Marley miał 11 dzieci, z czego Rita urodziła mu jedynie trójkę. Najbardziej dramatyczny epizod jej wspólnego życia z Marleyem miał miejsce 3 grudnia 1976 roku, kilkanaście minut po 21. Marley i jego muzycy mieli próbę i zrobili sobie akurat przerwę. Marley znajdował się w kuchni z tyłu domu, gdy do pomieszczenia wszedł jego menadżer i prawdopodobnie ten właśnie fakt uratował artyście życie, bo nagle rozległ się huk i jak się okazało, to menadżer znalazł się na linii strzału. Trafiło go 5 kul. Napastnik strzelał z zewnątrz przez uchylone drzwi, stojąc na schodach. Marley miał mnóstwo szczęścia, bo jedna z kul dosłownie prześlizgnęła mu się po klatce piersiowej i ugodziła w lewe ramię. Było więc trochę krwi, ale żadnych poważniejszych obrażeń. Rita również została ranna. W trakcie strzelaniny próbowała odjechać samochodem wraz z dziećmi, została postrzelona w głowę, na szczęście niegroźnie. Przejeżdżający samochód policyjny spłoszył napastników, mimo że opróżnili całe magazynki, jakimś cudem nikt nie zginął. Jak mówili potem przyjaciele artysty, usiłujący opisać jego stan tuż po zamachu, Marley nie był wystraszony, był urażony, że coś takiego mogło zdarzyć się tu, w jego własnym domu, na jego ukochanej Jamajce. 2 dni później miał zaplanowany koncert. Postanowił nie odwoływać imprezy. Pojawił się na scenie w bandażach, Rita stała u jego boku w szpitalnej piżamie. Zagrali pełny 90-minutowy set. Nie zabili go zamachowcy, ale zabił go parę lat później rak. Gdy już go nie było, Rita postanowiła, że to ona będzie zarządzać jego dorobkiem i majątkiem. Napotkała po drodze mnóstwo przeszkód. W jej środowisku to, co chciała robić, było nie do pomyślenia. To było zajęcie dla mężczyzn. Kobieta miała inne obowiązki, ale nie odpuściła. Dzięki temu mogła powiedzieć po latach: nigdy nie postrzegałam siebie jako wdowy po Bobie Marleyu. Wciąż czuję, że z nim pracuję. Czuję, że nadal jestem jego partnerką. Dodajmy, że 2 ich synów, Ziggy i Steven, również osiągnęło sukces w branży muzycznej. No i nie zapominajmy, że Rita także nagrywała własne płyty.

0: takie ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
3: A wszystkie odcinki do znalezienia na radiowrocław.pl. Teraz jeszcze Kminaga za 4 minuty, a wiadomości Radia Wrocław i raport z Dolnośląskich Dróg.
4: Dlatego, że tu, dlatego, że tak.

0: Tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
3: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
4: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
7: Teraz wszystko o dolnośląskich drogach prowadzi Piotr Lipieta.
8: Z powodu budowy ronda przy granicy polsko-czeskiej na trasie pomiędzy Kudową, Słonem a Nachodem widzimy spore korki w obu kierunkach. Na tym odcinku drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy, a prace mają potrwać do 14 czerwca. Obecnie bez poważniejszych utrudnień jeździmy po dolnośląskich trasach. Delikatnie zwalniamy na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Gniechowicami a Małuszowem. A wjeżdżając do Wrocławia już teraz korki widzimy na ulicy Opolskiej, Mokronowskiej i Żmigrodzkiej. Przytyka się obwodnica Leśnicy oraz wschodnia obwodnica miasta od ronda w Łanach do Blizanowic. Kilometr ma korek na moście milenijnym w kierunku miasta.
6: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
9: Rozbił się samolot, który uczestniczył w gaszeniu pożaru kilkuset hektarów lasu na Lubelszczyźnie. Pilot zginął. Część wrocławian skarży się na progi zwalniające w pobliżu miejsc, gdzie mieszkają. Chodzi o hałas i niebezpieczne drgania budynków. Na Dolnym Śląsku w środę nadal będzie ciepło, a lokalnie ma przelotnie padać.
7: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Marek Waligura.
9: Ponad 250 hektarów lasu spłonęło na Lubelszczyźnie. Podczas gaszenia doszło do tragedii. Samolot typu dromader spadł na ziemię, zginął pilot maszyny. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr. Z ogniem walczy kilkuset strażaków.
10: Płomienie przeskakiwały po wierzchołkach drzew i rozniecały nowe ogniska pożaru setki metrów od jego głównego frontu. Strażacy otoczyli płonący teren, czerpiąc wodę także z pobliskich zalewów. Nad lasem pojawią się śmigłowce i samoloty gaśnicze, powiedział komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
11: Jestem przekonany, że uda się nam w tych trudniej dostępnych miejscach ugasić całkowicie pożar.
10: Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Ogień tli się pod ściółką i może wydostać się na powierzchnię. W tym przypadku przydadzą się kamery termowizyjne. Pożar lasu nie zagraża mieszkańcom okolicznych miejscowości.
9: Informacje zebrał Michał Makowski. Ataki rozpoczęte w lutym przeciw Iranowi dobiegły końca, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Podkreślił, że priorytetem dla USA jest obecnie ponowne otwarcie ciśniny Ormus. Zaznaczył, że teraz rozpoczyna się nowy etap na Bliskim Wschodzie, czyli zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez ciśninę Ormus. Wstrzymanie tam ruchu dało drastyczny wzrost cen paliw i surowców na świecie. Minister energii podał tymczasem maksymalne ceny paliw na dziś i nie zmienią się. Litr benzyny może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, oleju napędowego 7,31. Od poniedziałku trwają matury. Dziś o godzinie 9 jest język obcy. Technologia może służyć jednak oszukiwaniu podczas egzaminu, ale specjaliści przekonują, że oprócz tego, iż jest to nieuczciwe, to bardzo ryzykowne. Opinie zebrał Mariusz Pieśniewski.
12: My name is Bond, James Bond.
13: Dziś nie trzeba być Bondem, żeby poczuć się jak agent.
14: Mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
13: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
14: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
13: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda.
15: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
13: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
16: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
9: Podczas matury samo wnoszenie na salę elektroniki, takie jak smartfon, skutkuje oblaniem egzaminu.
5: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Część wrocławian skarży się na progi zwalniające w pobliżu miejsc, gdzie mieszkają. Taka sytuacja jest przy skrzyżowaniu ulicy Daszyńskiego i Wyszyńskiego, mówi jeden z mieszkańców.
17: Jeżeli ktoś pracuje na przykład na nockę, wraca i chce się przespać albo późno kończy, no to właśnie jak się zaczyna ten taki poranny ruch ciężki, no to po prostu wszystko poskakuje. No. Szklanki, wszystko po prostu. No.
9: Damian Kret, Zarządu Dróg we Wrocławiu, mówi jednak, że to się nie zmieni.
18: Od zawsze były tam niedogodności związane z hałasem, natomiast warto sobie tutaj zdać sprawę z tego, że te progi zwalniające mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu.
9: Progi powinny być projektowane tak, by bezpiecznie pokonywać je z prędkością 30 km na godzinę. W praktyce jednak wiele z nich jest tak zbudowanych, że 30 km to stanowczo za dużo dla trwałości auta. Informacje ze sportu, Piotr Pietraszek.
7: Piłkarze Arsenalu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym zespół z Londynu pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś w drugiej parze o finał zagrają Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4. Tegoroczny finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. 13 maja Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej zajmie się odwołaniami obu klubów w związku z nierozegranym spotkaniem pierwszej ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Przypomnijmy, Śląsk otrzymał od Komisji Dyscyplinarnej karę 1 000 000 zł za niewpuszczenie na spotkanie kibiców z Krakowa. Wisła natomiast została ukarana przez Komisję do Spraw Rozgrywek PZPN walkowerem za brak przyjazdu na spotkanie do Wrocławia. Na 3 kolejki przed końcem Wisła jest liderem pierwszej ligi i ma w tabeli 5 punktów przewagi nad Śląskiem. Polscy siatkarze trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. W pierwszym zgrupowaniu w Spale uczestniczy 20 zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki klubowe. Najmłodszym siatkarzem na zgrupowaniu jest 17-letni Jakub Przybyłkowicz.
19: Piękny czas jest to dla mnie. Mam nadzieję, że jak najlepiej go wykorzystam. Czeka mnie ciężka praca tutaj w Spale. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj będę dawał się wszystko na treningach, rozwijał się, oczywiście bez żadnych kontuzji, to będzie dobrze.
7: Biało-czerwoni w Spale będą trenować do 19 maja, a potem udadzą się na turniej towarzyski. W Sosnowcu i Katowicach rywalami Polaków będą reprezentacje Bułgarii, Serbii i Ukrainy. Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w swoim trzecim meczu na rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. Kolejnymi rywalami Polaków będą Japonia i Litwa. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą 2 najlepsze zespoły. Ostatni mecz w sezonie rozegrają dziś piłkarze ręczni Zagłębia Lubin, którzy zmierzą się na wyjeździe z drużyną Lotto Puławy. Tylko zwycięstwo przedłuży szansę zespołu z Lubina na utrzymanie się w ekstraklasie. Z Elity po tym sezonie spadną 2 najsłabsze drużyny, a trzecia od końca będzie walczyć w barażach z drugim zespołem Ligi Centralnej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
7: Dzisiaj jest zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu po południu, miejscami możliwe burze lokalnie, nawet z gradem. Temperatura maksymalna diszej od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy nawet do 60 km na godzinę. 11 stopni w Jeleniej Górze, 13 w Kłodzku, 12 w Legnicy, 12 też w Wałbrzychu, 11 we Wrocławiu i Zgorzelcu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
7: 9 minut po 7:00, majewskie budzenie na antenie Radia Wrocław. Z nami też Bruce Springsteen, Rain in the River.

11 minut po 7 w majewskim budyniu w Radiu Wrocław, a to znaczy, że czas na piosenkę dnia Radia Wrocław. Dzisiaj będzie to Editors, dobrze prowadzony przez charyzmatycznego wokalistę Toma Smitha, często zresztą wymieniany jednym tchem obok Joy Division czy Interpol. Stworzyli mnóstwo hitów, które stały się automatycznymi klasykami, chociażby Papillon, a muzycy często odwiedzają Polskę. Tutaj rzesze fanów, mam wrażenie. No bo byli na Openerze, byli w Jarocinie w marcu tego roku z solowym projektem gościu w naszym kraju Tom Smith. W listopadzie powróci z kolegami z zespołu i zagra na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. No a w lutym przyszłego roku Editors pojawią się ponownie w naszym kraju. Wystąpią w Warszawie. Jest też taki numer, który dopiero co się pokazał. Call It In od Editors. Czy jest zapowiedzią nowego albumu? Na razie nie wiadomo, ale szanse są.

Editors, Call It In, czyli piosenka dnia Radia Wrocław, będzie wracała dzisiaj wielokrotnie. Teraz Natalia Grosiak, a za moment przegląd prasy w Radiu Wrocław. Wywiad z Natalią niedawny z programu Kazul z Gwiazdami do znalezienia na radiawrocław.pl.

19 minut po 7 w majewskim budzeniu otwieram Gazetę Wyborczą, która pisze o tym, że wszechświat mógłby być czystym chaosem, ale nie jest. A to w związku z tym, że w tej gazecie czeka na Państwa wywiad z Tilmanem Pfau, czyli profesorem i światowej klasy ekspertem w dziedzinie fizyki atomowej i technologii kwantowych. W swoim laboratorium między innymi schładza materię do temperatur bliskich zeru absolutnemu, aby wprowadzić ją w egzotyczne stany kwantowe. W Niemczech jego wykłady popularno-naukowe gromadzą tłumy. I faktycznie jest to zajmujący wywiad, który sam się komentuje również w Gazecie Wyborczej, a mianowicie tekstem o tym, że naukowcy będą protestować przed Sejmem. Chcemy pokazać politykom naszą determinację, wysłać im znak ostrzegawczy przed zbliżającym się rokiem wyborczym. Mówią naukowcy i apelują o więcej pieniędzy na badania. Czasy grzecznych petycji się skończyły, mówi jeden z organizatorów tego protestu, profesor Łukasz Okruszek, psychologii, neuronaukowiec z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Nasze postulaty są ekstremalnie zachowawcze. Oczekiwanie, by naukowiec z wieloletnim doświadczeniem i doktoratem zarabiał średnią pensję w przemyśle, nie jest zbyt wygórowane. Podobnie jak to, by doktorant dostał choć minimalną krajową. To pokazuje, jak w złej sytuacji znalazła się nauka w Polsce. Czytamy w tym tekście. Dziennik Gazeta Prawda natomiast pisze o maturach w cieniu mediów społecznościowych. Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci. Jak czytamy w dzienniku, w tym roku zdjęcia arkuszy z polskiego i matematyki trafiły do sieci już kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski kwalifikuje to jako nieuczciwość egzaminacyjną i przypomina, że wniesienie telefonu skutkuje unieważnieniem egzaminu i koniecznością powtarzania go za rok. Rzeczpospolita zapowiada taksówki bez kierowcy, bo już jadą. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Jak podaje dziennik, pozytywne nastawienie do pojazdów autonomicznych deklaruje 35% Polaków. Po wielu miejscach na świecie, m.in. po Londynie, jeżdżą już autonomiczne taksówki, ale przepisy jeszcze przed nami, a ja o tych dronach, które miały dowozić moje paczki, słyszę, no myślę, że od dobrej dekady, że przepisy już są procedowane, jeszcze tylko chwila i będą latać, jakoś nie latają, więc na taksówki bez kierowcy coś czuję, że poczekamy. Marshmello, Jonas Brothers, Slow Motion w Radiu Wrocław.

0: Autopromocja.
1: W reakcji 24 sprawy, które wydają się naszym słuchaczom nie do załatwienia. Pytania, wątpliwości, pomoc zawsze z życzliwością i troską w towarzystwie naszych ekspertów.
2: Przeszedłem na emeryturę, ale mam niezaliczone lata w warunkach szczególnych.
1: 71 391 00 00.
3: Powiedziano mi, że od dnia, kiedy przyznano mamie świadczenie wspierające, przysługują mi się składki ZUS, ponieważ ja nie pracuję i opiekuję się mamą.
1: Kiedy przejść na emeryturę, by zyskać najwyższe świadczenie i ile można dorobić do renty? Na takie pytania najczęściej odpowiada naczelnik Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy pojawia się w programie Reakcja 24. Zapraszam dziś po godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Cześć.

0: poza własnym snem.
1: Na podstawie powieści Alfreda Kubina Po tamtej stronie.
0: Sen pielęgnuje się u nas i rozwija, a zakłócenie go byłoby zdradą nie do pomyślenia.
1: Reżyseria Michał Kmiecik.
0: Stąd owa sroga selekcja osób zaproszonych do tej zbiorowości.
1: Państwo snu. Premiera 9 maja. Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza.
2: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
4: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
5: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 km. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju. Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja. Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się Twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
6: Po reklamie.
7: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
8: Raport Zdolność Śląskich Dróg przygotował Piotr Lipieta.
9: Wjeżdżając do Wrocławia już teraz korki widzimy na ulicy Opolskiej, Mokronowskiej i Żmigrodzkiej. Prawie 2 km ma korek na moście milenijnym. Przytyka się obwodnica Leśnica oraz wschodnia obwodnica miasta od Ronda w Łanach do Blizanowic. Mocno zwalniamy na Klecińskiej do Fatu i dalej na Alei Wiśniowej oraz Alei Wielkiej Wyspy, a w centrum Wrocławia korki na Podwalu, na Bałtyckiej i Pomorskiej oraz na Wyszyńskiego, na odcinku od Sienkiewicza do ulicy Nowowiejskiej. 71 339 33 55 to telefon drogowy Radia Wrocław. Można dzwonić do nas w każdej drogowej sprawie.
7: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
8: Na skrót wiadomości Radia Wrocław zaprasza Marek Waligura.
10: Za półtorej godziny maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka obcego. Jest obowiązkowy dla wszystkich. Po południu natomiast będą egzaminy w języku obcym z matematyki i geografii dla absolwentów szkół bądź oddziałów dwujęzycznych, a taki jest na przykład w Legnicy. 2,5-letni chłopiec jest jednym z pierwszych obdarowanych po zbiórce, którą przeprowadził influencer Łatwogang. Jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Na jego konta trafiły ponad 2 290 000 zł. Tym samym terapia chłopca jest już pewna. 43-letni mieszkaniec Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za śmiertelne potrącenie i ucieczkę z miejsca wypadku. Do tragedii doszło między Parchowem a Polkowicami prawie 5 lat temu. Kierował luksusowym SUV-em skradzionym w Niemczech.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
8: Dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu miejscami możliwe burze, nawet lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni i słaby i umiarkowany wiatr. 15 stopni niezmiennie, najcieplej w Kłodzku, 14 w Wałbrzychu, 13 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, po 12 stopni w Legnicy i w Rosji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
1: I 27 minut do godziny 8.

23 minuty do 8 w Majewskim Budzeniu w Radiu Wrocław. Dzisiaj trzeci dzień matur. Zdający napiszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Spośród blisko 345 tysięcy tegorocznych maturzystów, a przeważająca większość, bo ponad 95% wybrało język angielski. A za moment porozmawiamy z uczniami o tym, czy czują się gotowi.

0: 19 minut zostało do godziny 8. Matura z języka angielskiego. 95% zdających, czyli 95% z 345 tysięcy podchodzących do matury uczniów zdecydowało się na język angielski. No, najprawdopodobniej dlatego, że niewielu uczniów jest zaniepokojonych dzisiejszą maturą, która rozpocznie się o 9.
1: Ja będę zdał język angielski i czuję się bardzo dobrze, ponieważ ten język nie sprawia mi problemu. Moim zdaniem to jest tak otaczający nas język, że nie potrzebowałem nauki.
2: Też nie mam jakoś z angielskim problemu, pójdzie dobrze.
3: No spokojnie, angielski łatwiutki jest, bo ja od przedszkola się go uczę.
4: Bliżej mi jest do angielskiego, nie potrafię rosyjskiego.
5: U nas jeszcze francuski jest, Salvant, że też pisze.
6: Matura z angielskiego, jak na podstawie inne rozszerzenie, składa się z części słuchanej i trzeba zaznaczać ABCD. Są jeszcze tam jakieś zadania z uzupełnianiem zdań, że jakieś czasy trzeba, albo z czytaniem na podstawie. Zazwyczaj jest e-mail do pisania. Z angielskiego myślę, że jestem bardzo dobra. Prawie płynnie mówię. Na ogół żyjąc po prostu nauczyłam się tego języka w szkole. Nie nauczyłam się niczego nowego, czego się nauczyłam na przykład przez internet.
7: Liczysz, że ile możesz mieć z angielskiego?
8: Około 80-90.
9: Ja myślę, że tak z 70 mogę mieć. Ja też się nie uczę.
7: Korzystacie z angielskiego na co dzień gdzieś?
9: Ogólnie to tak. Myślę, że w internecie na przykład możemy korzystać z angielskiego.
8: Mogę jak komputerowy.
5: No wszędzie jest. No najłatwiej taki najbliższy język.
0: A no właśnie, to by się zgadzało, że to najbliższy język, który otacza nas prawie wszędzie. Matura z języka obcego rozpocznie się o 9, potrwa 2 godziny. No a ma sprawdzać umiejętności na poziomie średnio zaawansowanym, czyli między samodzielnością a swobodną komunikacją. No to proszę sobie przesłuchać tą piosenkę, sprawdzić, czy wszystkie słowa zrozumiałe. George Ezra, Budapest.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: O, widzę, że sąsiad czarnopiramida buduje.
3: To je magazyn energii.
2: Jak to?
3: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
2: No, a ta piramida to wielamo.
3: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
4: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
3: 600 745 734.
5: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? Tu pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
7: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
8: Po reklamie.
9: 12 minut zostało do godziny 8 w Radiu Wrocław. Teraz Daria Zawiałow, Artur Rojek. Dziwna.

9 minut zostało do godziny 8, po godzinie 9. Najbardziej dolnośląski konkurs na świecie i najbardziej dolnośląski kubek na świecie do zdobycia w tym konkursie. Katarzyna Górna-Drzewasz zaprasza na Chwalimy Swoje, w którym po 10 też gość dzisiaj Wiktor Untor, czyli twórca klipów dla m.in. fundacji onkologicznych, chociażby klipu z Mają i BDS-em. Po godzinie 12 Małgorzata Mojeran-Kokot zaprasza dzisiaj na spotkanie z ZUS-em w reakcji 24. Czekamy na Państwa pytania już od godziny 12. Odpowiedzi oczywiście na antenie Radia Wrocław. Michał Kazulo zaprasza na spotkanie z Łukaszem Drapałą, czyli nowym wokalistą Perfektu, i Kaśką Sochacką tuż przed koncertem u nas we Wrocławiu. Ida Górska to para dla Dolnego Śląska od godziny 16 i do 20. Po 20 Filip Marczyński porozmawia z samorządowcami, a później o gospodarce. No 22 stery audycji przejmie Jerzy Węgrzyn, a to już muzyczne spotkanie, które potrwa do 23, a wtedy zastąpi go Leszek Kopeć i zaprosi na muzyczną cyganerię. Teraz 8 minut do 8 grają Simple Minds.

0: Reklama.
1: Czy prowadzisz placówkę medyczną?
2: Tak.
1: Nie słyszę?
2: Tak.
1: Nic nie słychać.
3: No właśnie. Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia są słabo słyszalni. Dołącz do nas, aby mieć realny wpływ na zmiany. Razem możemy lepiej reprezentować interesy pracodawców w branży medycznej. Pracodawcy zdrowia.pl. Kampania realizowana jest w ramach projektu PN Siła Głosu Pracodawców, Dialog Społeczny i Rzecznictwo Pracodawców Zdrowia i Pracodawców Beauty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
14: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
15: Jak jeździ się po Dolnym Śląsku o 8, wie Piotr Lipieta.
16: W Legnicy, korki na Chojnowskiej i Poznańskiej do centrum. W Jeleniej Górze zwalniamy na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką, a w Bolesławcu przetyka się ulica Fildorfa do ronda Jerzego Szmajdzińskiego. A my oczywiście czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie 71 339 33 55. Coraz większe korki widzimy we Wrocławiu. Dwukilometrowy zator na Opolskiej do Krakowskiej, podobnie jest na Alei Karkonoskiej do Zwycięskiej oraz na Mokronoskiej do ulicy Wiejskiej. Ponad 2 km ma korek na moście milenijnym. Mocno zwalniamy na Klecińskiej do Fatu i dalej na Alei Wiśniowej oraz na Alei Wielkiej Wyspy. Spore korki również w centrum, na Podwalu, na Bałtyckiej i Pomorskiej oraz na ulicy Wyszyńskiego.
13: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
14: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
15: Trwa kolejny dzień tegorocznych matur. Dziś uczniowie zdają język obcy.
0: Podstawa jeszcze nie taka straszna, bardziej rozszerzenie.
2: Też myślę, że tutaj angielskie podstawowe to pozytywnie.
15: Oceniają maturzyści ze Świdnicy. Po internetowej zbiórce pieniędzy przez influencera chłopiec z wrocławskiej kliniki ma zapewnione leki, kosztują 4,5 miliona złotych.
17: No to po prostu jest w kategoriach cudu.
15: Mówi matka chłopca. Na Dolnym Śląsku środa z możliwymi burzami i przelotnym deszczem maksymalnie do 23 stopni.
18: Na Wiadomości Radia Wrocław zapraszam Marek Waligura.
15: Dziś jest trzeci dzień matur. Absolwenci szkół średnich napiszą test z języka obcego. Maturzyści ze Świdnicy dużych obaw o wyniki nie mają.
2: No trochę stresu jest, ale myślę, że większy odczuwam na próbnych maturach. To mnie trochę przygotowało do tego, żeby radzić sobie z tym stresem.
0: Podstawa jeszcze nie taka straszna, bardziej rozszerzenie, ale myślę, że oba będą pozytywnie.
2: Tak, też myślę, że tutaj angielskie podstawowe to pozytywnie, a z rozszerzeniem no będzie ciężej na pewno, więc tutaj nie wiem.
15: Matura z języka obcego rozpocznie się o 9, potrwa 2 godziny. Sprawdza umiejętności na poziomie średnio zaawansowanym, czyli między samodzielnością a swobodą komunikacyjną. 2,5-letni chłopiec jest jednym z pierwszych obdarowanych po rekordowej zbiórce, którą przeprowadził influencer Łatwogang. Jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek, który jest dla niego szansą na życie, nie jest refundowany, dlatego rodzina zbierała pieniądze. W połowie zbiórki, która docelowo miała wynieść 4,5 miliona złotych, zdarzył się cud, przyznaje matka Małgorzata Drwięgo-Staszewska.
17: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
15: Na konto zbiórki trafiły ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych, tym samym terapia chłopca jest już pewna. Zbiórka Łatwoganga zakończyła się kwotą ponad 280 milionów złotych.
14: To są Wiadomości Radia Wrocław.
15: Gaszenie olbrzymiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie potrwa od kilkunastu godzin do kilku dni. Prace strażakom utrudniają prądy powietrza oraz tląca się ściółka. W trakcie akcji jeden z samolotów gaśniczych rozbił się. W czasie zrzutu wody pilot zginął na miejscu. Strażacy wycinają las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, by zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Informacje ze sportu, Piotr Pietraszek.
19: Bayern Monachium podejmie dziś Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Legendarny piłkarz reprezentacji Polski, były prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznał, że Bayernowi na własnym stadionie wcale nie będzie łatwiej. Mimo to daje Bawarczykom nieco większe szanse na awans.
20: Mi się wydaje, że dzisiaj atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie. Bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowy, to nie jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Aczkolwiek ja mówię, że znając tą niemiecką Kinderstube, jakim się marzy o tym, żeby wejść do finału, to ja uważam, że troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
19: Początek meczu w Monachium o godzinie 21:00. Zwycięzca 30 maja w Budapeszcie zagra w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Za polskiego piłkarza zapłacono 17 milionów euro, a jego kontrakt z aktualnym mistrzem Portugalii będzie obowiązywać do czerwca 2030. Roku. Ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego rozegrają dziś zespoły naszej ekstraklasy koszykarzy. W meczu decydującym o awansie do fazy play-in Górnik Wałbrzych zmierzy się w Ostrowie ze Stalą. Nie wszystko od nas zależy, ale nie składamy broni, mówi drugi trener Górnika Adrian Mroczek-Truskowski.
21: Oczywiście, nie składamy broni, póki piłka w grze. Mamy ostatni mecz, trzeba walczyć o zwycięstwo, trzeba wygrać i liczyć też na inne mecze niestety.
19: Początek spotkania w Ostrowie o 19:00. O tej samej porze pewny już udział w fazie play-off Śląsk-Wrocław zagra na wyjeździe z ostatnim w tabeli miastem Szkła Krosno. Karolina Romańczyk ze Śląska-Wrocław i Tomasz Bartnik zdobyli w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. Dla Romańczyk to już trzeci krążek wywalczony podczas Mistrzostw w Chorwacji. Wcześniej zawodniczka Śląska zdobyła brąz w karabinie na 300 metrów z trzech postaw oraz została wicemistrzynią Europy w tej samej konkurencji w pozycji leżąc.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pellet.
15: Dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W Kłodzku o poranku najcieplej 15 stopni, w Wałbrzychu 14, 13 stopni jest w Jeleniej Górze i Zgorzelcu 12, w Legnicy i Wrocławiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pellet.
15: 7 minut po godzinie 8. Majewskie budzenie w Radiu Wrocław, a tę godzinę zaczynamy od piosenki I Believe Roberta Planta.

Specjaliści apelują, nie kośmy teraz trawy. Pogoda oczywiście zachęca do tego, żeby wybrać się z kosiarką i zrobić porządek w okolicy, ale okazuje się, że robienie tego porządku nie wpływa wcale dobrze na przyrodę. No i naukowcy mówią, nie kośmy, eksperci potwierdzają, absolutnie proszę tej trawy nie ruszać. Tymczasem mieszkańcy mówią, no ale jak to nie ruszać? Przecież zarosło, trzeba wykościć, żeby było porządnie, ładnie, czysto, bezpiecznie, sympatycznie. Otóż nie. Więcej piszemy na ten temat na radiowrocław.pl. Sprawa koszenia trawy, umówmy się, wywołuje delikatne kontrowersje.

0: 15 minut po godzinie 8. Filip Maczyński w studiu Radia Wrocław, autor Rozmowy Dnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na Rozmowy Dnia Radia Wrocław, rzecz jasna, po 8.30. Dzisiaj będziemy rozmawiali o żołnierzach. W sposób dosyć przedmiotowy się rozmawia o amerykańskich żołnierzach w Polsce, mam wrażenie.
1: Tak jest. Ilu ich będzie, ilu mogłoby być.
0: Czy ich weźmiemy, oddamy, czy nie.
1: Tak zupełnie, jakby to od nas zależało trochę. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście będziemy punktem wyjścia naszej rozmowy dzisiaj z pułkownikiem rezerwy Przemysławem Kęsickim z Safety Project będzie to wycofanie 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Donald Trump w swoim właściwym sobie stylu powiedział najpierw, że 5000 żołnierzy wycofają Amerykanie, potem powiedział: o nie, nie, dużo, dużo więcej. A ilu? Dziękuję za uwagę, nie wiem. Zobaczymy.
0: A ile jest więcej niż 5000? Proszę sobie zadać to pytanie.
1: Tych żołnierzy amerykańskich w Niemczech jest 30 kilka tysięcy, różne widziałem szacunki, powiedzmy, że 36 tysięcy to była ta liczba, która pojawiała się najczęściej, więc 5000 żołnierzy to jest rzeczywiście nieco ponad 10%, natomiast to słyszeliśmy już, nie jest to tajemnica żadna, że uznano, że militarnie to nie ma większego znaczenia, że jest to raczej gest polityczny, który ma pokazywać pewną niechęć administracji amerykańskiej do tego, co powiedział kanclerz Merz, a on powiedział, że generalnie rzecz biorąc, to, co robią Amerykanie w tej chwili na Bliskim Wschodzie, nie jest może do końca przemyślane. To tak łagodnie dość powiedział i już taka kara. Natomiast rzeczywiście, przechodząc na chwilę jeszcze do tej polityki bliskowschodniej, jakkolwiek oczywiście wojna zawsze wiąże się z tragedią i dramatem, trudno się tu nie uśmiechnąć, kiedy słyszy się sekretarza stanu amerykańskiego Marco Rubio, który wczoraj powiedział, że w tej chwili celem Stanów Zjednoczonych jest przywrócenie sytuacji, wcieśnienie Ormus do stanu sprzed wojny. Także, mówiłem, że trudno się nie uśmiechnąć.
0: No tak.
1: Natomiast Amerykanie zakończyli operację Epicka Furia, jak poinformowano, i teraz to będzie
0: epickie sprzątanie.
1: Coś koło tego, tam jeszcze wolność się w tytule tej nowej operacji pojawia. Natomiast to już tak na marginesie tej naszej dzisiejszej rozmowy dnia, jeszcze chcę powiedzieć, że w piątek będzie podpisana ostatecznie ta umowa Polski z Unią Europejską w sprawie SAFE. Umowa, która wydawałoby się powinna ucieszyć wszystkich, stała się osią politycznej kontrowersji, olbrzymiej kontrowersji. Ciekaw jestem tak z wojskowego punktu widzenia, jakie powinny być główne zyski płynące z tej umowy, bo słyszałem, nawet dzisiaj wiceministra obrony narodowej, który mówił, że będziemy zajmowali się projektem, uwaga, nowe słowo się pojawia, może nie nowe, może jest.
0: Dual use.
1: Nie, dual use, to stare słowo. Okay, starutkie.
0: Nie, właśnie, myślałem, ale takie modne.
1: A to proste i łatwo zrozumieć, słuchaj, dronizacja.
0: Mm-hmm.
1: Łatwo powiedzieć, łatwo wymówić, łatwo się zorientować, o co chodzi, więc tutaj dużym elementem właśnie tych pieniędzy, na co one zostaną wykorzystane, będzie dronizacja. Jak się obserwuje wojnę w Ukrainie, to rzeczywiście wydaje się, że dronizacja chyba jest dobrym pomysłem, jakkolwiek w ogóle szkoda, że tak ogromne pieniądze znowu trzeba na zbrojenia wydawać. Starsi słuchacze pewnie pamiętają takie sformułowanie wyścig zbrojeń, które potem w latach 90-tych, 2000-tych jakby wypadło z obiegu ogólnego i boję się, że może powrócić.
0: Jest też polityczny problem, bo mam wrażenie, że każdy problem w Polsce teraz można wytłumaczyć tym, że panie redaktorze, wydajemy olbrzymie, gigantyczne pieniądze na zbrojenia, nie stać nas na wszystko.
1: Niestety na służbę i tą inną służbę. Powiedziałem ochronę, miałem powiedzieć.
0: Może kiedyś zrozumiemy, że to jest też część bezpieczeństwa. Filip Maczyński.
1: Zapraszam za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jakby brzmiało po chińsku, to program Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław.
2: Zao shang hao, zhe li shi fu luo cua fu dian tai de, wo men wei suo yong you de yi qie er zi hao jie mu.
1: Joanna Gubała, 15-latka, która od 4 roku życia uczy się chińskiego. To jest język, który nie ma

0: do 12. Katarzyna Górna-Drzewoż, zapraszam.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
0: Po reklamie.
7: Kolejny raport z dolnośląskich dróg prowadzi Piotr Lipieta.
8: Rozpoczynamy od A4 na odcinku ponad 30 km pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Budziszów na jezdni w kierunku Zgorzelca. Rozpoczęły się prace szybko postępujące. Drogowcy blokują lewy pas ruchu. Utrudnienie potrwa do godziny 16, a korek na wysokości Pietrzykowic widoczny jest już teraz. Zator ma ponad 2 km. W innym miejscu autostrady na 55 km przy węźle obszar Krzywa na jezdni w kierunku Wrocławia trwają roboty przy naprawie nawierzchni. Tam zablokowany jest prawy pas ruchu, a prace potrwają do godziny 17. My oczywiście czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie 71 339 33 55. Coraz większe korki we Wrocławiu. Dwukilometrowy zator widzimy na ulicy Opolskiej do Krakowskiej. Podobne utrudnienia są na Alei Karkonoskiej do ulicy Zwycięskiej oraz na Mokronoskiej do Wiejskiej. Ponad 2 km ma również korek na Moście Milenijnym. Mocno zwalniamy w centrum. Na Bałtyckiej i Pomorskiej oraz na Wyszyńskiego. Na odcinku od Sienkiewicza do Nowowiejskiej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, Medical Spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
7: Radio Wrocław. Dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami. Przelotny opad deszczu, a po południu miejscami możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. 16 stopni jest teraz w Jeleniej Górze, 15 w Kłodzku, 14 w Legnicy i w Zgorzelcu, 13 stopni jest we Wrocławiu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, Medical Spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
10: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.
11: Usłyszeliśmy niedawno, jak przedstawiciele administracji amerykańskiej, także sam prezydent Donald Trump, zapowiedzieli wycofanie 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec, a potem jeszcze na lotnisku w takiej luźnej wypowiedzi, jak to prezydent Trump, usłyszeliśmy, że 5000 to będzie pewnie trochę więcej. No i oczywiście rozgorzała dyskusja na temat tego, czy to jest faktycznie jakiś początek większego zagrożenia dla krajów Europy. Pułkownik rezerwy Przemysłu w Kęsicki, Safety Project w naszym studio. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: No jak się weźmie pod uwagę, że tamtych żołnierzy jest około 36 tysięcy, no to 5 tysięcy sporo, 12-13%, ale czy to rzeczywiście może stanowić o jakiejś sile militarnej i osłabieniu tej siły w Niemczech, jeśli chodzi o Amerykanów?

0: No na pewno nie możemy tego lekceważyć i zupełnie nie brać tego pod uwagę, ale musimy pamiętać o tym, że Amerykanie mówili o tym od dawna, o redukcji tego kontyngentu europejskiego, który w sumie teraz liczy, przypomnę, ponad 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Warto powiedzieć o tym, że w roku 2014, czyli w momencie, kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu, ten stan żołnierzy amerykańskich to 68 tysięcy.
1: Czyli mniej niż teraz.
0: Mniej niż teraz. W szczytowym momencie, to był rok 22, było to prawie 100 tysięcy.
1: Ale także... to jednak ta redukcja trwa, można powiedzieć, tak? W jakimś sensie od tego 22 roku.
0: Oczywiście, że tak,
1: roku.
0: Ona trwa. No...
1: Mimo, że wojna się toczy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. No, trzeba zaznaczyć, że te 65-66 tysięcy to jest stała obecność, czyli głównie Niemcy, Włosi, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania. No i ta obecność rotacyjna, którą my jesteśmy przecież beneficjentem, bo 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich rotacyjna, obecność w Polsce i około 1000 w Rumunii daje sporą liczbę, no 5 tysięcy. Doszukałem się w źródłach takich osintowych, głębokich, bo byłem bardzo ciekawy, których żołnierzy Amerykanie chcą wycofać, ponieważ no to jest system bardzo, bardzo skomplikowany. Niemcy to głównie taki, no nie będę wchodził w technikalia wojskowe, posłużę się cywilnym bardziej językiem, taki hub logistyczny, który ma posłużyć do tego, aby te zdolności bojowe uruchomić.
1: Czyli co, sprzęt siedzi tak, tam, tak, a żołnierze system, w razie czego mogą
0: tak
1: przyjechać.
0: Jest. Słynny system APS, stosowanym przez Amerykanów nie tylko w Niemczech, ale i na Dalekim Wschodzie, czyli sprzęt jest na miejscu, pododdziały logistyczne, które go obsługują, konserwują i w każdym momencie, w dość krótkim czasie ze Stanów Zjednoczonych mogą być przerzuceni żołnierze, którzy w pewnym czasie mogą wystawić 3 do 4 brygadowych grup bojowych.
1: A powiedzmy cywilną terminologią, ile ludzi to jest?
0: No, taka brygadowa grupa bojowa, między 3 a 4 tysiące żołnierzy z pełnym sprzętem.
1: Czyli kilkanaście tysięcy żołnierzy zdolnych do walki, tak?
0: Tak, z pełnym sprzętem, środkami bojowymi i wszystkim tym, co żywi walkę. Natomiast tu jednoznacznie wynika, że Amerykanie chcą wycofać jedną brygadową grupę bojową, która jest na stałe w Bawarii.
1: Czyli razem z tym sprzętem, tak?
0: Prawdopodobnie razem z tym sprzętem. No i drugi taki komponent, którego jeszcze nie ma w Niemczech, ale był planowany do przerzucenia. Dywizjon artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Prawdopodobnie wstrzymanie będzie jego przemieszczenie do Niemiec.
1: Czyli to już de facto stanowi o jakiejś sile bojowej taka decyzja.
0: Pewnie tak. Mhm. Pewnie tak, ale pamiętajmy o tym, że Amerykanie mają swoje interesy trochę gdzie indziej. Prowadzą w tej chwili, no, regularną może nie, ale prowadzą jednak wojnę w Zatoce Perskiej. Pewnie potrzebują tych sił. Pamiętajmy, że stała obecność w Niemczech to nie tylko żołnierze. To jest główna różnica między obecnością stałą a rotacyjną, tam, która jest u nas w Niemczech.
1: U nas rotacyjna przecież.
0: U nas rotacyjna. Nie, w Niemczech ci większość tych żołnierzy ma swoje rodziny, po prostu mieszka tam i na tym polega ta różnica między stałą obecnością a rotacją.
1: A tak jak mi pan powiedział, tam nawet w Bawarii, której ta decyzja dotyczy, jakieś protesty są, no, bo to tak, nie jest bez znaczenia dla lokalnej jakiejś tam gospodarki, prawda?
0: Oczywiście, że tak. To nawet nie jest bez znaczenia i u nas, bo tam, gdzie stacjonują Amerykanie, chociażby w Żaganiu, w Powidzu, zapewne to ekonomicznie pozytywnie wpływa na lokalnie, no bo Amerykanie po prostu tam wydają pieniądze.
1: A tak na marginesie, bo to przejęcie, o którym się mówi, tych żołnierzy przez Polskę, to jest też takie polityczne uproszczenie, prawda? No bo jeśli to u nas jest siła rotacyjna, więc oni, jak tu pan mówił, przebywają w Polsce, nie wiem, kilkanaście miesięcy?
0: 6-7 miesięcy tam.
1: Pół roku, tak, mniej więcej, powiedzmy, trochę dłużej. No to też nie jest tak, że się te ich domy w Niemczech zlikwiduje, tak, tych żołnierzy i translokuje ich do Polski. To tak nie działa, nie?
0: No nie do końca. Przede wszystkim o tym decydują Amerykanie. Mhm. I tu musimy sobie jasno powiedzieć, pewnie można zgłaszać akcje, zresztą chyba on jest zgłaszany. No ja tutaj, tak jak już rozmawialiśmy, nie chciałbym wchodzić w różne polityczne aspekty. Pewnie ich nie unikniemy za chwilę, Ale tak, to nie jest taka łatwa sprawa, żeby żołnierzy, którzy są obecnością stałą w Niemczech, tak nagle, żeby znaleźli się w Polsce, to przecież trzeba przygotować infrastrukturę i tak dalej, z tym się wiąże wiele, wiele
1: Bo to jest takie, takie publicystyczne uproszczenie, to tak jakbyśmy mieli tu klocki i ktoś sobie wyobraża, że jeden klocek z Niemiec przełożymy do Polski, a to przecież no nie działa w ten sposób, no, właśnie choćby z tego względu, że to jest zupełnie inna forma tej obecności,
0: no nie jest
1: prawda?
0: Takie łatwe, ale znając Amerykanów, potrafią wiele, także mógłbym się spodziewać, że gdyby ich była taka wola, to pewnie te dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy mogliby rozmieścić. Pytanie, gdzie, jakie będzie konkretne ich zadanie, znaczy jakie zadanie ich będzie, to my wiemy, natomiast w jaki sposób ich rozmieścić i przypominam, że Amerykanie, bo to jest bardzo ważne, zapominamy o tym, że w Japonii to jest, z tego co dobrze pamiętam, ponad 50 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonuje, w Korei trochę mniej i ten system APS również tam, APS 4 i 5, bo w Polsce jest, przepraszam, w Europie jest APS 2, tam również tu stacjonuje, tam również jest rozmieszczone, mało tego, Amerykanie nawet mają rozmieszczone takim systemem, specjalnym systemem na okrętach pływających, takich logistycznych ten sprzęt stacjonuje. Teraz jest wielka dyskusja w Stanach Zjednoczonych, czy nie jest to za drogi interes. Ale także to tylko dowodzi temu, że Amerykanie na tamten teatr działań zaczynają spoglądać, spoglądają od dawna, jako na najważniejszy swój teatr działań. Ja nie sądzę,
1: czyli Azja-Pacyfik.
0: Azja-Pacyfik. Nie sądzę, żeby oni zostawili zupełnie Europę, natomiast no jest z tego pozytyw jednoznaczny. Domyśla się pan jaki.
1: No
0: taki, że Europa wreszcie przebudza się. No przebudziła się, zaczyna rozumieć te ewentualnie zagrożenie dla własnej egzystencji tutaj w Europie, no oczywiście ze strony Federacji Rosyjskiej, bo to jest oczywiste, to jest oczywiste dla nas, ale dla Hiszpana, Portugalczyka pewnie trochę mniej i też ich zrozummy.
1: No ja rozumiem, bo to jest bardzo jednak daleko od granicy wschodniej NATO, natomiast pytanie takie, czy do tej geopolityki tu nie unikniemy, jak pan sam powiedział, czy to może być jakiś sygnał dla Rosji? Tu będzie łatwiej, Amerykanie już tak bardzo Europy nie kochają. Może byśmy coś pokombinowali, przepraszam za takie uproszczenie, no ale w tym sensie.
0: Rzadko mi się to zdarza, ale przed naszą rozmową sięgnąłem do źródeł rosyjskich. No. Rzeczywiście jest taka narracja, że NATO słabnie, że Amerykanie chyba opuszczą NATO. Jest taka narracja, no ale z drugiej strony ta narracja mówi o tym, że NATO zagraża i ona taka nie jest spójna, ale pewnie będą...
1: Z jednej strony zagraża, z drugiej strony słabnie, tak?
0: Pewnie będą próbowali wykorzystać tą sytuację. Na pewno, jestem przekonany. Natomiast nie dramatyzujmy. Amerykanie mówili o tym od dawna. Te siły amerykańskie póki co są naprawdę liczne i ja uważam, że Amerykanie do swoich sojuszy podchodzą poważnie. Natomiast oczywiście nigdy do końca nie możemy być przekonani, jak zostanie zinterpretowany artykuł 5 w danej sytuacji, bo to nie jest taka łatwa sprawa.
1: Tak, tyle sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Tyle o sojuszach wiemy, ile jest sprawdzono, można by było sparafrazować. Natomiast no, ciekaw jestem też, jak pan odbiera teraz podpisanie tej umowy SAFE, jak ono były wojskowy i rzeczywiście to jest takie ogromne wzmocnienie po pierwsze polskiej armii, po drugie integracji Europy, jeśli chodzi o sprawę zbrojeń w ogóle?
0: No w mojej opinii tak, oczywiście. Zobaczymy, jak ten program
1: Jakby
0: zostanie...
1: Jakby pan był teraz czynnym wojskowym, to mówiłby pan, a wreszcie, świetnie.
0: Oczywiście, że tak. Aha. Oczywiście, że tak, tylko że z jednym zastrzeżeniem. Zobaczymy, jak zostanie zrealizowany ten program w praktyce. Bo tutaj oczekujemy w tej przestrzeni, jak to będzie realizowane. Natomiast jeżeli będzie realizowane tak, jak plan zakłada, to naprawdę świetnie, bo po pierwsze nasz przemysł, integracja przemysłu europejskiego, bo wiele się o tym mówi, że Europa jako poszczególne państwa, no ciężko nawet w Szwecji w pewnym momencie do Gripenów, czyli samolotów wielozadaniowych, które sprzedawali, dopłacali. Bo trzeba oczywiście wyprodukować pewną ilość sprzętu wojskowego i ją zbyć na rynkach, żeby to było opłacalne. mam taką nadzieję, że właśnie ten program SAFE ku temu zmierza. I on jest niczym innym jak odpowiedzią na te wymagania prezydenta Stanów Zjednoczonych, słuszne, cokolwiek by o nim nie powiedzieć. Popatrzmy na to uczciwie tu jako Europejczycy. Wsłuchajmy się w jego słowa, choć nie zawsze wypowiadane w taki sposób
1: zupełnie dla nas forma.
0: Oczywiście do życzenia, tak. ale pamiętajmy,
1: posłuchajmy sensu. Tak,
0: posłuchajmy sensu. Czy te o tych jazdach na gapę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, rzeczywiście jeszcze raz powtórzę Hiszpanie, Portugalczycy, pewnie i Francuzi, choć z tego co słyszę, nie do końca mogą czuć się bardziej bezpiecznie. Niedługo się wybieram do Madrytu, zamierzam porozmawiać z kolegami na ten temat. Zobaczymy, co oni, bardzo ciekawe jestem ich zdania.
1: No a te słowa naszego premiera, jak pan odebrał, takie dość wprost powiedziane, że Rosja może w najbliższym czasie, po miesiące chodzi, już nie lata, bo pamiętamy, ten rok 28, 29 się tam pojawia, ale za kilka miesięcy może zaatakować jakieś państwo NATO, jako znów żołnierz, jak pan to odebrał?
0: Pytanie, co znaczy zaatakować?
1: No właśnie.
0: Nie chciałbym tu jakoś dogłębnie komentować. Ja osobiście bym unikał tego typu sformułowań, ale rozumiem, że pan premier miał tu jakiś cel.
1: Polityczny
0: być pewnie, być może wskazanie sojusznikom tu europejskim, że w tej chwili siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są uwikłane w wojnę, no bo są uwikłane w wojnę z Ukrainą. Nie oznacza, że nie mogą przeprowadzić jakiejś agresji w jakiejkolwiek formie.
1: Cyberformie na przykład.
0: Na przykład tak bym to odbierał, małej dywersji, niewielkiego incydentu granicznego. Być może chodziło mu o tego typu, bo i z analiz, i z moich rozmów, i z tego, co ja też słucham, bo słucham wielu byłych oficerów, generałów, którzy mają w tej obszarze naprawdę dużo do powiedzenia. No w tej chwili Rosja nie jest w stanie przeprowadzić pełnoskalowej inwazji, czyli natarcia, powiedzmy, na naszą bramę brzeską z kierunku Białorusi, no bo jest w tej chwili tak uwikłana w ten konflikt na Ukrainie. Proszę zauważyć, że o tym chyba mówił pan generał Andrzejczak, że Ukraina, posiadająca niewielki potencjał, od iluś lat opiera się potężnej armii Federacji Rosyjskiej. Oczywiście ze wsparciem, wiemy o tym wszyscy doskonale. Natomiast to się dzieje. Rosjanie nie osiągnęli swoich celów w Ukrainie, praktycznie żadnych.
1: To aż nie do wiary, prawda? Ten kolos, jak patrzymy na mapę, i ta w gruncie rzeczy w porównaniu niewielka Ukraina z też potencjałem gospodarczym, nie
0: ze swoimi problemami jeszcze,
1: i
0: prawda,
1: ze swoimi
0: wewnętrznymi.
1: Problemami. Jak to się dzieje? Czy to Rosja jest tak słaba, czy Ukraina tak silna? Nie. Czy może to wszystko po prostu jest trochę bardziej skomplikowane?
0: To wszystko
1: niż
0: jest trochę
1: wydaje.
0: Bardziej, tak. No, tak to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane. Wszystkie te aspekty trzeba brać pod uwagę. Oczywiście wsparcie państw zachodnich, także i Polski, szczególnie te na początku. Amerykanów niewątpliwy. Ja pewnie mogę się tylko domyślać, bo nie wiem, ale pewnie jest to wsparcie, o którym nie rozmawiamy, o którym nie wiemy, rozpoznanie, wywiad. To wszystko też działa na korzyść Ukrainy i dzięki temu Ukraina jednak się broni. No, brutalnie powiem, że każdy dzień oporu Ukrainy i każdy żołnierz ukraiński, który tam ginie lub jest ranny, działa na naszą korzyść. Wiem, że to są brutalne słowa,
1: takie wojskowe,
0: ale tak w rzeczywistości jest i musimy ich wspierać. I tutaj, z tego co wiemy, raczej konsensus i polityczny, bo o żołnierzach nie mówię, na pewno jest.
1: Pułkownik rezerwy Przemysław Kęsicki, Safety Project, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.

0: Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co za niebywała debata tutaj poza państwa uszami się odbywa. Oczywiście, bo o czym najchętniej dyskutujemy?
1: O maturze.
0: Albo o koszeniu traw ewentualnie.
1: Ja nie dyskutuję o koszeniu traw.
0: How are you? Chciałbym cię spytać, bo dzisiaj język angielski.
1: Oh, thanks, fine.
0: Widzę, że piątka była.
1: Nie, ja nie zdawałam języka angielskiego na maturze.
0: Ale gdybyś zdawała?
1: To nie wiem, co by było.
0: No
1: to tak jak maturzyści nie wiedzą, co by było, gdyby zdawali jakiś tam przedmiot. Mało tego, maturzyści nie wiedzą, co będzie po dzisiejszym angielskim. Znaczy, ja się trochę boję tego angielskiego, powiem ci szczerze,
0: tak?
1: bo to jest tak, że wszyscy podchodzą na luzie i w ogóle, to już po maturze, bo ten polski był, prawda, matematyka była. Angielski to jest w ogóle taki relax, prawda?
0: Relax, tak. O nie, weź dostała wyróżnienie, naprawdę.
1: Natomiast boję się, że na takim podejściu trochę można się przejechać, nie?
0: Się jest ósma, jest za dziewięć, dziewiąta. Za 9 minut ludzie się
1: w ogóle, co ja tu mówię, rzeczywiście,
0: gratulacje.
1: Ja trzymam kciuki od poniedziałku, bardzo, bardzo. Mm-hmm. I ja tylko po prostu delikatnie przestrzegam, żeby jednak
0: to nie
1: się skupić.
0: Nie jestem czas.
1: Ja sama słyszałam wczoraj taką opinię.
0: Koncentrację, głęboki oddech.
1: Tak, to prawda. I skup się na tym, co masz zrobić. Ale wczoraj słyszałam taką opinię, to jutro to szybko napiszę, wyjdę wcześniej. No i ja myślę sobie, no właśnie, tego się obawiam, że to będzie tak, ja na szybko raz, dwa, trzy zrobię. Także
0: to nie można tak, naprawdę.
1: Nie chcę was, kochani, zniechęcać. Ja wiem, że maturzyści to już nas w ogóle nie słyszą. Słyszą nas rodzice.
0: To tym gorzej.
1: Ale chcę powiedzieć, że trzymamy kciuki cały czas, no i nie lekceważcie tego angielskiego.
0: Ja trzymam kciuki, Kasia wątpi. Od dziewiątej więcej wątpienia w Radiu Wrocław. Katarzyna Górna-Drzewoż, zapraszam.

0: 27 maja. Na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja. Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
4: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
8: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
11: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
12: Jest godzina 9 i sprawdzamy teraz, jak na dolnośląskich drogach się jeździ. Piotr Lipieta, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Rozpoczynamy od A4 na odcinku ponad 30 km pomiędzy węzełami Pietrzykowica a Budziszów. Na jezdni w kierunku Zgorzelca trwają prace szybko postępujące. Drogowcy blokują lewy pas ruchu. Utrudnienia widoczne są już teraz. Przed kątami wrocławskimi na jezdni w kierunku Legnicy korek ma ponad 4 km. O poranku mocno korkują się ulice we Wrocławiu. Dwukilometrowy zator nadal widzimy na ulicy Opolskiej do Krakowskiej. Podobnie jest na Alei Karkonoskiej. Przytyka się również Mokronoska do ulicy Wiejskiej. Ponad 2 km ma korek na moście milenijnym. Mocno zwalniamy również na AOW na jezdni w kierunku Warszawy przed zjazdem na lotnisko oraz na stadion.
14: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
11: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
9: 43-letni mieszkaniec Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za śmiertelne potrącenie i ucieczkę z miejsca tragedii. Bruksela zakazuje instalowania chińskiej fotowoltaiki. Z unijnym dofinansowaniem te urządzenia w Europie stanowią 80% oferty. Na Dolnym Śląsku dziś ma być od 19 do 23 stopni. Po południu miejscami możliwe są burze z gradem.
12: A na wiadomości dziś zaprasza Marek Waligura.
9: Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze między Parchowem a Polkowicami. 43-letni mieszkaniec Wrocławia usłyszał karę 15 lat więzienia. Do tragedii doszło prawie 5 lat temu. Skazany kierował luksusowym SUV-em skradzionym w Niemczech. Na odcinku z ograniczeniem do 40 km na godzinę jechał ponad 2 razy szybciej. Stracił panowanie nad autem, uderzył w pracownika drogowego stojącego na poboczu. Ten zginął na miejscu. Wtedy wysiadł z samochodu, uciekł. Policja zatrzymała go kilka dni później we Wrocławiu. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Skazany został także za kradzież auta w warunkach recydywy oraz udział w handlu narkotykami. Na ławie oskarżonych zasiadła także prawniczka, która zdaniem prokuratury próbowała utrudniać postępowanie. Sąd skazał ją na rok więzienia w zawieszeniu. Rozpoczyna się właśnie matura z języka obcego. W ocenie wielu młodych ludzi ta część egzaminu jest najmniej stresująca.
15: No bardziej się stresuje prawem jazdy.
16: Ja szczególnie się przykładam, ale myślę, że tak na logikę poleci, szczerze.
17: Bardziej się skupiłam na biologii niż na tych przedmiotach podstawowych. Tak stricte, żeby siedzieć i uczyć się do przedmiotów typu polski, angielski, matma, no to nie.
15: Mam nadzieję, że jestem przygotowany i zdam to, nie?
9: W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, największą popularnością cieszy się język angielski, który wybiera zdecydowana większość, bo ponad 90%.
18: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Fotowoltaika z Chin może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Tak uważa Komisja Europejska, która zakazała wykorzystywania chińskich inwerterów fotowoltaicznych w projektach finansowanych z pieniędzy unijnych.
19: Inwertery to urządzenia, które przekształcają energię elektryczną z paneli słonecznych w prąd płynący do sieci. Według Komisji Europejskiej nie mogą one pochodzić od dostawców wysokiego ryzyka. To najbardziej bezpośredni krok w celu wykluczenia chińskiego sprzętu do czystej energii z projektów finansowanych ze środków publicznych, piszą chińskie media. Z Chin trafiało do Unii Europejskiej aż 80% inwerterów fotowoltaicznych. 15 maja upływa termin zgłaszania projektów finansowanych przez Unię Europejską, w których zaplanowano wykorzystanie chińskich inwerterów fotowoltaicznych. Od 1 listopada Komisja Europejska ma rozpatrywać wnioski o wyłączenie spod nowych regulacji projektów zbyt zaawansowanych w realizacji, aby na tym etapie zmienić dostawcę inwerterów.
9: Z Pekinu mówił Tomasz Sajewicz. Premier Australii informuje, że jego rząd wyda 10 miliardów dolarów na stworzenie Narodowej Rezerwy Paliwa, by uodpornić się na kryzys energetyczny spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie. Ponadto importerzy i rafinerie, którzy są obecnie zobowiązani do przechowywania paliwa rezerwowego na 30 dni, będą musieli zwiększyć tę objętość do wystarczającej na dni 40. Australia jest jednym z niewielu krajów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, które nie mają rezerwy narodowej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
12: Bardzo przyjemnie jest na dworze w tej chwili, ale potrzebujemy oczywiście deszczu. Wczoraj wyczekiwałam na ten deszcz na balkonie. Popadało mniej więcej przez 5 minut i już sobie ten deszcz postanowił odpuścić. Czekamy. Dzisiaj ma być go znacznie więcej. Mogą przez Dolny Śląsk przejść też burze. Są nawet ostrzeżenia dla Zgorzelca. Także proszę uważać, bo burze mogą być gwałtowne. Do 23 stopni maksymalnie, a w tej chwili już mamy 16 w Jeleniej Górze, w Kłodzku 15, w Legnicy 14, we Wrocławiu 13 stopni, w Wałbrzychu 14, a w rzeczonym Zgorzelcu 14 stopni. Na barometrze 977.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
21: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
12: Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry na całym Dolnym Śląsku. Dzisiaj, jak słyszeliśmy w wiadomościach, ta matura to już jest naprawdę taki pikuś. Kompletnie maturzyści się tym angielskim nie martwią. Ja się trochę martwię, że mogą trochę przesadzać. No ale nie martwmy się na zapas. Dzień dobry raz jeszcze.

0: najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, żeby przejść od razu do archiwalnego dźwięku.
1: Na wrocławskim rynku u zbiegu ulic Odrzańskiej i Mikołaja znajdują się dwa domki znane wrocławianom. Domki te połączone są łukiem bramy. Jeden jest mniejszy, drugi większy. Tak jak w tej legendzie, gdzie starsza, rezolutna dziewczynka prowadzi za rękę małego, niezdarnego.
0: No i szczerze powiedziawszy, braciszka oczywiście tam miało być. Szczerze powiedziawszy, domyślam się, że już Państwo wysyłają w SMS-ach Jaś i Małgosia. Tak, chodzi o Jasia i Małgosię, o te dwie kamieniczki, które zostały tak nazwane po II wojnie światowej przez polskich osadników przybywających do zniszczonego miasta. Główne przyczyny nadania nazwy to oczywiście skojarzenie z bajką. Dwa małe domki połączone arkadą, czy też bramą, przypominały przybyszom rodzeństwo trzymające się za ręce. Jasia i Małgosia. Jaś to ta mniejsza kamieniczka, Małgosia to ta większa. Ale dzisiaj pytam Państwa o to, no właśnie, tam znajduje się arkada, brama. Dokąd ta brama kiedyś prowadziła? To jest pytanie do Państwa. Oczywiście odpowiedzi wysyłamy drogą SMS-ową. Wczoraj byłam bardzo zaskoczona, bo odebrałam telefon po kilku naprawdę dobrych miesiącach trwania tego konkursu. Jaki jest numer SMS-a, na który należy wysyłać odpowiedzi? Wydaje mi się, że dość często go podaję, ale jak słyszę, trzeba jeszcze częściej. A zatem 72280 w treść RW swoje, potem wpisujemy odpowiedź na pytanie, można dopisać swoje imię. No i proszę pamiętać, że koszt SMS-a to 2,46 zł.
2: Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
0: Teraz Warys Manx, a ja raz jeszcze powtórzę pytanie do Państwa. Jaś i Małgosia trzymają się za ręce. Te ręce to arkada, brama. Dokąd kiedyś ta brama prowadziła? To jest pytanie w dzisiejszym najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie, w którym oczywiście do wygrania kubek z logo Chwalimy Swoje

0: W Radiu Wrocław w programie Chwalimy Swoje trwa najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. I w tym konkursie dzisiaj mówimy o kamieniczkach Jaś i Małgosia, tych najbardziej popularnych, które są wizytówką w zasadzie rynku wrocławskiego, czy też samego Wrocławia. Pamiętamy, że ta mniejsza kamieniczka od lewej strony to jest kamieniczka od strony ulicy Mikołaja, no i ona nazywana jest Jasiem, a ta dużo wyższa po prawej Małgosią. No i dzisiaj pytam Państwa o ten łączący je łuk, który jest kojarzony z rękoma trzymanymi się przez dzieci, o tak mniej więcej. I dokąd prowadziła ta brama? To jest pytanie na dzisiaj do Państwa. Ja jeszcze dodam od siebie, że w rzeczywistości historycznej budynki te pochodzą z XV wieku i były domami altarystów, czyli duchownych opiekujących się kościołem świętej Elżbiety. No i teraz pytanie raz jeszcze do Państwa, dokąd prowadzi ta brama? Posłuchajmy dźwięku archiwalnego.
1: Wróćmy do tego łuku łączącego bramy. Jest na nim łaciński zwrot. Ich zresztą było znacznie więcej koło kościoła świętej Elżbiety, a między tymi domkami a kościołem świętej Elżbiety znajdował się.
0: No i co się znajdowało? To jest pytanie do Państwa. 72280 w treści RW swoje. Potem wpisujemy, co znajdowało się za bramą. Koszt SMS-a to oczywiście 2,46 zł.

Kamieniczki, Jaś i Małgosia. I brama, która je łączy, która mieszkańcom Wrocławia tuż po wojnie przypominała dzieci trzymające się za ręce. Dzisiaj o tę bramę Państwa pytam, nazywaną również arkadą. Na niej jest taki napis po łacinie, Mors Lanua Vitae, co oznacza śmierć bramą życia. Dzisiaj w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie pytam Państwa, dokąd prowadziła ta właśnie brama. I jeszcze przez chwilę można wysyłać SMS-y na 72280. W treść wpisujemy prefiks RW swoje, potem odpowiedź. A tymczasem Jessie Ware.

w jednej z kamieniczek. Żył i tworzył znany rzeźbiarz i grafik Eugeniusz Getztągiewicz. W drugiej, odkąd pamiętam, mieściło się Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Dziś pytam Państwa o tę bramę, która łączy obie kamieniczki. Dokąd prowadziła ta brama? To jest pytanie do Państwa. Po godzinie 9.30 oczywiście rozstrzygnięcie najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie, w którym do wygrania. A ten właśnie kubek. Najbardziej dolnośląski na świecie. Ja od rana popijam w nim kawkę. Ręka w górę, kto popija kawkę ze mną, można zadzwonić, można się podzielić tą informacją. Oczywiście ona nie bierze udziału w konkursie, ale porozmawiać poza anteną można. Igo w Radiu Wrocław.

0: Autopromocja.
1: W reakcji 24 sprawy, które wydają się naszym słuchaczom nie do załatwienia. Pytania, wątpliwości, pomoc, zawsze z życzliwością i troską w towarzystwie naszych ekspertów.
2: Przeszedłem na emeryturę, ale mam niezaliczone lata w warunkach szczególnych.
1: 71 391 00 00.
3: Powiedziano mi, że od dnia, kiedy przyznano mamie świadczenie wspierające, przysługują mi się składki ZUS, ponieważ ja nie pracuję i opiekuję się mamą.
1: Kiedy przejść na emeryturę, by zyskać najwyższe świadczenie i ile można dorobić do renty? Na takie pytania najczęściej odpowiada naczelnik Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy pojawia się w programie Reakcja 24. Zapraszam dziś po godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling.

0: Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
1: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
2: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja! Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
3: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
4: Po reklamie.
5: Punktualnie 9.30 i sprawdzamy teraz z Piotrem Lipietą, jak na drogach o tej porze.
6: Ponownie rozpoczynamy od A4. Spore utrudnienia pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Budziszów na jezdni w kierunku Zgorzelca. Na tym odcinku trwają prace szybko postępujące. Drogowcy blokują lewy pas ruchu, a utrudnienia widoczne są już teraz przed kątami wrocławskimi na jezdni w kierunku Legnicy. Korek ma ponad 4 km. Poprawia się sytuacja we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska nadal zwalniamy na ulicy Opolskiej do Krakowskiej. Tutaj korek ma kilometr. Nieco lepiej jest na Alei Karkonoskiej do ulicy Zwycięstwa. Nadal przytyka się mokronoska. Ponad 2 km ma korek na moście milenijnym. Mocno zwalniamy również na AOW na jezdni w kierunku Warszawy przed zjazdem na lotnisko oraz na stadion. Pół kilometra ma zator przed węzłem Wrocław Północ.
5: I teraz sprawdzamy, co tam na termometrach się dzieje o godzinie 9.30. Temperatury niewiele się zmieniły, bo w tej chwili mamy w Jeleniej Górze 16 stopni, w Kłodzku 15, w Legnicy 17, w Wałbrzychu 14, Wrocław 16 na termometrze, w Zgorzelcu 15 i na barometrze 977 hektopaskali. Maksymalnie dzisiaj do 23 stopni i proszę pamiętać, że dzisiaj może w końcu popadać, ale może też mocno zagrzmieć. I Am Woman już teraz na naszej antenie, a potem grande finale naszego najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie. Kto wygra dziś 164 kubek?

0: 164. Najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Dzisiaj do rozdania. A zdobędzie go osoba, która jako pierwsza wysłała prawidłową odpowiedź, dokąd prowadziła brama łącząca dwie kamieniczki we Wrocławiu, Jaś i Małgosia. No to dzwonimy. Uwaga, uwaga. Telefon już jest gotowy.
1: Tak, pan?
0: Dzień dobry, panie Wojtku, Katarzyna Górna-Drzewosza, Radio Wrocław.
1: Dzień dobry.
0: No miło mi słyszeć pana radość, panie Wojtku. Mogę zapytać, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji pana zostałam?
1: W pracy.
0: W pracy? To musimy cicho rozmawiać, żeby szef nie słyszał, tak?
1: Nie, szefowa siedzi na drugim końcu, także nie ma problemu. Nie, mam swój gabinet, także nie ma problemu.
0: Dobrze, a mogę zapytać, czym pan się zajmuje?
1: A jestem prokuratorem w Lubinie.
0: Na pewno nie będę pytać o sprawy, którymi pan się teraz zajmuje i nad którymi pan pracuje. Panie prokuratorze.
1: Jest tego dużo po urlopie.
0: Chyba niedobrze, skoro
1: niedobrze,
0: dużo spraw, prawda?
1: Niedobrze,
0: tak
1: niedobrze.
0: Sobie też myślę. Panie prokuratorze.
1: Ale oglądam panią w studio cały dzień.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ma pan na to czas? Tyle spraw prokuratorskich?
1: Uwielbiam pani głos, także...
0: Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze, przejdźmy do rzeczy. Dokąd
1: już
0: prowadziła?
1: Momencik, dobra, tylko dobrze. Jedną chwileczkę.
0: Ach, dzwoni ktoś, dobrze.
1: Oddzwonię, dobrze. Okej, dobra, już.
0: Już możemy, tak? A
1: tak,
0: zatem pytanie jest takie, dokąd prowadziła ta brama łącząca kamieniczki Jasi i Małgosia?
1: Zgodnie z hasłem na cmentarz.
0: Na cmentarz, dokładnie. A wie pan, kto był chowany w średniowieczu na tym cmentarzu?
1: Nie, nie mam pojęcia, niestety.
0: Bardzo bogaci mieszczanie, bardzo bogaci pierwsi wrocławianie byli tam.
1: W rynku to pewnie tak.
0: No właśnie, no właśnie. Czy ma pan już najbardziej dolnośląski kubek na świecie?
1: Nie mam jeszcze.
0: To pierwszy będzie.
1: Go mieć. Mam wyjątkowy kubek z Bolesławca z 2014 roku, Wulkany 24 godziny.
0: To teraz będzie pan miał wyjątkowy kubek z Bolesławca z logo Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Wielkie gratulacje, panie Wojciechu. Ja też się bardzo, bardzo cieszę. Gdzie my to mamy te kubki już? W prokuraturze, w policji, w Radzie Miejskiej Wrocławia, w pracowniach geodetów, w aptekach, pamiętam aptekę w Kłodzku i w bardzo, bardzo wielu domach na Dolnym Śląsku. Gratulacje dla pana Wojtka. A kolejny najbardziej dolnośląski konkurs na świecie już jutro.
2: Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.

14 minut zostało do godziny 10. Mrozu i Zalia już gotowi na swoją piosenkę zatytułowaną Odpowiedni moment. A Państwo słuchają Radia Wrocław i programu Chwalimy Swoje. Kto dziś po 10? O tym już za chwilę.

A po godzinie 10 Wiktor Unton, człowiek, który wyprodukował ten najsłynniejszy na świecie wideoklip BDS i Mai, który potem słuchał przez wiele dni. Słynny influencer. Jak się robi takie wideoklipy? Jak wyglądała ta współpraca? O tym po 10.

Są pieniądze na remont byłego kina Ognisko w Legnicy. Co tam powstanie? O tym będziemy mówić w wiadomościach, w których przeniesiemy się też na Lubelszczyznę, gdzie strażacy gaszą pożar lasu. Radio.

0: Reklama.
1: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
8: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
9: Po reklamie.
10: Jest godzina 10.
11: Do gaszenia wielkiego pożaru lasu na Lubelszczyźnie ponownie zaangażowano śmigłowce. Akcja może potrwać jeszcze dobę. Jest ponad 25 milionów złotych na remont byłego kina Ognisko w Legnicy. Powstanie tam inkubator przedsiębiorczości.
12: Sala będzie służyła do różnych celów, nie tylko biznesowych, ale lokalnej społeczności.
11: Deklaruje samorząd naszego regionu. Na Dolnym Śląsku dziś po południu mają pojawić się burze maksymalnie do 23 stopni.
10: A na wiadomości zaprasza Mark Waligura.
11: Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale dalej powoli rozprzestrzenia się po ziemi. Na Lubelszczyźnie około 400 strażaków walczy z pożarem, który strawił dotąd 250 hektarów lasu. W trakcie gaszenia doszło do tragicznej katastrofy. Rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot. Aby zdławić pożar, trzeba wykorzystywać lotnictwo w trudnym, bagiennym terenie.
13: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
14: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno,
0: ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
13: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
11: Mówił Michał Makowski. Współpracują, nie konkurują, a dla siebie są doradcami oraz krytykami. Tak o zarządzaniu dwoma dużymi dolnośląskimi szpitalami mówili w Radiu Wrocław Zofia i Kamil Barczyk, matka i syn. Zofia Barczyk od ponad ćwierć wiecza kieruje szpitalem w Zgorzelcu i przyznaje, że najczęstszym tematem rozmów z synem jest praca.
9: Zderzamy się młodość i doświadczenie, więc myślę, że to jest fajna sprawa, że możemy po prostu między sobą taką wymianę zdań prowadzić. Wtedy się popełnia mniej błędów.
11: Kamil Barczyk jest szefem szpitala w Bolesławcu i przyznaje, że rady matki są bezcenne.
14: No nawzajem się krytykujemy, to jest normalne. Słuchamy siebie i ja bardzo się cieszę, jak w ogóle ktoś zwraca mi uwagę. Jeżeli ta krytyka jest taka właściwa i stosowna, to jest super, a jeszcze krytyka od mamy to jest najlepsze, co może być.
11: Szpitale w Bolesławcu i Zgorzelcu są w trakcie konsolidacji. Po połączeniu będą jednym z największych ośrodków medycznych na Dolnym Śląsku. Kto zostanie jego szefem, zdecyduje konkurs.
15: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Ponad 25 milionów złotych jest na kapitalny remont najstarszego polskiego kina w naszym regionie, czyli Ogniska w Legnicy. Przez ostatnie dziesięciolecie obiekt niszczał. Sala widowiskowa wraz ze sceną i licznymi pomieszczeniami biurowymi stanie się inkubatorem przedsiębiorczości. Unijne pieniądze pozwolą połączyć historyczne znaczenie tego miejsca ze współczesnymi potrzebami, podkreśla Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
12: Oczywiście oprócz tych funkcji typowo biznesowych będzie wielka sala konferencyjna z zachowaniem pierwotnych rozwiązań architektonicznych. Nie będzie tam przebudowy chociażby balkonów, o które się niektórzy mieszkańcy być może obawiali. Sala będzie służyła do różnych celów, nie tylko biznesowych, ale lokalnej społeczności.
11: Samorządowcy chcą, by remont dawnego kina w Legnicy zakończył się najpóźniej w ostatni dzień wakacji 2028 roku. We Wrocławiu powstaną ogólnodostępne sady dla mieszkańców. Pierwszy z nich w tym roku na Wojszycach. Będzie tam rosło 50 drzew, z których każdy będzie mógł skorzystać, mówi Paulina Czarnota z Miejskiej Spółki Wrocławskiej Inwestycje.
16: Zamiast dzikich zarośli, wykonawca posadzi tam, bo jak w większości drzewa owocowe. Nie zabraknie też oczywiście wygodnych ławek oraz koszy na odpady, więc będzie zielono, a koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.
11: Kolejne sady planowane są we Wrocławiu na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
10: Jak to ustaliliśmy z Markiem Waligurą poza anteną, że jeżeli teraz posadzą te jabłonki, to mniej więcej za 3 lata jest szansa na to, że będziemy mogli na Wojszyce na jabłka chodzić. My, Radio Wrocław. Obiecuję, że tak będzie. 16 stopni w tej chwili w Jeleniej Górze, w Kłodzku 15, w Legnicy 17, Legnica najcieplejszym miejscem regionu, 16 we Wrocławiu. Na barometrze w stolicy Dolnego Śląska 977 hektopaskali. Ciśnienie rośnie, temperatury urosną do około 23 stopni, ale proszę pamiętać, dzisiaj w końcu może padać na Dolnym Śląsku i mogą pojawić się burze.
17: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
19: Chwalimy swoje. Zaprasza Katarzyna Górna-Drzewoz.
10: Bardzo gorąco zapraszam na spotkanie z Wiktorem Ontonem, który wyprodukował ten najsłynniejszy wideoklip na świecie, czyli wideoklip z Mają i BDS-em, dzięki któremu to wideoklipowi udało się zebrać ponad 280 milionów złotych na leczenie chorych dzieci. I oczywiście dzięki inicjatywie Łatwoganga, to jasna sprawa. Katarzyna Górna-Drzewoz, już teraz zapraszam na to spotkanie.

0: I już z nami Wiktor Unton. Dzień dobry, Wiktor.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Wiktor to jest człowiek, który wyprodukował ten wideoklip, który oglądała cała Polska. A to mało powiedzieć, że cała Polska, bo przecież cały świat oglądał ten wideoklip i oczywiście tę zbiórkę znakomitą Łatwo Ganga. Ty jesteś twórcą tego wideoklipu. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiedz, Wiktor, czy kiedy robiłeś ten wideoklip, sądziłeś, że, no bo robiliście go w bardzo określonym celu. Chodziło tak, o tak. to, żeby rzeczywiście pokazać problem i żeby zebrać pieniądze na dzieciaki. No ale chyba nie spodziewaliście się, że to przybierze aż no, tak niesamowitą, że to będzie miało tak niesamowitą skalę.
1: Myślę, że nikt się tak naprawdę tego nie spodziewał. Najważniejsze w tym wszystkim była zabawa. My mieliśmy to stworzyć i mieć jakby kolejną misję z dziećmi do zrealizowania, gdzie zapewnimy im pewną odskocznię, zapewnimy im coś nowego i mieliśmy takie po cichu nadzieję, taką kurczę, a jakby z tego wyszło nowe Hot 16 Challenge, tak jak było w pandemii, gdzie nawet głowa państwa dograła się do całej akcji. Fajnie by to było, gdyby to poszło szerszym echem, ale nasze działania w fundacji zawsze mają jeden fundament, zabawę.
0: Czyli to nie było tak, że wy na początku podjęliście się tej inicjatywy, bo z tyłu głowy mieliście, że fajnie by było zebrać pieniądze na leczenie dzieci. To celem było, żeby dzieci miały fan, żeby miały
1: tutaj
0: zabawę.
1: Nikt nie myślał w tamtym momencie o żadnych pieniądzach tak naprawdę zbieranych, o żadnych zbiórkach i o tym bardziej o tak legendarnym i niesamowitym live'ie w internecie, który połączył całą Polskę. To miała być kolejna zabawa z dziećmi, która jakby na co dzień w fundacji nagrywam materiały wideo. I to, że ja nagrywam te materiały wideo, to jest jedno, ale z drugiej strony też trzeba być takim troszkę animatorem w tym wszystkim. Z tymi dziećmi trzeba się pobawić, spędzić fajnie czas, zagospodarować im ten dzień w jakimś stopniu. I myślę, że to właśnie miało być kolejnym takim punktem na mapie naszych działań.
0: Zabawą dla dzieciaków. Słuchaj, ale powiedzmy o kulisach twojego spotkania z BDS-em i z Mają, czyli kulisach tego słynnego właśnie wideoklipu. Kiedy wy po raz pierwszy się spotkaliście? Czy to było tak bardzo spontanicznie i spotkaliście się nie tak całkiem dawno, czy to było jednak planowane od dłuższego czasu?
1: Idąc chronologicznie, tak jak tutaj rozmawiamy, no to nie da się nie wspomnieć o tym, że pierwszy numer, jaki powstał spod szyldu Fundacji Cancer Fighters, był numer Laury.
0: Laurka, czyli innej dziewczynki.
1: Tak, innej dziewczynki. Pierwsza była Laurka, która nagrała swój diss na raka. I w tamtym momencie na koniec mieliśmy takie, kurczę, zróbmy może dwie wersje. Może na koniec nominujmy jakichś raperów jeszcze i pociągnijmy to dalej, albo po prostu zrobimy to bez żadnej napinki, zrobimy to tak jak zawsze.
0: Ale Laurka zaśpiewała inną piosenkę.
1: Tak, Laurka zaśpiewała inną piosenkę i tam zostali nominowani też raperzy. I warto tutaj zaznaczyć, że dwie godziny później po publikacji tego numeru swoją szesnastkę swojego dissu na raka nagrał wtedy Sarius. No i myślę, że to też miało jakieś podłoże do tego, żeby to poszło dalej. Kolejnym numerem miał być numer z Majką. Moim też plusem jest to, że no ja z tymi dzieciakami działam w szpitalu, na oddziałach, więc jakby my się spotkaliśmy kolejny raz, tylko na innym placu zabaw, w cudzysłowie mówiąc. I
0: czyli one były otwarte na ciebie, nie było problemu ze współpracą, z przekonywaniem, z namawianiem, z tłumaczeniem tego, co tutaj będzie się działo.
1: To myślę też bardzo warto zaznaczyć, że współpracowałem niejednokrotnie z różnymi osobami z branży muzycznej. Sam też przez prawie 10 lat grałem jako DJ, więc jakby w tej branży też troszkę byłem, że no dziewczyny podeszły do tego jak w pełni zawodowe profesjonalistki i raperki.
0: Ile lat ma Laura?
1: To są przedziały wiekowe w okolicach 10 lat dzieci, które aktualnie wchodzą do kabiny, więc no,
0: ale powiedzmy też, że ten wideoklip można zobaczyć w internecie.
1: Tak, oczywiście można.
0: Co trzeba wklikać?
1: Najlepiej to znaleźć przez Fundację Cancer Fighters, bo to jest na YouTubie Fundacji Cancer Fighters. Jest to Laura diss na raka.
0: Czyli można posłuchać tej pierwotnej, bardzo pierwotnej wersji. No a kiedy było spotkanie z Mają i z BDS-em?
1: Majka z BDS-em spotkali się w studio u Woskowych. Tutaj też myślę warto zaznaczyć, że za całą aranżację, jak i beat i stworzenie tego odpowiada duet chłopaków z Wrocławia Woskowi. I tutaj też mega szacun dla nich, bo też podeszli do tego, jakby dołączyli do naszej zabawy. Nie podeszli do tego w taki sposób, że dobra, dzisiaj nagrywamy, musi z tego być hit. Nie, oni też mieli z tego fun, też mieli z tego zabawę. Majka poznała się tak naprawdę z BDSM w studio. Mnie w 100% przy tych nagrywkach wtedy nie było. No ale...
0: A kiedy dołączyłeś? Znaczy, i jak to się stało?
1: Kwestia tu była komplikacji taka, że ja miałem wtedy... nagraliśmy z Majką jakby cały klip, który mogą Państwo oglądać w internecie. I za jakieś parę dni pojawiła się opcja, że BDS chce do tego się dograć. I jakby on chce wejść w to i puścić to przez swoje kanały społecznościowe i wypuścić to na swoim kanale na YouTubie.
0: Czyli pierwszy klip był tylko z Mają.
1: Pierwszy klip był pierwotny tylko z Mają, tak.
0: Dzisiaj Wiktor Unton, który robi te klipy, gości w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Do rozmowy zaraz wracamy.

0: Wiktor Unton, który robi wideoklipy dla fundacji Cancer Fighters, tak?
1: Tak jest.
0: Dzisiaj witam gości ponownie. W programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Zatrzymaliśmy się na tym, że spotkaliście się najpierw z Mają, nagraliście ten wideoklip, potem pojawił się BDOES, zaczęli nagrywać, ona była otwarta na te nagrania. No to było jednak nowe doświadczenie. No i jeszcze jedno pytanie przychodzi mi tak na prędce do głowy. To musiało być też takie mocno wycieńczające dla niej, mocno obciążające fizycznie. Jak sobie z tym radziła?
1: Tak, no tutaj jest właśnie kwestia nagrywania klipów. Przeważnie plan zdjęciowy do klipu może trwać tygodniami, miesiącami. My tutaj mamy określoną ilość czasu. I nie dlatego, że na tyle jest wynajęte studio, a dlatego, że no, te dzieci nie mają w 100% tyle siły, żeby zrealizować to tak, jak w pełni profesjonalne firmy, tak?
0: Ich zdrowie determinuje ten czas.
1: Ich zdrowie też określa ten czas. Też nie możemy ich nadwyrężać, więc jakby odwracając to wszystko w drugą stronę, to pokazuje, że w jak krótkim czasie tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić mega prawdziwą rzecz, bo tutaj no, dziewczyny wchodzą do kabiny bez żadnych skrupułów. Mm. One nie mają żadnych kompleksów. One nie analizują. Przyjeżdża raper jeden, drugi, fajnie, one się cieszą, bo jest to jakiś dla nich jakaś osoba z internetu, z głośników, tak? Ale one nie analizują tego, czy z tego będą takie wyświetlenia, czy takie. One po prostu chcą tworzyć i robić, i się bawić, i korzystać z tego życia.
0: A powiedz, jak to technicznie wygląda, zrobienie takiego wideoklipu? Czy ty najpierw nagrywasz Mai głos, czy robisz to jednocześnie z podkładem muzycznym, czy osobno dogrywałeś BDS-a? Jak wyglądała ta kuchnia nagrywania?
1: Mhm, to jakby idąc znowu chronologicznie, wyglądało to tak, że do pierwszego w ogóle numeru z Laurą usiedliśmy razem z Olą, z ciocią Olą, która na co dzień siedzi właśnie na oddziałach.
0: Czyli żoną szefa fundacji Cancer Fighters.
1: Z żoną Marka. I usiedliśmy w biurze i zaczęliśmy wymyślać tekst, no bo jak usiedliśmy pierwszy raz w biurze właśnie w trójkę razem z Markiem i powiedzieliśmy sobie, że to robimy, to mieliśmy takie, no dobrze, tylko te dzieci też nie napiszą w pełni takiego tekstu, więc trzeba było im w tym też jakby pomóc. Szybko zadzwoniliśmy do chłopaków właśnie do Woskowych, którzy wysłali nam paczki bitów. Wybraliśmy z tych bitów to, które uważaliśmy, że dla danych dzieci będzie najlepsze. No i tak naprawdę te dzieci dostały, można powiedzieć, taki gotowy zestaw, którego miały się nauczyć, przyswoić, przyzwyczaić się do niego, ale one się na tym odnalazły tak, jakby to od
0: jakby
1: A
0: to
1: do Z
0: robiły.
1: Było ich zrobione, co pokazuje, że to wszystko jest po prostu autentyczne, prawdziwe i szczere.
0: Czyli one się tego nauczyły na pamięć.
1: Tak, tak. Mhm.
0: No i potem kto skomponował tę muzykę?
1: Właśnie tutaj jest zasługa producentów Woskowych z Wrocławia.
0: Powiedz o nich więcej.
1: My się w ogóle poznaliśmy już myślę dobre 10 lat temu, jak jeszcze sam grałem właśnie koncerty z raperem Sitkiem we Wrocławiu, z Wrocławia. To byli też między innymi jego producenci. I znając ich z perspektywy czasu, dzwoniąc do nich w tamtym momencie, wiedziałem, że oni właśnie podejdą do tego w taki sam sposób. Ten projekt miał łączyć ludzi o podobnym nastawieniu do życia, o podobnej mentalności i wartościach i wiedziałem, że oni tacy będą i że sprostają temu w 100, a nawet 200%.
0: Oni są braćmi, tak?
1: Nie, nie, nie. To jest po prostu duet producentów.
0: Okej, okay, duet producentów. Tak. A czy oni wcześniej, ten duet producentów, zajmował się tylko i wyłącznie rapem, czy nie?
1: Współpracują głównie z raperami, jednakże no jak producenci są otwarci na różnorodne gatunki muzyczne.
0: Czyli nie tylko.
1: Nie tylko, nie. Mm-hmm. Nie.
0: I tutaj to oni stworzyli ten beat, jak powiedziałeś, czyli tę muzykę, do której zaśpiewał BDOES i do której zaśpiewała Maja. Czy były takie fragmenty, które wycięliście, które nie weszły do piosenki?
1: Nie, myślę, że nie.
0: Mm-hmm. Czyli
1: myślę,
0: wszystko.
1: Że jeśli chodzi o stricte nagrywanie tego w studyjnym mikrofonie, nie, to tak jak miało być, tak to po prostu wyszło.
0: Czyli wszystko weszło do tego utworu. Tak. A jaka była reakcja pierwsza BDOES-a, Mai, twoja, tych producentów właśnie, kiedy już ten klip powstał? Myśleliście sobie, to jest to, czego szukaliśmy. To jest to, na czym nam zależało. Tak sobie ten utwór wyobrażaliśmy. Czy chcieliście tam jednak coś jeszcze
1: poprawić? Na pewno, jeśli
0: poprawić?
1: Już tutaj doszła osoba BDOES-a do tego i mieliśmy wtedy już świadomość, że to może pójść naprawdę szerszym echem, Więc no tutaj już to, no była nerwówka, nie ukrywam. Była nerwówka, było dużo stresów, było dużo zamieszania, żeby to zrealizować w 100%. Każdy ma też jeszcze swoje rzeczy poboczne. Ja tutaj w trakcie tego, w trakcie całych nagrywek dostałem tak naprawdę telefon z innego zlecenia, że muszę polecieć na 2 dni do Nowego Jorku i to też znowu było trochę wykolejeniem.
0: I to było w tym czasie, tak?
1: I to było wszystko w tym czasie, tak, więc jakby to był strasznie szalony czas i myślę, że teraz dopiero jak ta zbiórka, to wszystko się skończyło, to powoli wszyscy zaczynają lądować na
0: ziemi. To posłuchamy tej produkcji, której jesteś autorem.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: autopromocja.
1: Piłka na 16 metrze i gol! Ależ to było trafienie!
2: Fantastyczny atak po przekątnej! Jest punkt dla naszych!
1: Ostatnia prosta. Szalony atak po zewnętrznej. Kto pierwszy na mecie? Zdecyduje fotokomórka! Rzucił ze złością bidonem na parkiet trener gości. Będzie za to przewinienie techniczne.
2: On jest po prostu niesamowity! Zrobił to! Znowu to zrobił!
3: Czarny król na H8, biały hetman na G7, szach i mat.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
4: Nie tylko podczas transmisji wydarzeń sportowych. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 18.30.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też

0: szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
5: Po reklamie.
6: Bardzo piękną mamy pogodę, przeszło dość do pracy, chciałam powiedzieć. Ale
7: mógłbym tu pracować, no nie ma problemu.
6: Właśnie, ale trochę pracujemy dzisiaj też.
7: Dokładnie.
6: Przeszedł dość piechotą? Czy
7: samochodem, ze względu na to, że od razu stąd na autostradę muszę jechać dalej do pracy.
6: A no to ci wybaczam, bo tak to bym nie wybaczyła tego samochodu, jednak pogodę mamy taką, że tylko i wyłącznie na rower. Rowerem jeździsz?
7: Tak.
6: Super. Wiktor Unton dzisiaj jest z nami, czyli producent tego najsłynniejszego klipu na świecie z Mają i z BDOS-em. Do rozmowy zaraz wrócimy, a ja szybciutko powiem Państwu, jakie mamy temperatury. 17 w Kłodzku, 16 w Jeleniej Górze, we Wrocławiu 17, w Wałbrzychu 15. Dzisiaj nareszcie ma padać i oby padało jak najwięcej, jak najdłużej, ale proszę uważać, bo przez Dolny Śląsk mogą przejść gwałtowne burze.

0: Wiktor Unton, który robi wideoklipy dla Fundacji Cancer Fighters i stworzył ten najsłynniejszy wideoklip z Mają i z BDS-em. Dzisiaj gości w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Ty powiedziałeś chwilę temu, że byłeś na takim wypadzie w Nowym Jorku. Jesteś niezwykle skromnym człowiekiem i ja jednak trochę pociągnę cię za język. Powiedz, co ty tam robiłeś w tym Nowym Jorku?
1: Tak, no pomiędzy właśnie całą realizacją klipu Mai dostałem polecenia tak naprawdę do Nowego Jorku. To było dość zabawne, bo dostałem telefon: panie Wiktorze, czy jest pan w stanie się zaangażować jeszcze w projekt troszkę bardziej w przyszłym tygodniu? Ja mówię, no dobra, pewnie gdzieś trzeba będzie jechać na Suwałki czy gdzieś. Mówię, no dobra, no to, bo już wiedziałem, że trzeba gdzieś pojechać. Mówię, dobrze, to gdzie trzeba jechać? No i tu pojawia się: panie Wiktorze, mały problem, bo trzeba lecieć do Nowego Jorku. Ja tak, okej, mówię, no a na...
0: Jak byłeś na to przygotowany? W tym
1: Nie,
0: sensie,
1: to było zawsze moje marzenie w ogóle. Moje marzenie i tak samo gdzieś tam moją pasją jest koszykówka, podróże. Móc polecieć do Stanów Zjednoczonych i zrealizować materiał zdjęciowo-filmowy przy lidze NBA. No i to był mój jakby cel wizyty, ponieważ miałem możliwość realizowania materiałów wideo z naszym Jeremym Sochanem, który aktualnie gra w New York Knicks.
0: No wow, no to gratulacje. Dziękuję. No i jak wyglądały przygotowania do tej realizacji i sama realizacja? O ile możesz to zdradzać, chociaż trochę?
1: No lewym okiem patrzyłem na klip Mai, a prawym pisałem sobie briefa, o czym pogadać z Jeremim. To była bardzo spontaniczna akcja tak naprawdę. Potrzebowaliśmy pewnych materiałów do projektu, żeby sam Jeremy był w kadrze i poopowiadał. Cały projekt generalnie to jest, dlatego też znowu zaraz jadę dalej na Śląsk, to jest projekt, który szuka młodych, nowych talentów w wieku szkół podstawówkowych. Jeździmy po całej Polsce, jakby przejeżdżamy wszystkie etapy po kolei, krok po kroku. Cały turniej się nazywa Orlen Orlik Basket Cup by Jeremy Sochan. Właśnie Jeremy jest tutaj twarzą tego. No i my jeździmy, szukamy tych dzieciaków. One według drabinki przechodzą dalej, aż się spotykają w wielkim finale w Gdyni i najlepsze dzieciaki mają możliwość polecenia właśnie do Stanów Zjednoczonych. I my polecieliśmy nagrywać zapowiedzi, co ich tak naprawdę czeka w Stanach.
0: Słuchaj, a czy to jest tak, że Jeremy Sochan jest tylko i wyłącznie twarzą tej kampanii, czy też tej akcji? Czy on jednak ma jakiś wpływ na to, kiedy te dzieciaki się już pojawiają, to wiesz, no ja bym miała taką pokusę. Popatrzysz i widzisz, aha, ten ma papiery, ten się nadaje, w tym widzę potencjał. Jak sądzisz?
1: No tak zza kulis, że tak powiem, jak spędziliśmy czas na hali, pokazywaliśmy mu wiele akcji dzieciaków właśnie z tych wszystkich miast, w których byliśmy, które miałem przyjemność nagrywać i tak było.
0: I tak było jednak.
1: Był zaangażowany bardzo, doceniał te dzieciaki i powiem szczerze, że no, on sam jest takim troszkę dzieckiem i to jest mega fajne, że ma taki vibe też właśnie ciągłej zabawy i cieszenia się każdą chwilą i każdym dniem.
0: A skąd ty masz taki vibe, powiedz, że, bo to nie jest twoja pierwsza działalność charytatywna. Jak powiedziałeś, ty współpracujesz z fundacją od dłuższego czasu.
1: Takich 2-3 lata, myślę.
0: No właśnie, jesteś w stałym kontakcie z tymi dzieciakami z Przylądka Nadziei, ale robisz też inne akcje charytatywne. Skąd to w tobie się pojawiło i dlaczego w pewnym momencie poleciałeś do Zimbabwe?
1: Szybko zmieniamy kontynenty dzisiaj. Myślę, że gdzieś zapoczątkował to we mnie mój tato, Ryszard Unton, który zabierał mnie na pierwsze tego typu akcje pomagania dzieciakom. To były organizowane Mikołajki i mieliśmy się opiekować dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Nie wiem, w jaki sposób to w mojej głowie wszystko przeobraziło się dalej, ale wiem na pewno, że można robić fajne rzeczy, można osiągać własne sukcesy i można w tym samym czasie pomagać innym i osiągać tak naprawdę podwójny sukces, bo...
0: No, I zawodowy
1: i spełniony wewnętrznie, że przyczyniło się do czyjegoś żywota, że tak powiem.
0: Ale musi być potrzebna pewna wrażliwość. Kiedy nagrywaliśmy tutaj filmik dla Mai ze studia Radia Wrocław, to byłeś bardzo wzruszony i miałeś łzy w oczach.
1: No, Tak.
0: No. Co tu więcej powiedzieć?
1: Tu no,
0: jestem wrażliwy.
1: Wiesz, no to tak jak rozmawialiśmy przed chwilą właśnie poza kulisami.
0: Poza anteną.
1: Poza anteną, tak, przepraszam, że to jest złudne. Często myślimy, i sam tak niejednokrotnie myślałem, raz się żyje, dawaj, raz żyjemy. No właśnie nie. Żyjemy każdego dnia, raz umieramy. I każdy ten dzień jest nowym dniem, nową historią i teraz dla mnie w ogóle te dzieciaki są jeszcze no, niesamowitą dawką inspiracji i energii do tego, żeby dalej w taki sposób działać.
0: Piękne słowa, to tutaj się zatrzymajmy przy tych słowach, a do Zimbabwe wrócimy zaraz.
1: Wrócimy zaraz.

0: No to teraz, Wiktor, opowiadaj, dlaczego poleciałeś do Zimbabwe?
1: Zmieniamy kontynent bardzo szybko. Bardzo zabawna sytuacja to była, ponieważ jeden z naszych koszykarskich, w takiej naszej koszykarskiej grupie, jeden z naszych kumpli znalazł w internecie filmik, gdzie dzieci trenują, biegają po boisku i imitują kozłowanie piłki, imitują pasy podawania do siebie tej piłki, jednakże tej piłki nie mają. I one robiły to perfekcyjnie.
0: A dlaczego to robią?
1: Bo kochają koszykówkę, okay. Słyszeli o niej, mają koszulki swoich ulubionych koszykarzy.
0: A dlaczego imitują?
1: Bo nie mają piłek.
0: Aha.
1: Nie miały piłek do koszykówki. I no bardzo szybka akcja, reakcja była, została stworzona grupa na WhatsAppie i...
0: I co?
1: W dużym skrócie przetransportowaliśmy się na kontynent afrykański, a dokładniej do Zimbabwe. Każdy z nas miał w bagażu piłki, więc ja tam ledwo co upchałem szczoteczkę do zębów.
0: Czyli postanowiliście zebrać piłki?
1: Postanowiliśmy zebrać piłki, tak. I to była też mega fajna akcja. Ja wrzuciłem do siebie na Instagramie, na relację. Słuchajcie, jeśli macie jakieś zalegające w piwnicy piłki, ja do was przyjadę, zabiorę te piłki. No i tak się zebrało trochę za dużo tych piłek.
0: Ile miałeś tych piłek w bagażu? Podręcznym to nie, ale w luku bagażowym.
1: No myślę, że w bagażu no około 50 piłek w jedno.
0: Ty miałeś w swoim bagażu około 50 piłek do koszykówki. No. Czy ten bagaż nie budził wątpliwości?
1: Budził, ale jak już wjechaliśmy na kontynent afrykański i przejeżdżaliśmy kontrolę, to... Wystarczyło to załatwić inaczej trochę.
0: A w sumie to tych piłek ile tam zawieźliście?
1: Kurczę, nie chcę teraz skłamać, ale no było ich...
0: Ale dużo,
1: było
0: dobrze.
1: Było ich dużo, tak. No do kilku wiosek naprawdę rozwieźliśmy te piłki. Tak samo zorganizowaliśmy na miejscu turniej w ogóle do koszykówki. Było odmalowane boisko, żeby były widoczne linie. No i zagraliśmy z tamtejszymi dzieciakami w kosza.
0: Super. Ale jaka była ich reakcja? Nagle przyjeżdżają...
1: Robert Lewandowski, czy go znamy? Ja niechcący powiedziałem, że
0: pytanie, tak.
1: Że już byłem tak zmęczony podróżą, bo leciliśmy 30 godzin i to było pierwsze pytanie i już miałem, tak, to znamy się, znamy. To twój kolega mówi, tak, oczywiście. No i to było najgorsze, co można było
0: Czyli
1: powiedzieć.
0: Czyli Roberta znają, ale to ciekawe, bo jednak interesują się koszykówką, a nie piłką nożną, czy też piłką nożną w takim samym stopniu.
1: Myślę, że interesują się w ogóle życiem. Interesują się. To jest też, bardzo mi to pokazało, to co gdzieś mi też znajomi mówili przed wyjazdem, no, głupie różne rzeczy na temat kontynentu afrykańskiego, a weź butelkę, a weź to i tam. Nic nie wiemy o tym miejscu. Mhm. Nic nie wiemy i sam fakt, że kontynent afrykański jest tak przeogromnie wielki, że no, mówiąc, że lecimy do Afryki, no to tak,
0: no to nic nie powiedzieć,
1: dokładnie. Tak, mhm. Bo każde miejsce jest inne. No my byliśmy w RPA i w Zimbabwe. No i no dla mnie to było niesamowite zderzenie światów, pozytywne, ale no znowu tak jak troszkę z fundacją. Gdy wychodzę z fundacji, wracam do domu, to mam takie, jakie są tak naprawdę moje problemy?
0: Mhm. Przewartościowuje się wszystko.
1: No nie mam tych problemów, tak? Okej, każdy problem ma jakąś wartość. I nie ma co bagatelizować problemu każdego w głowie, bo ktoś może sobie nie być w stanie z tym poradzić. Ale no jednak, naprawdę mamy dobrze. I tak samo jak wróciłem z tego Zimbabwe, wróciłem do nas i mówię, kurczę, my tu nie mamy naprawdę na co narzekać, tak? Nikt nie sprzedaje twojej córki za 3 krowy przykładowo, bo musi wyżywić z czego pozostałe 10 dzieci, tak?
0: A takie są problemy tamtego
1: świata.
0: Jaka była ich reakcja poza, bo opowiedziałeś o reakcji na Polaka, tak? Że od razu czas na Roberta Lewandowskiego.
1: To jest klasyczne pytanie.
0: Tak, ale jaka była ich reakcja na te piłki też, zastanawiam się, dorosłych i dzieciaków?
1: Wszystkich takie same jak małych dzieci. No to było niesamowite. To były piękne obrazki cieszenia się dosłownie z najmniejszych, minimalnych rzeczy. I no to pokazywało, no, że zrobiło się coś pięknego i tak sobie mówiliśmy, no nie naprawimy świata, bo mieliśmy to chyba trzeciego dnia tam na miejscu, że jeszcze gdzieś tam kolega...
0: Że widzieliście więcej problemów jeszcze,
1: widzieliśmy,
0: tak?
1: Więcej problemów i popełniliśmy parę błędów, które wiedzieliśmy, że nie można popełniać, typu no nie można dać dzieciakowi na ulicy dolara, bo zaraz zleci się kolejne x dzieciaków. Nie można kupić dzieciakowi jedzenia, który mówi, że jest głodny tak naprawdę w sklepie. To była w ogóle zabawna sytuacja, bo weszliśmy do sklepu. normalnej sieciówki, można powiedzieć, europejskiej, ale przed tym sklepem stało wojsko z AK-47 i była też selekcja, kto do tego sklepu może wejść, a kto nie. I jak wyszliśmy, no to rzuciły się na nas dzieciaki, no i doszło do takich różnych, no niekoniecznie miłych sytuacji, gdzie właśnie nasz przyjaciel kupił mu jedzenie tak, jak to dziecko chciało.
0: I co się stało z tym jedzeniem?
1: Ma gdzieś to jedzenie. On tak naprawdę chce dolary. Daj dolary.
0: No. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie i jak przede wszystkim, jak
1: pomagać.
0: Jak pomagać.
1: Wiedzieć też,
0: no
1: jak,
0: właśnie,
1: tak. I
0: dokładnie.
1: Też mieliśmy właśnie taką myśl, że no nie naprawimy świata, ale możemy pomóc mu jakkolwiek w jednostce i niech z tego Zimbabwe będzie jedno dziecko, które zagra kiedyś profesjonalnie.
0: Ostatnie będzie pytanie. Super. A nagrali filmik już z piłkami?
1: Tak, w ogóle no my tam też nagrywaliśmy to, jak oni, no to było niesamowite, bo nigdy w życiu tej piłki nie mieli, no może gdzieś tam wiadomo mieli, ale poszło do innej wioski czy do innej szkoły, mieli pewnie minimalną ilość tych piłek.
0: Nie mieli na co dzień.
1: Nie mieli na co dzień, tak, a tutaj nagle oni z tą piłką to no, profesjonaliści, nie? No, mieli ruch ręki wyćwiczony idealnie, do perfekcji.
0: Bardzo ci dziękuję i bardzo
1: dziękuję,
0: gratuluję.
1: Tobie i państwu.
0: Wiktor Unton był dziś gościem programu
1: dziękuję
0: Chwalimy
1: bardzo.
0: Swoje w Radiu Wrocław.
1: Miłego dnia.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
3: Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
0: Po reklamie.
6: Jest godzina 11.
7: Wężownik wczargnął na statek wycieczkowy stojący przy nabrzeżu Odry we Wrocławiu, został zatrzymany przez policję. W lasach Dolnego Śląska coraz częściej można spotkać żmije. Ukąszenie może być groźne.
8: Możemy czuć się świetnie przez 2 godziny, a później ta toksyna zaczyna działać.
7: Mówi Jacek Boczar z Lasów Państwowych. Na Dolnym Śląsku po południu maksymalnie do 23 stopni możliwe są burze z gradem.
6: A na wiadomości dzisiaj zaprasza Marek Waligura.
7: Nożownik wtargnął na statek wycieczkowy we Wrocławiu. Działo się to na Odrze przy bulwarach Ksawerego Dunikowskiego.
9: Wydział Policji Miejskiej we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł na teren prywatnej imprezy na zacumowanym statku, a następnie awanturował się i groził uczestnikom nożem. Ze wstępnych informacji przekazanych przez Komendę Miejską wynika, że nikt nie został ranny, a mężczyzna działał pod wpływem alkoholu. Nożownik został zatrzymany przez patrol po około godzinie od zajścia, kiedy prawdopodobnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. Służby zaczęły prowadzić postępowanie pod kątem zniszczenia mienia oraz grożenia z użyciem noża.
7: Informację zebrał Hubert Gądek. Policjanci zatrzymali natomiast w Warszawie 25-latka, który z ukrycia nagrywał koleżanki z pracy korzystające z toalety. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic kawiarni zorientowała się, że jest potajemnie nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta powiadomiła pracodawcę, następnie policję. Filmowanie nagich kobiet trwało od dłuższego czasu. Telefony mężczyzna chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
7: Po znacznym ociepleniu w lasach Dolnego Śląska coraz częściej można spotkać w trakcie wycieczek żmije, zygzakowate czy gniewosze plamiste. Te gady potrzebują ciepła, dlatego chętnie wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, by ukąsić człowieka, zapewnia Jacek Boczar z Lasów Państwowych.
8: To jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że to ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija,
7: Gniewosze nie są wężami jadowitymi, w przeciwieństwie do żmii. Po ukąszeniu tego gada mamy tak zwane dwie złote godziny. Trzeba się zgłosić wtedy do szpitala, podkreśla Jacek Boczar.
8: Możemy czuć się świetnie przez dwie godziny po ukąszeniu. Możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po dwóch godzinach ta toksyna zaczyna działać. No i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
7: Zarówno żmija język zakowaty, jak i gniewosz plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. Książę William płaci rocznie do 7 milionów funtów podatku, wynika z oficjalnego raportu finansowego dotyczącego księstwa Cornwalli. Po raz pierwszy podano publicznie przybliżoną wartość podatków płaconych przez następcę brytyjskiego tronu.
10: Chodzi o dochody księcia Williama z ogromnego majątku ziemskiego, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. W skład księstwa wchodzą tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Pałac podkreśla, że William dobrowolnie płaci najwyższą brytyjską stawkę podatku dochodowego, choć formalnie nie ma takiego obowiązku. Podobną praktykę stosował wcześniej jego ojciec, król Karol III, gdy był jeszcze księciem Walii. Ujawnienie danych nie jest przypadkowe. W ostatnich miesiącach brytyjskie media coraz częściej domagały się większej przejrzystości finansów rodziny królewskiej.
7: Z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
6: W tej chwili na termometrach mamy od 16 do 18 stopni już na Dolnym Śląsku, dzisiaj maksymalnie do 23. Chmurzy się na ulicy Karkonoskiej. Ciekawa jestem, czy gdzieś już pada. Według ustaleń z Markiem Waligurą wynika z tych ustaleń, że po południu raczej pojawi się deszcz na Dolnym Śląsku. Proszę pamiętać o burzach, które mogą być gwałtowne i z gradem.
1: Chwalimy swoje. Zaprasza Katarzyna Górna-Drzewoż.
6: Dzień dobry raz jeszcze na całym Dolnym Śląsku. Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 11. To wciąż program Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Za chwilę na naszej antenie piosenka dnia.

7 minut po godzinie 11:00 to Radio Wrocław, program Chwalimy Swoje. I teraz będziemy chwalić pewien zespół muzyczny, zespół Editors, prowadzony przez charyzmatycznego wokalistę Toma Smitha, często wymienianego między innymi obok zespołu Joy Division. Muzycy grupy Editors regularnie wracają do Polski, mają w naszym kraju rzesze fanów. Grali między innymi na największych festiwalach jak Open Air czy Jarocin. W marcu tego roku z solowymi projektami gościł w Polsce Tom Smith, a w listopadzie powróci z kolegami z zespołu i zagra na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. Już teraz grupa Editors w Radiu Wrocław, Call It In, taki jest tytuł tej piosenki, którą zagramy teraz i jeszcze kilkakrotnie w naszym programie.

Dzisiaj po godzinie 9 w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie pytałam Państwa, czy piją Państwo ze mną kawę w tym najbardziej dolnośląskim kubku na świecie. To pytanie oczywiście było skierowane do tych z Państwa, którzy już u siebie taki kubek mają. No i dostałam kilka odpowiedzi, że także oczywiście, że kawka jest pita, a od Pani Ani, że herbatka, a Pan Karol to wysłał nawet zdjęcie swojego śniadania. Jest oczywiście na tym zdjęciu, bo patrzę teraz na nie, najbardziej dolnośląski kubek na świecie, wypełniony kawą z mlekiem, ale jest też obok śniadanie. I widzę, że pan Karol na śniadanie jada bułki z ogórkiem i z pieprzem, bardzo dużo pieprzu, parówki, jest też ketchup, majonez i musztarda, jak widzę. Rozumiem, że to śniadanie już zostało zjedzone, ale przyszedł mi do głowy teraz pewien pomysł. Drodzy Państwo, gdy jutro po 9 zapytam Państwa, co Państwo jedzą teraz na śniadanie, popijając oczywiście to śniadanie kawą lub herbatą z najbardziej dolnośląskiego kubeczka na świecie, to również proszę o zdjęcia. I zrobimy sobie taki wtedy ranking najbardziej dolnośląskich śniadań. I ja ten ranking przekażę Idzie Górskiej, która zajmuje się kulinariami, no i będziemy omawiać, czy dolnoślązacy odżywiają się dobrze, tłusto, zbyt mało kalorycznie. Przeanalizujemy dolnośląskie śniadania. Co Państwo na to? Mam nadzieję, że jesteście gotowi na jutro.

0: Reklama.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie.

0: odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Po reklamie.
4: Radio Wrocław. Temperatury w zasadzie się nie zmieniają, chociaż mogą się jeszcze zmienić. Wciąż mamy na termometrach około 17-18, w Legnicy 19 stopni w tej chwili. Mogą dojść do 23. Takie są prognozy Instytutu Meteo. Według tych prognoz również dzisiaj może w końcu na Dolnym Śląsku padać deszcz, ale tym opadom będzie towarzyszył grad i gwałtowne burze. Rubens i wszystko okej. Okay.

Nie tak dawno Rubens był gościem w programie Kazul z gwiazdami. Na pewno można odsłuchać tej rozmowy na naszej antenie. W ogóle proszę pamiętać, że mnóstwo podcastów na radiowrocław.pl. Te z rozmów z programu Chwalimy Swoje też, a jakże. 74, 75 już teraz.

0: Za 20 minut będzie południe, w studiu już Małgorzata Majeran-Kokot. Zresztą państwo to wiedzą. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Witam.
0: Małgorzata, dzisiaj kolejny raz, jutro kolejny raz i tak cały... A dlaczego ty tak cały tydzień jesteś w pracy?
1: No wiesz, Marek musi odpocząć. Aha. Marek Obszarny jest na urlopie. Życzymy mu miłego wypoczynku.
0: Pozdrawiamy redaktora Obszarnego, który się obija teraz.
1: Jak najbardziej, a ja 2 tygodnie będę się państwa opiekować.
0: Możesz jak możesz.
1: Tak, absolutnie, ale potem ja też będę miała urlop.
0: I wtedy Marek będzie.
1: Tak jest.
0: Robił
1: wymieniamy
0: cały tydzień.
1: Się, wymieniamy się oczywiście, ale bardzo to jest dla mnie przyjemne, że mogę z państwem spędzać czas i w różnych sprawach podpowiadać, pomagać. Dzisiaj nasz stały ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, a to oznacza, że właśnie renty i emerytury, kiedy przejść na emeryturę, trzynastki już były, no to teraz będziemy czekać na czternastki. Wszystkie te sprawy, które dotyczą właśnie emerytów, rencistów, proszę bardzo. Proszę do nas telefonować. Pani Irena też po urlopie, też po wypoczynku będzie na pewno państwu pomagać.
0: A zapraszam Małgorzata Majeran-Kokot.

Kwadrans do 12. To jeszcze wciąż program Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Muniek i Anna Maria Jopek teraz. Piosenka nosi tytuł Dzieje Grzechu. Jak ta słynna książka?

12 minut zostało do południa. Katarzyna Górna-Drzewosz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie 9. I rozpoczynamy oczywiście najbardziej dolnośląskim konkursem na świecie. Dobrego dnia Państwu życzę.

0: Reklama.
1: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
2: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
3: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
4: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
0: Po reklamie.
5: Radio Wrocław, właśnie mija południe.
6: Były prezes KGHM Andrzej Szydło zarobił w ubiegłym roku ponad 2,5 miliona złotych. 15-latek został zatrzymany w sprawie śmierci o 2 lata młodszej dziewczynki. Miał upozorować jej samobójstwo. W naszym regionie dziś nadal ma być ciepło. Lokalnie możliwe są burze.
5: Wiadomości Radia Wrocław. Teraz szczegóły. Zaprasza Marek Waligura.
6: W 2025 roku były prezes KGHM Andrzej Szydło zarobił ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych, cały zarząd ponad 15 milionów złotych. Tak wynika z opublikowanego sprawozdania miedziowej spółki. Na 9 czerwca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM, na którym podjęta będzie uchwała o podziale zysku firmy. 30 stycznia Andrzej Szydło został odwołany z funkcji prezesa Polskiej Miedzi. W lutym na to stanowisko został powołany Remigiusz Paszkiewicz. 15-latek miał według śledczych zabić 13-letnią mieszkankę okolic Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Miał upozorować samobójstwo. Jednak analiza dowodów wskazuje na to, że dziewczynka została zamordowana i zrobił to wtedy 14-letni chłopak. Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura zastrzegają, że ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego nie informują o tym szczegółowo. Na 10,5 roku więzienia skazał sąd w Cottbus w Brandenburgii Polaka, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta. W styczniu 25 roku, uciekając kradzionym autem, najechał na funkcjonariusza uczestniczącego w obławie na złodziei samochodów. Liczba migrantów międzynarodowych na świecie wzrosła przez pół wieku ponad trzykrotnie, z 84 milionów w 1970 do ponad 300 w 2024. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji. Jeden z 20 największych korytarzy migracyjnych na świecie przebiega przez granicę Polski z Niemcami. Jednocześnie Niemcy i Polska są pierwszym i drugim państwem przyjmującym najwięcej uchodźców w Europie. Na trzecim miejscu jest Francja.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
6: Powstanie nowy tunel pod torami kolejowymi w okolicy mostów warszawskich we Wrocławiu ma połączyć trasy piesze i rowerowe między tymi mostami, a Trzebnickimi. Kiedy zostanie zbudowany, na razie nie wiadomo. Informacje zebrał Dawid Detlaw.
7: Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej nr 143 na pograniczu Kleczkowa i Łubina. Nowe połączenie, liczące ponad 100 metrów, zintegruje istniejące odcinki tras pieszych i rowerowych, poprawiając codzienną komunikację w tej części miasta. Dokumentację przygotowują wrocławskie inwestycje.
6: Na razie tunel to jednak odległa przyszłość, bo pierwszy przetarg dotyczy przygotowania projektu. Potem potrzebne są zgody oraz wybór wykonawcy i sama budowa. W sumie może być to kilka lat. Pierwszy sad osiedlowy we Wrocławiu powstanie na Wojszycach, na niewykorzystywanych terenach zielonych. Posadzone będą drzewa owocowe, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. W tej części miasta do tej pory brakowało przestrzeni rekreacyjnych.
8: Jestem bardzo za, dlatego że nie ma gdzie wyjść. nie ma ławek, nie mają gdzie matki z dziećmi usiąść, nie ma gdzie odpocząć, nie mają dzieci gdzie pójść się pobawić, nic nie ma.
9: No, żeby chociaż seniorzy mieli gdzieś usiąść, gdzieś, gdzie był cień, uważam, że mamy prawo gdzieś wypocząć.
6: Następne wrocławskie stady, ogólnodostępne, planowane są na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
5: Zachmurzenie umiarkowane i w prognozie mamy przelotne opady deszczu, ale wczoraj taki przelotny opad trwał jakieś 3, może 4 minuty. Zobaczymy, co będzie dzisiaj, tym bardziej, że dziś prognozowane są również burze, nawet burze z gradem. Ale wciąż ciepło, temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni. W tej chwili 19 stopni w Legnicy i we Wrocławiu, 18 w Kłodzku, 17 w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu i 16 stopni w Wałbrzychu. Niskie ciśnienie na barometrach we Wrocławiu 992 hektopaskale, ale przewidywany jest wzrost ciśnienia. Niestety warunki biometeorologiczne są dzisiaj niekorzystne. W nocy zachmurzenie duże, znów przelotne opady deszczu, możliwe także burze, a temperatura minimalna w nocy od 9 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia no identycznie jak dziś, czyli zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze i temperatura maksymalna, o i tu jest zasadnicza różnica, temperatura maksymalna jutro od 10 do 13 stopni, a zatem znacznie chłodniej. No ale warunki biometeorologiczne również jutro będą niekorzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
5: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Razem ze mną w studiu pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: No to zapraszamy już aktualnych rencistów i emerytów, a także przyszłych, bo te pytania tutaj zawsze się w naszym programie pojawiają, kiedy na tę emeryturę przejść. Ale oczywiście każda sprawa do poruszenia na naszej antenie, która Państwa interesuje, proszę do nas telefonować 71 391 00 00, to jest nasz numer telefonu i oczywiście nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. To sposoby kontaktu z nami do godziny 13. No i bardzo proszę, mamy już jakiś telefon, więc być może od razu rozpoczniemy od rozmowy na antenie Radia Wrocław, żeby jak najwięcej tych informacji u nas się pojawiło. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław.
12: Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, bo moja mama miała świadczenie wspierające. Ja się mamą opiekowałam. ZUS mi odprowadzał składki emerytalne i rentowe i teraz zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy i czy mi się należy świadczenie przedemerytalne, jak mam rok do emerytury?
5: Pani Ireno?
11: Tak, tutaj była nowelizacja w tym zakresie przepisów, że bo doświadczeń przedemerytalnych tam trzeba spełnić wiele jeszcze innych warunków i stażowych i co do wieku. Wcześniej był taki przepis, że tylko dla osób, które opiekowały się taką osobą niepełnosprawną ze względu na zgon tej osoby. A w tej chwili od 1 stycznia tego roku jest taki przepis, że również jeżeli zakończymy jakby opiekę nad taką osobą, która pobiera świadczenie wspierające. To tutaj ja tylko sobie zerknę. Jeszcze proszę mi powiedzieć, jaki pani ma wiek i jaki staż pracy.
12: Mam 30 lat pracy i 59 lat.
11: To już moment.
5: 30 lat pracy i 59 lat życia. Dobra, to mamy tu zapisane i zaraz postaramy się znaleźć odpowiednie tutaj dla pani informacje.
11: Momencik. Oczywiście pierwsze kroki musi pani, tak jak już pani wspomniała, skierować do Urzędu Pracy, żeby się zarejestrować jako osoba bezrobotna. I tutaj trzeba pobierać najpierw co najmniej przez 6 miesięcy taki zasiłek dla bezrobotnych. Jak ten 6-miesięczny okres będzie upływał, to tak miesiąc przed tym 6-miesięcznym okresem dopiero pani występuje z wnioskiem do ZUS-u o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. I tutaj już otworzyłam sobie ustawę, żeby pani konkretnie powiedzieć o tym przypadku 35 lat pracy.
5: Pani ma 30 lat pracy.
11: No właśnie, to tutaj nie bardzo. Zobaczymy jeszcze inny przepis. Zarejestrowała się w Urzędzie Pracy.
5: Pani się już zarejestrowała w Urzędzie Pracy, tak?
11: Pobierała nieprzerwalnie przez co najmniej 365 dni taki zasiłek. To jeszcze chyba minął już taki okres. 55 lat życia i 20 lat pracy wystarczy, ale trzeba by było pobierać co najmniej
5: ten zasiłek,
11: to świadczenie przez 365 dni.
5: Czy pani pobiera to świadczenie, pani Krystyno, już przez rok?
12: Ale jak...
5: Nie słyszymy pani?
12: Jakie świadczenie?
11: Wspierające, bo mówimy o tym świadczeniu wspierającym.
12: Nie, świadczenie wspierające pobierałam, 2 dni mi brakowało i dopracowałam sobie na zlecenie gdzie indziej, bo 2 dni mi brakowało po prostu do roku.
11: Ale nie, czy pani dalej pobiera to świadczenie wspierające? Znaczy, czy sprawuje pani opiekę nad osobą, której
12: nie,
11: przyznano świadczenie?
12: Zmarła.
11: A pobierała pani wcześniej świadczenie takie pielęgnacyjne co najmniej rok?
12: Nie, świadczenia pielęgnacyjnego nie pobierałam.
11: No to niestety.
12: Tylko świadczenie wspierające.
5: Wspierające. Mama miała przyznane takie świadczenie wspierające.
11: Ale wie pani, no tutaj trzeba będzie wszelkie dokumenty, ja bym proponowała złożyć taki wniosek, bo to pani i tak będzie teraz pół roku na tym zasiłku dla bezrobotnych, złożyć taki
5: pozbierać
11: wniosek.
5: Pozbierać wszystkie dokumenty, tak?
11: Bo tutaj jeżeli chodzi o wiek, to pani spełnia ten warunek, staż pracy 20 lat, okresów składkowych, nieskładkowych też. Natomiast potrzebne będzie jeszcze zaświadczenie z Urzędu Pracy, z jakim dniem wyczerpie pani ten 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. No i trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o tym okresie pobierania świadczenia wspierającego, a wcześniej ewentualnie tego świadczenia pielęgnacyjnego. I ZUS wtedy rozpatrzy wszelkie, czy są spełnione wszelkie warunki. Bo tutaj,
12: a kiedy mam to złożyć? Już teraz, czy dopiero
11: nie,
12: po pół roku?
11: Nie, to tak mówię, jak pani będzie co najmniej 5 miesięcy na tym zasiłku dla bezrobotnych.
5: Aha, 5 miesięcy.
11: To musi pani to zaświadczenie z Urzędu Pracy pobrać, bo ono jest ważne 30 dni i będzie pani miała od wystawienia tego zaświadczenia 30 dni na złożenie wniosku wraz z całym kompletem dokumentów do ZUS-u. I jest na to też specjalny druk, oświadczenie przedemerytalne, także wszystko może też pani na miejscu wypełnić przy stanowisku na sali obsługi klienta.
12: To jest druk pisemny w ZUS-ie, nie elektronicznie się wypełnia, tylko w ZUS-ie, tak?
11: Tak, w ZUS-ie jest dedykowany druk, natomiast na PUE ZUS nie ma takiego jeszcze formularza doświadczeń przedemerytalnych. Więc tam można złożyć taki ogólny wniosek, ale myślę, że tutaj i tak będzie pani wzywana do wypełnienia tego odpowiedniego formularza, ponieważ tam są dedykowane specjalne pytania i oświadczenia do przyznania takiego świadczenia. Więc zachęcałabym do złożenia osobistego.
12: A gdyby mi to świadczenie przyznano, to czy to ma wpływ na moją później przyszłą emeryturę, że mi to odliczą od emerytury?
11: Nie będzie pani miała tego odliczane, nie ma to wpływu na przyszłą emeryturę. Natomiast no, jak będzie pani pobierała świadczenie przedemerytalne, no to nic na pani konto już nie wpływa. Żadna składka emerytalna nie jest z tego świadczenia potrącana, więc jakby nic nie przyrośnie do emerytury. Ale też przy tej emeryturze nic nie będziemy z tego tytułu pomniejszać.
12: Aha. Dobrze, dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy bardzo, to zachęcamy do działania i teraz już pan Paweł z Jeleniej Góry jest z nami. Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry. Ja mam w zasadzie jedno pytanko. Czy od emerytury jest pobierana tylko składka zdrowotna, czy na przykład składka rentowa?
11: Z emerytury nie potrącamy żadnych składek emerytalnych. Emerytura z kwoty brutto emerytury wyliczonej potrącamy tylko 12% podatku, no jeżeli w ogóle ten podatek jest stosowany, bo to też zależy, jakie kto ma wysokie świadczenie, i 9% składki zdrowotnej, czyli to, co jest odprowadzone do NFZ-u. Natomiast już na konto emerytalne nic nie trafia. Ani rentowa, ani wypadkowa, ani chorobowa. Bo tutaj ludzie mylą, wie pan, składkę chorobową od składki zdrowotnej. Zdrowotna idzie do NFZ-u, chorobowa idzie do ZUS-u.
14: Do ZUS-u.
11: I z chorobowych wypłacane są zasiłki chorobowe, tak?
13: A rentową.
11: Nie jest potrącona. Tylko zaliczka na podatek i składka zdrowotna do NFZ.
13: Dobrze, dziękuję za odpowiedź.
11: Proszę bardzo.
5: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i już czytam pytania mailowe. W lipcu bieżącego roku chcę przejść na emeryturę. Mam 40 lat pracy i wyliczony już kapitał początkowy, ale od 16 do 21 roku życia pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców. Nie były opłacane składki. Czy te lata mają jakiś wpływ na wysokość przyszłej emerytury i staż zatrudnienia? I z jakim dniem najlepiej złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę i w jakiej formie, pyta nasza słuchaczka.
11: To tutaj po kolei. Jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie rolnym, to tutaj dzielimy te okresy na okresy pracy u rodziców od 16 roku życia, gdzie nie było obowiązku odprowadzenia składek, i takie okresy od lipca 77, kiedy już istniał taki obowiązek zgłaszania samych osób prowadzących działalność, a członków rodziny dopiero od 83. Natomiast w tej chwili w ogóle okresy rolne, ani te ubezpieczenia, ani te samej pracy u rodziców nie doliczają się i nigdy się nie doliczały do samego kapitału początkowego. Natomiast też nie mają już wpływu na emeryturę dla osób urodzonych po 48, dlatego że te osoby nie potrzebują już odpowiednio długiego stażu pracy, żeby nabyć uprawnienia emerytalne. Wystarczy jeden miesiąc pracy, osiągnięcie wieku i już przyznamy emeryturę. Dlatego te okresy pracy u rodziców w ogóle nie są zaliczane. Natomiast jeżeli ktoś prowadził gospodarstwo rolne i ma takie składki opłacane na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników, to tutaj takie zwiększenie doliczamy do emerytury. Mhm. Taką cząstkę jakby takiej emerytury rolnej.
5: Ale tutaj rozumiem, w przypadku naszej słuchaczki, która pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców, to ten okres nie w ogóle ma nie ma ogóle, żadnego znaczenia.
11: Więc tutaj nawet nie ma co tych zeznań świadków, ani załatwiać tych zaświadczeń, bo to w gminach
5: do niczego się to nie przyda.
11: Takie dokumenty przygotowywane.
5: A teraz jeszcze jedno pytanie. W lipcu bieżącego roku chcę przejść na emeryturę i pani tutaj właśnie pisze, z jakim dniem najlepiej złożyć wniosek.
11: No tutaj nie ma znaczenia jakby dzień, ale też nie wiemy dokładnie, czy pani jeszcze pracuje, bo tego w mailu jakby nie mamy, więc jeżeli pracuje, to doradzałabym, żeby...
5: Pracuje, bo pisze, z jakim dniem najlepiej złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, tak.
11: No tak, jeżeli pani chce przejść w lipcu na emeryturę, to oczywiście jak najbardziej potwierdzam, że jest to jeden z najlepszych miesięcy na odejście na emeryturę. I tutaj dla osób, które są w zatrudnieniu, no to mamy dwie formy rozwiązania umów o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli pani by złożyła w trybie ustawowym, to musiałaby już dużo wcześniej złożyć, bo mamy 3-miesięczny okres wypowiedzenia najczęściej dla osób, które długo pracują. Natomiast tutaj, żeby wskazać konkretny dzień w lipcu, a najlepiej to byłby jakiś tam przedostatni dzień miesiąca, to proponuję złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. No mamy już maj, jak najbardziej można byłoby już to do pracodawcy złożyć i wskazać ten konkretny dzień, prosić o porozumienie stron.
5: Koniec lipca, tak?
11: I
5: ewentualnie
11: prosić o tam 30 lipca, no żeby to nie był koniec miesiąca, bo jeżeli ktoś już ma wcześniej osiągnięty wiek emerytalny, a rozwiązanie umowy o pracę nie będzie z ostatnim dniem miesiąca lipca, to emeryturę dostanie już od 1 lipca. Więc wniosek, tak, ale trzeba wniosek o emeryturę również złożyć nie wcześniej niż 1 lipca. Tak? Czyli 1 lipca składamy wniosek, do tego później dołączamy końcowe świadectwo pracy. Nie musimy na niego czekać. Możemy najpierw złożyć wniosek, wszystkie dokumenty, a później donosimy tylko to końcowe świadectwo pracy, powiedzmy tego 30 lipca, i mamy wypłatę emerytury od 1 lipca, no i jeszcze mamy za cały lipiec prawie pensję, więc tutaj jest taki bonus.
5: Taki jest najlepszy przepis tutaj na przejście na emeryturę. Bardzo dziękuję i pani Halina z okolic Zgorzelca do nas telefonuje. Dzień dobry, witam panią.
15: Dzień dobry panią. Witam,
5: proszę bardzo.
15: Pozdrawiam.
5: Dziękujemy wzajemnie.
15: Chciałam się dowiedzieć, czy można przeliczyć emeryturę rocznik 4,8, 4,7?
11: Przeliczyć emeryturę, ale tak. Z jakiego tytułu? bo najczęściej osoby urodzone już po 31 grudnia 48, czyli te urodzone od 1 stycznia 49, mają emerytury wyliczane według nowych zasad i jeżeli pracują, to raz do roku mogą sobie doliczyć te dopracowane składki. Natomiast jeżeli pani ma wyliczoną emeryturę, no bo rozumiem, że ten rocznik to jest według jeszcze starych zasad, to tam była taka no, formuła już zamknięta i te osoby oczywiście, jeżeli no, pracowały po tej emeryturze, to również mogą sobie ten okres składkowy, nieskładkowy doliczyć. Ale jeżeli pani no, nie pracowała i nie znalazła pani jakichś dodatkowych dokumentów potwierdzających pracę, które nie byłyby wcześniej zaliczone, to jakby nie ma tutaj w tym momencie żadnych przeliczeń tych emerytur.
15: Aha, bo czytałam tutaj, że można przeliczyć ten rocznik właśnie 4,8, 4,7, ale nie wiem.
11: Nie potwierdzam takiego, czegoś nie słyszałam. Dobrze. To jakiś fake news niestety.
15: Dobrze.
5: Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Pozdrawiamy i do usłyszenia. To kolejne pytanie mailowe, tym razem pani Reginy. 3 sierpnia mam 57 urodziny i chcę przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kiedy mam złożyć papiery? Pracowałam 36 lat jako nauczyciel. Czy mogę rozpocząć pracę w innym zawodzie? Jakie są ograniczenia dotyczące zarobków i czy muszę mieć dzień przerwy pomiędzy zatrudnieniem a następnym miejscem pracy? Pani Regina tutaj takie pytania zadaje.
11: Tak, jeżeli chodzi o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to jest oczywiście takie świadczenie, to jest taka trochę emerytura pomostowa, wcześniejsza dla nauczycieli. I tutaj dla pani Reginy jest w tym roku, jeżeli by chciała przejść, tak? Dobrze, ja tutaj usłyszałam, że w tym roku, tak?
5: Tak, i chcę przejść.
11: Tak, więc w latach 2025 i 2026, żeby skorzystać z takiego świadczenia, kobieta musi mieć ukończone 56 lat życia i co najmniej 30 lat pracy nauczycielskiej, w tym, znaczy w ogóle 30 lat pracy ogólnie, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej.
5: Aha, no to czyli, pani spełnia te warunki.
11: Rozumiem, tak, że będzie pani spełniała, więc może jak najbardziej złożyć wniosek z tym, że tutaj ostatnim zatrudnieniem musi być praca nauczycielska. Jeżeli taka osoba by już przestała być nauczycielem i podjęła inną pracę,
5: zawodzie, tak?
11: To już z takiego świadczenia nie może skorzystać. Czyli tu ostatnie ubezpieczenie przed złożeniem wniosku o takie świadczenie, to musi być praca wykonywana jako nauczyciel. I oczywiście później, jak to świadczenie byłoby przez ZUS przyznane, to nie wolno już takiej osobie pracować w charakterze nauczyciela.
5: Ale w innym zawodzie może sobie
11: W innym
5: jeszcze,
11: zawodzie
5: tak?
11: jak najbardziej. I tutaj, ponieważ jest to świadczenie jakby wcześniejsza emerytura, to jak najbardziej obowiązują limity zarobku.
5: A no właśnie.
11: I one w tej chwili wynoszą już tutaj przytoczę, więc można zarobić bez żadnych ograniczeń na tym świadczeniu 6438,50 zł.
5: Brutto.
11: Górna granica, jeżeli się przekroczy te 6438, to można pobierać to świadczenie, ale troszkę zmniejszone o kwotę ewentualnego przekroczenia, bądź tam taką maksymalną kwotę zmniejszenia. I tutaj ten górny limit jest aż 11 957 zł. Jak się tą górną granicę przekroczy,
5: to już zawieszona.
11: Natomiast nie traci się jakby prawa do tego świadczenia, tylko ono podlega zawieszeniu w tych miesiącach, w których
5: Ten zarobek. No dobrze, a tu jeszcze było pytanie, czy muszę mieć dzień przerwy między zatrudnieniem w następnym miejscu pracy?
11: Nie musi być dnia przerwy. Żeby przyznać takie świadczenie, musi dojść najpierw do rozwiązania stosunku pracy. I tam też w przepisach są wymienione, na podstawie jakich artykułów można skorzystać z tego świadczenia. Czyli to nie tak, że sobie sama składam wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, tylko tutaj mnie jakby pracodawca, jakby ze strony pracodawcy dochodzi. Albo likwidacja stanowiska, albo likwidacja szkoły, albo porozumienie stron, ale jakby też w wyniku, że pracodawca wypowiada. Tak?
5: Czyli to pracodawcy, po stronie pracodawcy jest tutaj inicjatywa.
11: Tak, i wtedy będzie przyznane to świadczenie od rozwiązania stosunku pracy, a już od następnego dnia, czyli od dnia przyznania jakby tej emerytury, tego świadczenia kompensacyjnego, można podjąć nową pracę. Mm-hmm. I tutaj już będzie tylko obowiązywał nas
5: inną niż praca limit, nauczyciela.
11: Ale inną
5: niż praca nauczyciela. Tak. Bardzo dziękuję. To teraz pan Krzysztof ze Świdnicy. Dzień dobry, witamy pana.
14: A dzień dobry. Ja chciałem się spytać, czy jestem na emeryturze i czy mógłbym iść do pracy na cały etat, czy tylko na pół etatu i czy nie stać na emeryturze.
11: A ile pan ma lat, jeśli można wiedzieć?
14: 66 teraz.
11: Czyli pobiera już pan emeryturę powszechną. Tutaj może pan pracować, nie ma znaczenia wymiar czasu pracy. Dla emerytów tylko, co pobierają emerytury wcześniejsze, są limity zarobków. Natomiast pan może zarabiać bez ograniczeń i nie ma to wpływu na pobieranie emerytury.
14: Aha, także spokojnie, bez
11: spokojnie
14: tego.
11: Może pan pracować, tak, i zarabiać, i czy to będzie pełny
5: etat,
11: czy na...
5: ile zdrowie pozwoli, właśnie. Tak jest, to tutaj nie ma
11: Natomiast
5: żadnego
11: Natomiast proszę tylko dbać o to, żeby był pan zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, tak, żeby pracodawca nie na czarno, ale panu płacił składkę emerytalną, bo wtedy pan będzie do tej swojej emerytury mógł sobie co roku jeszcze doliczyć, żeby tą emeryturę zwiększyć.
14: I jakbym poszedł do pracy przykładowo, to muszę zgłosić do ZUS-u, tak?
11: Nie musi pan tego zgłaszać. To nas już w ogóle nie interesuje. Emeryt, który już pobiera emeryturę i ma osiągnięty wiek 60 lat kobieta, 65 mężczyzna, nie musi nas informować, może pracować bez ograniczeń, a raz do roku taki druczek pan sobie tam wypełni, czy to na sali obsługi klienta, i sobie pan doliczy ten przepracowany okres po przyznaniu emerytury.
14: No nic, dziękuję, miłego dnia życzę.
5: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. To może jeszcze pytanie mailowe od pana Darka. Na początku swojej kariery zawodowej pracowałem kilka lat w Elwro we Wrocławiu. Z tego co wiem, nie zachowały się archiwa płacowe z tej firmy. Mam oryginał świadectwa pracy wydany w 1993 roku oraz wszelkie umowy, angaże z Elwro. Są tam podane stawki za szeregowanie. Jak starać się o wyliczenie kapitału początkowego? Można to zrobić też online, czy trzeba osobiście pojawić się w oddziale? Co należy sobie przygotować, pyta pan Dariusz.
11: No to tutaj panu Dariuszowi od razu radzę, żeby to robić jak najszybciej, nie czekać do wieku emerytalnego, tylko właśnie póki jeszcze mamy te dokumenty, gdzieś nam się nie zawieruszyły, to składać trzeba jak najszybciej wniosek o ustalenie kapitału początkowego. To jakby nie przeszkadza, że jak później jeszcze gdzieś znajdziemy dodatkowe dokumenty, to możemy zawsze jeszcze do ZUS-u donieść, przeliczyć sobie ten kapitał. I tutaj no rzeczywiście niektórzy mają problemy z udokumentowaniem tego wynagrodzenia, czy stażu pracy. I
5: to, co ma pan Dariusz, to wystarczy?
11: I
5: bo
11: to,
5: mówi
11: co ma, jak najbardziej wystarczy. Jeżeli by nic nie miał, tylko samo świadectwo pracy, to wtedy do kapitału początkowego wliczylibyśmy zgodnie z przepisami kwoty minimalnego wynagrodzenia. Mhm. Ustalilibyśmy, że zarabiał po prostu minimum. Mhm. Natomiast jeżeli są angaże, są stawki, to ZUS sobie poradzi z tym i wyliczy panu faktycznie, ile zarabiał, i ustalimy ten kapitał.
5: Czyli nie należy zwlekać, już się do tego przygotowywać,
11: tak.
5: Natomiast potem ewentualnie
11: online
5: dorzucać.
11: Oczywiście można złożyć wniosek, żeby nadać bieg, ale dokumenty składamy o kapitał początkowy, o emeryturę. Jeżeli dokumentujemy coś, muszą być w oryginale złożone. Więc tak trzeba będzie się pofatygować, żeby nam albo to przysłać w ślad za złożonym wnioskiem online, albo przynieść osobiście do placówki.
5: Ale przy okazji mamy informację, bo można zamówić wizytę rezerwowaną, prawda?
11: Tak, bardzo tutaj zachęcam. Już stosujemy to od stycznia tego roku. Zachęcamy do rezerwowania sobie wizyt w ZUS-ie. Jest to bardzo wygodne ze względu na to, żeby nie czekać w kolejkach. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie ad hoc z ulicy, to też
5: również
11: zostanie załatwiony,
5: numerek,
11: ale
5: tak.
11: Niestety będzie musiał czekać dłużej. Dlatego, że osoby, które są umówione, przychodzą, są od razu proszone do konkretnego okienka na konkretną godzinę, więc tutaj są
5: umawiać
11: dwa sposoby.
5: Się można, no właśnie,
11: są dwa sposoby na umówienie się na taką wizytę stacjonarną, bo tutaj mówimy o takiej wizycie. Więc podam tutaj państwu trzy telefony do ZUS-u wrocławskiego, bo każdy ZUS oczywiście ma swoje tutaj dedykowane numery telefonu. Więc można się umówić telefonicznie, kierunkowy 71 36 06 157 bądź 36 06 021 bądź 399 59 49.
5: Dobrze, czyli mamy te numery telefonów, one na pewno są na stronie wrocławskiego ZUS-u, więc
11: stronie.
5: Można sobie sprawdzić. Możemy telefonować albo online umówić się również.
11: Jeśli tutaj ktoś ma założone dawne PUE bądź teraz EZUS, tą aplikację, to tam również jest taka zakładeczka do umówienia wizyty. Tam mamy dostępny kalendarz, od razu możemy sobie wybrać dzień, godzinę. Jest to bardzo wygodne, dlatego bardzo zachęcamy do takich rezerwowanych wizyt.
5: No, bardzo dziękuję. To jeszcze pani Grażyna z Oławy czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry. Chciałam się tak dowiedzieć od pani, bo złożyłam dodatkowe dokumenty o pracy i w tej chwili jak długo się czeka w ZUS-ie na odpowiedź? Powinna przyjść, prawda? Czy pozytywne, czy niepozytywne powinna przyjść do domu, tak?
11: Ale proszę powiedzieć mi najpierw, w jakim celu pani składała do ZUS-u dokumenty, o jakie świadczenie pani się ubiega?
16: Ja mam już emeryturę, ale jeszcze doświadczenie zdobyłam, jak miałam praktyki studenckie.
11: A rozumiem. To proszę panią, ustawowo ZUS ma 30 dni od dnia złożenia wniosku do ZUS-u na wydanie decyzji. Natomiast jeżeli prowadzi jeszcze postępowanie w sprawie, bo dokumenty mogą budzić jakąś wątpliwość i na przykład sprawdzamy, czy było ubezpieczenie, czy piszemy czasami do zakładu pracy, powinna pani być też o tym powiadomiona. To ta sprawa może potrwać trochę dłużej, ale co do zasady, do miesiąca czasu powinna pani coś otrzymać.
16: Tak czy nie, to odpowiedź tak powinna.
11: Ale oczywiście, tu będzie decyzja albo przeliczająca, albo odmawiająca przeliczenia, bo z jakiegoś tam powodu.
5: Z uzasadnieniem, prawda?
11: Tak, każda decyzja musi mieć uzasadnienie, żeby pani miała prawo też odwołania się od takiej decyzji.
5: Wszystkiego się pani dowie, pani.

0: Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
2: Po reklamie.
3: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
4: I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Przypominam, razem ze mną pani naczelnik Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, i już słuchamy, pani Honorata z Olszyny jest z nami. Dzień dobry, witamy panią.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. W grudniu zmarł mój mąż. I mam rentę rodzinną. I moje pytanie jest takie. Czy ja po ukończeniu 60 lat muszę składać dokumenty na swoją emeryturę?
6: Pani nic nie musi. Pani może i jak najbardziej to zalecam. Ponieważ są teraz przepisy o rencie tak zwanej wdowiej i żeby taką rentę wdowią pobierać, to właśnie jest potrzebne ustalenie uprawnień i do własnego świadczenia, i do tego świadczenia po małżonku. Czyli pani już rentę rodzinną pobiera. Teraz wyliczymy, jak pani osiągnie 60 lat życia, to tylko i wyłącznie na pani wniosek, wyliczymy wysokość emerytury. Jeżeli pani tam nie przekroczy tego limitu, bo też ta renta wdowia może być wypłacona tylko do trzykrotności minimalnej emerytury, to jest tam 5300 coś z groszami. Mhm. Jeśli ktoś nie przekracza tej kwoty, to możemy 15% pani tego niższego świadczenia płacić i 100% tego wyższego.
5: Tylko właśnie chodzi o to, że ja mam, nie wiem, czy uzbiera mi się nawet 10 lat pracy.
6: Nie szkodzi. Moja... Nie szkodzi, wie pani, ja tu właśnie mówiłam poprzednim słuchaczowi, że, bo pani jest, rozumiem, rocznik po 48 urodzona,
5: ja
6: tak?
5: Ja jestem 72.
6: No właśnie, czyli pani wystarczy osiągnięcie samego wieku emerytalnego, tak, i jakikolwiek okres ubezpieczenia. Czy pani wyliczymy 500 zł emerytury, czy 5 zł, czy 1500, to już będzie po prostu wynikało z tego, ile tam pani zgromadziła tych składek na swoim koncie plus kapitał początkowy.
5: Dobrze, i wtedy będę pobierała rentę rodzinną i swoją emeryturę?
6: Tak, będzie pani pobierała to, co jest wyższe 100%, tak, i to, co jest niższe 15%. Czyli razem pani dostanie 115% świadczenia.
5: Rozumiem. Dziękuję pięknie.
4: No to dobra informacja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. 71 391 0000 to nasz numer telefonu. I pytanie pana Pawła. Mój tato ma 24 lata pracy w ZUS-ie i 14 w KRUS-ie, który nadal opłaca. Czy to prawda, że musi mieć pełne 25 lat w każdej instytucji, by całość była wypłacana z ZUS-u i z KRUS-u? To pytanie pana Pawła.
6: To pytanie powinien bardziej zadać ten pan do KRUS-u, dlatego że to w KRUS-ie mają takie przepisy emerytalne, gdzie nadal jest obowiązujący jakiś długi staż pracy, żeby dostać tam emeryturę rolną. Mhm. Natomiast w ZUS-ie każdy okres, tak jak tutaj wcześniej słuchaczce tłumaczyłam,
4: tak się liczy.
6: Dlatego tutaj osiągnięcie wieku emerytalnego dla pana 65 lat życia i wystarczy te 14 czy 12 lat i my już tą emeryturę przyznamy.
4: 24 lata pracy w ZUS-ie pan ma.
6: No to tym bardziej. Mhm. Natomiast tutaj nie wiemy, ile ten pan ma lat życia i ile jeszcze do tego wieku emerytalnego mu pozostało, bo jeśli jest to długa perspektywa, to radziłabym najpierw poczekać, aż opłacę te składki w KRUS-ie do 25 lat.
4: Ale tu dużo brakuje, bo to jest 14 w KRUS-ie.
6: No ale
4: dopiero
6: nie wiemy, ile pan ma lat życia, bo może to być młody człowiek, tak?
4: Ale tato pana Pawła to taki bardzo młodziutki, może nie jest.
6: Bo tutaj właśnie chciałam państwu też wytłumaczyć tą sytuację, żeby sobie nie zamykać.

0: szukać drogi do dwóch emerytur w przyszłości. Mhm. Bo jeśli na przykład pan będzie miał w KRUS-ie 24 lata składek rolnych opłaconych, tak, ale wcześniej osiągnie wiek 65 lat życia i złoży do ZUS-u wniosek o emeryturę, tak, to mając status emeryta w ZUS-ie, będzie wyłączony z dalszego możliwości płacenia składek do KRUS-u i zabraknie mu na przykład jeden rok, żeby mieć jeszcze drugą emeryturę w KRUS-ie.
1: Czyli nie zaczynamy od ZUS-u, tak? Tutaj w tej sytuacji.
0: No, nie znamy tutaj danych pana, więc nie wiem, bo jeżeli on na przykład za rok ma już wiek emerytalny, no to dobrze byłoby już z tej emerytury w ZUS-ie skorzystać, a nie czekać jeszcze 12 lat, żeby płacić składkę w KRUS-ie, bo przecież nie wiemy, czy dożyjemy do tego czasu.
1: No właśnie.
0: Dlatego tutaj każda sytuacja jest indywidualna.
1: Panie Pawle, niech pan dopisze, ile tato ma lat, to jeszcze może coś więcej będziemy mogły na ten temat powiedzieć.
0: Tak, to będziemy
1: mogły wtedy poradzić. Bardziej konkretnie. Pędzimy dalej. Pan Marcin ze Zgorzelca, dzień dobry.
2: Dzień dobry paniom. Ja mam takie pytanie. Ja mam, jestem opiekunem prawnym. Moja mama ma grupę inwalidzką, jest ubezwłasnowolniona przez sąd ze względu na stan zdrowia.
0: Tak.
2: I ja nie mogę podjąć pracy w pełnym zakresie, w pełnym wymiarze godzin. I chciałem się zapytać, czy ten okres, kiedy ja sprawuję opiekę nad mamą, czy to jest jakiś okres, który może mi się wliczać do czasu, do wyliczenia później emerytury w przyszłości?
0: No nie. Dlatego właśnie teraz zostały wprowadzone te świadczenia wspierające. Tutaj musiałby się pan bardziej zapytać w Urzędzie Miasta, w MOPS-ach, GOPS-ach. Jeżeli byłby pan, pobierałby pan to świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad taką osobą.
1: Pobiera pan.
0: No to z tego tytułu jest pan ubezpieczony i są prawdopodobnie składki opłacane i wtedy będzie...
2: Znaczy to jest dla mojej mamy są te świadczenia.
0: Ale jest to świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne, bo to są dwa różne świadczenia.
2: Wspierające, tam gdzie są te punkty.
1: Wspierające. To świadczenie wspierające.
0: Ale rozumiem, że pan jest osobą pracującą.
2: Tak.
0: No właśnie, bo to tylko dla takich osób, które całkiem rezygnują z pracy, to mogą się w ZUS-ie zgłosić do ubezpieczeń i wtedy państwo refunduje składkę emerytalną tym osobom, które właśnie nie mogą podjąć pracy ze względu na opiekę nad takimi osobami.
1: I wtedy... Okay.
2: Znaczy ja nie mogę podjąć pełnego etatu, bo czas
0: No ale właśnie, jeżeli pan ma jakiekolwiek ubezpieczenie emerytalne, nawet z 1/8 etatu, to już pan jakby nie ma tytułu do takiego ubezpieczenia. Nie może się pan
1: Czyli
0: zgłosić.
1: Czyli pan by się musiał w ogóle zwolnić, nigdzie nie pracować, żeby być ubezpieczony przy tym świadczeniu wspierającym, tak?
0: Dokładnie.
2: I tam nie chodzi o ubezpieczenie, tylko o ten czas pracy właściwie.
0: No ale właśnie wie pan, czas pracy, żeby zaliczyć do emerytury, teraz nie ma już stażu pracy przy emeryturze, nie ma takiej w ogóle formy. Teraz jest, ile pan składek ma na koncie indywidualnym, z tego będzie wyliczona emerytura.
1: Czyli jeżeli pan nie płaci tych składek, to będzie pan automatycznie
0: stratny. Bo my od pana będziemy potrzebować tylko osiągnięcie 65 lat życia i to, co pan ma naskładane na indywidualnym koncie, jak składki wpływają, to z tego pan będzie miał wyliczoną emeryturę. Więc jeżeli składka idzie od 3/4 etatu, no to tyle pan będzie miał do emerytury pobrane, tak?
2: No a ja od 1/8 to od 1/8.
0: Tak jest. Dokładnie. Mhm.
2: Dobrze. Dziękuję bardzo za informację. Bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia. To teraz pytanie pana Grzegorza. Jeżeli żona zmarła, a przed śmiercią zostały złożone wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego, to czy należy się wypłata takiego świadczenia? Pyta pan Grzegorz.
0: No i tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości, bo przepisy ustawy o świadczeniu wspierającym nie przewidują tak zwanego niezrealizowanego świadczenia. Czyli jeżeli osoba nie dożyła przyznania tego świadczenia, nawet gdyby dożyła i to świadczenie byłoby naliczone, ale nie zdążyłaby go pobrać, to również rodzina nie ma prawa do pobrania tego świadczenia.
1: Mm-hmm. No
0: także
1: to niestety,
0: tutaj niestety to przepada.
1: Nie mamy dobrej informacji. Kolejne pytanie. Mama zmarła 17 kwietnia. Emeryturę powinna otrzymać 26 kwietnia. Czy mogę ubiegać się jako córka o to ostatnie świadczenie emerytalne?
0: Jak najbardziej. Właśnie w przeciwieństwie do świadczenia wspierającego, emerytury i renty mają swoją odrębną ustawę i tutaj w artykule 36 jest wymieniony krąg osób, które mogą starać się o niezrealizowane świadczenia po zmarłej osobie. Więc tutaj córka jak najbardziej jest wymieniona w tym kręgu tych osób. Z tym, że ja tutaj przytoczę, bo artykuł stanowi, kto pierwszy ma prawo.
1: Tak.
0: Więc też nie mamy tutaj szczegółów w tej sprawie, czy są jeszcze małżonek na przykład.
1: Mm-hmm. No nie, pani...
0: Bo najpierw ma małżonek. Aha. Tak. Później, jeżeli nie ma małżonka, no to dzieci, tak, które wspólnie zamieszkują, a w trzecim dopiero jakby wersji są dzieci, które no nie zamieszkują, ale jakby są w tej pierwszej linii spokrewnione.
1: Rozumiem.
0: I tutaj niestety należy złożyć wniosek do ZUS-u, bo z urzędu ZUS tego nie przyznaje.
1: Czyli pani tutaj naszej słuchaczce polecamy, żeby złożyła wniosek, tak, do ZUS-u, pamiętając, że pierwszy w kolejce jest małżonek mamy, czyli tato, a później dopiero później są dzieci, najpierw te mieszkające z rodzicem,
0: na samym końcu niemieszkające,
1: a później już te niemieszkające. Mhm. Dobrze. Kolejne pytanie mailowe. Już czytam, bo tutaj tych pytań jest dobrze. Kogo dotyczy nowelizacja ustawy emerytalnej, która podobno wejdzie w życie 1 czerwca w związku z przynależnością do OFE i przejścia na wcześniejszą emeryturę? Czy dotyczy ona wyłącznie kobiet urodzonych w latach 50., czy również mężczyzn? Jeżeli tak, to z jakich roczników? Pozdrawiam kompetentną panią ekspert i życzliwą prowadzącą.
0: Bardzo mi miło to słyszeć.
1: Dziękujemy pani Anno.
0: Ale jestem zdziwiona, że taka nowelizacja w ogóle ma wejść w czerwcu.
1: Nic o tym nie wiemy.
0: Mm-hmm. Tutaj no, wiele toczy się różnych prac w Sejmie. Spodziewamy się przepisów bardziej od stycznia przyszłego roku, które mają przeliczyć właśnie te emerytury. Jeżeli ktoś przechodził z wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną, to tą drugą emeryturę miał pomniejszaną. I tym osobom w przyszłym roku w styczniu będziemy prawdopodobnie to wyrównywać. Natomiast jeżeli chodzi o OFE, to nie mamy żadnych tutaj nowelizacji osób, konto i tak dalej. Natomiast przy okazji, jak już tutaj pani zadała takie pytanie, to też chciałam jakby nagłośnić sprawę, bo wiele osób nie wie, że w związku z tym, że niektórzy nie doczekali się swojej emerytury, a byli członkami OFE, bądź mieli środki z tego drugiego filaru na subkoncie w ZUS-ie, to była ich własność. Mm-hmm. I tutaj te środki podlegają dziedziczeniu. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś no, domyśla się, że taka osoba ma to subkonto, czy była członkiem OFE, to należy tutaj do ZUS-u zgłosić się z wnioskiem o wypłatę takich środków.
1: No to podpowiadamy państwu. Proszę o tym pamiętać i już słuchamy telefonicznie. Pan Jan jest razem z nami. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, panią. Proszę państwa, mam takie pytanie. Jest emerytura wolna od podatku, kwota 30 tysięcy.
0: Tak.
3: I mam takie pytanie. Dlaczego jest brana od razu ten podatek, jeżeli jeszcze nie osiągnąłem 30 tysięcy? Jak to jest z tym?
0: Proszę pana, więc tak, ZUS ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek. ZUS nie pobiera jakby podatku, tylko zaliczki. I my te zaliczki pobieramy od każdej emerytury, chyba że ktoś wie na przykład od razu, że nie przekroczy tego limitu 30 tysięcy, to może do nas złożyć takie oświadczenie podatkowe, żeby mu nie potrącać w ogóle tego podatku. I wtedy my go nie będziemy potrącać. Natomiast inne osoby mają potrącony ewentualnie ten podatek i później on jest po prostu przypicie do zwrotu. Nie wiem, czy panu chodzi też o samą emeryturę, czy teraz dostał pan jakby też trzynastkę bez podatku?
3: Nie. Proszę pani, chodzi mi o to, że emerytura całoroczna moja jest więcej jak 30 tysięcy.
0: No właśnie.
3: I teraz rozumiem przez to, że jeżeli emeryta przekracza 30 tysięcy rocznie,
0: tak,
3: to ZUS już pobiera.
0: Pobiera od tej kwoty przekroczenia, tak, czyli do 30 tysięcy jest osoba zwolniona z podatku, a jak się wpadnie już, my sumujemy te kwoty, tak, powyżej 30 tysięcy, to wtedy odprowadzamy od tej nadwyżki ten podatek.
1: Czyli to powyżej 30 tysięcy, tak?
3: Mhm. No to w takim razie te pierwsze miesiące, styczeń, luty, marzec, czy ileś tam komu wypada, to nie powinien być pobierany podatek od emerytury.
0: Ale tak jak panu powiedziałam, że my pobieramy od wszystkich, dlatego że to są zaliczki i my na przykład nie wiemy, tak, czy...
1: W którym miesiącu nastąpi to przekroczenie.
0: Niektórzy emeryci przeliczają emeryturę. W pierwszym miesiącu ktoś dostanie na przykład wysoką emeryturę. Znamy mu emeryturę 9 tysięcy i to też jeszcze nie
1: ale
0: jest 30.
1: Ale nic tutaj pan Jan nie traci, tak?
0: Nie, bo to wszystko przybicie, później my zwracamy.
1: Więc panie Janie, straty żadnej nie będzie. Myślę, że sprawa jest wyjaśniona. Pędzimy dalej, bo program za chwilę się kończy. Pan Paweł z Wałbrzycha jest z nami. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Bardzo proszę.
4: Mam pytanie, może troszkę powtórzę pytanie sprzed kilku minut. Też opiekuję się mamą.
1: Tak.
4: Nie jestem zatrudniony, nie pracuję, no ze względu na to, że siedzę w domu. Osoba, którą się opiekuje, wymaga stałej opiekuności.
1: Tak. Mm-hmm.
4: Złożyliśmy podanie o to wspierające.
1: Świadczenie wspierające.
4: Tak. Była komisja, przyszła decyzja. Taka trochę dziwna, ale to już nie o to chodzi. Uh-huh. Złożyliśmy przez internet, bo moja żona jest upoważniona przez mamę do składania tych podań. W ZUS-ie...
0: Czyli rozumiem, że tamta decyzja już o przyznaniu tych punktów było powyżej 70 punktów, tak? Była uprawomocniona, złożyliście państwo do ZUS-u elektronicznie, bo tylko tak można wniosek o wypłatę tego świadczenia. Tak?
4: Znaczy, czy ona była uprawomocniona, tego nie wiem, minęły 2 tygodnie, bo tak było napisane.
1: Tak, po 2 tygodniach się uprawomocnia. Tak, 14 dni. Po 14 dniach się uprawomocnia.
4: Tak, tak. I czy my z ZUS-u dostaniemy jakąś informację na ten temat?
0: Oczywiście, oczywiście. Tutaj też ma ZUS 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia wspierającego. Z tym, że no tutaj mamy centrum tych świadczeń w Białymstoku. Nie znam tutaj szczegółów, czy taka decyzja przychodzi papierowo, czy ona jest tylko umieszczana na profilu PUE. Proszę tam zaglądać, ale nawet gdyby to przychodzi najpierw wcześniej SMS z taką informacją, że na profilu została umieszczona decyzja. To jest podobnie jak z 800+.
4: Mailem dostałem.
0: Tak.
4: Znaczy ona dostała coś takiego. Dobrze, to jest jedno pytanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanie. Ze względu, że no, nie pracuję, wspominały panie, że mogę starać się o... No bo jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Tam pobierana jest, znaczy płacona za mnie tylko składka zdrowotna, ale tak jak pani mówiły...
1: Bo pan jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, tak? W Urzędzie Pracy.
4: Tak, jestem zarejestrowany. Pani w urzędzie no, nie mają żadnych pomysłów, żeby mi pomóc, nie wiem, nawet przeprowadzić.
0: To już panu doradzam, bo wiem, o co panu chodzi. Jeżeli pan faktycznie sprawuje faktyczną opiekę nad mamą, nad osobą, która jest, która pobiera to świadczenie wspierające, to może pan z tego tytułu jako osoba, która sprawuje taką opiekę faktyczną, ubiegać się o takie ubezpieczenie właśnie w ZUS-ie.
4: Emerytalne,
0: tak. Tutaj ktoś wcześniej też o to pytał, tak, albo ja komuś tłumaczyłam, że tutaj budżet państwa jakby płaci minimalną kwotę jakby tej najniższej składki emerytalnej.
1: Żeby ta osoba opiekująca się nie była stratna, jasne. Tak, tylko są warunki.
0: I to również składamy elektronicznie. Także pan się musi zalogować na swój profil PUE i tam jest zakładka przy tych świadczeniach wspierających, o co pan składa wniosek, że o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym osoby sprawującej opiekę. Bo kto inny jest upoważniony do pobierania tego świadczenia może być, a kto inny sprawuje faktyczną opiekę i może być objęty takim ubezpieczeniem. Z tym, że właśnie... Objęcie ubezpieczeniem nie będzie od dnia, kiedy jest przyznane świadczenie wspierające, tylko od miesiąca, w którym pan złoży o to wniosek. Więc...
1: A pan nie musi być zarejestrowany, bo tu wcześniej pani mówiła, że ta nasza słuchaczka musi być rok pobierać to
0: nie,
1: ten
0: to
1: zasiłek.
0: Nie, to jest zupełnie coś innego, bo tamta pani się starała o świadczenie przedemerytalne, a pan będzie miał tylko samo ubezpieczenie emerytalne za opiekę,
1: żeby to kiedyś
0: mieć do emerytury.
1: Jasne,
0: po prostu.
1: Jasne, żeby nie zostać bez niczego tutaj później.
0: Tak, także proszę sobie tam na profilu poszukać takiego wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń dla osoby sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające.
4: Dobrze. Czy ja muszę mieć jakieś zaświadczenie, że jestem taką osobą, czy wystarczy, że stwierdzę, że taką osobą jestem?
0: Wie pan co? Trudno mi jest powiedzieć, bo tam się wypełnia taki wniosek, czy tam będzie potrzebne tylko chyba pana oświadczenie.
4: Dobrze. dobrze.
1: Dobrze, pędzimy dalej. Dziękujemy bardzo, tak jest, bo tutaj czas nas goni, więc ja jeszcze mam tutaj pytania mailowe, które chciałabym przeczytać, bo pan Paweł nam odpowiedział, że jego tato, ten, o którym rozmawiałyśmy, 24 lata pracy w ZUS-ie i 14 w KRUS-ie, ma 63 lata życia. Czyli dwa lata mu brakuje do emerytury.
0: No to jest zbyt długi okres, żeby tam płacić dalej w tym KRUS-ie, więc proponuję, jak będzie miał 65 lat życia, złożyć wniosek do ZUS-u o emeryturę i te lata, w które w KRUS-ie opłacał, to już nie dostanie w przyszłości w KRUS-ie z tego emerytury, ale będzie miał taką część rolną doliczoną do naszej ZUS-owskiej emerytury.
1: No to odpowiedź została uzupełniona. Pan Jerzy z Wrocławia jest z nami?
5: Tak, jestem.
1: No to proszę bardzo, bo pogubiłam się tutaj już w tych wszystkich imionach naszych słuchaczy, ale już się odnalazłam. Panie Jerzy, słuchamy pana.
5: Proszę panią, jestem emerytem naliczanym w czerwcu. Tak. Mówiło się dużo, tam Trybunał Konstytucyjny zalicza za tego. Teraz otrzymałem jakieś tam pieniądze w formie, no nie wiadomo za co, powiedzmy sobie.
0: Pewnie za to.
5: No, pewnie za to, tylko gdzie jest 10 lat do tyłu?
0: No właśnie. Proszę pana, więc faktycznie realizowaliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z 2023 roku, ale ustawa była z sierpnia 2025, która wskazywała dla ZUS-u przepis, że mamy te emerytury przeliczyć z urzędu i przeliczaliśmy je od stycznia. Mieliśmy termin do końca marca, także nie wiem, czy pan już teraz dostał, czy w marcu pan dostał.
5: Teraz.
0: Więc ta ustawa przewidywała wypłatę tylko i wyłącznie na bieżąco od stycznia 2026. Nie płacimy innych wypłat. Natomiast pan się może oczywiście z tą decyzją nie zgodzić, może pan się od tej decyzji odwołać. Te decyzje są w tej chwili wysyłane jeszcze. Do niektórych emerytów.
5: Tylko przyszły gołe pieniądze i po prostu...
1: Tak, na razie przyszły pieniądze, a potem przyjdzie.
0: To jesteśmy w trakcie wysyłki dopiero decyzji o tych emeryturach czerwcowych, więc od dnia otrzymania takiej decyzji ma pan 30 dni na złożenie wniosku do sądu i tylko sąd może zadecydować, czy 10 lat to sąd raczej nie orzeka, bo nawet przepisy emerytalne mówią, że nie możemy wypłacić wyrównania wcześniej za okres wsteczny niż 3 lata.
1: Bardzo dziękuję. Może jeszcze zdążymy pan Piotr z Wrocławia. Dzień dobry, panie Piotrze.
6: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
6: Mam pytanie dotyczące świadczenia wspierającego.
1: Tak.
6: Dotyczy to mojego ojca.
1: Tak.
6: Ojciec ma postępującą chorobę Alzheimera. Otrzymał decyzję po komisji, jeżeli chodzi o świadczenie wspierające, dostał 94 punkty.
1: Tak.
6: Natomiast w związku z tym, że ta choroba postępowała nagle, nie mamy żadnego upoważnienia przez ojca, ani nie mamy profilu elektronicznego dla jego statusu w ZUS-ie. Pytanie, po otrzymaniu tej decyzji, jakie kroki musimy podjąć, możemy podjąć...
1: Żeby to złożyć w ZUS-ie.
0: To tutaj pani, najbardziej każda osoba sprawująca faktyczną opiekę, nie musi to być opieka prawna, może złożyć na własnym profilu PUE wniosek o świadczenie wspierające dla tej osoby w jego imieniu. I może nawet wskazać numer konta nie jego osobisty, tylko osoby trzeciej do wypłaty tego świadczenia, ale musi to być niestety elektronicznie. Więc sam ubezpieczony nie musi składać wniosku, może to zrobić członek rodziny.
6: Rozumiem. A czy na przyszłość, bo ma problem jakby z wysłowieniem się czy z podpisem, czy jest taka możliwość, żeby w jakiś sposób osoba reprezentowała go przed ZUS-em właśnie w przyszłości w sprawie innych...
0: To znaczy w ZUS-ie mamy taki specjalny druk PEL, to jest pełnomocnictwo. Jeżeli ojciec mógłby go podpisać jeszcze, to państwo możecie taki druk złożyć w ZUS-ie, że upoważnia do reprezentowania go we wszystkich sprawach w ZUS-ie i wtedy możecie wszystko w jego imieniu załatwiać i podpisywać wszystkie wnioski.
6: Ale rozumiem, że on nie musi wtedy być osobiście w ZUS-ie.
0: Nie. Proszę sobie nawet ze strony głównej ZUS-u pobrać ten druk PEL, dać do wypełnienia i przywieźć, złożyć go w dowolnej placówce ZUS-u.
6: serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny za odpowiedź. Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. To już było tak na koniec. Panie Radosławie, mam tutaj bardzo długie pana pytanie o okres świadczenia pracy, ale proszę wybaczyć, to następnym razem już odpowiemy, bo nie zdążę. Dzisiaj musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Pani naczelnik Irena Szopka była razem z nami.
0: Dziękuję państwu bardzo.
1: Do usłyszenia jutro po 12:00.

0: Reklama.
1: O, widzę, że sąsiad czarnopiramida buduje.
2: To jest magazyn energii.
1: Jak to?
2: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
1: No, a ta piramida to wielamo.
2: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
3: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
2: 600 745 734.
4: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
10: Po reklamie.
11: I właśnie mija 13.
12: Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych.
13: Były 3 zadania na słuchankę.
14: Fajnie skonstruowane, wszystko głośniki działały.
12: Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od nich zależy wysokość rat kredytów w złotych oraz odsetki od lokat. Na Dolnym Śląsku środa nadal będzie ciepła, lokalnie ma przelotnie padać.
11: A więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Marek Waligura.
12: Maturzyści skończyli pisać egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Jest obowiązkowy na maturze. Angielski wybrało w tym roku 98% zdających.
15: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
16: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
13: Dla mnie to taka trochę pestka.
14: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
15: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach.
13: Były 3 zadania na słuchankę.
14: Fajnie skonstruowane, wszystko głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki, 3 tematy, które były podane.
15: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym.
12: Opinię maturzystów zebrała Martyna Szymczakowska. Jutro ceny paliw będą nieco niższe niż dziś, tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Maksymalna cena litra benzyny ma być niższa o 3 grosze, diesla o 4. Na tę decyzję czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej dziś zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
17: Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały.
12: Piotr Bujak uważa, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to wystarczający powód do podwyższania stóp.
17: Dla Rady Polityki Pieniężnej najważniejsze nie są wskaźniki inflacji w najbliższych miesiącach. Dla bankierów centralnych kluczowy jest średni horyzont, to znaczy inflacja za rok, za 2 lata, nawet inflacja za 3 lata. Tylko w takim horyzoncie banki centralne są w stanie wpływać na poziom inflacji i tam na razie poważnego zagrożenia nie widać.
12: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. Sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma 8-letniego chłopca z Częstochowy. To kara łączna za znęcanie się i doprowadzenie do śmierci dziecka. Matka została skazana na 16 lat więzienia za pomoc i przyzwolenie na znęcanie. Oskarżonych nie było w sądzie.
10: To są wiadomości Radia Wrocław.
12: Jutro wrocławska spółka gminna zajmująca się śmieciami, czyli ekosystem, miała otworzyć oferty w trwającym od prawie 14 miesięcy przetargu na odbiór odpadów. Termin znów przesunięto.
0: Nowym terminem otwarcia ofert jest 29 maja. Spółka musiała wydłużyć ten czas z powodu skargi do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedsiębiorstwo Alba wcześniej skarżyło Ekosystem za unieważnienie przetargu. Izba przychyliła się do zażalenia i nakazała przywrócić postępowanie. Wtedy Alba poskarżyła się ponownie, tym razem na wznowienie przetargu. W uzasadnieniu napisano, że to z powodu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową. Alba chce, aby postępowanie jednak unieważniono. Krajowa Izba Odwoławcza nie wyznaczyła jeszcze terminu posiedzenia. Niewykluczone, że 29 maja może się nie udać otworzyć ofert.
12: Mówiła Joanna Jaros. 3,5 tysiąca metrów kwadratowych dla firm, startupów, przedsiębiorców lokalnych. Taką funkcję będzie miało po odremontowaniu zrujnowane Legnickie Kino Ognisko. Urząd Marszałkowski przekazał miastu 25 milionów złotych na modernizację. W promieniu kilkuset metrów działają dwa kina, dlatego przemodelowanie funkcji dawnego ogniska nie osłabi ich rynkowej pozycji, ocenia prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
6: Dobrych miejsc biurowych w Legnicy niestety brakuje. W ostatnich latach nie powstał żaden biurowiec, żaden inkubator. Potrzebujemy nową przestrzeń dla nowych przedsiębiorców. Nowe firmy będą płacić podatki w Legnicy i dzięki temu ta inwestycja się zwróci.
12: Odbudowa Kina Ognisko od wielu lat budziła wiele emocji wśród mieszkańców Legnicy. Poprzednie władze miasta obiecywały remont od 2009 roku.
11: W całym regionie słońce przebija się przez chmury na termometrach od 18 stopni w Jeleniej Górze do 22 we Wrocławiu, na barometrze 992 hektopaskale. Ciśnienie spada. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. W czasie burz opady deszczu dosyć intensywne. Spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy i zrobi się chłodniej, minimalnie od 8 do 11 stopni. Jutro z chmurami, opadami deszczu i burzami na termometrach maksymalnie w ciągu dnia od 10 do 13 stopni.
7: Cześć, tu Borys Szyc.
18: Z tej strony Grubson, tu Kara Śrogucki.
19: Kazul z gwiazdami.
20: W Radiu Wrocław.
11: A więc pora deszczowa. No i bardzo dobrze, czekamy na ten deszcz jak na zbawienia, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy na to, co się dzieje w ogrodzie. Marchewki muszą przecież rosnąć. 6 minut po 13, Michał Kazulo, dzień dobry, będzie po angielsku.

Takie solówki. Od Lady Punk to numer obok, 14 minut po godzinie 13. No i cóż to byłby za dzień, gdybyśmy nie informowali Państwa o problemach na autostradzie A4. Tym razem 186 km między węzłami Brzezimierz-Brzeg na trasie w stronę Katowic. Mamy awarię pojazdu i zamknięty został prawy pas ruchu. Tam stoi zepsuty pojazd ciężarowy. Ruch tylko pasem lewym. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę, więc proszę uważać, bo w tym miejscu droga na Katowice mocno się korkuje. No a jeśli ktoś stoi w korku, to myślę, że będzie miał za chwilę czego posłuchać, bo Editors to jest zespół, który wydał nową piosenkę i to jest piosenka dnia w Radiu Wrocław, Call It In. Idealna właśnie do stania w korkach. Zespół prowadzony przez charyzmatycznego wokalistę Toma Smitha, często wymieniany jest jednym tchem obok Joy Division czy zespołu Interpol. Stworzyli numer, który stał się klasykiem gatunku, taki chociażby numer jak Papillon, i to też jest gorąca pozycja zawsze, gdy mamy takie letnie, gorące wieczory. Muzycy grupy Editors regularnie wracają do Polski, mają w naszym kraju rzesze fanów, grali m.in. na Openerze czy w Jarocinie, no a tym razem zapraszają do Warszawy w lutym 2027 roku. Mam nadzieję, że ten numer zwiastuje ich kolejny krążek.

0: Konkurs w Radiu Wrocław.
1: A dzisiaj mam zaproszenie na niesamowite, bijące rekordy popularności show artystów słynącego z wielkich hitów scenicznych teatru Varieté Muza z Koszalina. Mamma Mia to widowisko, które przeniesie nas do lat 70. i czasów największej popularności szwedzkiego kwartetu ABBA na światowych parkietach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poszurać nogą w sali koncertowej Radia Wrocław i zaśpiewać te wszystkie szlagiery, to koniecznie proszę dać znać. Podwójne wejściówki czekają, a ja czekam na SMS-y pod numerem 72 280. W treść wiadomości proszę wpisać RW, ABBA, imię i nazwisko, koszt SMS-a 2,46. Przypominam, 72 280 RW, ABBA, imię i nazwisko.
0: Konkurs w Radiu Wrocław.
1: No i nie może być oczywiście inaczej, już się kręci stara płyta z wielkim przebojem Gimme, Gimme, Gimme. To oczywiście zespół ABBA. Dla wszystkich maturzystów, którzy już są po języku angielskim, podobno było nieźle, więc można zakręcić się teraz na parkiecie.

0: Autopromocja.
1: Jest Krzysztof Janoś.
2: Jest Ida Górska.
3: Wołoczko.
1: I jest para dla Dolnego Śląska. Wszystko jest.
2: Słuchamy Radia Wrocław i słuchamy pary dla Dolnego Śląska.
1: Divide et imperia. Kojarzysz takie powiedzenie z łaciny? Dziel i rządź.
2: Kojarzę.
1: No też nie trudno odnieść wrażenie, że ta zasada starożytnych Rzymian ostatnio przeżywa taki swój renesans.
2: Powiedz, kłótnie, krzyki, przerwane posiedzenie na pół godziny?
3: Wszystko, co dzisiaj dla nas najważniejsze. Wydarzenia, komentarze, emocje. Rzetelnie i naprawdę. Para dla Dolnego Śląska codziennie od 16.
2: Zostańcie Państwo z nami, z Radiem Wrocław.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
6: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie Zdroju.
7: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
4: Po reklamie.
8: Kazul z gwiazdami
0: w Radiu Wrocław.
9: A dzisiaj z nami Łukasz Drapała. Dzień dobry, witaj.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Spotykamy się, by porozmawiać o nowych piosenkach, ale tak szczerze ci powiem, że gdy ostatnio odwiedziłeś nas w studiu Radia Wrocław, to ja się nie spodziewałem, że będę rozmawiał w przyszłości z wokalistą zespołu Perfect.
10: Myślisz, że ja się spodziewałem? Ja kompletnie tego nie miałem w planach. Tak naprawdę czasami widzisz, marzenia spełniają się, te, które nawet boimy się wypowiedzieć albo zamarzyć o nich. A tutaj nazywam to takim spełnionym trochę marzeniem, ponieważ myślę, że każdy z muzyków chciałby być w składzie, który jest tak znakomity, tak fajny. Ja jeszcze mam do tego to szczęście, że Perfect ma za sobą olbrzymią historię i wielką legendę, którą niesie za sobą. To jest z jednej strony wielkie błogosławieństwo, oczywiście z drugiej strony wielki stres, odpowiedzialność i tak naprawdę duże niebezpieczeństwo wpakowania się w różne pułapki, ale dla mnie najważniejsze, kiedy podejmowałem decyzję o tym, że dołączę do zespołu, było to, że ja po prostu chłopaków bardzo lubię, szanuję i cenię. I kto by nie chciał pograć z takimi chłopakami w garażu rock'n'rolla, choćby miał być to jeden koncert w roku.
9: No ja sobie pomyślałem, że to jest bardzo duży akt odwagi. Jak ty sobie radzisz z tą sytuacją?
10: No wiesz co, no trzeba być w życiu odważnym. Poza tym, wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo proste, jeżeli masz serce do tego, co robisz i wiesz, i kochasz to, co robisz, to ta odwaga jest czymś innym. Jest czymś, co jest twoim świętym obowiązkiem i tak naprawdę obok odwagi zawsze idzie ta wielka chęć wyzwania, wielkiej przygody i robienia rzeczy wspaniałych. Ja nie wiem, jak sobie radzę, dlatego, że do

0: od tego jest publiczność. Od tego jest publiczność chociażby z ostatniego koncertu na wspaniałym wrocławskim rynku, gdzie przybyli tłumnie wielotysięczne tak naprawdę towarzystwo, które nie pozwalało nam zejść ze sceny. Myślę, że bawili się dobrze, ale jak ja sobie radzę, zostawiam im do oceny. Ja czuję się świetnie z pole chłopakami, natomiast resztę zostawiam do oceny im.
1: A powiedz, rozmawiałeś o tej sytuacji z Grzegorzem Markowskim?
0: Nie, ja z Grzegorzem widziałem się raz w życiu, rozmawialiśmy kiedyś, dawno temu, natomiast Grzegorz przekazał informację o tym, że jest totalnie za, abym był jego nie zastępcą, jak ja to mówię, tylko następcą, bo zastąpić się Grześka nie da w mojej opinii. Natomiast oprócz tego potrafi czasami zadzwonić do zespołu i pozdrowić mnie serdecznie, bo gdzieś tam mnie zobaczył w telewizji albo przy jakiejś innej okazji. Nie znamy się tak osobiście, aby do siebie wydzwaniać i się spotykać. Myślę, że sytuacja na pewno z czasem się rozwinie. No, wiesz, za mną był bardzo aktywny rok. Tak naprawdę mało czasu było na wszystko. Następny nie zapowiada się lżej, a właściwie to nawet ciężej, bo nie spodziewałem się, że będzie tyle zajęć, ale z Grześkiem mamy trochę wspólnych punktów na mapie. Po pierwsze, mieszkamy obok siebie całkiem niedaleko i lubimy spędzać czas za granicą w tym samym miejscu, więc myślę, że to jest kwestia naprawdę czasu, aż na siebie wpadniemy. I nawet fajnie będzie, jak stanie się to naturalnie, a bez żadnego scenariusza.
1: I zaśpiewacie razem Nie Poczewka, to by było coś.
0: Zaśpiewamy razem cokolwiek nam przyjdzie do głowy. I nie wiem, czy to będzie perfekt, bo przecież mamy również inne utwory.
1: Ale to słuchaj, mamy sezon, gdzie ludzie planują wakacje, to zdradź mi tutaj szybko, gdzie można złapać i Łukasza Drapałę, i Grzegorza Markowskiego?
0: Wiesz co, ja nie powiem tego.
1: Pomidor.
0: Pomidor, niech to zostanie naszą słodką tajemnicą. Myślę, że Grzesiek tu przybiłby mi pionę, ale ja zapraszam przede wszystkim w wakacje na koncerty Perfekt i Łukasz Drapała w całej Polsce. Ogłosiliśmy kilka dni temu wielką
1: tak
0: taką
1: jest.
0: Kartkę z rozpiską, gdzie możemy się spotkać. Ona i tak jest cały czas uzupełniana, ale będzie miło się spotkać, bo zawsze jest miło. Ja naprawdę mówię, powtórzę to, że wiesz, tak naprawdę pytałeś o tą odwagę, o ten ciężar i tak dalej. Ja naprawdę nie wiedziałem, jak to będzie, ale myślę, że dobrze się bawimy razem wspólnie. I wiesz co, poza tym te wszystkie utwory, wszyscy je znają. I tak naprawdę wszyscy są nowymi wokalistami Perfektu i to jest super.
1: No dobrze, ale czy jak już zrobiłeś ten krok, to nie było choć przez chwilę myśli, o kurczę, co ja zrobiłem? Czy to rzeczywiście była dobra decyzja?
0: Nie, to nie było w tej warstwie, czy to była dobra decyzja. Bo wiesz, tylko to było zawsze pytanie, czy to nie będzie mnie zbyt wiele kosztować, wiesz, bo znamy dzisiejszy świat, on jest taki ulany hejtem, wiesz, szczególnie w sieci.
1: A no właśnie.
0: Gdzie generalnie, tylko wiesz, ja szybko zauważyłem pewną zasadę i pewną zależność, która oparta jest na hejcie, jeżeli się pojawia oczywiście w tym kierunku, to ten hejt płynie generalnie w 100% od ludzi, którzy nie byli na koncercie.
1: Albo są anonimowi.
0: No to już jest zupełnie, to jest podstawa jakby hejtu, że wiesz, że internet pozwolił nam się uzewnętrzniać, albo inaczej, pozwolił uzewnętrzniać się ludziom nieszczęśliwym, bo hejter to jest osoba zaburzona, która generalnie jest bardzo mocno nieszczęśliwa, ponieważ nikt, kto jest normalny i szczęśliwy, nie będzie próbował komuś zrobić krzywdy słowem w necie, ale są to osoby też, które nigdy nas nie widziały na żywo, nigdy nie usłyszały, nigdy nie skosztowały tego tak po prostu, aby móc to ocenić. I to jest takie coś symptomatycznego, wiesz, więc absolutnie nie demotywuje mnie to, bardziej moje demony takie wewnętrzne, wiesz, taki
1: tak
0: czasami
1: jest.
0: Strach, stres, no bo to nadal jest, słuchajcie, no, człowiek ma serce do tego, a serce i tylko serce i ono zawsze będzie biło z lekkim takim, z taką obawą, czy to wszystko, co robię, na pewno sprawia Państwu przyjemność, nawet jeżeli sprawia mi.
1: Liczba Pi to numer, który zapowiada nowy krążek zespołu. Tak jak powiedziałeś, jest też jesienna trasa 10 największych miast w Polsce. No to posłuchamy tej liczby Pi. To piosenka, która była zresztą piosenką dnia w Radiu Wrocław, więc dajemy głośniej, słuchamy, a tak, za chwilę dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Dzisiaj z nami Łukasz Drapała.

0: Zazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.
1: A z nami popołudnie dzisiaj spędza Łukasz Drapała, który z Perfektem gra już od kilku ładnych miesięcy. Zapowiadacie nową płytę, trasę koncertową, 10 największych miast w Polsce, to wszystko już jesienią. A nieco wcześniej, bo 15 maja ukaże się kolejny singiel zespołu. I co, rockowy singiel, czy to już taki komentarz do rzeczywistości bardziej?
2: No, jedno i drugie. Wiesz, 15 maja właśnie wypuszczamy najnowszy singiel, to już nie będzie spokojne granie, to już będzie mocniejsze, aby tutaj dodać trochę energii. Radek Łukaszewski napisał przepiękny tekst, który generalnie cały czas prowadzi nas przez narrację, którą chcemy prowadzić w tym momencie, czyli troszeczkę, wiesz co, wzbudzić ludzi do myślenia a propos tego, co nas otacza w tej dezinformacji i nadmiarze informacji. Czyli to, jak sprowadza nas wszystko do takich wzajemnych konfliktów, do tego, abyśmy się dzielili. Tak jak zapowiadaliście program przed moim wejściem na antenę, tak? Dziel i rządź, czyli coś, co dzisiaj tak naprawdę jest podstawowym narzędziem naszych rządzących, abyśmy byli maksymalnie podzieleni, skłóceni, żebyśmy byli łatwiejsi do obróbki. I my o tym śpiewamy, abyśmy zwrócili uwagę na to, że jesteśmy wobec siebie, jeszcze jesteśmy wobec siebie bliscy i powinniśmy być.
1: A nie uważasz, że w przestrzeni tej muzycznej jest sporo takich protest songów, że może w czasach, gdy właśnie jest tak bardzo niewygodnie, gdy dzieją się rzeczy no nieprzyjemne, jeśli spojrzeć na codzienne dawki informacji, jakie dostajemy ze świata, to może muzyka powinna bardziej koić i skłaniać nas do takich, wiesz, milszych przeżyć, a nie jeszcze dorzucać do tego wszystkiego?
2: Wiesz co, no, nie do końca się mogę zgodzić z jedną rzeczą, że muzyka coś powinna. To przede wszystkim. A natomiast co do rzeczy kojących, łagodnych i tak naprawdę pozwalających na ucieczkę, to jest tego bardzo dużo. Masz tego w sieci, w przestrzeni i tak naprawdę mnóstwo piosenek o miłości, piosenek o grillowaniu i o innych rzeczach. I artystów grających to na wszystkich miejskich imprezach i niemiejskich. Mamy tego bardzo dużo i zdecydowanie dużo więcej niż tych, które mówią tak naprawdę o tym, abyśmy na jakiś temat się zastanowili. Ja obecnie uważam, że potrzebujemy piosenek, które zmuszają nas do jakiegokolwiek myślenia, dlatego że piosenka, która, znaczy inaczej, narracja, która dzisiaj jest ogólnie panująca, właśnie nas do tego myślenia nie zmusza. Właśnie nas uspokaja, że wszystko jest w porządku i tak naprawdę nie ma o co się martwić. A moim zdaniem tak nie jest. I moim zdaniem zawsze powinniśmy być czujni, zawsze powinniśmy zwracać uwagę na to, co nas otacza, dlatego że nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy przestaniemy się rozwijać. I przede wszystkim nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy zaczniemy się nienawidzić. A ostatnie czasy bardzo mocno dają temu znać, że wszyscy ci, którzy nami rządzą, mocno tego chcą, ponieważ zauważyli w ten sposób na życie, zauważyli w ten sposób na istnienie i to, aby mogli do końca swoich dni sprawować swoje bezsensowne funkcje. Dlatego powinniśmy dbać o siebie, na to zwracać uwagę i słuchać mądrych piosenek, wiesz, słuchać mądrych tekściarzy, aby gdzieś tam zwracać cały czas na uwagę na coś istotnego.
1: Tu się w pełni nie z tobą tylko zgadzam, dlatego chciałbym poczęstować państwa numerem. Jestem w drodze Łukasza Drapały, bo przecież obok Perfektu także pojawiały się numery dotyczące twojej solowej twórczości, więc zagramy, bo słyszę, że ty też jesteś gdzieś w drodze. Gdzie my cię łapiemy?
2: Wiesz co, no jestem w sumie, powiem ci szczerze, jestem na południu Polski, no nie jestem przy Wrocławiu, ale jestem gdzieś tutaj, wiesz co, nawet nie wiem dokładnie, gdzie teraz jestem.
1: Zgubił się. Słuchajcie, jak zobaczycie takiego brodacza, to koniecznie budajcie jakąś mapę, bo się ewidentnie zgubił. No dobrze, tak czy inaczej, jesteśmy w drodze razem ze słuchaczami Radia Wrocław, gramy, a po wiadomościach o 14 wrócimy do rozmowy z Łukaszem Drapałą.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
0: Po reklamie.
7: Jest 14.
8: Burmistrz Trzebnicy nadal zawieszony, odrzucono jego skargę. Polska protestuje przeciwko obecności Rosjan na Biennale w Wenecji.
9: Zapraszanie agresora jest w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni.
8: Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu zmierzą się Bayern Monachium i Paris Saint-Germain.
10: Przy takiej jakości piłkarskiej wszystko może się wydarzyć.
8: Synoptycy ostrzegają przed burzami na Dolnym Śląsku. Alert pierwszego stopnia zacznie obowiązywać o 19.
7: Środa, 6 dzień maja i kolejne wydanie wiadomości. Przed mikrofonem Magda Bajor.
8: Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima nie wróci do pracy w urzędzie. Sąd rejonowy w Opolu odrzucił skargę na ten środek zapobiegawczy. Więcej na ten temat Joanna Jaros.
11: Burmistrz Marek Długozima został zatrzymany 26 marca na polecenie prokuratury okręgowej w Opolu. Zarzucane jest mu między innymi przyjmowanie łapówek czy zlecanie robót bez przetargów. Nie przyznał się do winy. Za te czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura postanowiła zastosować wobec burmistrza cztery środki zapobiegawcze. Dozór, zakaz opuszczania kraju, kaucję w kwocie 50 000 zł i zawieszenie w czynnościach służbowych. Marek Długozima zaskarżył tylko ten ostatni, jak się okazało dzisiaj, bezskutecznie. O oddaleniu skargi pierwsza poinformowała Nowa Gazeta Trzebnicka.
8: Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy obowiązki burmistrza pełni jego zastępczyni Krystyna Haładaj.
12: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
8: Zamiast święta sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych na Biennale w Wenecji. Po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy sprzeciw wobec obecności Rosjan na Biennale wyrażą wspólnie szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury krajów Unii Europejskiej nie planują bojkotować wydarzenia. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, podkreśla minister Marta Cienkowska.
9: Zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób sposób neutralizowaniem tych zbrodni. Tak jak dobrze wiemy wszyscy, kultura to jest soft power kraju. No i oni właśnie przez to soft power chcą znowu wrócić na największe salony Europy.
8: Przed wejściem na teren Biennale trwa protest zorganizowany przez rosyjskich opozycjonistów i Ukraińców. Chodnik przed wejściem na teren wystaw został wyklejony datami rosyjskich agresji na kraje i narody. CBA weszło do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. To pokłosie głośnego reportażu telewizji TVN. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności kontrolne. Chodzi o przyznanie środków dla powodzian w Jeleniej Górze. CBA na razie nie chce komentować sprawy.
12: To są wiadomości Radia Wrocław.
8: Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Legendarny piłkarz reprezentacji Polski, były prezes PZPN Zbigniew Boniek uważa, że Bayernowi na własnym stadionie wcale nie będzie łatwiej. Mimo to daje Bawarczykom nieco większe szanse na awans.
10: Przy takiej jakości piłkarskiej wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek ja mówię, że znając tą niemiecką Kinderstube, tą jak oni będą potem na koniec chcieli, jakim się marzy o tym, żeby wejść do finału, to ja uważam, że troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
8: Początek meczu o 21:00. Zwycięzca 30 maja w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt.
0: Sponsorem prognozy pogody jest operator apart hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
7: Środa to ostatni dzień z wysokimi temperaturami, chociaż już teraz widać spadki, 17 stopni pokazują termometry w Wałbrzychu, poza tym od 20 do 23 na barometrze 992 hektopaskale. Ciśnienie nie zmienia się. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze z opadami, spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy, minimalnie w nocy od 8 do 11 stopni. I normalnie powiedziałbym Państwu, że jutro do 26-7, ale uwaga, jutro tylko do 13 stopni w regionie. Poza tym czwartek pochmurny, deszczowy i burzowy. W czasie burz porywy wiatru, a warunki biometeo mają być jutro niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest operator apart hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
14: Cześć, tu Kaśka Suchacka.
15: Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska.
16: Krzysztof Grabowski, Grabarz.
17: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.
7: 6 minut po godzinie 14. Michał Kazulo, witam pięknie i zapraszam. Już za chwilę wracamy do rozmowy. Państwa i moim gościem dzisiaj po południu Łukasz Drapała.

0: Państwa i moim gościem dzisiaj Łukasz Drapała. Dzień dobry po przerwie.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Spotykamy się, bo po pierwsze z zespołem Perfect planujecie wydanie płyty, 15 maja kolejny singiel, no a pod koniec roku, jesienią, trasa koncertowa 10 największych miast, więc czekamy i zacieramy ręce. Oczywiście zapraszam Was już teraz do studia Radia Wrocław, gdy będziecie na Dolnym Śląsku.
1: Jasne, z wielką przyjemnością. No, zawsze jeżeli jesteśmy na miejscu i wiesz, to jest chwila, jest czas, to z przyjemnością padniemy porozmawiać.
0: Słuchaj, dzisiaj język angielski na maturze. Otrzymuję wiadomości od naszych słuchaczy, tych młodszych, którzy pisali. Podobno nie było ciężko i matura z angielskiego to pikuś, cytując pana Tomasza. No a jak u ciebie z angielskim?
1: U mnie z angielskim było
0: Aha, z angielskim to może dobrze, ale gorzej z połączeniem.
1: Słusznie zresztą. O, a jestem w mieście, więc generalnie powinno być wszystko w porządku.
0: Dobrze.
1: A teraz mnie słychać?
0: Teraz cię bardzo dobrze słychać, więc możemy powtórzyć angielski. Możesz mówić.
1: Miałem to szczęście, że nie powtarzałem tego angielskiego. Uważałem, że to będzie najłatwiejszy moment matury i miałem rację. Trzeba się uczyć języków, kochani, uczmy się wszystkich.
0: A gdybyś ty miał wyjechać za granicę i robić karierę, wiesz, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to ten angielski uważasz, że masz tak opanowany, że spokojnie możesz śpiewać różne piosenki?
1: No ja, może niektórzy słuchacze pamiętają, ja w zespole Chemia podróżowałem już po świecie.
0: Tak jest.
1: I graliśmy trasy koncertowe w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, graliśmy festiwale, graliśmy po Europie. Nasz repertuar w 90% składał się z języka angielskiego, po części z polskiego, a po części również z języka ukraińskiego, którego ja nie umiem, ale nauczyłem się doskonale akcentu. Z angielskim nigdy nie miałem problemu, pisałem również teksty w języku angielskim. Myślę, że poradziłbym sobie, chociaż tak naprawdę no, najpiękniej jest mi tutaj.
0: Dobrze się tu czujesz. Mówiliśmy przed godziną 14 o tym opanowywaniu trwogi, o tym, że świat no, nie do końca dzisiaj jest taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. A ty prywatnie jak sobie radzisz z tymi tematami, o których śpiewasz w piosenkach Perfektu?
1: Wiesz co, no ja sobie radzę z tym, no ciężko, wiesz, jeśli chodzi o, bo jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, tutaj chodzi ci o to, o czym śpiewamy i jak sobie z tym radzę, tak?
0: Tak jest, bo treści w piosenkach to jest jakiś nośnik tego, co przeżywamy w życiu, prawda? No i oczywiście można takimi ogólnikami mówić, że źle i tak dalej, ale no prywatnie też trzeba jakoś do tego podejść, więc zastanawiam się, jak ty to robisz.
1: Wiesz co, no generalnie to te teksty, które zostały napisane akurat w te nowe, o których mówimy, to były pisane w konsultacji ze mną, o czym chciałbym, żeby to było. Jacek Cygan, pamiętam, pewnego wieczoru zadzwonił i powiedział, o czym chciałbyś, co czujesz, jak śpiewasz tę melodię, jakie są twoje emocje. Wtedy opowiedziałem mu to, o czym opowiadałem tobie przy wcześniejszym połączeniu, a propos tych takich, nazwijmy to delikatnie, frustracji dotyczących tego, co nas otacza. Ja sobie z tym radzę, tak jak sobie radzę, staram się po prostu o tym opowiadać w piosenkach. Kiedyś byłem krzykaczem większym, bo pisałem o tym często i gęsto w internecie, ale to niestety produkuje algorytm bardzo agresywny i taki negatywny i spotyka się to z trollowaniem wręcz, hejtowaniem w internecie, na czym mi nie zależy. Chciałbym w takim razie przekazywać swoje uczucia i swoje obawy, swoje marzenia właśnie za pośrednictwem tego, czym się zajmuję tak naprawdę, czyli moją miłością, muzyką. I to jest taki wentyl, więc czuję się zawsze lepiej, jak o czymś Państwu opowiem, jak o czymś zaśpiewam, coś z siebie wyrzucę. Czuję się przez chwilę lepiej, no ale potem to wszystko wraca i wiem, że zawsze że trzeba powtarzać.
0: Łukasz Drapała w Radiu Wrocław. Czekamy na 15 dzień maja, wtedy kolejny singiel nagrany z Perfektem. Czekamy też na płytę, która, wierzę w to mocno, ukaże się w tym roku. No i będziemy mogli spotkać się, by podsumować to wszystko, co tam się zadziało. W kontekście tej rozmowy jeszcze i tych niepokojów, ja mam trochę taki niepokój związany ze sztuczną inteligencją, bo nie wiem, czy kojarzysz, jest taki zespół The Velvet Sundown.
1: Tak, oczywiście, ja pamiętam tę aferę z nimi związaną, jak najbardziej.
0: Tam wszystko działa, piękny wokal, ponad milion odtworzeń, ludzie zakładają fankluby, no i co się okazuje, proszę państwa? Okazuje się, że ten zespół to jest zespół stworzony przez sztuczną inteligencję i to już spowodowało, bo ja tego nie wiedziałem po przesłuchaniu tych piosenek, dopiero też post factum się dowiedziałem, okazało się, że ludzie się dali nabrać.
1: Nie tylko słuchacze, ale również specjaliści, dziennikarze muzyczni, również magazyn Rolling Stone, z tego co pamiętam, dawał im wysokie recenzje, oceny i opinie, więc generalnie zrobiła się bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja, szczególnie, że to było zamierzone działanie z premedytacją. Tam była sesja zdjęciowa muzyków, również wygenerowanych w AI i tak dalej. Ale jeżeli mogę sobie pozwolić na komentarz wobec
0: bardzo
1: tej
0: proszę.
1: Sytuacji, jeżeli mogę, mamy chwilę.
0: Tak jest.
1: Wiesz co, wczoraj jadąc gdzieś tam znowu, podróżując, bo ja ciągle jestem w drodze, mijałem taką lodziarnię, która miała podpis, oczywiście lody rzemieślnicze. I zwróciłem na to uwagę, dlatego że, wiesz co, kiedyś nie trzeba było tego pisać. Bo lodziarnia była lodziarnią. I wszyscy wiedzieli, że są to lody rzemieślnicze. Dzisiaj trzeba informować o tym ludzi, że tutaj robi się lody. Nie kupujemy lodów w proszku, nie mieszamy w maszynie i państwu nie sprzedajemy czegoś, co zakupiliśmy wcześniej. I tak naprawdę te lodziarnie rzemieślnicze są mocno obłożone, bo akurat przejeżdżając nawet obok tej lodziarni, widziałem olbrzymią kolejkę stojących po te lody ludzi. I tak sobie pomyślałem, że wiesz co, że ta sztuczna inteligencja to tak mi się kojarzy i robienie muzyki w sztucznej inteligencji kojarzy mi się trochę z tymi lodziarniami. Dlatego, że wszyscy teraz mocno się tego obawiamy, że sztuczna inteligencja przejmie w jakiś sposób rynek, już w jakiś sposób przejmuje oczywiście, że zaburzy nam odbiór muzyki, oczywiście, że w jakiś sposób nam ten odbiór muzyki zaburzy. I oczywiście, że kiedyś mam wrażenie, że będziemy musieli podpisywać swoje płyty i swoje wykonania, że ta muzyka została zrobiona przez człowieka. I niech tak będzie, ale mam wrażenie, że popyt na muzykę robioną stricte przez człowieka i wymyśloną przez niego, przez jego serce, przez jego duszę, przez człowieka, który jest pryzmatem wszystkich emocji, które do niego wpadają i on chce w jakiś sposób je przetworzyć dla nas, aby nam się łatwiej czasami żyło, abyśmy mogli wrócić do pewnych pięknych bądź niepięknych wspomnień i przeżyć jakieś refleksje, ona zawsze będzie prawdziwa i będzie istotna i będziemy do niej wracać. I być może nawet taka rewolucja sztucznej inteligencji jest nam potrzebna po to, aby zwrócić nam uwagę na to, że to, co jest robione przez przez człowieka, a szczególnie sztuka, jest lepsze.
0: I tego się absolutnie będziemy trzymać. Łukasz Drapała, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję również.

0: autopromocja.
1: To był naprawdę dobry rocznik. W 1946 przyszło na świat wielu artystów, którzy w kolejnych latach nadawali ton muzycznej scenie. Jedni od początku wiedzieli, że chcą być gwiazdami rock'n'rolla tu i teraz. Inni zapatrzeni byli w przyszłość. Bez artystów z tego rocznika nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby The Doors, ani naszego Manana. O nich właśnie, o rówieśnikach Radia Wrocław opowiadamy w każdą środę po 22. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
5: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
2: Po reklamie.

0: Sweet Weather i The Night Hot w Radiu Wrocław. Za 26 minut będzie godzina 15. Pani Magdalena pozdrawia ze swojego słonecznego ogrodu na południu Dolnego Śląska. Ale się zieleni, taki komentarz do zdjęcia. Bardzo mnie to cieszy. Zieleni się w całym regionie. We Wrocławiu także powstaną pierwsze ogólnodostępne sady dla mieszkańców już w tym roku. Na Wojszycach chociażby pojawi się kilkadziesiąt drzew owocowych oraz infrastruktura rekreacyjna. Więcej o tej sprawie piszemy na radiowrocław.pl. Wszystko jest realizowane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. A teraz realizujemy lekcję języka polskiego. Marek Waligura i profesor Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Jak powinno się mówić gardełko czy gardziołko?
2: A więc mówi się i tak, i tak. Ja sprawdziłam w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Jak pan myśli, jest więcej użyć wyrazu gardziołko czy gardełko?
1: Moim zdaniem gardełko.
2: Zgadza się. Gardełko pojawiło się w tej próbce 23 razy, a gardziołko 11 razy. A słowik ma gardziołko czy gardełko, jak śpiewa?
1: Gardziołko.
2: Gardziołko, prawda? Czyli są takie połączenia, które nam bardziej odpowiadają.
1: Jest miasto leżące nieopodal Lublina, nazywa się Piaski. I ja jadę do Piask? Do Piasku?
2: Może być różnie. Może być do Piasków, do Piasek albo do Piask. Wszystkie, takich miejscowości w Polsce jest kilkadziesiąt, zdaje się. I wszystkie formy występują w różnych miejscach. Na przykład jedzie się do Piask na Mazowszu, zwłaszcza na północnym to E wypada. Także to zależy, jak mówią ci mieszkańcy tejże miejscowości, koło Lublina. Język ogólnopolski dostosowuje się do tego, czego życzą sobie mieszkańcy miejscowości Piaski.
0: A teraz będzie język uniwersalny, czyli język miłości. Śpiewa przez niezłe gardziołko Joe Cocker, a numer nazywa się Could You Be Loved?

0: Patti Smith w Radiu Wrocław. Muzyka legendarna. Za 17 minut będzie godzina 15. Kiedyś to się po prostu brało karteczkę, przyklejało gdzieś pod stołem albo próbowało schować ściągę w piórniku. Dzisiaj nic z tych rzeczy i dlatego w Nauce w Minutę opowiemy sobie o możliwości ściągania jak taki prawdziwy filmowy agent. Technologia może, proszę Państwa, służyć oszukiwaniu podczas matury, ale specjaliści przekonują, że nadal jest to nieuczciwe i bardzo ryzykowne. Więcej o sprawie wie Mariusz Pieśniewski.
1: My name is Bond, James Bond.
2: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
3: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
2: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
3: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
2: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
4: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
2: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
5: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
2: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy.
0: Zawsze można być też jak Superman albo Supermenka. Kajach już teraz w Radiu Wrocław.

Big Mountain w Radiu Wrocław. 7 minut zostało do godziny 15, o 15 kolejne wydanie wiadomości. Sprawdzimy też, co się dzieje na drogach, więc to już ostatni moment, by sięgnąć po telefon i zadzwonić do naszego dyżurnego. Dzisiaj przy telefonie czeka na Państwa Dawid Podsiadło, a numer to 71 339 33 55. Proszę śmiało zgłaszać, jeśli coś dzieje się na Państwa drodze. Natomiast w wiadomościach powiemy m.in. o tym, że prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach.

0: rytmie Dolnego Śląska.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
11: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
12: Jest 15, więc wyjeżdżamy na drogi Dolnego Śląska. Po południu prowadzi Mateusz Florczyk.
13: Zaczynamy od dobrych informacji. Na razie po trasach w regionie jeździmy bez większych utrudnień. Zakończyły się też roboty drogowe na czwórce na 55 km w kierunku Wrocławia. Utrudnienia obserwujemy jedynie na przejściu granicznym w Jędrzychowicach w kierunku Niemiec. Korek ma na razie 2 km. We Wrocławiu sytuacja wygląda nieco gorzej. Korkuje się Karkonoska do Zwycięskiej, Mokronoska oraz Opolska do Centrum. Ciasno jest na Klecińskiej do Fatu, a także Halera. Obok Halera zwalniamy na Alei Wiśniowej, a bliżej Centrum na Pułaskiego. Natomiast w samym centrum stoi Podwale, Grodzka oraz remontowana ulica Drobnera. 71 339 33 55 to nasz drogowy numer Radia Wrocław.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
11: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
14: Ogromne zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
15: W lasach nie możemy używać ognia.
14: Rowerzyści skarżą się na złe oznakowanie kontrapasa na ulicy Poznańskiej w Jeleniej Górze.
16: Nie widać tego znaku, że z naprzeciwka może jechać rowerzysta.
14: Zarząd dróg przyjrzy się sprawie. Ciepłe popołudnie w regionie, na wieczór i noc synoptycy prognozują burzę.
12: To co ważne w regionie i na świecie, już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Magda Bajor.
14: Strażacy i wszystkie służby wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień nadal się rozprzestrzenia, akcję utrudnia silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla okolicznych gmin. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać prokuratura. O zachowanie szczególnej ostrożności w lasach apelują strażacy. W związku z suszą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.
15: Przypominamy, że w lasach nie możemy używać ognia. Możemy jedynie rozpalać ogniska w tych wyznaczonych punktach przez nadleśnictwo. Przypominamy też, żeby samochodami nie wjeżdżać do lasów, ponieważ te nagrzane konstrukcje samochodu mogą też spowodować, że ten pożar rozpocznie się.
14: A jak wyglądają systemy bezpieczeństwa w dolnośląskich lasach? Będziemy dziś sprawdzać w naszym popołudniowym programie po godzinie 16.
2: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
14: Rowerzyści kontra kierowcy w centrum Jeleniej Góry. Na ulicy Poznańskiej fani dwóch kółek mogą korzystać ze ścieżki rowerowej prowadzonej w przeciwnym kierunku niż ruch samochodów. Rozwiązanie miało ułatwić ominięcie ścisłego centrum, jednak zdaniem rowerzystów nie do końca się sprawdza.
16: Nie widać tego znaku, że naprzeciwko może jechać rowerzysta. No i ograniczenie prędkości dla samochodów w takich miejscach. Kierowcy sobie nie zrobią krzywdy, ale mi to poważną zrobią, nie?
14: Odmienne zdanie ma dyrektor Jeleniogórskiego Zarządu Dróg i Mostów Piotr Cichowski. Nie wyklucza jednak zmian w oznakowaniu.
17: Przyjrzymy się, czy może na tym skrzyżowaniu, czy dodatkowe na przykład znaki ostrzegające o ruchu rowerowym, ewentualnie w ciągu ulicy Kasprowicza, tudzież Chrobrego dostawić. Natomiast no, oznakowanie zostało sprawdzone. Jest ono ustawione zgodnie z projektem, zgodnie z zasadami sztuki.
14: Jest szansa, że na nawierzchni pojawią się dodatkowe oznaczenia ostrzegawcze. Póki co trzeba tam jednak zachować szczególną ostrożność. Hiszpański rząd zgodził się, by statek wycieczkowy z ogniskiem hantawirusa wpłynął do portu na Teneryfie. Przeciwko tej decyzji protestują jednak władze Wysp Kanaryjskich, które twierdzą, że Madryt nie przekazał im pełnych informacji o sytuacji na pokładzie. Na statku zmarły 3 osoby, kolejne są zakażone lub objęte obserwacją.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
14: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Jak propozycję przyjęto w Sejmie, sprawdzał Michał Fabisiak.
18: Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
19: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
18: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
20: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
18: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie.
12: Dzisiaj jeszcze popracują klimatyzatory w autach i w biurach, ale od jutra zmiana pogody i wszystko zacznie się już około godziny 19. Wtedy zapowiadane są burze i intensywne opady deszczu na Dolnym Śląsku. W nocy zachmurzenie duże, minimalnie od 8 do 11 stopni. Jutro także z chmurami, opadami deszczu i burzami na termometrach w ciągu dnia. Podkreślam, w ciągu dnia, nie w nocy, od 10 do 13 stopni. Jutro będzie też mocniej wiało, zwłaszcza w czasie burz. Warunki biometeo będą niekorzystne. Ostatnio 23 stopnie pokazały termometry we Wrocławiu, 20 w Jeleniej Górze i w Kłodzku, 20 także w Lesznie, 17 w Wałbrzychu, 5 stopni na Śnieżce. Ciśnienie nie zmienia się, 992 hektopaskale.

0: Rozwój największego dolnośląskiego koncernu KGHM Polska Miedź od samego początku przypomina pokoleniową sztafetę. Kolejne generacje pracowników usprawniają pracę poszczególnych zakładów. Te pomysły dają początek kolejnym innowacjom i kolejnym. Doskonały przykład takiej współpracy udało nam się właśnie podejrzeć w Hucie Cedynia w Orsku, gdzie na Wydziale Miedzi Beztlenowej pracują Zdzisław Bortnik i Mariusz Trzybulski.
1: Święto Hutnika w KGHM Polska Miedź S.A.
2: Praca tutaj polega na tym, że przetapiamy katody miedziane, z tych katod wyciągamy drut o bardzo niskiej zawartości tlenu, o średnicach od 8 mm do 25 mm. Chodzi o to, żeby były bardzo dobrej jakości.
3: Rok 77. Przyjechał pan po raz pierwszy w to miejsce, gdzie dzisiaj jest huta. Jak to wtedy wyglądało?
4: Szkielet tylko był w walcowni. Resztę tutaj doły, to wszystko było pod fundamenty wybrany piasek. Także była tylko ta główna droga i budowa była. W tamtym momencie to się czuło szczęście, że przyjdę do zakładu, będę jednym z pierwszych i będę miał szansę tutaj wszystko poznać od początku, wszystkiego się nauczyć, być na budowie, być na montażu, urządzeniach, być na rozruchu. To już jest taki kapitał, jak ruszy produkcja, no znacznie ułatwi pracę.
3: Myślał pan wtedy o tym, że będzie tu pracował przez całe życie, przez jakiś etap?
4: To mogę panu powiedzieć tak, co mi tu powiedzieli inspektorzy nadzoru, a to byli już taki w wieku 40 paru lat i budowali Hutę Głogów 1, Hutę Głogów 2 i przyszli też do Orska. No i też mi powiedzieli, chłopie, jak będziesz chciał tu pracować, to więcej jak 5-6 lat. No bo jak więcej będzie z tymi samymi ludźmi, no to można zgłupieć. To była ich dewiza.
3: Wziął pan sobie tamte słowa do serca?
4: No tak sobie wziąłem, że w 78 roku w dziale kontroli jakości żona mi się tu zatrudniła też.
2: No i ja również mogę powiedzieć, że mam to szczęście, że mam takiego przełożonego, od którego mogłem przez wiele lat zdobyć dużo doświadczenia, dużo wiedzy, no i takich życiowych też porad tutaj.
3: To jest to wgłębienie?
4: Tak, to jest taki zbiornik, tam rozrabiamy łuk sodowy, dystrybutor jak na stacji paliw. Tutaj obok stoi beczka z olejem, tutaj układy też pomiarowe i pompa, która odpowiednią ilość dodaje.
3: Kiedy pan to wymyślił?
4: To są lata 80.
2: Każda taka sytuacja awaryjna, niestandardowa powoduje to, że ludzie tworzą takie zgrane zespoły, nabywają nowych doświadczeń i umiejętności, a tej technologii uczyliśmy się od początku, bo nie mieliśmy tutaj z tym do czynienia, także mogliśmy liczyć na jego bardzo duże doświadczenie.
4: Wszyscy razem żeśmy się uczyli, bo ja cały czas wyznaję zasadę, że najwięcej wiedzy ma pracownik, który tu pracuje i siedzi 8 godzin. I często jak były jakieś udoskonalenia, trzeba było zrobić, to tylko po rozmowie ze wszystkimi brygadami. Każdy inaczej na to patrzy, a ja jestem po to, żeby to wszystko usprawnić, żeby było bezpieczniej i lżej się pracowało.
3: Kiedy ten ostatni dzień w pracy będzie?
4: To jak to się dyrekcja dowie, to ja nie wiem. Oni zawsze obiecają, że się pierwsi dowiedzą ode mnie. We wrześniu rozpocznę 50 lat tutaj w Cedynii, także to już pora.
3: Zamknie pan za sobą drzwi i już nigdy tutaj nie wróci, bo kończy się pewien etap w życiu?
4: To całe życie minęło tutaj, także na pewno będzie ciągło. Zawsze jak będą mieli potrzebę, to im pomogę.
1: Na audycję zaprosił KGHM Polska Miedź S.A.

0: Dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: Rowerzyści alarmują. W centrum Jeleniej Góry jest niebezpiecznie. Chodzi o oznakowanie na ulicy Poznańskiej. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Rukiewicz. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry. Teraz tu jest naprawdę, wiesz, bardzo duży ruch, więc być może, że bardzo dobrze, że oni alarmują, tak jak zaznaczyłeś już na samym początku.
2: Co dokładnie się tam dzieje, Maćku? Na czym polega ten problem?
3: Tworząc jeden z materiałów, nagrywałem sondę o nowych ścieżkach rowerowych w Jeleniej Górze. Pamiętasz, mówiliśmy o tym słuchaczom w ostatnim czasie. Podszedł do mnie jeden z mieszkańców i zwrócił uwagę. Faktycznie, nie wiedziałem, że rowerzyści jadą tutaj pod prąd, bo nie wyobrażałem sobie, żeby w tak wąskim miejscu było to możliwe. A okazuje się, że jest. No i korzystam z tej drogi ja sam dość często.
2: Czyli co, rowerzyści mówią wprost. Znaki są, ale jakby ich nie było.
3: No właśnie, przy wjeździe jest wysepka dla rowerzystów, co ich chroni. Znaki też są, ale rozmawiałem dzisiaj z mieszkańcami, przechodniami i kierowcami. Chodzi o brak czytelnego oznakowania, zarówno poziomego, jak i pionowego. W efekcie kierowcy często nie wiedzą, że cykliści mogą tu jechać pod prąd. Mam wrażenie, że wjeżdżając na ulicę Poznańską, kierowcy mają bardzo dużo do odczytania. Kilka znaków, jeden pod drugim, parking, ulica jest wąska, skrzyżowanie i tak dalej.
2: Czyli problemem, jak dobrze rozumiem, nie są przepisy, tylko ich oznaczenie w terenie.
3: Dokładnie tak. Rowerzyści podkreślają, że robi się niebezpiecznie, dochodzi do nerwowych sytuacji na drodze. Z kolei drogowcy przyznają, że ulica jest wąska, zapowiadają przyjrzenie się oznakowaniu.
2: Na razie bez konkretów?
3: Na razie bez konkretów, choć rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, wspomniał on o możliwości poprawy oznakowania. Interweniowałem z nim w innych sprawach i miasto chociażby postawiło progi zwalniające przy innych niebezpiecznych sytuacjach.
2: Czyli jak rozumiem, do tego czasu wszyscy uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność, bo choć znaki stoją, problem w tym, że te znaki po prostu nie działają.
3: No nie działają, są one właśnie nieczytelne i ja również dałem się na to nabrać. Z kolei Jakub Taur, z którym dzisiaj rozmawiałem, twierdził, że wszystko jest w porządku, ale jak się przyjrzałem sprawie, właśnie porozmawiałem z mieszkańcami, to jest niebezpiecznie. A uważam, że jest to bardzo fajny skrót dla Jeleniej Góry i nie poleciłbym na przykład poruszania się po centrum Jeleniej Góry, na przykład rodzinie z dziećmi.
2: Maciej Rukiewicz, prosto z Jeleniej Góry, bardzo ci dziękuję.
3: Ja również dziękuję, do usłyszenia.
2: A jeśli ktoś z Państwa miał przyjemność albo nieprzyjemność jechać ulicą Poznańską w Jeleniej Górze, to koniecznie proszę zadzwonić. Telefon do naszego studia 71 339 90 60.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.

0: Autopromocja.
1: Mówiła pani o tej jajecznicy z tym cukrem i pani namówiła.
2: A w sobotę odkrywamy kulinarne tajemnice. Wyciągamy z historii smaki, o których dziś być może mało kto pamięta i czasami sami nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. Na przykład kiedyś opowiadałam państwu o tym, że w XVIII wieku w bogatych domach jadano jajecznicę z cukrem.
1: Mi pani namówiła.
3: Naprawdę? Podejmie pan próbę?
1: Nie, no ja już to zrobiłem. Właśnie jestem w drodze do pracy i postanowiłem spróbować. Proszę mi wierzyć, no petarda.
2: No czasami naprawdę trudno powiedzieć, kto kogo tu bardziej zaskakuje. Czy ja państwa, czy jednak państwo mnie.
4: Gotuj z Górską.
2: Każdą sobotę od 7 do 11 Ida Górska. Zapraszam do stołu, do radia i do eksperymentów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
7: O, widzę, że sąsiad czornopiramida buduje.
8: To jest magazyn energii.
7: Jak to?
8: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
7: No, a ta piramida to wielamo.
8: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
7: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
8: 600-745-734.
6: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy!
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
5: Po reklamie.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
11: I Mateusz Florczyk.
12: Zostajemy przy dobrych informacjach z dolnośląskich tras. Po drogach krajowych i szybkiego ruchu jeździmy bez większych utrudnień. Większe utrudnienia za to we Wrocławiu, tutaj bez zmian. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na Karkonoskiej do Zwycięskiej, Opolskiej oraz Mokronoskiej do Centrum. Stoi Aleja Wielkiej Wyspy, Wyszyńskiego, a także Kochanowskiego do Kwidzyńskiej. Ciasno na Rejmonta, Klecińskiej do Fatu oraz Płaskiego. W samym centrum zwalniamy na Podwalu, Grodzkiej i Drobnera, a na północy korki na Moście Milenijnym do Popowickiej. 71 339 33 55. Proszę dzwonić do nas z każdą drogową sprawą.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
11: To teraz skrót najważniejszych wiadomości. Po południu zaprasza Magda Bajor.
13: Ceny paliw będą niższe. Jutro litr oleju napędowego będzie kosztować o 5 groszy mniej niż dziś. Cena benzyny 95 będzie niższa o 3 grosze, a benzyny 98 o 4 grosze w porównaniu do dzisiejszej. Oprocentowanie kredytów i lokat.

0: Atletico Madryt.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical, spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
2: Deszcze niespokojne zmierzają w stronę Dolnego Śląska. W nocy zachmurzenie duże, właśnie przelotne opady deszczu i burze są ostrzeżenia od synoptyków. W czasie burz spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy i zrobi się chłodniej, minimalnie w nocy od 8 do 13 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i także burze. W czasie burz porywy wiatru, no i na termometrach maksymalnie od 10 do 13 stopni. Warunki Biometeo mają być jutro niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical, spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.

0: Dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale dalej powoli rozprzestrzenia się po ziemi. Strażacy walczą z pożarem, który strawił 250 hektarów lasu w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Aby zdławić pożar w okolicy miejscowości Kozaki, trzeba wykorzystywać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia, zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski.
3: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
4: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
3: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
5: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
3: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józef i Aleksandrów.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: No właśnie, ja zachęcam, by być blisko Radia Wrocław, bo po 16.30 w audycji Para dla Dolnego Śląska będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy jesteśmy przygotowani na pożary na Dolnym Śląsku. Zapraszam do wysłuchania tej audycji, a już za moment Jerzy Węgrzyn, jego

0: One, two, three. One, two, three. Muzyczne 3 po 3. Opowiada Jerzy Węgrzyn.
1: Piosenkę Be My Baby Phil Spector napisał do spółki z Jeffem Barrym i Ellie Greenwich w 1963 roku. Gdy odwiedził potem jednego z przyjaciół i zagrał mu tę nową kompozycję na fortepianie, ten nie wydawał się być pod jakimś wielkim wrażeniem. Spector powiedział mu wtedy, że będzie pod wrażeniem, jak już nagra piosenkę w studio. Czuł, że to będzie jego najważniejszy jak dotąd utwór. Spector nie firmował piosenek jako wykonawca. Podpisany był jako producent, ale tak naprawdę artyści w studiu byli jedynie wykonawcami jego poleceń. Piosenkę Be My Baby stworzył z myślą o żeńskim trio The Ronettes. Mówiło się zresztą, że słowa piosenki adresował do najważniejszej z wokalistek zespołu Ronnie Bennett. No i faktycznie, dziewczyna została potem jego żoną i przyjęła jego nazwisko. Do końca życia znana była jako Ronnie Spector. Sesje zaczęły się 29 lipca w studiach Gold Star w Hollywood. Pomysł, żeby utwór zaczynał się intrygującą figurą perkusyjną, wyszedł od współpracownika Spectora, Jacka Nitchie. Chodziło o to, żeby piosenka chwytała słuchacza za gardło już od pierwszej sekundy.

za bębnami. Siedział w studiu legendarny Hal Blaine, dziś uznawany za jednego z największych perkusistów wszechczasów. Nie był członkiem żadnego zespołu. Chyba że uznamy za zespół ekipę znaną jako Wrecking Crew. Byli najlepszymi sesyjnymi instrumentalistami w Los Angeles. Grali ze wszystkimi wielkimi nagrywającymi w mieście. Gdyby Hal Blaine chciał zgromadzić w domu wszystkie płyty, na których zagrał, miałby problem. W tamtych czasach tempo pracy bywało szalone. Zdarzało się, że w trakcie 3-godzinnej sesji rejestrowano 6 piosenek, a odbywały się 3 takie sesje dziennie. Szacuje się więc, że słychać go na 35 tysiącach płyt, z czego 141 pokryło się złotem. Wyliczono też, że zagrał w 40 piosenkach, które były numerami 1 na listach przebojów, a Be My Baby była jedną ze 150 piosenek, które weszły do pierwszej dziesiątki amerykańskich list. Ale jeśli trzeba by wskazać najbardziej inspirującą z jego partii, byłaby to właśnie ta. Podczas sesji Ronnie Spector, wtedy jeszcze Bennett, była tak zestresowana, że godzinami nie opuszczała łazienki, bez końca poprawiając fryzurę i makijaż. Zarejestrowanie instrumentalnego podkładu zajęło 3,5 godziny, tymczasem na jej partię wokalną poświęcono 3 dni, zanim Phil Spector uznał, że osiągnął zamierzony efekt. Piosenkę nagrywano w lipcu, a w sierpniu podbijała już amerykańskie listy przebojów. Gdy usłyszał ją szef The Beach Boys Brian Wilson, dosłownie oszalał na jej punkcie. Wiele lat później w jakimś wywiadzie powiedział, że słuchał tego utworu przeszło 1000 razy. Jedna z jego córek opowiadała, że przez całe dzieciństwo budziły ją dźwięki Be My Baby i to dzień w dzień. Wilson szybko napisał zresztą utwór, który wprost nawiązywał do przeboju Ronettes. Nazwał go Don't Worry Baby. Marzyło mu się, że tę jego kompozycję nagrają również The Ronettes, ale Phil Spector zablokował pomysł. Nie chciał pozwolić, by jego trio nagrywało piosenki, które nie były jego autorstwa. Brian Wilson nagrał więc Don't Worry Baby z The Beach Boys.

Okazało się, że piosenka Don't Worry Baby także stała się klasykiem. Mówi się, że słowa Be My Baby Phil Spector adresował do Roni, ale jako że wyśpiewywała je Roni, to ich adresatami mogli się czuć inni. W swojej autobiografii Keith Richards, który miał potajemny romans z Roni Spector, pisze tak: zakochałem się w Roni po cichu, a ona we mnie. Była tak nieśmiała jak ja, więc nie było między nami zbyt dużo komunikacji, na pewno jednak była miłość. A potem czytamy takie zdanie. Co możesz zrobić, gdy słyszysz piosenkę Be My Baby i nagle okazuje się, że te słowa adresowane są do ciebie? Lata mijały, a piosenka inspirowała kolejne pokolenia. Nie tylko nagrywano nowe jej wersje, ale równie chętnie pożyczano charakterystyczną figurę perkusyjną. W 1985 roku młoda szkocka grupa The Jesus and Mary Chain nagrywała debiutancki album. Gdy przymierzała się do rejestracji piosenki Just Like Honey, główny autor repertuaru zespołu, William Reed, zwrócił się do perkusisty, którym był wtedy Bobby Gillespie, późniejszy lider Primal Scream. Zagraj jak w Be My Baby, The Ronettes. Możesz to zrobić? Jasne, odpowiedział Gillespie, który świetnie wiedział, o co mu chodzi. Swoją drogą, piosenka The Jesus and Mary Chain również stała się klasykiem.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
4: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
7: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
8: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
9: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
13: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
14: Minęła 16, sprawdzimy teraz sytuację na dolnośląskich drogach i ulicach, a za kierownicą naszego radiowozu zasiada dzisiaj Mateusz Florczyk. Jak więc rzecz wygląda?
15: Zaczynamy od Wrocławia, bo tutaj w stolicy Dolnego Śląska największe utrudnienia. Korki bez zmian na Karkonoskiej do Zwycięskiej, Opolskiej oraz Mokronoskiej do Centrum. Zwalniamy na moście milenijnym do Popowickiej, a także Lotniczej. Ciasno jest na Halera, Klecińskiej, Wyszyńskiego, Kochanowskiego do Kwicyńskiej oraz Rejmonta. Utrudnienia również obserwujemy na drodze krajowej 94 w obu kierunkach od Wróblowic do Kaczarowskiego. W pozostałych miastach spokojnie. 71 339 33 55 to nasz drogowy numer telefonu.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
11: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
16: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Prognozy ekspertów nie są optymistyczne.
17: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki.
16: Ściółka sucha jak pieprz. W tym roku w dolnośląskich lasach doszło już do 90 pożarów.
18: Rzucają mnie do gaszonego papierosa, kto się tli, wiatr to rozdmucha.
16: Synoptycy ostrzegają, dziś wieczorem i w nocy na całym Dolnym Śląsku możliwe burze z silnym wiatrem i opadami deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
14: Magda Bajor przygotowała do nas najświeższe wydanie wiadomości Radia Wrocław. Zapraszamy.
16: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Analityk firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski zaznacza jednak, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek stóp.
17: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł. A jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
16: Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku.
17: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
16: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
11: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
16: Zaproszenie ognia niedopałkiem papierosa, wjazd samochodami i motocyklami do lasów, czy nawet iskry spod kół pociągów to najczęstsze przyczyny pożarów lasów na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie. Tylko w maju w regionie doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. W powiecie bolesławieckim, w okolicach Wałbrzycha, czy też w Jeleniej Górze i Piechowicach. 99% pożarów lasów powstaje z winy człowieka, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Jakub Tomza.
18: To jest najczęściej u nas w górach związane z obecnością turystów, którzy rzucają mnie do gaszonego papierosa, kto się tli, wiatr to rozdmucha i powstaje pożar. Mamy to szczęście, że tak jak turyści zapruszają ten ogień, tak samo szybko turyści lokalizują ten pożar, więc udaje nam się go dość szybko zagasić, dlatego to nie są duże pożary.
16: No i jak działają systemy bezpieczeństwa w lasach w regionie? Będziemy to sprawdzać w naszym popołudniowym programie Para dla Dolnego Śląska po godzinie 16.30. Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głosy w sprawie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Trybunał nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Premier Donald Tusk uważa, że to sprawę zamyka. Prezydent Karol Nawrocki czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
11: To są wiadomości Radia Wrocław.
16: Brytyjskie więzienia pełne cudzoziemców. Polacy na podium statystyk. Są na trzecim miejscu, wyprzedzają ich Albańczycy i Irlandczycy. Brytyjskie więzienia są przepełnione, a utrzymanie cudzoziemców za kratami staje się coraz większym problemem dla państwa. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
19: Średni koszt utrzymania jednego więźnia wynosi ponad 60 tysięcy funtów rocznie. Wszystkich więźniów, obcokrajowców, ponad 600 milionów funtów. Sprawa znów wywołała polityczną dyskusję w Wielkiej Brytanii. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zagraniczni przestępcy powinni być szybciej deportowani. To efekt rosnących kosztów i problemów z miejscem w brytyjskich więzieniach. Brytyjski rząd zapowiada już kolejne zmiany, które mają odciążyć system więziennictwa i przyspieszyć deportację cudzoziemców skazanych za przestępstwa.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
14: No i rzeczywiście chmurzy się na Dolnym Śląsku, jak zapowiedziała Magda, będzie padać i to mocno, miejscami nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. W nocy zachmurzenie już będzie zdecydowanie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze i wspomniane duże opady. Minimalnie temperatura spadnie do 9 stopni. Wiatr słaby, ale w czasie burz oczywiście porywisty. Jutro zachmurzenie duże, ponownie przelotnie popada, też możliwe w ciągu dnia burze. Suma opadów już jutro też do 10 litrów na metr kwadratowy. Maksymalnie jutro 10 stopni. Jak będziemy mieli trochę więcej szczęścia, to 13, czyli połowa z tego, co teraz za oknami we Wrocławiu na przykład. 24, czyli nawet bardziej niż o połowę ta temperatura spadnie już jutro. Teraz we Wrocławiu, jako się rzekło, 24. Legnicy 22, w Wałbrzychu 21, Zgorzelec 20, Jelenia Góra i Kłodzko 22, w Karpaczu i Szklarskiej Porębie jeszcze chłodniej 18.
21: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku. Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
14: A rzeczywiście, zmiana pogody blisko, coraz bliżej. Nie tylko czuć można to w kościach, ale widać też i na barometrach, bo we Wrocławiu teraz, w stolicy Dolnego Śląska, nisko już zjechało, 992 hektopaskale. No ale na szczęście jest Radio Wrocław, na szczęście jest dobra muzyka i para dla Dolnego Śląska. Krzysztof Janoś, zapraszam, 8 minut po 16. Fun Loving Criminals, Loco.

0: 11 minut po godzinie 16 w studiu wydający dziś program Wojciech Klich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co za nami, bo przed nami dużo dziać się będzie, ale najpierw podsumujmy poranne wydarzenia w Radiu Wrocław.
1: No, za nami piękny dzień atmosferycznie, to przede wszystkim, bo naprawdę to chyba bardzo przyjemne jest za oknem, chociaż jak powiemy też dzisiaj w programie, niekoniecznie korzystne dla naszego ekosystemu. O tym za chwilę nie będę zdradzał. Rzeczywiście zacznijmy od tego, od czego dzisiaj dzień zaczęliśmy. A zaczęliśmy oczywiście od rozmowy dnia. Dziś o wojsku, a bardziej o sytuacji geopolitycznej. Chodzi oczywiście o decyzję Amerykanów, by wycofać 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Odpowiedzi na pytania, co to oznacza, nie szukaliśmy tym razem wśród polityków, a wśród eksperta, czyli pułkownika rezerwy Przemysława Kęsickiego. Nasz gość tę liczbę 5 tysięcy stawiał w pewnym kontekście.
2: No nie możemy tego lekceważyć i zupełnie nie brać tego pod uwagę, ale musimy pamiętać o tym, że Amerykanie mówili o tym od dawna, o redukcji tego kontyngentu europejskiego, który w sumie teraz liczy, przypomnę, ponad 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Warto powiedzieć o tym, że w roku 2014, czyli w momencie, kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu, ten stan żołnierzy amerykańskich to 68 tysięcy.
3: Czyli mniej niż teraz.
2: Mniej niż teraz. W szczytowym momencie, to był rok 2022, było to prawie 100 tysięcy.
1: A cała rozmowa jest już na radiowrocław.pl.
0: No rzeczywiście to jest ważne, co powiedział nasz gość, bo wydaje nam się, że teraz nastąpiła jakaś zmiana podejścia administracji do ilości czy też liczby, bo to jednak policzalne żołnierzy amerykańskich na kontynencie, ale już wcześniej były takie sygnały i to nie tylko poprzedni prezydent, ale nawet cofając się o 2-3 prezydentury, już to wyraźnie mówili.
1: Cała rozmowa jest na radiowrocław.pl, tam można je posłuchać. Chwalimy swoje dziś, natomiast szukaliśmy jeszcze dolnośląskich akcentów w wielkiej zbiórce Łatwoganga i BDS-a. Myślę, że samej akcji Państwu przedstawiać nie muszę. W każdym razie znaleźliśmy te akcenty, bo Wiktor Unton współtworzył słynny już nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie wideoklip Mai i BDS-a. Od tego zresztą wszystko się zaczęło. No i nasz gość opowiadał o kulisach nagrywania takiej piosenki.
4: Przeważnie plan zdjęciowy do klipu może trwać tygodniami, miesiącami. My tutaj mamy określoną ilość czasu. Te dzieci nie mają w 100% tyle siły.
5: Ich zdrowie determinuje ten czas.
4: Ich zdrowie też określa ten czas. Też nie możemy ich nadwyrężać. To pokazuje, że w jak krótkim czasie tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić mega prawdziwą rzecz, bo tutaj no, dziewczyny wchodzą do kabiny bez żadnych skrupułów. One nie mają żadnych kompleksów. One nie analizują. Przyjeżdża raper jeden, drugi, fajnie, one się cieszą, bo jest to jakiś dla nich jakaś osoba z internetu, z głośników, tak? Ale one nie analizują tego, czy z tego będą takie wyświetlenia, czy takie. One po prostu chcą tworzyć i robić, i się bawić, i korzystać z tego życia.
0: Czego jak o tym pomyślę, to jakoś wzrucha mnie bierze.
1: Absurdalne, nie? Co się wydarzyło po prostu i to na taką skalę. Zdecydowanie. W Reakcji 24 dziś nie zabrakło pytań z kolei o emerytury, świadczenia, o pracę już na emeryturze. Małgorzata Majeran-Kokot wraz z Ireną Szopką z ZUS-u odpowiadały na Państwa pytania. Całość jest na naszej stronie prw.pl. Wreszcie u Kazula dziś gwiazdą był Łukasz Drapała, czyli uwaga, nowy wokalista Perfektu. No i pytanie, czy nie bał się wejść w naprawdę no, spore buty Grzegorza Markowskiego?
6: Wiesz co, no trzeba być w życiu odważnym. Poza tym, wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo proste, jeżeli masz serce do tego, co robisz i wiesz, i kochasz to, co robisz, to ta odwaga jest czymś innym.
0: A powiedz, rozmawiałeś o tej sytuacji z Grzegorzem Markowskim?
6: Nie. Ja z Grzegorzem widziałem się raz w życiu, rozmawialiśmy kiedyś, dawno temu, natomiast Grzegorz przekazał informację o tym, że jest totalnie za, abym był jego nie zastępcą, jak ja to mówię, tylko następcą, bo zastąpić się Grześka nie da, w mojej opinii.
1: No właśnie, spore
0: ja się
1: do
0: bał.
1: No ja też bym się bał, powiem ci więcej, myślę, że obej mielibyśmy trudniej, bo w odróżnieniu od Łukasza Drapały my, no chyba po prostu nie umiemy śpiewać też, nie?
0: Wiesz, ja trochę umiem grać w koszykówkę, ale to jest mniej więcej tak, jak miałbym zastąpić LeBrona Jamesa, nie? Albo Michaela Jordana w Chicago Bulls.
1: No, to, czy ja wiem, no wiesz, tutaj też nie odbierajmy szans, nie? No,
0: nie. Ja chciałem powiedzieć, że doceniam odwagę i trzymamy kciuki oczywiście za Łukasza Drapałę.
1: Zdecydowanie. Łukasza Drapałę.

0: 20 minut po godzinie 16, a dzisiaj jeszcze w parze dla Dolnego Śląska. No o tym już Wojciech Klich.
1: Zaczniemy od, no nie do końca dolnośląskiej sytuacji, bo zaczniemy od tego, co dziś dzieje się na wschodzie Polski, czyli w okolicach Biłgoraja, tam ogromny pożar, no wciąż walka jeszcze z ogniem.
0: Ofiary, wypadki.
1: Niestety, no my na Dolnym Śląsku też swoje już w tym roku z pożarami musieliśmy przeżyć, bo i majówkę, i wcześniej jeszcze też pamiętam chociażby pożar takiego młodnika koło Jedliny Zdroju, gdzie też dromadery zrzucały wodę. Trochę tego jest, no a to dlatego, że jest po prostu sucho. I owszem, trochę w górach dolnośląskich popadało w nocy, no ale nadal to zagrożenie jest. I od tego zaczniemy. Jakub Tauer sprawdził, czy my w ogóle mamy jakikolwiek system, jeżeli chodzi o pożary lasów, i jeżeli chodzi o ochronę i przeciwdziałanie. No i tak systemowo to wszystko Jakub Tauer posprawdzał, więc wszystko Państwu też już po 16.30 przedstawi. Po godzinie 17.00 bardzo ciekawy rzut uchem, możemy tak w radiu powiedzieć?
0: Możemy.
1: Cieszę się, dziękuję.
0: Kochamy historię, ja uwielbiam, także bardzo
1: no
0: ci dziękuję.
1: No więc dzisiaj będzie, bo jest rocznica. 6 maja 1945 roku podpisano kapitulację Festung Breslau. No, przygotowaliśmy dla Państwa takie wycinki, między innymi z tego, jak wspomina te pierwsze dni, czyli już trochę po 6 maja, ale jednak te pierwsze dni we Wrocławiu Bolesław Drobner, no, czyli pierwszy powojenny prezydent tego miasta.
0: Ja jestem zafascynowany historią, uwielbiam czytać o niej i myślę sobie, że warto pamiętać o wielu różnych wydarzeniach związanych z II wojną światową i pewnych kolejnościach, ale być może niewielu z nas pamięta, że Berlin kapitulował 2 maja, a Festung Breslau 6. Tak, czyli 4
1: między innymi. A my też w Radiu Wrocław mamy tę szansę zajrzeć do naszego naprawdę bardzo przepastnego archiwum. No i właśnie między innymi możemy trochę posłuchać, jak to wcześniej też było relacjonowane, nawet w latach 70. chociażby, bo wtedy też przecież wspominano przeróżne rocznice te powojenne.
0: Tylko trochę inna narracja.
1: Oczywiście, zdecydowanie inna. Po godzinie 17.30 zajrzymy do szkół, no bo dzisiaj ostatni dzień tych obowiązkowych, podstawowych matur, bo dzisiaj język obcy, najwięcej oczywiście pisało język angielski. Natomiast no, będziemy rozmawiać z maturzystami, jak im poszło, czy są zadowoleni, czy może niekoniecznie. No, może też Państwo będą chcieli do nas przedzwonić i kilka takich historii maturalnych nam przedstawić.
0: Z pierwszej ręki wiem, że niektórzy mieli problem z liczbą mnogą liści po angielsku, leaves.
1: O, proszę bardzo.
0: Z pisownią.
1: Nie testuj mnie teraz, bo już też nie pamiętam.
0: Nie będę tego robił.
1: Po godzinie 18 dzisiaj w programie Felieton, no bo jak to od poniedziałku do piątku po godzinie 18 przedstawiamy Państwu właśnie felietony z okazji 80 lat Radia Wrocław. No i dzisiaj o naszych rówieśnikach będzie to Rita Marley, a opowiadać będzie Jerzy Węgrzyn. No a w sportowych emocjach dziś ostatnia kolejka koszykarskiej Basket Ligi. Porozmawiamy także trochę o piłce ręcznej kobiet, bo robi się gorąco na koniec sezonu Superligi. Tam wciąż jeszcze walka o mistrzostwo Zagłębia Lubin z MKS-em Lublin i takie małe przepychanki internetowe. O tym dziś
0: Lublin
1: będzie... Lubin z Lublinem, tak. Odwieczna walka w Superlidze piłkarek ręcznych. O tym dziś będzie po 18.30 mówił Piotr Pietraszek.
0: A gościem, no jednocześnie wydawcą pary dla Dolnego Śląska był Wojciech Klich. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: autopromocja.
1: To był rok pełen walki, determinacji i wiary w powrót. Już tylko jeden krok dzieli piłkarzy ręcznych z Wrocławia od powrotu do elity. Przed nami wielki finał sezonu w Lidze Centralnej. Śląsk kontra Jurand Ciechanów. Scenariusz jest prosty. Zwycięstwo da upragniony awans wrocławianom do Superligi bez oglądania się na rywali. Hala Orbita w sobotę stanie się areną bitwy o marzenia.
2: Popołudnie kibica.
1: 9 maja w Radiu Wrocław zapraszamy na specjalne wydanie audycji Popołudnie Kibica. Relacjonować będziemy przebieg meczu, który może przywrócić Śląsk tam, gdzie jego miejsce, do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaczynamy o godzinie 15.
0: Autopromocja.
3: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
4: Szesnasta 16:31. Sprawdźmy, co teraz dzieje się na dolnośląskich drogach. Jest z nami Mateusz Florczyk.
5: Zaczynamy od utrudnień na drodze ekspresowej S3. Przed 320 km trasy w kierunku Kamiennej Góry przy węźle Jawor Wschód doszło do kolizji dwóch ciężarówek. Obecnie mamy zablokowany prawy pas. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Zostajemy cały czas przy utrudnieniach, ale we Wrocławiu. Korkuje się Karkonoska do Zwycięskiej, Opolska oraz Mokronoska. Bliżej centrum stoi Klecińska, Halera, Wyszyńskiego, Chłupska i Puławskiego. Zwalniamy też na moście Milenijnym do Popowickiej, a także Lotniczej. Utrudnienia również cały czas

0: rozszerzenie pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Alert będzie obowiązywał od 19 do 2 w nocy. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie umowy z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym. Wcześniej skarga do TSUE została skierowana na wniosek Parlamentu Europejskiego. Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Wrocławianin uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi. To nie był udany dzień na Foro Italico dla reprezentantów Polski. Z turnieju pań odpadły w pierwszej rundzie Magdalena oraz Magdalena Fręch. Zaczynająca rywalizację od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
2: Teraz na Dolnym Śląsku jeszcze ciągle bardzo, bardzo gorąco, od 24 do 22 stopni. Jutro już tak ciepło nie będzie. Proszę sobie wyobrazić, że jutro od 10 do 13 stopni, czyli temperatura zanurkuje o stopni kilkanaście. Przelotne opady deszczu i nocą, i jutro w ciągu dnia, z tą różnicą, że nocą miejscami intensywne, nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. Jutro w ciągu dnia też burze, nocą również burze, ale jutro już mniejszy deszcz, 10 litrów na metr kwadratowy, na barometrach nisko i spada 992 hektopaskale. Wyraźnie widać, że pogoda się zmienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
2: Para dla Dolnego Śląska, 4 minuty po wpół do piątej. Już za chwilę połączymy się z naszym reporterem Jakubem Tauerem. Proszę z nami pozostać.

0: 18 minut pozostaje do godziny 17. Słuchamy Radia Wrocław. Para dla Dolnego Śląska. Na Lubelszczyźnie trwa dramatyczna walka z pożarem lasów. Niedawno w weekend majowy, o czym Państwa informowaliśmy, strażacy z Dolnego Śląska walczyli z ogniem w powiecie bolesławieckim w okolicach Świętoszowa. Były także pożary lasów w okolicach Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Na pograniczu także płonie po raz kolejny czeska Szwajcaria. Czy my, jako kraj, systemowo jesteśmy przygotowani na pożary lasów? Na to pytanie szuka odpowiedzi nie od dziś, nie od wczoraj nasz reporter Jakub Tauer. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to Jakub, jak to jest z tym przygotowaniem? Pewnie nie da się odpowiedzieć jednym słowem i nawet jednym zdaniem, ale jesteśmy czy nie jesteśmy przygotowani?
1: W polskich lasach mamy skuteczny system przeciwpożarowy, bo jak wynika z danych Lasów Państwowych, nasz kraj znajduje się na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę pożarów, więc jesteśmy dość wysoko i tych pożarów jest dużo, ale pod względem przeciętnej powierzchni pożaru jesteśmy dopiero na 25. miejscu.
0: Czyli można było powiedzieć, że znakomicie, czyli nie pozwalamy się rozprzestrzeniać, tak?
1: Pożarom. Tak, właśnie. To pokazuje, że ten system, który chroni nasze lasy, jest skuteczny i ten ogień udaje się ugasić i nie dajemy mu, czy strażacy i leśnicy nie dają mu się rozprzestrzenić na zbyt dużą powierzchnię. Natomiast zagrożenie pożarowe jest z roku na rok coraz większe. W naszym regionie na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku były 202 pożary o łącznej powierzchni 29 hektarów. A z danych na ten moment, czyli na końcówkę kwietnia tak naprawdę, bo jeszcze za maj nie mamy wyników, było już 90 pożarów o łącznej powierzchni 44 hektarów.
0: A jeszcze lato przed nami i te prawdziwe upały.
1: A jeszcze lato, tak, te upały i ten najgorszy sezon jeszcze przed nami. Natomiast roczny koszt ochrony przeciwpożarowej w całym kraju to ponad 150 milionów złotych, więc to pokazuje tą skalę, ile wydajemy, czy lasy państwowe wydają pieniędzy na tą ochronę przeciwpożarową. No a o tym, jak to wszystko wygląda, czyli jak ta ochrona przeciwpożarowa wygląda w naszym regionie, opowie rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bolesławiec Maciej Krzak. Posłuchajmy.
2: Pierwszym filarem ochrony jest monitoring wizyjny. Nasze nadleśnictwo posiada nowoczesny kamerowy system obserwacyjny włączony do ogólnopolskiej sieci monitoringu pożarowego lasów państwowych. Kamery pracują przez cały sezon zagrożenia, automatycznie wykrywając dym i pozwalając na błyskawiczne zgłoszenie zagrożenia do służb. Drugim elementem są dojazdy pożarowe, specjalnie przygotowane i opisane drogi leśne, którymi straż pożarna może dotrzeć w każdy rejon lasu. W Nadleśnictwie Bolesławiec takich dróg mamy ponad 190 km. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem są punkty czerpania wody. Na naszym terenie, obejmującym m.in. Bory Dolnośląskie i obszary Natura 2000, znajduje się 11 zbiorników naziemnych i podziemnych, z których strażacy mogą pobierać wodę bez konieczności dojazdu do rzek czy hydrantów.
1: Do tego także oczywiście czasowo wprowadza się zakazy wejścia do lasów, czy na konkretne obszary tych lasów. No a na okres od marca do października w Lubinie stacjonują charakterystyczne żółte samoloty, czyli dromadery, które są nieocenioną pomocą przy gaszeniu pożarów lasów, czy rozległych pożarów traw, a także nieużytków.
0: A jak to wygląda u naszych południowych sąsiadów? Czeska Szwajcaria znów płonie. Ostatni sprzed kilku lat naprawdę dramatyczny pożar. Wiele hektarów lasu spłonęło, też zmagali się niedawno z ogromnym pożarem. Byłem ostatnio w czeskiej Szwajcarii, widziałem, że na przykład w lasach mają tam zbiorniki rozlokowane, ich podejście jakoś różni się od naszego.
1: No po prostu oni uczą się na błędach. No i tak jak powiedziałeś, rzeczywiście najlepszym przykładem jest ten Park Narodowy Czeska Szwajcaria. W 22 roku, z tego co pamiętam, to był najtragiczniejszy pożar w historii Czech. Wtedy 21 dni walczyło z tym pożarem aż 6 tysięcy strażaków, między innymi też z Polski, bo przecież z Jeleniej Góry strażacy nawet tam jechali. No ale oni wydali po tym pożarze setki milionów koron na zabezpieczenia przeciwpożarowe. To między innymi zwiększono liczbę tych punktów czerpania wody, a także zbiorników przeciwpożarowych w tych trudno dostępnych skalnych terenach. I to nie są wybudowane zbiorniki, tylko to są takie, powiedzmy, ala baseny, które rozstawiane
0: gumowane
1: są.
0: Takie baseny, tak.
1: Zgadza się, tak. Które są po prostu rozstawiane i stąd mogą czerpać wodę strażacy. No ale też oczywiście skupiono się na przebudowie całego drzewostanu, bo jak wszyscy dobrze wiemy, świerk pali się bardzo łatwo. Natomiast został przebudowany ten drzewostan i posadzono gatunki bardziej odporne na ogień, czyli buki, dęby. No i oczywiście usprawniono współpracę między czeskimi strażakami, służbami, no i Polski, bo to jest kluczowe w tych regionach przygranicznych. No i tak sobie po prostu radzą Czesi. No i oczywiście system wczesnego wykrywania ognia i kamery termowizyjne i drony, no ale to ten system też funkcjonuje w Polsce. Z powodzeniem w Polsce.
0: Ostatnio tak. W weekend majowy mieliśmy serię pożarów w regionie. Też o tym z tobą już rozmawialiśmy. Nasi słuchacze o tym wiedzą. Jakie najczęstsze są te przyczyny pożarów w naszych lasach?
1: No niestety muszę z przykrością stwierdzić, że najwięcej pożarów tak powodują ludzie, powodujemy my. To znaczy ja nie, ty chyba też nie.
0: Nie.
1: Natomiast tak. No i tutaj znów powołam się na dane Lasów Państwowych. W przypadkach, w których ustalono przyczynę pożaru, aż 99 na 100 pożarów lasów powstaje niestety z winy człowieka. 43% to podpalenia, czyli celowe działanie. Nie rozumiem tego, natomiast tak, celowe działanie. 36% to nieznane przyczyny, 14% to zaniedbania, czyli na przykład porzucona butelka, niedopałek papierosa albo po prostu palone i niedogaszone ognisko. 5% to wypadki, wiadomo, zdarzają się różne, na przykład komunikacyjne w lesie, coś z samochodu też potrafi wyciec tak. I z tego są pożary. No i po 1% wyładowania atmosferyczne i powtórne zapłony. A jak to wygląda w naszym regionie, o tym nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarskiego. Poręba i Jakub Tomza.
3: To jest najczęściej u nas w górach związane z obecnością turystów, którzy idąc gdzieś tam w górach rzucają nie do gaszonego papierosa, który wpada gdzieś tam w ściołę, w borowinę, to się tli, wiatr to rozdmucha i powstaje pożar. W ten weekend majowy sterowiska kolejowego wskutek iskry przejeżdżającego pociągu zapruszył się ogień, który po nasypie kolejowym przeniósł się na teren nadleśnictwa. To są bardzo częste przypadki w takim okresie lipiec, sierpień, kiedy te trawy są suche. Taki rozgrzany silnik również może powodować zapłon tej trawy i może dojść do pożaru.
0: Jakie jest obecnie zagrożenie pożarowe? Z czego wynika głównie?
1: Jeszcze do wczoraj zagrożenie pożarowe w naszym regionie było bardzo wysokie, a wręcz mógłbym powiedzieć, że ekstremalne. Wszystko oczywiście w skrócie mówiąc przez suszę. Na szczęście dzisiaj w nocy trochę popadało, co sprawiło, że zagrożenie pożarowe spadło do średniego. Natomiast to wcale nie oznacza tego, że nasze lasy są bezpieczne, bo może się okazać, że za kilka dni znów będzie gorąco, a deszcze były jedynie kroplą w morzu potrzeb. O szczegółach mówi meteorolog KPN-u Krzysztof Krakowski.
4: W całym kwietniu i w marcu było bardzo mało opadów i w prognozach dalej tych opadów nie widać, więc naprawdę zaczynamy mieć już problemy z suszą. Gdyby nie to, że w górach jeszcze choć trochę pokrywy śnieżnej występuje, to praktycznie w potokach już by nie płynęła woda. No ale jeśli do połowy maja nie spadnie jakiś większy deszcz i to na większym obszarze, no to naprawdę będziemy mogli mówić o naprawdę dużej suszy. W kwietniu w regionie karkonoskim spadło bardzo mało opadów. Na naszych stacjach meteorologicznych w Jagniątkowie to było 12 mm, na Szrenicy troszeczkę więcej, to 30 mm, z czego w większości był to śnieg. Co poniżej normy, ponieważ o tej porze roku powinniśmy się w górach spodziewać około 100 mm opadów, a do tego jeszcze zima była bardzo mało śnieżna, tej wody w śniegu było bardzo mało.
0: Na szczęście tej nocy popada, uspokajamy Państwa. 25 litrów nawet na metr kwadratowy, ale to miejscowe opady, one mogą szybko, jak już powiedzieliśmy, sytuacji nie zmienić, no ale przynajmniej
1: ten szybko,
0: deszcz.
1: No i szybko też spłyną te opady, one nie wsiąkną, ponieważ ziemia jest sucha, więc to wcale nie oznacza, że będzie lepiej, jeśli chodzi o lasy. Tak naprawdę z meteorologiem rozmawiając mówił mi, że tydzień musiałby solidnie popadać rzeczywiście, żeby sytuacja się polepszyła.
0: Dziękujemy bardzo. Jakub Tauer, prosto z Karkonoszy. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pięknego popołudnia.

0: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
6: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Let's go! Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
9: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
12: Minęła 17 i o tej właśnie porze na mieście i na drodze, jak wygląda sytuacja, Mateusz Florczyk.
13: Przypominamy o utrudnieniach na S3 przed 320 km trasy w kierunku Kamiennej Góry przy węźle Jawor Wschód. Doszło do kolizji dwóch ciężarówek. Ruch w tym miejscu odbywa się tylko pasem lewym. Utrudnienia również na A4 między węzłami Legnickie Pole a Mikołajowice w kierunku Wrocławia, a w stolicy Dolnego Śląska bez zmian. Korkuje się Karkonoska do Zwycięskiej, Opolska oraz Mokronoska do Centrum. Stoi też Halera, Wyszyńskiego, Chłupska i Płaskiego. Zwalniamy także na moście milenijnym do Popowickiej, a w samym centrum stoi Podwale. 71 339 33 55 to nasz drogowy numer telefonu.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
14: Kolejne dolnośląskie miasto wprowadza nocną prohibicję. Tym razem na taki krok zdecydowano się w Bystrzycy Kłodzkiej.
15: W większości zdecydowanie były to pozytywne opinie.
14: Maturzyści napisali dziś trzeci egzamin. Mieli do wyboru kilka języków, ale prawie wszyscy zdecydowali się na angielski.
16: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne.
14: W regionie przybywa chmur, jest ostrzeżenie przed burzami.
12: Przed nami najważniejsze dla mieszkańców Dolnego Śląska wiadomości, wiadomości Radia Wrocław. Magda Bajor, zapraszamy.
14: Bystrzyca Kłodzka wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Decyzją radnych ograniczono też maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ustalono zasady lokalizacji punktów sprzedaży w odległości co najmniej 50 metrów od obiektów oświatowych. Jak mówi Radiu Wrocław, Renata Surma, burmistrz Bystrzycy, ma to zwiększyć bezpieczeństwo. Głosowanie radnych zostało poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami społecznymi.
15: Sołectwa, jak i również również zarządy osiedli, miały tą uchwałę u siebie i w ciągu 2-3 dni wszystkie podjęły uchwały. W większości zdecydowanie były to pozytywne opinie. Kluczowym było zebranie na osiedlu szkolnym i tutaj i jedna i druga uchwała została przyjęta pozytywnie.
14: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po ogłoszeniu w dzienniku uchwał Urzędu Wojewódzkiego. Tylko na osiedlu szkolnym, gdzie mieszkańcy skarżyli się na nocne zakłócanie spokoju, w przyszłym roku po wygaśnięciu obowiązujących pozwoleń ograniczeniami zostaną objęte 2 sklepy.
3: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
14: Za nimi 3. obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski.
10: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać.
16: O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
17: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Nawet domu do tego nie usiadłem.
14: Maturzyści do wyboru mieli kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski. Perspektywy inflacji i wzrostu gospodarczego obarczone są podwyższoną niepewnością, między innymi z powodu sytuacji geopolitycznej i cen surowców, oceniła Rada Polityki Pieniężnej po zakończonym posiedzeniu. Wśród czynników ryzyka dla ścieżki inflacji wskazano m.in. politykę fiskalną, regulacje dotyczące cen paliw, dynamikę aktywności gospodarczej oraz kształtowanie się wynagrodzeń. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
14: Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji i deklaracja wsparcia dla Ukrainy. W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. W Wenecji jest Paweł Pawlica.
18: Przedstawiciele rządów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Mołdawii ramię w ramię pod dachem polskiego pawilonu mówili głośne nie obecności Moskwy w Wenecji.
19: Idą tutaj ogromne środki pieniężne na organizację tego wydarzenia właśnie z Rosji, a my po prostu jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że się na to nie zgadzamy.
18: Mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Od rana powrót Rosjan na Biennale spowodował akcje protestacyjne samych artystów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
12: Wieczorem w nocy zachmurzenie, już duże przelotne opady deszczu, początkowo miejscami możliwe nawet burze, suma opadów od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy, więc no dość sząsniszcze będą te opady. Minimalnie temperatura spadnie od 9 do 11 stopni, wiatr słaby, jutro w ciągu dnia niewiele cieplej niż nocą, bo od 10 do 13, a nocą od 9 do 11. A teraz za oknami, ciągle jeszcze na Dolnym Śląsku, od 24 do 22 stopni. Na barometrach 991 hektopaskali.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
12: A muzycznie też w temacie. Black Keys, No Rain, No Flowers. Krzysztof Janoś, witam, zapraszam. 6 minut po godzinie 17. To Radio Wrocław, para dla Dolnego Śląska.

Radio Wrocław, 9 minut po godzinie 17, czas na piosenkę dnia. Dzisiaj Editors, prowadzony przez charyzmatycznego Toma Smitha, często przecież wymieniany jednym tchem obok Joy Division czy Interpol. Panowie wracają do Polski regularnie, mają w naszym kraju rzesze fanów, grali m.in. na większych festiwalach jak Open Air czy Jarocin. W marcu tego roku z solowym projektem gościł w naszym kraju sam Tom Smith. W listopadzie powróci z kolegami i zagra na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. W lutym 2027 roku Editors pojawią się ponownie, wystąpią tym razem w Warszawie. A teraz nowość od nich, nowinka, świeżynka, Editors, Call It In.

0: Czas nie stanął w miejscu, jak śpiewa Monika Brodka, i czas nie stoi w miejscu. To już 80 lat temu Radio Wrocław pierwszy raz zagrało i przemówiło do Państwa. A dziś też mija 81. z kolei rocznica podpisania kapitulacji Festung Breslau. W Radiu Wrocław wielokrotnie wspominaliśmy tamte czasy, jak to wtedy wyglądało. W dźwiękowej historii wspominał też je Michał Kwiatkowski w rozmowie z profesorem doktorem habilitowanym Tomaszem Głowińskim z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Panie profesorze, kapitulacja podpisana 6 maja o godzinie 18.20 w Willi Kolonia. Ta hekatomba miasta Breslau, ile pochłonęła zarówno żołnierzy jednej i drugiej strony, jak i ludności cywilnej?
2: Straty są szacowane, a nie są wyliczane, tak bym to ujął, i były symetryczne, jeśli chodzi o atakujących i broniących się. Sięgały mniej więcej niecałych 9 tysięcy żołnierzy po obu stronach, zabitych. Rannych było wielokrotnie więcej. Z miasta na przykład ewakuowano około nieco ponad 6,5 tysiąca rannych, a w szpitalach było około 10 tysięcy w momencie, kiedy miasto kapitulowało, bo to też jest poprawne określenie, miasto kapitulowało, nie zostało zdobyte, to ma swój wymiar faktyczny, to znaczy Sowieci weszli w jego posiadanie, ale nie zdobyli go walką, wymusili kapitulację, określając te warunki, niedotrzymane zresztą, jako w miarę honorowe. Natomiast ludność cywilna cierpiała cały czas oblężenia. Tu mamy pewne wahania, dlatego że część z tych, którzy zginęli, była trochę cywilami, trochę wojskowymi. Bo na przykład w momencie kapitulacji duża część Volkssturmu się rozformowała i przyjęła status cywilny, i oni do niewoli tylko w części trafili. To jest minimum kilkadziesiąt tysięcy. No, te 200 tysięcy ludzi, którzy byli w mieście, też według szacunków uśrednionych, to razem czyni te walki mocno krwawymi, to znaczy takimi, które w istotnej mierze, no bo jeśli przyjmiemy, że mniej więcej 1/3 cywilów zginęła, no to to są wielkości bardzo duże, bardzo, bardzo wysoka jest to liczba. Nie możemy też zupełnie jeszcze pominąć tego, że i po kapitulacji umierali ludzie ranni, no zresztą wiemy, co się działo po kapitulacji dość dobrze. Przez co najmniej 3 tygodnie miasto nadal płonęło, miasto było rabowane, miasto było traktowane jako zdobycz wojenna, również z tymi śmiertelnymi konsekwencjami dla pozostałej tu ludności.
0: W Radiu Wrocław możemy też korzystać z obszernego archiwum. Tam znaleźliśmy wypowiedź pierwszego powojennego prezydenta Wrocławia, Bolesława Drobnera. Tak to wtedy wyglądało.
3: Na samym początku to wyszło tak jak z chaosem w powstaniu świata. Chaos był szalony. Powiedzieli mi całkiem prosto w Warszawie, powiedział ochap, że to nie ma co, tylko wziąć trochę pieniędzy i jechać do Wrocławia. No więc pułkownik Riepkin powiedział, od razu wydał polecenie, wszystkie możliwe ulgi i pomocy trzeba Drobnerowi dać. No to pojechałem, a jak to było? Strasznie, strasznie, to jedna pustka była, nie jedno rumowisko, ale jeszcze gorzej. Były pewne miejsca dobre, chociażby te Karłowice, no ale to dopiero późniejśmy poznali.
0: 6 maja 1945 roku, czyli 81 lat temu, upadło Festung Breslau. A już kilka dni później Wrocław był polski, ale świętowanie tej rocznicy jeszcze przed nami. Radio Wrocław, 21 minut po godzinie 17. Para dla Dolnego Śląska.

0: Autopromocja.
1: Jutro w programie gość, który nigdy w Reakcji 24 się nie nudzi, ponieważ pytań jest mnóstwo.
2: Czy długi przechodzą na nas i czy musimy czekać na wezwanie sądu do przyjęcia spadku?
1: I są takie pytania, które powracają niemal w każdym programie.
3: Ja takim pytaniem na temat zachówka. Mama przepisała siostrze mieszkanie, znaczy przepisała, ona miała jako komunalne. I później siostra wykupiła to na własność. Czy mi się należy zachówek?
1: 71 391 0000. Adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
4: Pan notariusz wielokrotnie mówił, ale nie bardzo rozumiem, jeśli chodzi o to zasiedzenie całe.
1: Notariusz Lech Bożemski będzie jutro gościem Reakcji 24 po godzinie 12. Małgorzata Majeran-Kokot, zapraszam.
5: Reakcja 24 w Radiu Wrocław.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
9: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
10: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty.

0: tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim kutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.
1: Po reklamie.
2: 17.33. Co o tej porze dzieje się na dolnośląskich drogach i ulicach? O tym Mateusz Florczyk.
3: Na koniec dobre informacje. Zakończyły się utrudnienia na S3 po kolizji dwóch ciężarówek w kierunku Kamiennej Góry przy węźle Jawor Wschód. Prawy pas został odblokowany. We Wrocławiu również obserwujemy poprawę. Zakorkowane pozostają jedynie południowe wjazdy do miasta, czyli Karkonoska, Opolska oraz Mokronoska. Oprócz tego zwalniamy także na moście milenijnym do Popowickiej.
2: Skrót wiadomości Magda Bajor.
4: Ceny paliw będą niższe. Jutro litr oleju napędowego będzie kosztował o 5 groszy mniej niż dziś. Cena benzyny 95 będzie niższa o 3 grosze, a benzyny 98 o 4 grosze w porównaniu do dzisiejszej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. W zdarzeniu zginął 65-letni pilot maszyny. Samolot brał udział w akcji gaśniczej pożaru lasu w Nadleśnictwie Józefów. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym Piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu PSG wygrało 5-4. Początek spotkania o 21:00. Zwycięzca 30 maja zagra w finale z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt.
2: W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze i, uwaga, miejscami też intensywne opady deszczu, nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. Minimalnie temperatura spadnie do 9-11 stopni, a jutro wzrośnie, niewiele wzrośnie, bo od 10 do 13, czyli jutro w ciągu dnia tak samo jak w nocy. I również pod względem opadów też przelotne opady deszczu, lokalnie burze, tylko opady nieco mniej intensywne, bo do 10 litrów na metr kwadratowy. W czasie burz oczywiście wiatr porywisty, teraz na barometrach 991 hektopaskali, a na termometrach od 23 do 21 stopni. Para dla Dolnego Śląska. 6 minut po 5:30. Są z nami Aha Lifelines.

0: Paradla Dolnego Śląska
1: w Radiu Wrocław.

0: Jamiroquai, przezdolny człowiek, Virtual Insanity w jego wykonaniu. 17 minut pozostaje do godziny 18. W parze dla Dolnego Śląska kłaniamy się w pas maturzystom i ich rodzicom, bo przecież często jest tak, że rodzice bardziej zestresowani niż sami maturzyści. A co wspomniani dziś robili? No, dziś zdawali egzamin z języków obcych. No i to był taki dzień oddechu, bo na poziomie podstawowym zadania sprawdzające słuchanie, czytanie, znajomość gramatyki i pisanie do wyboru kilka języków, ale tu niespodzianki nie było. Ponad 97% wybrało oczywiście angielski, choć nie wszyscy, o czym za chwilę Państwo się przekonają. Ponad 5000 osób pisało egzamin dojrzałości też w Warszawie na stadionie. To absolwenci szkoły w chmurze. No więc co pisali?
1: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc. Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
2: Skąd pani jest?
3: Z Białorusi.
2: Jaki język pani pisała?
3: Rosyjski. To jest mój język ojczysty ogólnie, ale no chciałam już dostać jak najwięcej punktów, jak będę do uniwersytetu szła.
2: Jakie jeszcze egzaminy?
4: Angielski jutro, rozszerzony i geografia 15 rozszerzona. Jeszcze te ustne, nie?
2: A jakie plany w ogóle po maturze?
4: Studia, ale zaoczne i praca. Ja wolę pieniądze zarabiać.
2: A dlaczego wybrał pan tę metodę nauki, szkoła w chmurze?
5: Dlatego, że ma wiele różnych możliwości dodatkowych, których nie ma normalna nauka. Na przykład warsztaty prowadzone online, czy nawet własną aplikację, gdzie możemy spotkać każdego innego chmurzanina. Chmurzana.
2: A nie brak tego kontaktu z rówieśnikami?
5: Absolutnie, nie mam więcej kolegów niż w szkole.
0: No nie. Znaczy, oczywiście nie wiem, bo nie studiowałem w chmurze, ale studiowałem tak bez chmury, pod chmurami. Czasami były chmury, a czasem słońce, ale generalnie w budynku i z ludźmi, których spotykałem fizycznie. A państwu, jak się zdawało maturę z języków? Czy ktoś jeszcze pamięta? Czy ktoś, jak jedna z naszych rozmówczyń, również zdawał język rosyjski, angielski, niemiecki? Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, też językowych, o 9:00, ten właśnie angielski, a o 14:00 historia muzyki, jeżeli ktoś się zdecyduje na taki właśnie egzamin. Do wyboru, do koloru, ale wyniki egzaminów maturzyści poznają dopiero, i to będzie czas oczekiwania, 8 lipca poznają wyniki. Trzymamy za was kciuki, no i za rodziców raz jeszcze oczywiście. Proszę Państwa, dobrze będzie. Że nigdy tak nie było, żeby nie było. Lenard Skynyrd teraz. 14 minut pozostaje do godziny 18. Nasz numer telefonu 712 3 9 060.

0: Dużo dziś wokół tego deszczu treści się pojawia na antenie. Oczekiwanie na deszcz, bo susza i pożary i bezpieczeństwo w lasach. Adele też o deszczu. Set fire to the rain. Zresztą nie tylko Adele.
1: Tak, słucham, Radio Wrocław.
2: No, dzień dobry. Krzysztof ze Świdnicy. U nas właśnie zaczęło padać.
1: Oj. No, ale to dobrze, no bo sucho jest. To chyba
2: tak, no podleje wszystko.
1: No to fajnie. Dziękujemy.
2: Nareszcie pada. No, miłego dnia.
1: Dziękujemy za sygnał. Dzięki. Do usłyszenia.
2: No, dzięki.

0: się zdarzy.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy Maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
7: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
8: Po reklamie.
9: Jest 18.
10: Są kolejne pieniądze na odbudowę po powodzi. Jednym z największych beneficjentów tym razem stronie śląskie. Co będzie remontowane?
11: Ulica Nadbrzeżna, którą praktycznie zmiotło z powierzchni ziemi.
10: Silny wiatr utrudnia walkę z rozległym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Płonie 300 hektarów Puszczy Solskiej.
12: Żal. No na pewno wszystko co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
10: Za godzinę na Dolnym Śląsku zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed burzami.
9: Czas na najświeższe wydanie wiadomości Radia Wrocław, które przygotowała dla nas Magda Bajor.
10: Ponad 150 milionów złotych z funduszy unijnych trafi na odbudowę po powodzi. Samorządowcy z Dolnego Śląska dostali obietnicę finansowania działań, które mają poprawić stan infrastruktury w regionie. Jednym z największych beneficjentów dotacji będzie stronie śląskie z niemal 8,5 milionami złotych. Na co te środki zostaną przeznaczone, tłumaczy zastępca burmistrza Lech Kawecki.
11: Ta pomoc była nam bardzo potrzebna, tak bym powiedział. I tak naprawdę ona jest celowana w nasze chyba największe zadanie w zakresie odbudowy i w infrastrukturę, która najbardziej ucierpiała. To jest ulica Nadbrzeżna, którą praktycznie zmiotło z powierzchni ziemi, jeśli chodzi o naszą miejscowość. To jest druga główna ulica biegnąca przez całe stronie śląskie i właśnie te środki pozwolą sfinansować to zadanie.
10: Obietnice dofinansowania dostały również inne miejscowości, które dotknęła powódź w 2024 roku. Będzie to m.in. powiat oraz gmina Kłodzko, a także Lądek-Zdrój.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
10: Około 300 hektarów Puszczy Solskiej płonie. To obszar cenny przyrodniczo. Zamieszkują go m.in. zagrożone gatunki ptaków, motyli i ryb. Są tu także torfowiska, sosnowe bory bagienne i łąki. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają wątpliwości, że wielu zasobów puszczy nie da się uratować. Mają jednak nadzieję na to, że przyroda sama się szybko odbuduje.
13: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i tym wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to zwierzyna, czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były już, także no na pewno, żal.
12: No na pewno wszystko co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
13: To co, to nic nie będzie, tu już...
12: Ptactwo to się spaliło, bo teraz są, jest wylęk ptaków.
13: Gdyby były deszcze, nie, to jakoś tam spróbuje ono tam odskoczyć.
10: Roztoczeński Park Narodowy, który znajduje się 10 km od Puszczy Solskiej, wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku do odwołania. 7 powieści kryminalnych zostało nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureat zostanie ogłoszony podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 27 do 31 maja.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
10: Reforma rat osiedli we Wrocławiu wstrzymana. Projekt zmian w statusach i nowym podziale osiedli został zdjęty z procedowania. Dlaczego, wie Joanna Jaros.
0: Kolejny w trwającym od kilku lat procesie reformy wrocławskich rat osiedli projekt uchwały zawierał bardzo kontrowersyjny zapis. Ich liczba miałaby się zmniejszyć z 48 do 22. Innym spornym punktem było umożliwienie radnym osiedlowym tworzenia klubów politycznych na wzór tych w radach miejskich. Projekt głosami Koalicji Obywatelskiej trafił do kosza. Przewodniczący klubu Robert Leszczyński w rozmowie z Radiem Wrocław powiedział, że partia zamierza przygotować własny pomysł i poddać go pod obrady po wyborach do rad osiedli. Te odbędą się albo jesienią, albo wiosną przyszłego roku.
9: We Wrocławiu w okolicach 22 stopnie, a w pozostałych większych miastach regionu od 20 do 19 stopni, czyli dość umiarkowane temperatury, ale uwaga, uwaga, jutro o połowę mniej, to dokładnie o połowę mniej, a nawet więcej niż o połowę, bo od 10 do 12 stopni maksymalnie jutro, nocą, żeby było jeszcze ciekawiej, od 9 do 11, czyli jutro w ciągu dnia, tak jak dziś w nocy, no i z podobnymi zjawiskami, bo już teraz, jak słyszeliśmy przed chwilą od naszego słuchacza, pada na Dolnym Śląsku. Ten deszcz się przesuwa już teraz. Możliwe też burze, miejscami intensywne, wiatr porywisty, opady do 25 litrów na metr kwadratowy. Jutro w ciągu dnia też popada, też będzie burzowo. No tego deszczu trochę mniej. Do maksymalnie 10 litrów na metr kwadratowy. Tak należałoby powiedzieć. Na barometrach spada... ...991 hektopaskali w tej chwili. Para dla Dolnego Śląska, 5 minut po godzinie 18. Krzysztof Janaś, zapraszam, a już za chwilę fantastyczny felieton o naszych muzycznych rówieśnikach. A przypomnę, że dziś, nie dziś, w tym roku kończymy my, Radio Wrocław, 80 lat. Już za chwil parę, felieton Jurka Węgrzyna. Zostańcie Państwo z nami.

0: Ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
0: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
2: Rita Marley była nie tylko żoną Boba Marleya i matką trójki jego dzieci. Była również wokalistką wspierającą męża na płytach i koncertach, a potem osobą zarządzającą jego dorobkiem. Także artystką solową. Co ciekawe, nie urodziła się na Jamajce, a na Kubie. Jej matka była Kubanką, a ojciec Jamajczykiem. Przyszła na świat 25 lipca 1946 roku. Rodzice przenieśli się na Jamajkę, gdy miała 3 miesiące. Gdy najpierw ojciec, a potem matka wyemigrowali do Anglii, ona została na miejscu, gdzie wychowywała ją ciotka. Dorastała w Trenchtown, dzielnicy Kingston. Od 12 roku życia mieszkał tam również rok starszy od niej Bob Marley. Uczyła się na pielęgniarkę, ale śpiewała również w chórze kościelnym. Miała też własny zespół The Soulettes, który założyła z koleżanką i kuzynem. Dzięki temu poznała swego przyszłego męża. Widywała go regularnie, jak z kolegami z The Wailers maszerował do studia nagraniowego. Tak się złożyło, że droga do studia prowadziła obok jej domu. Sama też chciała nagrywać, więc postanowiła, że zwróci na siebie uwagę zdobywających coraz większą popularność muzyków. Gdy następnym razem The Wailers przechodzili obok, usłyszeli dobiegające zza płotu dźwięki. To była Rita i jej zespół. Zadziałało. Dostali zaproszenie na przesłuchanie. Spodobała się Marleyowi, ale był zbyt nieśmiały, by oznajmić jej to osobiście. Przez jakiś czas to jego kolega przynosił jej listy miłosne od niego. Tyle, że Rita nie była początkowo przekonana, że akurat z Marleyem chciałaby się związać. Początkowo bardziej podobał jej się inny z muzyków The Wailers, Peter Tosh. W przeciwieństwie do poważnego i zasadniczego Marleya, dużo bardziej zabawny i wyluzowany. Ale w końcu wyszła za Marleya. Ślub wzięli w 1966 roku. Odtąd stała się integralną częścią jego życia i kariery. Występowała z nim i nagrywała jako członkini wokalnego tria I3s. W 1977 roku Bob Marley nagrał piosenkę, którą zatytułował Three Little Birds, czyli Trzy ptaszki. Według jednego z przyjaciół Marleya chodziło rzeczywiście o ptaki, uściślał nawet, że o pelikany, które pewnego razu przysiadły na parapecie jamajskiego domu artysty, ale pamiętajmy, że w potocznym angielskim słowo bird odnosi się do młodej dziewczyny. Panie z tria I3s twierdziły, że to o nich Marley mawiał często Three Little Birds. W każdym razie bohater piosenki budzi się rano, widzi trzy ptaki na progu swego domu i słyszy, jak śpiewają: mamy dla ciebie wiadomość. Nie martw się, wszystko będzie dobrze.

Gdyby uznać, że była jedną z bohaterek piosenki, wyszłoby na to, że podtrzymywała go na duchu. Ale życie z gwiazdą łatwe nie było. Marley miał 11 dzieci, z czego Rita urodziła mu jedynie trójkę. Najbardziej dramatyczny epizod jej wspólnego życia z Marleyem miał miejsce 3 grudnia 1976 roku, kilkanaście minut po 21. Marley i jego muzycy mieli próbę i zrobili sobie akurat przerwę. Marley znajdował się w kuchni z tyłu domu, gdy do pomieszczenia wszedł jego menadżer i prawdopodobnie ten właśnie fakt uratował artyście życie, bo nagle rozległ się huk i jak się okazało, to menadżer znalazł się na linii strzału. Trafiło go 5 kul. Napastnik strzelał z zewnątrz przez uchylone drzwi, stojąc na schodach. Marley miał mnóstwo szczęścia, bo jedna z kul dosłownie prześlizgnęła mu się po klatce piersiowej i ugodziła w lewe ramię. Było więc trochę krwi, ale żadnych poważniejszych obrażeń. Rita również została ranna. W trakcie strzelaniny próbowała odjechać samochodem wraz z dziećmi, została postrzelona w głowę, na szczęście niegroźnie. Przejeżdżający samochód policyjny spłoszył napastników. Mimo że opróżnili całe magazynki, jakimś cudem nikt nie zginął. Jak mówili potem przyjaciele artysty, usiłujący opisać jego stan tuż po zamachu, Marley nie był wystraszony, był urażony, że coś takiego mogło zdarzyć się tu, w jego własnym domu, na jego ukochanej Jamajce. 2 dni później miał zaplanowany koncert. Postanowił nie odwoływać imprezy. Pojawił się na scenie w bandażach, Rita stała u jego boku w szpitalnej piżamie. Zagrali pełny 90-minutowy set. Nie zabili go zamachowcy, ale zabił go parę lat później rak. Gdy już go nie było, Rita postanowiła, że to ona będzie zarządzać jego dorobkiem i majątkiem. Napotkała po drodze mnóstwo przeszkód. W jej środowisku to, co chciała robić, było nie do pomyślenia. To było zajęcie dla mężczyzn. Kobieta miała inne obowiązki, ale nie odpuściła. Dzięki temu mogła powiedzieć po latach: nigdy nie postrzegałam siebie jako wdowy po Bobie Marleyu. Wciąż czuję, że z nim pracuję. Czuję, że nadal jestem jego partnerką. Dodajmy, że dwóch ich synów, Ziggy i Steven, również osiągnęło sukces w branży muzycznej. No i nie zapominajmy, że Rita także nagrywała własne płyty.

0: Ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
0: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.

0: autopromocja.
1: Kazul z gwiazdami
0: w Radiu Wrocław.
2: A z nami dzisiaj Zalia, z którą spotkałem się w garderobie chwilę przed jej występem w stolicy Dolnego Śląska.
3: U mnie to bardziej wynika z emocji. Jak ja dostaję zwrot od publiczności, to skaczę bardzo dużo. Na mnie się wkurza nasz świetlik, który świeci światłami cały koncert, bo ma na przykład scentralizowane światła na mój podest i ja mam tam na nim stać, a ja jestem po drugiej stronie sceny i mnie po prostu nie widać.
2: Artystka opowiedziała mi o swojej płycie, o nowych singlach, ale także o prowadzeniu kalendarza i pisaniu pamiętników.
3: Mam wrażenie, że to jest takie bardzo ludzkie. Przede wszystkim, że to jest twoje pismo, że to jest rzecz, którą posiadasz. Że rzeczywiście to jest jakiś taki artefakt przeszłości, który sobie zachowujesz. Że rzadko jest tak, że wyrzucasz kalendarz. Przynajmniej ja tak mam. Ja to zbieram i to są takie kroniki z twoich lat.
2: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku po 13:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
4: Po reklamie.

0: emocje w Radiu Wrocław.
1: Sportowe emocje, a w nich Piotr Pietraszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kończą się rozgrywki w różnych ligach, w różnych dyscyplinach, w różnych sportach drużynowych i kobiecych i męskich, więc no wchodzimy na ten poziom niezwykle interesujący, kiedy już niemalże każdy mecz jest o coś, już nie ma kunktatorstwa, już nie można sobie walki odłożyć na potem. Teraz walka o wszystko, aż klasnąłem.
2: Tak jest. I tak się składa, że nudy nie ma, jeżeli chodzi o dolnośląski sport. My w tej pierwszej części skupimy się na piłce ręcznej i tak się składa, że pod koniec sezonu to my tutaj na Dolnym Śląsku mamy krańcowe emocje. O, tak bym to ujął, nawiązując do tytułu naszej audycji. Wczoraj Robert Skrzyński tutaj obszernie opowiadał o szansach wrocławskiego Śląska, który obecnie występuje na zapleczu Superligi i jest naprawdę o krok, o jedno zwycięstwo od powrotu do elity. A w tej Superlidze mamy obecnie 4 drużyny. Nie jest powiedziane, że wciąż będziemy mieć taki stan posiadania za kilka tygodni, bo tak jak wspomniałem, z jednej strony mamy walczące o Mistrzostwo Polski w Ekstraklasie Pani Zagłębie Lubin, a z drugiej strony w męskiej Superlidze Szczypiorniści Zagłębia rozgrywają dzisiaj mecz o być albo nie być w najwyższej klasie rozgrywkowej. Za godzinę podopieczni Grzegorza Klimczaka rozpoczną wyjazdowe spotkanie w Puławach. No jeżeli przegrają, to już żadna siła tego zespołu nie uratuje przed degradacją. No i byłaby to rzeczywiście potężna strata, bo Lubinianie to nie tylko 4-krotni medaliści Mistrzostw Polski, mistrzowie kraju z sezonu 2006-2007, ale także jedna z najdłużej grających w Ekstraklasie drużyn w męskim szczypiorniaku.
1: Tutaj... Ale mamy dziewczyny też.
2: I tutaj jest właśnie akurat taki ewenement, o którym warto wspomnieć, że z tego, co widzę, obserwując chociażby relacje telewizyjne, to jest jeden z tych nielicznych sportów w skali całego kraju. Masz jeden klub, dwie sekcje, kobiet i mężczyzn, i mecze kobiet generują znacznie lepszą frekwencję na trybunach niż mecze panów. To jest naprawdę ewenement. No, wynika z prostej przyczyny, że panie z Zagłębia Lubin co roku walczą o medal i od kilku lat nieprzerwanie dominują w polskiej ekstraklasie, a Zagłębie jest drużyną środka tabeli w tym sezonie, niestety drużyną końca tabeli, i Lubinianie, nawet jeżeli wygrają dziś w Puławach, to jeszcze muszą czekać, bo oni kończą sezon na ostatnie rozstrzygnięcie już bez ich udziału i to wszystko będzie dziać się nieco troszeczkę poza ich już udziałem. No i wszystko w rękach nie tylko Lubinian, ale także ich najgroźniejszych przeciwników. Więc może się skończyć finalnie tak, że jedną drużynę w Superlidze Szczypiornistów pożegnamy albo dziś, albo za kilka dni, a za kilka dni może do tej elity dołączyć właśnie wspomniany wrocławski Śląsk.
1: Zapowiadałeś też, że będziemy mówić w sportowych emocjach, o niezwykłej, właśnie nie wiem jak to,
2: wojna psychologiczna.
1: Pasjonującej historii między Lubinkami a Lublinkami. Tak, czy to chodzi o to, że po prostu nazwy miast są tak podobne, że aż po prostu one chcą się zwalczać wzajemnie, bo jest
2: Też się nad tym zastanawiałem. To jest na pewno dobra lekcja geografii i wciąż, proszę mi wierzyć,
1: w Polsce wielu się myli.
2: Tak, przedstawiciele innych zakątków naszego kraju nie do końca przyjmują do wiadomości, że Lubin i Lublin to są dwa zupełnie różne ośrodki, dwa zupełnie różne miasta na mapie
1: i
2: kraju.
1: I dwie drużyny.
2: I tak się składa, drodzy państwo, skoro mówimy o tych krańcowych emocjach. Z jednej strony ten męski zespół Zagłębia, który może opuścić Superligę, z drugiej strony szczypiorniski Zagłębia, który walczą o kolejne Mistrzostwo Polski, i wszystko wskazuje na to, że ten mecz, losy tego mistrzostwa rozstrzygną się w ostatniej kolejce 22 maja w bezpośrednim starciu Zagłębia Lubin z MKS-em Lublin. No i rozpoczęła się taka wojna psychologiczna, wojna na słowa, wojna na slogany, którą śledzi bez mała

0: A cała Polska. My się też temu przyglądamy. Pamiętają Państwo z pewnością wielką aferę, która przetoczyła się przez cały kraj po tym, jak piłkarski Śląsk nie wpuścił kibiców krakowskiej Wisły. Oj, co się działo, ile wtedy słów napisano, ile komentarzy gdzieś w sieci się na ten temat wyprodukowało.
1: Że będą procesy sądowe.
0: Teraz mamy namiastkę czegoś takiego. Aha. Ja może przypomnę tak pokrótce chronologię zdarzeń. Całkiem niedawno kibice MKS-u Lublin przyjechali na mecz ligowy do Kobierzyc z drużyną tamtejszego KPR-u. To też oczywiście żeńska Superliga. Ekscesy na trybunach w Superlidze szczypiornistek to rzecz niesłychanie rzadka. Doszło jednak do takich gorszących scen sprowokowanych przez kibiców przyjezdnych, bo Lublinianie weszli na trybuny, wszczęli bójkę, interweniowała policja. Zrobiło się jednym słowem niesympatycznie.
1: Wydawało się, że na takich dyscyplinach sportu
0: dokładnie,
1: nie ma takich historii
0: dokładnie.
1: W ogóle.
0: Dokładnie. I to było też, że tak powiem, dość niespotykane. Teraz, ponieważ zbliża się wielkimi krokami ten mecz w Lubinie, który będzie decydować, bo Lubin Zagłębia ma 2 punkty przewagi nad MKS-em i to się raczej nie zmieni do tego decydującego meczu o mistrzostwie. Na profilu społecznościowym Zagłębia Lubin pojawił się taki wymowny post dwóch panów w takich kamizelkach roboczych i podpis, że rozpoczęły się prace remontowe w sektorze gości. Na co w domyśle nie wpuścimy kibiców z Lublina na ten decydujący mecz. MKS odpowiedział i to jest też rzecz dziwna, przekomiczna, troszeczkę też tragiczna, bo na swoim oficjalnym profilu społecznościowym klub z Lublina napisał, tu cytat: podobno na Dolnym Śląsku prace remontowe. Łatanie deficytów polecamy zacząć od remontu pod kopułą. Możemy polecić wykonawcę. Więc jest walka na słowa. Z tego, co ustaliliśmy, ustaliła to również Gazeta Wrocławska. Nie ma takiego planu, aby wyłączyć ten sektor gości, bo ten remont hali w Lubinie dotyczył rzeczywiście wymiany kilku barierek, więc z dużej chmury mały deszcz akurat w tym przypadku.
1: Wiesz, czasami takie rzeczy robi się
0: ale
1: celowo,
0: taka wielka psychologiczna pokazuje, że atmosfera na linii Lublin jest rzeczywiście bardzo gorąca, bardzo napięta. My mamy nadzieję, że to wszystko rozstrzygnie się w bardzo fair sportowej walce 22 maja na parkiecie w Lubinie.
2: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.

0: emocje w Radiu Wrocław.
1: Mimo emocji, Piotr Pietraszek nadal w studiu, ale to nie jest przecież tak, że my się tutaj spieramy o którąś z drużyn. Jesteśmy za dolnośląskimi ekipami. Tutaj nie ma między nami żadnych antagonizmów.
2: Dokładnie, Piotrze. Dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął, niech zwycięża lepszy. No i niech wśród tych najlepszych w tym sezonie koszykarskiej ekstraklasy będą drużyny z Dolnego Śląska. Ten sezon Basket Ligi wkracza w decydującą fazę, bo już niebawem rozpocznie się to, co Tygryski lubią najbardziej, czyli faza play-off, ale przed nami jeszcze dziś wieczorem ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. No i przypomnę, od pewnego czasu mamy ten rozbudowany system. Wzorem ligi NBA mamy nie tylko klasyczne play-offy z udziałem 8 drużyn, ale wcześniej mamy też fazę play-in. A to oznacza, że czołowa szóstka już jest spokojna o udział w fazie pucharowej, natomiast jeszcze walczą wciąż zespoły z miejsc od 6 do 10, aby do tej czołowej szóstki dołączyć. W tym gronie jest m.in. koszykarski Górnik Wałbrzych, który za kilkanaście minut rozpocznie w Ostrowie walkę o to, aby tego sezonu 2025-26 nie zakończyć już dzisiaj. Wałbrzysz cały czas mają szansę.
1: Czyli presja niewyobrażalna.
2: Oj, niewyobrażalna. I to zwłaszcza w dodatkowych warunkach, które też generują presję, bo hala w Ostrowie Wielkopolskim należy do tych najbardziej gorących obiektów koszykarskich w całym kraju. A co my Państwu będziemy tutaj na sucho z Krzysztofem opowiadać? Oddajmy głos temu, który w tym kotle czarownic ostrowskim już jest. Specjalny wysłannik Radia Wrocław, Robert Radczak. Jeżeli nas usłyszy, to znaczy się, że jeszcze nie jest tak głośno w hali w Ostrowie.
3: Witam Państwa. Słychać Was doskonale z Wrocławia. Chyba tak dobrze jak kibiców Górnika, którzy w liczbie, myślę, około 250 tradycyjnie podążyli za swoją drużyną, by w tym najważniejszym meczu sezonu zasadniczego dopingować zdziesiątkowaną kontuzjami drużynę trenera Andrzeja Adamka. Nie dość, że krótko to jeszcze się rwie, to stałe hasło, które przyświeca trenerowi Andrzejowi Adamkowi od początku tego roku kalendarzowego, chociaż właściwie od początku tego sezonu. Łatwo nie jest, bo gdy tylko jeden gracz powraca, to za chwilę wypada drugi. No i dzisiaj do już stałej dwójki nieobecnych, czyli do Aikona Smitha i Barretta Bensona, dołączył Litwin Tauras Jogela. Są w składzie Górnika co prawda na ten mecz i Mark Garcia i Maciej Puchalski, ale obaj nie będą grali. Są po prostu w składzie, bo Górnik musi mieć kompletną dziesiątkę. Pocieszeniem jest to, że wrócił do gry i będzie dzisiaj do dyspozycji Kacper Marchewka. No i to daje nadzieję na to, że Górnik, wzorem tych spotkań, w których grał w tak okrojonym składzie, czyli na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin, zwycięstwo 20 punktami. Całkiem niedawno, 2 tygodnie temu w Toruniu, zwycięstwo 20 punktami. Zwycięstwo wyszarpane w 80-lecie klubu z Arką Gdynia. I zwycięstwo z Arką Gdynia w Pucharze Polski w Sosnowcu. Zatem te mecze pokazują, że Górnik mimo tej trudnej sytuacji potrafi nawiązać walkę, ale też gra falami. I te fale powodują, że dzisiaj Górnik, by zameldować się w fazie play-in, musi wygrać ze Stalą. Sytuacja jest następująca. Jeśli Górnik wygra, to ma szansę nawet przy korzystnym układzie innych spotkań, które dzisiaj będą rozgrywane, awansować na 8 miejsce. Stal, jeśli wygra, a jest w tym momencie 11, ma szansę na 7 miejsce. Więc to są te takie dziwne układy, które powodują, że o wszystkim decyduje tak zwana mała tabela, a drużyn zainteresowanych tym rozstawieniem przed fazą play-off jest fazą play-in aż 5, bo tak, 7 jest Anvil, ma na koncie 45 punktów, potem mamy Zastal Zielona Góra, MKS Dobrowa Górnicza, Górnika Wałbrzych i Stal Ostrów Wielkopolski po 44 punkty. No i dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Zatem Górnik, by móc rywalizować o prawo gry w fazie play-off, musi dzisiaj wygrać. A te mecze fazy play-in zostaną rozegrane już 8 i 10 maja. No i to będzie wyglądało w następujący sposób, że drużyny, które zajmą 9 i 10 miejsce oraz drużyny z miejsc 7 i 8 zagrają między sobą. I teraz tak, zwycięzca tego meczu drużyny 7-8 bezpośrednio awansuje do fazy play-off, natomiast z siódmego miejsca bezpośrednio. Natomiast w tym drugim terminie, czyli 10 maja, zmierzą się przegrany z pary 7-8 ze zwycięzcą z pary 9-10, czyli Górnik, zakładając, że wygra dzisiaj, będzie grał potem jeszcze z drużyną z miejsc prawdopodobnie 90 lub 7-8. No w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego ustalić, jak mówiłem, zadecyduje mała tabela, no i wtedy będziemy wiedzieli, jak to będzie ostatecznie wyglądało, kiedy zakończą się wszystkie pozostałe dzisiejsze spotkania.
2: Jak Państwo mogli usłyszeć, to jest matematyka na wyższym poziomie i przyznam szczerze, nie zazdroszczę Robertowi Radczakowi, który będzie starał się na bieżąco to wszystko śledzić, bo to nie tylko dotyczy tego, co będzie działo się na parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim, ale przede wszystkim na innych boiskach, bo jak Państwo mogli usłyszeć, Górnik jest uzależniony również od wyników innych spotkań. Z Robertem Radczakiem usłyszymy się, gdy będziemy już po spotkaniu Górnika w Ostrowie Wielkopolskim w serwisie o 21:00. Podsumujemy tę ostatnią kolejkę, to ja dodam, że ze spokojem względnym do tej ostatniej kolejki przystępują koszykarze Śląska Wrocław, którzy grają na parkiecie zdegradowanego już miasta Szkła Krosno. No, mają już zapewniony udział w fazie play-off wrocławianie. W ich przypadku jedyna niewiadoma dotyczy tego, czy będzie to trzecie czy czwarte miejsce przed fazą play-off, a to wszystko uzależnione jest od wyniku innego spotkania, w którym Anwil Włocławek podejmie Energę Trefle Sopot. Jeżeli Anwil wygra z ekipą z Trójmiasta, to Śląsk w przypadku swojej wygranej w Krośnie ma szansę przeskoczyć Trefla i awansować na trzecie miejsce w tabeli. To oczywiście jest dodatkowy bonus w postaci teoretycznie słabszego przeciwnika w tej pierwszej rundzie play-off, chociaż z tym takim typowaniem, że ktoś jest słabszy, bo jest pozycję wyżej, to wiadomo. Nie jeden się przejechał w fazie play-off, no a tak. Ruszamy z tą decydującą fazą zmagań w basket lidze 13 maja, a zatem już nie.
1: Próbowałem powiedzieć po prostu, że jestem trochę zaniepokojony, bo klimat w Śląsku jest taki nie bardzo, można być na trzecim albo
2: umiarkowany, jak w całym
1: miejscu.
2: Kraju.
1: No nie, no zmienili im trenera, odwołali. Tam się po prostu za dużo dzieje.
2: Ja
1: chyba,
2: byłem,
1: no.
2: Słuchałem waszej tutaj ożywionej dyskusji, jak redaktor Tomasz Wołoczko tak stanął w obronie Jacka Winnickiego i mówił, czy będziemy go przepraszać, jeżeli on doprowadzi ten zespół do Mistrzostwa Polski w trakcie sportowych emocji. Na razie oczywiście kibice z Wrocławia no nie mają innego wyjścia, tylko trzymać kciuki za drużynę wrocławską i za Jacka Winnickiego. Odnotujmy, że ten debiut, ponowny debiut Jacka Winnickiego w roli pierwszego szkoleniowca Śląska był udany, bo udało się wygrać na gorącym terenie w Zielonej Górze. No i niech to będzie taka zapowiedź lepszych czasów dla wrocławskiego klubu po tych czterech porażkach z rzędu przerwanych dopiero w Zielonej Górze.
1: A lepsze czasy zapowiadał Piotr Pietraszek. Dziękujemy.
2: Oby dla wszystkich dolnośląskich klubów. Dzięki.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.

0: Dobra muzyka i dobry dzień z Radiem Wrocław.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
4: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie Zdroju.
8: O, widzę, że sąsiad czarna piramida buduje.
9: To jest magazyn energii.
8: Jak to?
9: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
8: No, a ta piramida to wielamo.
9: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
10: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
9: 600 745 734.
1: Po reklamie.
11: Jest 19.
12: Bardzo sucho w dolnośląskich lasach. Leśnicy zapewniają, że systemy ochrony działają dobrze.
13: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu.
12: Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawi się jutro do pracy. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do orzekania.
14: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia.
12: Właśnie teraz na Dolnym Śląsku zaczyna obowiązywać ostrzeżenie przed burzami. W przeważającej części regionu już pada deszcz.
11: Magda Bajor i Piotr Pietraszek przygotowali dla nas najświeższe wydanie wiadomości Radia Wrocław. Zapraszamy.
12: Ogromne zagrożenie pożarowe w lasach. Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku miały miejsce 202 pożary o łącznej powierzchni 29 hektarów. W ciągu zaledwie pierwszych 4 miesięcy tego roku odnotowano już 90 pożarów, a ich łączna powierzchnia wyniosła aż 44 hektary. Mimo takich danych system ochrony działa dobrze, zapewnia rzecznik Nadleśnictwa Bolesławiec Maciej Krzak.
13: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu, zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotu. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych borów dolnośląskich.
12: Według leśników o dobrym systemie ochrony świadczą statystyki. Polska jest trzecim krajem w Europie pod kątem liczby wybuchających w lasach pożarów, natomiast dopiero 25. pod kątem powierzchni objętych ogniem. To dowód na to, że pożary w lasach są szybko pogaszone.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
12: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o sędziów, których dotychczas nie dopuścił do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska podkreśla, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11:00. Sędziowie biorą pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania.
14: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia pomimo to, że będzie odmawiał. Jesteśmy na etapie przygotowywania również pozwu do Sądu Pracy i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
12: Pozew ma zostać złożony w Sądzie Pracy w ciągu najbliższych kilku dni.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
12: 30 milionów złotych z Funduszu Dolnośląskiego trafi do nowego programu pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Inwestycja ma pomóc właścicielom firm w budowaniu bezpieczeństwa oraz ciągłości w sytuacjach kryzysowych, tłumaczy marszałek Paweł Gancarz.
15: Zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej będą mogły tą produkcję realizować.
12: Aby firma mogła ubiegać się o pożyczkę, nie może zatrudniać więcej niż 49 pracowników, a jej dochód nie może przekraczać 10 milionów euro rocznie. A teraz już czas na sport w Radiu Wrocław. Piotr Pietraszek.
16: Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Sklasyfikowany z numerem 53 na świecie wrocławianin uległ niżej notowanemu Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7 i 2-6. To nie był udany dzień dla reprezentantów Polski rywalizujących na Foro Italii. Z turnieju pani odpadły w pierwszej rundzie Magdalinet po porażce z Niemką Tatianą Marią 0-6 i 3-6 oraz Magdalena Fręch, która przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6, 6-3 i 4-6. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Katie McNally. Bayern Monachium podejmie dziś Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. 5-4 dla PSG zostało nazwane meczem sezonu, przez innych nawet dekady. Adam Górczewski informuje z Niemiec, że Bawarczycy ofensywnego stylu gry nie zmienią. Taką deklarację złożył m.in. trener Bayernu.
17: Paryżowi trudno się przygotować na to, że ktoś podchodzi do nich tak wysoko jak my. Dla nas też to oczywiście trudne, ale gramy u siebie i chcemy wygrać. Jeśli znowu strzelimy 4 gole, może wygramy 4-0. Ale Paryż myśli podobnie, że powtórzą 5 goli i tym razem wygrają do zera. Priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę, ale portal Sport.de na wszelki wypadek wylicza udane pogonie Bayernu za rywalami po przegranej na wyjeździe. W ostatnich 20 latach wśród tak wyeliminowanych rywali są Real Madryt, Lazio Rzym i FC Porto. W Portugalii Monachijczycy przegrali nawet 3-1, by u siebie wygrać 6-1. Kicker podziela zdanie o konieczności gry ofensywnej, żeby awansować do finału i cytuje monachijskiego trenera wzywającego kibiców, by uczynili ten wieczór niezapomnianym.
16: Początek meczu o 21:00. Zwycięzca 30 maja w Budapeszcie zagra w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. To już oficjalna informacja. Młody piłkarz opuści latem klub z Wrocławia. Krystian Rostek 1 lipca zostanie nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów, z którym związał się kontraktem do czerwca 2028 roku. 18-letni pomocnik w bieżącym sezonie rozegrał jedno spotkanie w pierwszej lidze w barwach Śląska. Ostatni mecz w sezonie rozegrają dziś piłkarze ręczni Zagłębia Lubin, którzy o 20:00 zmierzą się na wyjeździe z drużyną Lotto Puławy. Tylko zwycięstwo przedłuży szansę zespołu z Lubina na utrzymanie się w ekstraklasie. Z elity po tym sezonie spadną dwie najsłabsze drużyny, a trzecia od końca będzie walczyć w barażach z drugim zespołem Ligi Centralnej.
11: A w nocy zachmurzenie duże, czyli dokładnie tak jak teraz, przelotne opady i burze, czyli dokładnie tak jak teraz, maksymalnie nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. Jutro też zachmurzenie duże, przelotne opady i burze, maksymalnie z kolei do 10 litrów na metr kwadratowy. W czasie burzy wiatr oczywiście porywisty. Proszę na siebie w związku z tym uważać. Teraz za oknami na Dolnym Śląsku od 20 do 18 stopni, na barometrach 991 hektopaskali. Para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. 7 minut po godzinie 19. Piotr Pietraszek.
16: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. I Krzysztof Jemysz. Zapraszamy. Siedzimy jeszcze w emocjach, tacy rozemocjonowani. Czekamy na to, czy Górnik Wałbrzych sobie poradzi.

0: prawda, przyszedł maj, jak śpiewa Various Max, najpierw zrobiło się gorąco, a teraz wiadomo, jak to maj, jak to wiosna, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. Teraz mamy akurat bardziej burzliwy okres przed nami. Przypomnę, że w nocy zrobi się chłodno i jutro będzie tak samo jak w nocy i przez cały czas ma burzyć się, padać. Miejscami te opady będą intensywne. No ale w naszym studio, w studiu Radia Wrocław, słońce, tak naprawdę trzy słońca, Jagoda, Zuzia i Zofia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo to ciągle dzień, prawda? Chociaż zrobiło się tak jakoś szaro. To stalowe niebo jest, prawda? To jest taki kolor stalowy. Mężczyźni się nie znają na kolorach, dlatego was podpytuję.
2: Tak, tak, ale zdecydowanie lepiej było, jak było słonecznie.
0: Prawda, tak było dużo lepiej. Dziewczyny są z Akademii Młodego Radiowca. Cały czas państwa namawiamy do tego, żeby dołączać do Akademii, bo radio to jest piękna sprawa. Znaczy ja lata temu się w radiu zakochałem i tak choruję po dziś dzień i to jest jedna z tych chorób, z których nie mam zamiaru się wyleczyć i jest mi bardzo dobrze w tej chorobie i będę namawiał też innych, żeby przyjrzeli się temu, co dzieje się w radiu i też dziewczyny się przyglądają.
2: Tak.
0: I
2: tak.
0: Jak wam się podoba? Jagoda, jak ci się podoba? Co cię w ogóle, albo co cię zaskoczyło w radiu, że jest jakoś inaczej niż ci się wydawało?
1: Powiedziałabym, że zaskoczyły mnie studia.
0: Jaki głos, proszę bardzo. No.
1: Dziękuję bardzo. Mhm. Powiedziałabym, że zaskoczyły mnie studia, ponieważ nie wiem dlaczego, ale w mojej głowie jedyne wizje, jakie miałam, to były jakieś pomieszczenia bez żadnego stylu, po prostu jeden wielki kwadrat, w którym jest okay. kilka mikrofonów. Aha. A muszę przyznać, że wszystkie studia, w których byłam do tej pory, aha. są naprawdę dobrze zaprojektowane, mają, robią wrażenie po
0: mają
1: prostu.
0: Mają jakiś styl, stylowe mają.
1: Jak najbardziej, wyglądają bardzo imponująco. I no uważam, że nikt by się czegoś takiego w domu nie powstydził.
0: Dziękujemy bardzo. My się tu czujemy jak w domu. Zuzia, a co ciebie najbardziej zaskoczyło, albo ci się spodobało, albo cię ujęło?
2: No tak naprawdę wszystko, co jest w radiu, jest ciekawe. Mm-hmm. Dla mnie, no jak zwiedzaliśmy tutaj, to każde pomieszczenie było czymś takim ciekawym.
0: Zaskakującym.
2: Zaskakującym mm-hmm. właśnie, żeby zobaczyć, poznać, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam. Mm-hmm. No i uważam, że każde pomieszczenie ma jakiś tam swój...
0: charakter.
2: Charakter, tak. No.
0: Nie wiem, czy dziewczyny wiecie, bo radio to radio, to głos, ale też jak jesteście teraz również w internecie, bo tutaj te takie urządzonka, które na was czasami spoglądają, jak się odzywacie do mikrofonów, to są kamery. I też można was podejrzeć teraz na naszej stronie internetowej, można włączyć sobie streaming. No tak właśnie radio się zmienia z latami. A Zofii, co się podobało najbardziej, albo zaskoczyło, albo ci się nie podoba, bo może też się nie podobać coś w radiu.
3: Ja po raz pierwszy widziałam budynek radia i zdziwiło mnie to, jak on... Jak
0: duży jest.
3: Tak, jest mm-hmm. ogromny jak dla mnie.
0: Mm-hmm. To i jeszcze budynek przedwojenny, to tak. warto mieć w pamięci.
3: Mm-hmm. Bo jak dla mnie radio to po prostu był taki bardzo malutka, taka budka po prostu, w której jest mikrofon.
0: Czyli trochę tak jak Jagoda sobie wyobrażałaś, że siedzimy tutaj w ciemnościach w jakiejś pakamerze i coś tam ktoś powie od czasu do czasu. Nie?
1: Tego nie powiedziałam.
0: Nie? Okej. Okay. No. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, a jak widzicie swoją przyszłość? Gdybyście na przykład chciały coś robić w radiu, to co by to było?
1: Ja widzę bardzo dobrze. Mhm. Ja w pewnym sensie to jest jeden z moich planów, żeby zostać radiowcem.
0: Super.
1: Także uważam, że właśnie dlatego też się zapisałam, bo mhm. zawsze to była jakaś taka... Jak tylko zobaczyłam tą okazję, to... Mhm. Mhm. Nie mogłam czekać.
0: Ale bardziej chciałabyś być dziennikarką informacyjną, czy mieć swój program, zajmować się muzyką, kulturą, gospodarką, prowadzić programy publicystyczne, sportowe. Co cię najbardziej interesuje i co by to mogło być?
1: Zajmować się muzyką. Uważam, mhm. że radio to jest właśnie nie tylko, ale głównie
0: muzyka.
1: Miejsce, tak, w którym jest ta muzyka, w którym się otaczam. Także to byłby dla mnie raj. Bo teraz... nie dość, że coś bym mogła po prostu pogadać i coś poględzić, to przy okazji mogłabym otaczać się muzyką.
0: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o Zuzię, to co byś, gdzie byś się widziała? Na przykład można czytać wiadomości, albo coś zapowiadać? Co by to było dla ciebie takiego
2: fajnego? Tak naprawdę nie wiem, bo rodzice mnie tu zapisali. Mhm.
0: Jeszcze się nie wgryzłaś tak
2: jeszcze w klimat. Tak nie do końca, bo ja ogólnie bardzo kocham zwierzęta, jeżdżę też konno, mam psa i ja też tak dużo ze zwierzętami. No a tu w sumie to była właśnie niespodzianka od rodziców i tak jeszcze nie jestem w stanie określić. Jak
0: powiem ci, że my też zajmujemy się zwierzętami. Mamy reporterkę Beatę Makowską, która zajmuje się właśnie, to jest jej działka, nie? Zajmuje się bezdomnymi zwierzętami, też nowym prawem łowieckim, także też mogłabyś się tutaj
2: To myślę, odnaleźć. Że jeżeli w radiu, to faktycznie coś ze zwierzętami.
0: Super. Zofia? Może jakiś sport, co? Nie.
3: Nie.
0: Dobra.
3: Ale prawdopodobnie mogłabym na przykład zapowiadać wiadomości. I mogłabym też zostać na przykład dziennikarką. Bardzo lubię zadawać pytania. Czasami...
0: Ty lubisz rozmawiać, bo to trzeba lubić.
3: Tak, naprawdę lubię rozmawiać. Czasami ludzie mi mówią, że rozmawiam aż za dużo.
0: Ale... A masz to takie coś, że ktoś się przed tobą otwiera i mówi ci więcej niż innym? Bo to jest taka, wiesz, umiejętność, którą warto mieć, nie?
3: Ale czasami.
0: Tak?
3: Tak?
0: Lubią z tobą gadać. No to dobrze. Dziewczyny, jak słusznie tutaj zauważyłyście, radio to muzyka, więc wracamy do muzyki, ale może jeszcze jakieś krótkie pozdrowienia dla tych, którzy nas podsłuchują, dla rodzin, przyjaciół, znajomych. Niech Akademia Młodego Radiowca pozdrawia. Jagoda.
1: No to ja pozdrawiam zdecydowanie mamę, tatę, brata i moją najlepszą przyjaciółkę Laurę. No i ogólnie całą rodzinę, żeby nie było.
0: Świat.
1: Dokładnie.
0: Tak jest. Zuzia.
2: Ja pozdrawiam mamę Marię, tatę Andrzeja, brata Franka, no i też pozostałą rodzinę, przyjaciółkę Helę i koleżankę Zuzię.
0: Zofia.
3: Definitywnie pozdrawiam moją mamę Dorotę oraz tatę Dariusza, moją ciocię Agnieszkę, która w połowie właśnie zaproponowała mi tutaj to zajęcia.
0: Przyczyniła się do tego.
3: Tak. No oczywiście całą moją rodzinę oraz moje dwie najlepsze przyjaciółki, Lilę oraz Emilkę.
0: Dziękujemy bardzo. To co, możemy polecić Akademii Młodego Radiowca, że to jest jakieś fajne przeżycie i doświadczenie?
1: Definitywnie.
2: Zdecydowanie tak.
3: Tak.
0: Dziękujemy wam bardzo.

0: autopromocja.
1: W różnych barwach jazzu nie ograniczamy się tylko do klasyki. Sięgamy też po wychowanych na niej współczesnych twórców. Obok premier płytowych i zapowiedzi koncertowych pojawiają się też ważni goście.
2: Hey, this is Makaya McCraven and you are listening to Różne Barwy Jazzu.
1: W każdy czwartek od 22 do północy. Zapraszam, Michał Kwiatkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
3: Po reklamie.

Jeszcze krótka informacja ze sportu. Górnik Wałbrzych przegrywa 31-38 z Ostrowem. No i utrudnia się trochę droga do play-inów naszej dolnej.

0: Zmienia temperaturę.
1: To zróbmy tak.
0: Bo przecież będziemy rozmawiali o wrocławskiej polityce i tak dalej. No zobaczymy, może rzeczywiście będą tutaj zażarte dyskusje, bo będziemy o personaliach rozmawiali. To znaczy, jeśli chodzi o personalia, to tu już wiadomo, co we wrocławskiej polityce samorządowej się wydarzy. Wiadomo, nie wiadomo. No wiadomo to, jak już decyzja zapadnie, jest na papierze, ale wiemy, że ma dojść do zmiany na stanowiskach dwóch wiceprezydentów miasta, Renatę Granowską i Michała Młyńczaka. Obecnych urzędników mają zastąpić Grzegorz Roman i Mateusz Żak. No, jest taka obietnica od, chyba jak pamiętam, 27 kwietnia, czy jakoś tak, że w ciągu 2 tygodni to ma się zdarzyć, więc jeszcze
1: zaraz
0: 2 tygodnie.
1: Za chwilę, no.
0: No zaraz, za chwilę. 2 tygodnie jeszcze nie minęły, prezydenta teraz nie ma i w związku z tym czekamy prezydenta Sutryka. Natomiast jest jeszcze kwestia przewodniczącej Wrocławskiej Rady Miejskiej, czyli Agnieszki Rybczak. Tu znowu jest problem z miejscem zamieszkania.
1: To jest piękna historia.
0: I mandatem. W ogóle. I w ogóle, znaczy nie takim za coś tam mandatem, tylko mandatem radnej.
1: Czyli nie można być, no to ma sens, prawda? Nie można być radnym ani radną, nie mieszkając w mieście, w którym należy się do tej Rady Miasta.
0: Nie można.
1: To nie jest...
0: Ale popatrz,
1: prezydent... To nie fair w sumie, nie?
0: No, może, no nie wiem, no takie są
1: prezydent
0: przepisy.
1: Prezydent poza Wrocławiem właśnie.
0: Można być. Mm-hmm. Możesz sobie mieszkać, w Gdyni i być prezydentem Wrocławia.
1: Właśnie nie wiem, czy uznałbym takie przepisy, znaczy nie
0: znaczy,
1: dam oceniać.
0: Wiceprezydentem, ja ci też jeszcze powiem, no? Że wiceprezydentem również można być. To jest taki obowiązek przypisany funkcji radnego, mandatowi radnego.
1: Biorąc
0: właściwie
1: pod uwagę, że raczej Wrocław traktujemy dość szeroko również z miejscowościami, które są wokół Wrocławia, to może ten przepis trochę już trąci myszką po prostu, nie?
0: Może rzeczywiście, dlatego że tutaj jest akurat kwestia miejsca zamieszkania w bardzo podwrocławskiej miejscowości i takiej, którą się uznaje już za taką satelicką, można powiedzieć.
1: 20 czy 30 kilometrów.
0: Ale nawet 5 nieraz.
1: No właśnie.
0: Do tablicy, prawda?
1: Dokładnie.
0: No weźmy
1: dokładnie
0: tutaj południe. Wiemy, gdzie zaczyna się formalnie Wrocław, a na przykład gdzie zaczynają się Bielany Wrocławskie. To praktycznie jest jeden organizm, prawda?
1: Tak. Kobierzyce chwilkę dalej. No i
0: chwilkę
1: też
0: dalej, po drodze jeszcze jakiś do Masław. Tutaj parę miejsc od północy, od wschodu i zachodu też wszędzie
1: znajdziemy. Ale interesujące
0: takie...
1: jest to śledztwo, które ktoś przeprowadził, żeby dowiedzieć, czy pani Agnieszka Rybczak rzeczywiście mieszka we Wrocławiu, czy jednak pod Wrocławiem?
0: Jak pisała, to zdaje się Gazeta Wyborcza,
1: tak jest.
0: O 6.40 tak wyjeżdżała spod swojego domu, tam i tam, o 7.50
1: i tak
0: dalej.
1: A na Obornickiej dzwoniliśmy domofonem, nie było.
0: Nikogo nie było.
1: Pani radnej.
0: Zupełnie nikogo nie było. No ale w każdym razie, w czym to może skutkować? Być może pani Agnieszka Rybczak złoży dymisję z zajmowanej funkcji, czyli przestanie być przewodniczącą, a mandat utrzyma. Może pójdzie to wszystko dalej. Ja nie wiem, właśnie o to dzisiaj będę pytał wrocławskich radnych, ale nie tylko o personaliach chcę rozmawiać, bo ja tak wychodzę z takiego założenia, może naiwnie trochę, że jak się zmienia ludzi na pewnych stanowiskach, to powinno to mieć na celu inne podejście do prowadzenia pewnych prac, to znaczy do tego, co oni będą robili,
1: zmienia,
0: ci ludzie,
1: jakby,
0: prawda? Bo na przykład ten człowiek robi coś nie tak, jakby nam pasowało, więc spróbujemy wtedy innego człowieka. Więc chcę zapytać dzisiaj naszych gości, zaraz powiem, jacy to będą goście, o to, jakie są te ich zdaniem najważniejsze w tej chwili problemy Wrocławia, powiedzmy na półmetku, czy jeszcze nawet nie na półmetku. Będzie kadencji tego samorządu. I co jest takie najważniejsze do zmiany? No, przychodzą tutaj do głowy pewne rzeczy, takie jak na przykład sprawa śmieci, to z całą pewnością sprawa tego, już nie wiem, żeby się ktoś nie obraził, ale siedzi mi na końcu języka, nieszczęsnego Śląska Wrocław. Nieszczęsnego w tym sensie, że cały czas przecież coś, prawda? Ciągle coś. Przychodzi mi do głowy też kwestia taka urbanistyczna. Teraz trwają prace nad planem ogólnym dla Wrocławia i właściwie
1: a
0: ma
1: to
0: się
1: nie jest
0: zdecydować...
1: tak, że my już powinniśmy mieć ten plan?
0: No do 30 czerwca, z tego co pamiętam.
1: To chyba już powinniśmy mieć mgliste pojęcie, jeżeli to jest taki big plan, tak naprawdę, to master plan, no to,
0: ale to jest
1: to nie mamy nic.
0: Taka polska specyfika w pigułce, w jednym małym przykładzie. Państwa pytam, ciebie pytam, jak myślicie, ile procent gmin w Polsce uchwaliło ten plan?
1: 1%.
0: Brawo, tak, 1%. Tak, prawie 1%. Nikt, co jest tam 50, czy tak. ileś gmin, czyli wiadomo od dawna bardzo, że jest taka data, cezura czasowa, trzeba uchwalić, trzeba popracować.
1: Ale my Polacy do 30 czerwca mamy jeszcze dużo czasu.
0: Jutro.
1: To jest jeszcze po prostu jeszcze Tyle byśmy zdążyli zrobić. Na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej jeszcze możemy pojechać.
0: No tak,
1: wszystko się może zdarzyć.
0: Kwestia jest przecież pewnych zmian możliwych. No i o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Sebastian Lorenz, KO, Dorota Pędziwiatr, Lewica, Łukasz Kasz.

0: Stanowić Prawo i Sprawiedliwość, Piotrule, Naprawmy Przyszłość, to moi dzisiejsi goście. Potem jeszcze część ekonomiczna, bardzo ciekawa, bo dzisiaj będziemy mówili o tym, jak aplikacje internetowe psują nieraz życie tych najbardziej turystycznych miast i co należałoby zrobić, żeby to jakoś poprawić. No i te aplikacje, no, krótko mówiąc. To wrocławski naukowiec ma taki grant, międzynarodowe prace, dr Kamil Smolak. Będzie w Pizie pracował przez 2 lata właśnie nad tym. Będą takie wirtualne modele miast i wprowadzać.
1: Ale psują, bo kierują w jakieś jedno miejsce tych wszystkich turystów albo prowadzają ich tymi samymi ścieżkami, tak?
0: Dokładnie jakoś, tak? O to chodzi. Dokładnie o to chodzi, właśnie. Bo mówią na przykład we Wrocławiu, bardzo fajny jest już taki przykład, jakiś najprostszy. Bardzo fajny jest ratusz i rynek. Do rynku z radia dojedziecie ulicą Karkonoską. No i wszyscy tą Karkonoską jadą. A może można też Ślężną, a może można przyjechać tam, że tak powiem, od tyłu Grabiszyńską, prawda? I jakby te aplikacje różnicowały ten sposób dojazdu, to może by się żyło wygodniej. To
1: już może nawet Wenecja nie byłaby tak zapchana.
0: Właśnie, to w takim banalnym przykładzie, ale mniej więcej o to chodzi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Proszę zostać z nami po godzinie 20. Różne punkty słyszenia. Po 21. Rzecz o ekonomii nie tylko, ale również turystyce. Tak Filip jest. Marczyński.
0: Zapraszam.

13 minut pozostaje do godziny 20. Powoli kończy się nasze spotkanie w parze dla Dolnego Śląska. Krzysztof Janoś, życzę Państwu miłego wieczoru. Zostańcie z nami już za chwilę. Różne punkty słyszenia. Filip Marczyński i jego goście, radni wrocławscy. Lokalna polityka będzie nas zajmować. No teraz jeszcze trochę muzyki, wspomnienie. Dziś obchodziłby 76. urodziny Zbigniew Wodecki.

0: z Dolnego Śląska.
1: Minęła 20. Rusza ogólnopolski program Ciśnienie pod kontrolą. Regularnie bierze leki tylko co czwarty chory na nadciśnienia tętnicze.
2: To istotnie przełoży się na zmniejszenie ilości zawałów, udarów.
1: Maturzyści pisali dziś egzamin z języka obcego.
3: Były trzy zadania na słuchankę.
4: Fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały.
1: W lasach Dolnego Śląska coraz częściej można spotkać żmiję. Ukąszenie może być groźne.
5: Możemy czuć się świetnie przez 2 godziny, a później ta toksyna zaczyna działać.
1: Front burzowy przechodzi przez region, mogą mu towarzyszyć intensywne opady. Czas na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Wrocław. Magda Bajor, zapraszam. Tylko co czwarty chory na nadciśnienie tętnicze regularnie bierze leki i ma chorobę pod kontrolą. W Senacie zaprezentowano dziś ogólnopolski program Ciśnienie pod kontrolą. To inicjatywa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, która ma zwiększyć odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem, mówi profesor Jacek Lewandowski.
2: Mamy taki ambitny cel, żeby połowa naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiągała zalecane wartości ciśnienia tętniczego, czyli poniżej 130/80, bo to istotnie przełoży się na zmniejszenie ilości zawałów, udarów i innych powikłań nadciśnienia tętniczego.
1: W Polsce choroba dotyka 11 milionów osób.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Maturzyści z całego kraju pisali dziś egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Prawie 98% zdających wybrało język angielski.
6: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
7: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
3: Dla mnie to taka trochę pestka.
4: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
6: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach.
3: Były 3 zadania na słuchankę.
4: Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. 3 tematy, które były podane.
6: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym.
1: A z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. W wieku 89 lat zmarł Stefan Skąpski, ostatni prezydent Wrocławia w latach PRL-u. W 1984 roku objął stanowisko wiceprezydenta miasta, 2 lata później został prezydentem. Funkcję tę sprawował do 1990 roku, kiedy zastąpił go Bogdan Zdrojewski. Uroczystości pogrzebowe Stefana Skąpskiego odbędą się 11 maja o godzinie 15 na cmentarzu komunalnym przy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Po znacznym ociepleniu w lasach Dolnego Śląska coraz częściej można spotkać żmije zygzakowate czy gniewosze plamiste. Te gady potrzebują ciepła, dlatego chętnie wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka, zapewnia Jacek Boczar z Lasów Państwowych.
5: To jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija.
1: Gniewosze nie są wężami jadowitymi, w przeciwieństwie do żmii. Po ukąszeniu żmii mamy tak zwane 2 złote godziny. Trzeba zgłosić się do szpitala, podkreśla Jacek Boczar.
5: Możemy czuć się świetnie przez 2 godziny po ukąszeniu, możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po 2 godzinach ta toksyna zaczyna działać. No i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
1: Zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewosz plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. Przez region przemieszcza się strefa burz. Łączna suma opadów może sięgać 25 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru dochodzą do 65 km na godzinę. Na termometrach zróżnicowane wartości od 14 stopni w Kłodzku przez 17 we Wrocławiu po 21 w Legnicy. Ciśnienie zaczęło rosnąć w stolicy Dolnego Śląska 991 hektopaskali. W nocy przelotne opady, początkowo miejscami możliwe burze, temperatura minimalna od 8 do 11. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padać, lokalnie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zaledwie od 10 do 13 stopni, w czasie burz porywisty wiatr.

0: Jest 8 minut po godzinie 20. Dzisiaj jest samorządowa środa w Radiu Wrocław, więc różne punkty słyszenia dotyczą spraw samorządowych i porozmawiamy dzisiaj o Wrocławiu, o sprawach personalnych. To pewnie słuchacze lubią, więc będzie coś, myślę, no zobaczymy, ekscytującego, tak mi się wydaje przynajmniej. Dorota Pędziwiatr-Lewica, pani
1: dobry
0: radna,
1: wieczór.
0: Dobry wieczór. Od prawej Łukasz Kasztelowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Witam serdecznie.
0: Piotr Rule, Naprawmy Przyszłość.
3: Dobry wieczór.
0: I Sebastian Lorenz, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Wiemy, że mają się zmienić osoby na pewnych stanowiskach we Wrocławiu. Zacznijmy od wiceprezydentów. Wobec tego proponuję, bo już, jak pamiętam, 27 kwietnia taka informacja się pojawiła, że urzędujących wiceprezydentów Renatę Granowską i Michała Młyńczaka zastąpią Grzegorz Roman i Mateusz Żak. To ma być efekt porozumienia Koalicji Obywatelskiej z prezydentem Jackiem Sutrykiem, bo zdaje się, że no, tak przynajmniej słyszałem, że tutaj akurat to partia decyduje o tym, kto ma taką rekomendację, ale z drugiej strony prezydent decyduje o tych nominacjach i jak partia może sobie decydować, a prezydent jak nie zgodzi się, to nie będzie takich nominacji. Dobrze mówię? Tak to jest, nie?
4: No, Sebastian trochę Lorenz. Tak. No oczywiście prezydent musi zaakceptować kandydatury, natomiast takie ładne przysłowie, że dzwonią, tylko nie wiadomo w którym kościele, no więc
0: coś źle
4: zadzwoniłem? Kilka rzeczy musimy wyjaśnić. Przecież koalicja z panem prezydentem trwa od początku kadencji.
0: No tak.
4: Podpisywał ją pan poseł Horbatowski. To chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że Koalicja Obywatelska wzięła współodpowiedzialność za miasto. I z swoich zadań myślę, że wiązuje się całkiem nieźle.
0: Ale zaraz, którą koalicję podpisywał kto?
4: Poseł Horbatowski podpisał umowę koalicyjną z panem prezydentem Strykiem na początku tej kadencji, więc tutaj nie ma żadnych
0: A
4: zmian,
0: pani Granowska,
4: żadnych
0: pan
4: nadzwyczajnych. Ja nie wiem, nie widziałem takiej umowy.
3: Ponoć to nie było ona, pod koniec tamtej?
4: Ale nie, Piotrze, nie przerywajmy sobie.
0: Dobrze, no właśnie, ponoć, bo ja zawsze słyszałem, że to było tak, że pani Renata Granowska i pan poseł Euro Zdrojewski podpisali taką umowę.
4: Mówię, różne informacje chodzą po mieście, umowy podpisał pan poseł Horbatowski. To mogę tutaj przekazać jako wiceprzewodniczący miasta, czy Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Koalicja trwa. Nowe władze Koalicji Obywatelskiej zdecydowały się rekomendować nowe osoby na stanowiska wiceprezydentów i na posiedzeniu zarządu miejskiego Platformy Obywatelskiej to też uczyniły, czyli dwie osoby, o których pan rektor wspominał, czyli pan Grzegorz Roman i Mateusz Żak, radny, dostali rekomendacje, no i pan prezydent zgodził się na powołanie ich na stanowiska wiceprezydentów i to też ma się w najbliższym czasie wydarzyć. Także tu nie ma nic nadzwyczajnego, nic zaskakującego, żadnej tajemnicy, żadnej sensacji. To po prostu tak się dzieje w partiach politycznych.
0: Tak już gdzieś tam podpisane, czy to jest tak na słowo?
4: Nie, no, tu nie ma za bardzo co być podpisanego, bo jest to kwestia ustaleń.
0: No,
4: uchwały są podpisane, tak. No, mogę powiedzieć, że uchwały koalicji Zarządu Miejskiego Koalicji Obywatelskiej zostały rzeczywiście przez pana przewodniczącego Jarosa podpisane i nawet na moje własne oczy widziałem, jak to robił. Więc...
0: A tam podpis pana prezydenta Sutryka też gdzieś jest? Że obie wysokie układające się strony?
4: O ile mi dobrze wiadomo, nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej.
0: Nie,
4: więc...
0: no pytam, czy jest taka umowa pomiędzy. No.
4: Ale tę umowę podpisywał pan prezydent Sutryk i pan poseł Horbatowski, więc to o tej umowie mówimy, to z tego, co widziałem, to tam podpis pana prezydenta również jest. Więc...
0: Czyli to się stanie, już wiemy, że to się na pewno stanie.
4: No,
0: i kiedy?
4: Tak. No, pan prezydent wspominał o 2 tygodniach od momentu podjęcia przez nas uchwał rekomendacyjnych, czyli myślę, że to się powinno stać w przyszłym tygodniu, tak z grubsza licząc.
0: Czyli dobra, to teraz mamy dwie osoby, Grzegorz Roman i Mateusz Żak. I teraz chciałbym, bo pana zapytam, ale akurat na koniec, tutaj zacznę teraz może od prawej, czyli od opozycji. Chciałem prosić no, o ocenę tych propozycji, tych postaci, krótko mówiąc. Jak opozycja widzi te zmiany, czy są tak bliskie wam sformułowanie, panie przewodniczący, czy to jest dobra zmiana?
2: Ja zanim przejdę do ewentualnej oceny, to chciałbym powiedzieć, że na co wskazywałem zresztą w trakcie sesji Rady Miejskiej Wrocławia, że to jest bardzo smutne, że radni Koalicji Obywatelskiej uzależniali głosowanie nad absolutorium i nad wotum zaufania dla prezydenta, oceny tego, w jaki sposób funkcjonował Wrocław, od tego, czy dwóch panów, pan prezydent i szef Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, się dogadało, czy się nie dogadało. I tak naprawdę to świadczy o tym, że radni Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę dla nich nie jest ważne to, w jakim kierunku idzie Wrocław, tylko ważna jest obsada personalna stanowisk. To jest po prostu smutne, jak Platforma czy Koalicja Obywatelska traktuje miasto. Natomiast ja już od zawsze praktycznie mówię, że w tym układzie, tak jak jest skonstruowany Urząd Miejski Wrocławia, wiceprezydenci mają nikły wpływ na to, jak funkcjonuje Urząd Miejski Wrocławia. Oczywiście robią sobie zdjęcia, czy czasami przychodzą, odwiedzają nas na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, bo prezydent Wrocławia nie znajduje czasu dla radnych miejskich Wrocławia i po prostu nie pojawia się na sesjach. I to w zasadzie na tym kończy się ich rola, ponieważ realną władzę mają dyrektorzy departamentów i dyrektorzy wydziałów. Tak więc to, czy kto będzie tym wiceprezydentem, nie ma tak naprawdę realnego znaczenia dla funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Ja osobiście nie wieszczę z tym jakichkolwiek zmian w tym, jak miasto będzie funkcjonowało. Natomiast ma to oczywiście duże znaczenie dla działaczy Koalicji Obywatelskiej, bo na pewno za tymi osobami, które ewentualnie będą wiceprezydentami, pójdą tabuny działaczy, którzy ewentualnie dostaną jakieś apanaże, zatrudnienia, etc. I to tak naprawdę w zasadzie liczy się dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jeszcze jedna kwestia, nie wiadomo, będę bardzo się śmiał, jeżeli na przykład za tydzień pan prezydent Sutryk nie ogłosi, że on inaczej rozumiał tą rozmowę, którą odbył z liderem Koalicji Obywatelskiej.
0: Dopuszcza pan taki rozwój sytuacji,
2: albo
0: tak?
2: Zmiany
0: że
2: będą
0: to się nie
2: inne,
0: stanie?
2: Bądź będą się przedłużały. Mhm. No wtedy po prostu to już będzie komedia. No zobaczymy, jak będzie.
0: Dobrze, ja zaraz oddam głos panu Sebastianowi Lorencowi. Też zapytam oczywiście o to, czy może coś, czy nie może taki wiceprezydent Wrocławia, ale jeszcze po kolei. Teraz znów wracamy do koalicji. Pani Dorota Pędziwiac, przewodnicząca klubu Lewicy. Jak pani ocenia te kandydatury konkretne?
1: Znaczy tak, rzeczywiście tutaj trochę poruszamy się w takim obszarze, że wszyscy coś słyszeliśmy.
0: Nie, no wszyscy wiedzą, myśmy ogłaszali, inne media ogłaszały, Żak, Roman, wszyscy
1: oczywiście
0: wiedzą.
1: Oczywiście, tak, wszyscy to ogłaszają.
0: Czy będzie,
1: ale
0: czy
1: tak
0: nie będzie,
1: mówimy,
0: zobaczymy, słyszymy, że będzie.
1: Czy jest coś podpisane, to tego nie wiemy. Tutaj, tak jak przewodniczący wspomina, no, dopóki, że tak powiem, ta zmiana się nie dokona, no to są na razie tak naprawdę niepotwierdzone informacje. Ale jeśli bazujemy na tym, co do tej pory słyszymy, czyli to są te dwie kandydatury, no to tak, to z jednej strony moim zdaniem to nie do końca jest tak, że wiceprezydenci nie mają wpływu zupełnie, bo to jest taka rola, gdzie w zależności od tego, kto jest tym wiceprezydentem, on tą rolę może wypełnić w taki bardziej aktywny sposób i bardziej kreujący jednak i nadający ton, bądź rzeczywiście może tą rolę wykorzystywać bardziej do tego, żeby być taką bardziej funkcją reprezentacyjną. I jeśli chodzi o dwóch panów, o których mówimy, ja o panu Romanie słyszałam oczywiście przede wszystkim, że jest to człowiek bardzo doświadczony, jeśli chodzi o samorząd, więc i rzeczywiście w tych kwestiach, o których mówimy, że byłby za nie odpowiedzialny. Z drugiej strony, jeśli rzeczywiście zmiana na stanowisku pani prezydent Granowskiej się zadzieje i w to miejsce wejdzie Mateusz Żak, to na pewno jest to taki zakres obowiązków, który jest bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ Wrocław ma bardzo bogatą politykę społeczną i ona się opiera w dużej mierze na organizacjach pozarządowych i tutaj myślę, że takie czucie społeczne i dobra współpraca to będzie clue tej roli. Z tego, co wiemy, to Mateusz też funkcjonuje w tym środowisku osiedlowym, więc mam nadzieję, że takie czucie też ma. No i zobaczymy. Tak naprawdę ci panowie muszą dostać chwilę czasu na to, żeby pokazali, jak oni właśnie będą tej funkcji używać.
0: Mm-hmm. Pan Piotrule, teraz proszę taką ocenę tych dwóch kandydatur.
3: Znaczy, na pewno koalicja platformersów z Sutrykiem trwa i trwa mać, cytując klasyka. W końcu maski opadły. Wszyscy w tym momencie już wiemy, że nie można udawać, że jest się trochę w koalicji, ale się trochę nie jest. To, że po prostu zmieniły się twarze, to nie zmienia de facto nic. odpowiedzialność za obietnice, które zostały złożone wyborcom, jest dokładnie taka sama i myślę, że do tego trzeba będzie szybko przechodzić, bo wiele osób podchodzi do tematu tak, że może trzeba dać chwilę spokoju, 100 dni, może miesiąc. No, tak się składa, że absolutnie nie. Absolutnie nie. Urząd jest rozpędzony, sprawy mają taki bardzo nabrzemiały charakter i w tym momencie to, czy ci wiceprezydenci sprawdzą się jako ci, którzy są w stanie stawać po stronie mieszkańców, a nie po stronie takiego, powiedzmy, że politycznego układu, to będzie kwestia tego, w jaki sposób wiceprezydenci zareagują na najważniejsze wyzwania. My przygotowaliśmy taką listę 12 prac herkulesowych dla wiceprezydentów i będziemy je codziennie publikować. Dzisiaj opublikowaliśmy na naszej stronie sosvrocław.pl pierwszą. Zapraszam serdecznie, żeby się z tym zapoznać. I tak naprawdę po czynach ich poznacie. Teoretycznie we Wrocławiu jest stajnia Ogiasza, ale te rzeczy, które są do wykonania, wcale nie wymagają herkulesowej siły, ale konkretnie od działaczy Koalicji Obywatelskiej być może to są jednak czyny heroiczne, ze względu na to, że trzeba będzie się wyrzec układów stworzonych przez kolegów z własnej partii.
0: I no ale jak pan ocenia te dwie osoby?
3: Zacznijmy od audytów i zobaczymy, czy będą w stanie oni to po prostu zweryfikować. Były obiecane.
0: Zaraz pan Sebastian Lorenz powie, że audyty się toczą.
3: No to będziemy rozmawiali o tym, jakiej jakości te audyty są i czy w ogóle można je tak nazwać. Natomiast ja jestem przekonany, że obie zmiany mogą być zmianami na lepsze, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potwierdzi się to czynami, bo jeżeli nawet ja będę w stanie oceniać pozytywnie przymioty i cechy obu panów, to nie będziemy ich oceniać po tym, czy będziemy ich bardziej albo mniej lubić. Nie będziemy ich oceniać po tym, czy się będą szerzej, czy mniej szeroko uśmiechać. Będziemy oceniać ich po tym, czy dowożą rzeczy. A we Wrocławiu bardzo wiele rzeczy po prostu w tym momencie się sypie. I albo to będzie ogarnięte natychmiast, albo po prostu ta koalicja będzie popadała w coraz głębsze problemy. I dlatego jeszcze raz, audyty, audyty, audyty. I dla obu panów wiceprezydentów chciałbym powiedzieć, że od tego trzeba zacząć dla ich własnego bezpieczeństwa.
0: To teraz pan Sebastian Lorenz, panie radny i były wiceprezydencie Wrocławia. Ja też chcę o to zapytać, czy pan się zgadza z taką oceną, że wiceprezydent niewiele może.
4: Nie do końca zgadzam się z taką oceną. Ma specyficzną rolę, ale odniosę się pokrótce do wypowiedzi dwóch panów. No, jak Piotr tak mówi o skuteczności, to ja tak przywołując sobie skuteczność w polityce, to sięgam pamięcią do dwóch prób referendalnych, które zostały podjęte przez SOS Wrocław. No, skuteczność tych działań, powiedziałbym, nie była szczególnie duża. Chyba wrocławianie dali znać, dali w jasny sposób do zrozumienia, co sądzą o awanturnictwie. Druga sprawa, audyty. To ja myślę, że to nawet gdyby najlepszy audytor z najlepszej firmy audytorskiej przygotował audyt, to kolega Ulej tak się do tego przyczepi, no bo taka jest jego rola w tej Radzie Miejskiej.
3: Cóż, akceptujemy
4: i godzimy się. Opozycja jest potrzebna. Oczywiście można ją oceniać lepsza, gorsza. No my mamy taką, jaką mamy. Wpływ na to jest, mówiąc delikatnie, ograniczony. Trudno. Musimy sobie z tym radzić. Teraz co do Łukasza Kasztelowicza. Tak sobie myślę, Łukaszu, to w psychologii jest takie pojęcie projekcja. Czyli mówię o czymś, projektując to na drugą osobę. I tak w twojej wypowiedzi, to tak, no tak idealnie opisywała mi tę rzeczywistość polityczną i organizacyjną partii pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Tak sobie myślę o programie Villa Plus, czy bezczelnym wyprowadzaniu pieniędzy z budżetu państwa. Myślę sobie o 100 milionach złotych na koncie Romanowskiego. Myślę sobie
0: o działaczach,
4: którzy uciekają za granicę. I to ocena, ale ja teraz, przepraszam, nie przejaw, ja tobie nie przerywałem. Opowiadałeś bzdury, ja tobie nie przerywałem. Daj wypowiedzieć, daj szansę merytorycznej wypowiedzi.
0: Żebyśmy nie zamieniali tak, tego w rozmowę o same szanse.
4: Ale nie wiem, jak się
3: powiedzieć, co masz do powiedzenia.
4: Możemy? Ale Piotrze, mam się też przerywać, jak mówisz?
0: Dobra,
4: ale proszę cię.
0: Ja mam taką prośbę. Panowie nie przerywają panu Sebastianowi Lorencowi, a ja proszę, żebyśmy nie robili z tego partyjnej, ogólnopolskiej, znanej wszystkim, przepraszam za wyrażenie, nawalanki tylko.
4: Tak, krokodyle łzy, no więc jeżeli Łukasz Kasztelowicz siedzi w głowach radnych Koalicji Obywatelskiej, wie, co oni by zrobili, to świadczy tylko o tejże projekcji, czyli o pewnym sposobie takiego, powiedziałbym, mentalnego pojmowania swojej roli, czy swojej ale działalności ja pana... w Radzie Miejskiej Wrocławia. Jeśli chodzi o wiceprezydentów...
0: No właśnie, pana zapytam, tak. W czym będą Roman Żak lepsi niż Granowska-Młyńczak?
4: Czy to nie na to, nie w ten sposób należy na to patrzeć. To przede wszystkim partia polityczna rekomenduje swoich przedstawicieli do w przypadku tej konkretnej koalicji, rekomenduje swoich przedstawicieli do tak zwanego, bo to nie jest zarząd miasta, no to tak. Umownie nazwijmy to zarządu miasta i ma prawo tych przedstawicieli zmieniać. To nie jest ranking, nie wiem, popularności, piękności czy czegokolwiek innego. Oni po prostu mają wykonywać swoją robotę. Partia doszła do wniosku, że ci ludzie będą swoją pracę wykonywać w sposób prawidłowy, dobry, skuteczny. Dorota wspominała już o Grzegorzu Romanii, o jego doświadczeniu, które przez niekwestionowalne, o doświadczeniu i młodości kolegi radnego Żaka, przecież jest radnym osiedlowym, zna sprawy osiedlowe od podszewki. Po prostu muszą wziąć się do roboty. My też nie stosujemy jakiejś taryfy ulgowej wobec nich. Oni dokładnie wiedzą, co mają robić. Teraz jeśli chodzi, tak wrócę do tych krokodylich łez jeszcze na chwilę. Zobaczcie, tak narzekacie, że się wszystko sypie w mieście, że my tutaj żyjemy praktycznie, no ja nie wiem, w jakimś czwartym świecie polskiego samorządu, a jakoś nagle się okazuje, że Wrocław jako jedno z niewielu miast w Polsce potrafi przyciągać nowych mieszkańców, którzy przyjeżdżają tu z różnych regionów Polski, też i z zagranicy, że jest miastem, w którym zagraniczne firmy inwestują, że notujemy w bardzo wielu aspektach funkcjonowania naszego miasta wzrosty. Czy miasto funkcjonuje w sposób idealny? Oczywiście, że nie. Czy zdarzają się błędy i potknięcia? Oczywiście, że nie. Nie, to jest wynik polityki Prawa i Sprawiedliwości i łaski pana prezesa Kaczyńskiego.
2: Bardzo dobrych tak, rządów.
4: Tak. Jak ja mówię o złodziejstwie Prawa i Sprawiedliwości, ale to rozumiem, że jest to...
0: Prosiłem, żebyśmy nie wchodzili w nawalankę partyjną. Mówmy o Wrocławiu, ale, bardzo proszę. Nie, no.
4: Wy macie jedną zasługę w tej sprawie, żeście się do tego samorządu nie mieszali i macie drugą zasługę, żeście przegrywali wszystkie wybory po kolei, ponieważ mieszkańcy wiedzą, że gdyby PiS dorwał się do władzy we Wrocławiu, to bylibyśmy drugim miastem w Polsce, ale od końca. Mamy takie miasta, może nieco mniejsze, które zostały przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzone do stanu, powiedziałbym, lekko opłakanego. Więc oczywiście, nie jesteśmy wolni od potknięć, nie jesteśmy wolni od błędów, nikt nie jest, ale co do zasady rozwijamy się z tym miastem, atrakcyjnym miastem, który potrafi przyciągnąć mieszkańców. No i tyle. A rola wiceprezydentów? Masa pracy, masa spotkań z ludźmi, wyznaczanie pewnych kierunków. I ja to pamiętam, panie dyrektorze, bo jak z mojego doświadczenia, ja to całkiem nieźle pamiętam, rolą prezydenta, też wiceprezydentów było kreowanie pewnej polityki, pewnej wizji, pewnego pomysłu na przyszłość. Ja odpowiadałem za cały obszar mieszkaniowy. I proszę mi wierzyć, tutaj koledzy dobrze o tym wiedzą, bo na sesji to często przybywamy. Te zmiany, które zostały wprowadzone za mojej kadencji, one dzisiaj skutkują chociażby tym, że bardzo mocno skróciły się kolejki osób oczekujących na mieszkanie. Zresztą stało się to tak popularne, że ludzie zaczęli składać więcej wniosków, no bo mówią, okej, jeżeli w ciągu roku, dwóch lat można dostać mieszkanie komunalne,
0: to jak to już... Tak ogólnie tak. Rozmawiamy o Wrocławiu, to chcę też do wszystkich państwa też taką mam uwagę i pytanie w zasadzie. Wrocław jest w bardzo specyficznej sytuacji ze względu na to, w jakiej znajduje się prezydent Jacek Sutryk.
4: Ale to jest jego osobista sytuacja. To znaczy nie zależy, czy tramwaj przyjdzie punktualnie, czy się spóźni. Od jego osobistej sytuacji nie zależy, czy kupi autobusy, nie wiem, 10 nowych autobusów, czy kupi 50 nowych autobusów. Znaczy, to jest jego osobista sytuacja i to zostawmy. To jest w tej chwili przedmiotem działania prokuratury, zapewne za chwilę będzie przedmiotem działania sądu. Nam nic do tego. My patrzymy...
0: Znaczy, jako... mówiąc, co zrobił, czy nie zrobił, jego sprawa rządzi dobrze.
4: Mogę mówić o roli Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska bierze współodpowiedzialność za Wrocław. Szkoły muszą działać, dzieci muszą, nie wiem, dostawać posiłki, autobusy muszą jeździć, tramwaje muszą jeździć, woda z kranu musi płynąć. Przecież to są rzeczy, za które dzisiaj my odpowiadamy. Myślę, że robimy to całkiem nieźle. Tak a propos wody, to mamy jedną z lepszych w kraju.
0: Pan przewodniczący Kasztelowicz, znowu po kolei proszę odpowiedzieć, no bo Wrocław ma jakieś takie rzeczywiste właśnie problemy, pominąwszy problemy prezydenta Sutryka.
2: Polaków przedsiębiorczych Wrocławian. Natomiast my nie wiemy, hipotetycznie można powiedzieć, że w mojej ocenie Wrocław dryfuje. Znaczy władze miejskie przez 10 lat, już można powiedzieć, w dużej mierze dryfują, bo to jest ten sam układ polityczny. I teraz możemy sobie zadać pytanie, gdyby ten układ w pewnym momencie się zmienił, gdyby właśnie ten zastały, skostniały układ wrocławski w pewnym momencie został zmieniony, to kto wie, czy już dzisiaj nie rozpoczynalibyśmy na przykład budowy, bądź kończylibyśmy budowę pierwszej nitki metra. Możliwe, że ktoś by tak zarządzał miastem Wrocław, że wrocławianie coś by z tego mieli, a nie tylko to, że we Wrocławiu po prostu realizowane są powszechne usługi miejskie. Bo de facto do tego został sprowadzony w obecnej chwili Wrocław, że w dużej mierze całość budżetu idzie na funkcjonowanie Urzędu Miasta Wrocław. Na inwestycje to jest takie, powiedzmy, drobne łatanie dziur. No, tak jak mówię, prezydent Wrocławia nie był w stanie wydać nawet tego, co sobie zaplanował, czyli tych 1 400 000 000 złotych przeznaczonych na inwestycje, pomimo że miał 500 000 000 złotych więcej dochodów, to wydał raptem bodajże chyba 800 000 000 złotych. Kto wie, że... Bo to jest tak, to nie jest tak, że rozwój miasta Wrocław to jest komunizm, że to tylko i wyłącznie Urząd Miejski Wrocławia odpowiada za rozwój miasta Wrocław. Nie, to już jest kapitalizm. Jesteśmy w takim systemie, w którym to właśnie przedsiębiorcy, wrocławianie sami budują tą siłę i markę Wrocławia.
0: To można powiedzieć o mieście, kto by nie rządził. No.
2: W mojej ocenie, gdyby władze miejskie, gdyby miasto było dobrze zarządzane, bylibyśmy w całkowicie innym miejscu niż jesteśmy obecnie. My sobie właśnie nie odpowiadamy, wrocławianie nie dali sobie szansy wyboru w końcu innej ekipy, tak? Ponieważ rządzi ciągle ta sama ekipa. Nie mamy porównania.
0: Dali sobie szansę i wybrali taką, jaką wybrali. Ale to co chwilę mają szansę, co 5 lat mają szansę.
2: W końcu wrocławianie zrozumieją, że czas na zmiany. Czas na zmiany, bo jak nie będzie tych zmian, to dalej będziemy dryfowali tak i to miasto
0: dobrze się rozwija Wrocław w tej chwili i to jest zasługa władz?
1: Tak, nasze miasto oczywiście się rozwija i dobrze się rozwija i tutaj cieszę się, że przewodniczący Kaszelowicz to zarówno na sesji, jak i tutaj w studiu potwierdził. I Wrocław jest dobrym miastem do życia i myślę, że tutaj ciężko z tym dyskutować, szczególnie jeśli ma się informacje oraz doświadczenie, jak wygląda życie w innych miastach. Natomiast nie zmienia to oczywiście faktu, że informacje, które wypływają, jeśli chodzi o sytuację pana prezydenta, no kładą się cieniem i jest to jakaś taka forma wizytówki i wolelibyśmy, żeby tej sytuacji nie było. Natomiast tak jak Sebastian wspominał, to jest sytuacja, którą zajmują się już w tej chwili odpowiednie organy, no i mamy nadzieję po prostu, że to jak najszybciej będzie gdzieś tam wytłumaczone, wyjaśnione, tak żebyśmy my tego odium nie musieli nosić, bo w tej chwili tak trochę to wygląda. Ale mówię, nie zmienia to faktu, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia i na pewno duży udział mają tutaj zarówno dyrektorki, dyrektorzy, jak i rzesze pracowników, którzy po prostu na co dzień nad tym miastem pracują, zarówno nad takim bieżącym funkcjonowaniem, jak i właśnie nad rozwijaniem tego miasta. I rolą prezydenta oczywiście jest też nadawanie kierunków jakiejś takiej większej, szerszej strategii, wizji tego miasta.
0: I to się dzieje.
1: I rozwoju. Tak, w ostatnich wyborach zadecydowaliśmy jako mieszkańcy Wrocławia, że chcemy, żeby pan prezydent Sutryk tym miastem pokierował. Jeśli będzie potrzeba, to w następnych wyborach zadecydują inaczej.
0: To zobaczymy jeszcze, co prawo będzie na ten temat mówiło, bo tutaj kwestia kadencyjności nie jest jeszcze przesądzona, jak sądzę. Znaczy, na razie jest, ale może się coś zmienić. Ewentualnie pan Piotr Ule, a tak już dość krótko na temat tego rozwoju miasta, jak rozumiem, pan uważa, że nie rozwija się tak, jak powinno.
3: Wrocław mógł się rozwijać rzeczywiście, że dużo lepiej. Pewnego rodzaju alegorią tego, jak miasto jest zarządzane, jest sytuacja w naszym systemie gospodarowania odpadów, gdzie od ponad roku, od ponad 400 dni nie mamy rozstrzygniętego przetargu. I chwilę temu spółka jeszcze dalej przedłużyła czas na otwarcie ofert, tym razem na koniec maja. I nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji, żeby spółka, która robi największy przetarg komunalny w tej części Polski, przez rok przegrała wszystkie sprawy sądowe, wszystkie odwołania z wykonawcami. I to jest absolutny ewenement i to jest przykład tego, jaką odpowiedzialność bierze na siebie koalicja Koalicja Obywatelska zero-jedynkowo. Ta nieudolność w zarządzaniu kluczowym, strategicznym z punktu widzenia też bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców, ale to też są olbrzymie pieniądze, bo przetarg jest wart ponad miliard złotych razem z opcją. To jest pewnego rodzaju alegoria, jak sobie z tym nie radzimy. Odnosząc się do wątku dotyczącego tego, czy osobiste kwestie związane z panem prezydentem wpływają na funkcjonowanie miasta, przyjdzie jeszcze czas, gdzie dokładnie ocenimy, jakie działania, szczególnie w zakresie komunikacji miasta i współpracy z mediami, wygenerowały osobiste obciążenia pana prezydenta i jego osobista sytuacja. I to też są bardzo duże pieniądze, które były wydane i to są konsekwencje. Przechodząc do kwestii dotyczącej rozwoju miasta. Wrocław dzisiaj jest kierowany wyzwaniami narzucanymi czy przynoszonymi z zewnątrz. My nie kreujemy własnej wizji rozwoju. Czy to kwestie dotyczące gigafabryki AI, czy kwestie dotyczące spalarni odpadów, ponieważ taka wizja też jest. To są pomysły dotyczące rozwoju miasta albo aglomeracji, które przychodzą z zewnątrz, ze strony ministerialnej, rządowej albo ze strony marszałkowskiej. Nasze wizje, czy duże pomysły, no to była budowa hali wielofunkcyjnej.

0: szansę i tracimy okazję na to, w jaki sposób możemy dużo bardziej pchnąć gospodarkę w stronę innowacyjności czy produkcji. To są przykłady, które wielokrotnie przywoływałem.
1: Dobra, do puenty bym prosił, bo jeszcze mamy...
0: Ja rozumiem, postaram się i dam się, panie redaktorze, wszystko, ale to są super istotne sprawy. I nie odpowiadamy na megatrendy, które się dzieją. Mamy wymierające centrum miasta i nic z tym się nie robi, bo nawet się nie zrobiło planu rewitalizacji. Mamy problem z tym, że demografia nam się sypie, będziemy mieli coraz mniej studentów, a ci ludzie
1: w całym kraju nam się
0: wyprowadzają z zewnątrz, ale we Wrocławiu to będziemy też odczuwać, czyli będziemy mieli miasto studenckie, gdzie nie będzie studentów, a gdzie rodziny wyprowadziły się na obwarzanki. To są kwestie, które wynikają potem i dotyczą samotności, to jest kwestia zaopatrzenia w energię tych wielkich fabryk AI, bo gdzie ma, co, chcemy pod Wrocławiem postawić reaktor jądrowy, ten SMR? Przecież ma powstawać, jeżeli już, to w okolicach bardziej Lubina. I na te strategiczne wyzwanie wynikające z megatrendów, które dzieją się na świecie. Ja nie chcę poruszać w tym momencie wszystkiego, bo pan redaktor prosi, żeby się nie rozwijać, ale ja bym mógł godzinami.
1: No rozumiem.
0: Nie ale mamy to, odpowiedzi no, bo jeszcze... i nie znalazła się ta odpowiedź nawet w strategii rozwoju miasta.
1: Okej, okay, no to teraz jeszcze jedna kwestia personalna, ona też jest interesująca, bo obiecywałem, że takie będą i pytanie znowu teraz od lewej zaczniemy, w sensie stron świata. Po mojej lewej Sebastian Lorenz, czy pani Agnieszka Rybczak straci mandat i stanowisko przewodniczącej?
2: Ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat.
1: Żadnej wiedzy?
2: Nie mogę wiedzieć, przecież to rozstrzyga wojewoda dolnośląski. Nie wiem, ja nie potrafię w tej sprawie tak naprawdę nic powiedzieć, ale potrafię za to coś powiedzieć w innej sprawie.
1: Ale nie, bo ja co o tej sprawie?
2: Nie, ale ja nie wiem, panie redaktorze, no co ja mogę powiedzieć? Nie wiem. Sebastian Lorenz jako radny miejski w Zoś tą sprawą nie zajmuje, bo nie ma tego żadnych kompetencji. Nie wiem, gdzie Agnieszka mieszka, nigdy u niej w domu nie byłem. Nie mam w tej sprawie kompletnie żadnej wiedzy.
1: Jeśli by tak się okazało, rzeczywiście to uważa pan, że to jest dobry przepis, żeby ktoś, kto mieszka we Wrocławiu, nie mieszka we Wrocławiu, nie mógł być radnym?
2: Powiem szczerze, to można dyskutować, czy to jest dobry przepis, czy to jest zły przepis, natomiast on jest. To jest fakt. Jeżeli taki przepis jest, no to należy go po prostu przestrzegać i nie ma tu o czym dyskutować. No, tak mówi prawo i prawo należy wykonywać. Koniec, kropka.
1: A czy pani Agnieszka Rybczak będzie dalej przewodniczącą Rady Miejskiej
2: Wrocławia? Nie wiem, panie redaktorze. Jest przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia. Co się stanie? Też na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Powiem więcej. Nawet chciałbym na to pytanie odpowiedzieć, bo to by oznaczało na przykład, że mogę wytypować cyfry w totolotka, obstawić je przy kolejnej grze i wygrać parę groszy, coś sensownego z nimi zrobić. Ale nie mam tej umiejętności.
1: Ale pan jest członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej
2: tak
1: i chcę się zapytać, czy w Klubie Koalicji Obywatelskiej jest jakiś taki pogląd, że może należałoby zmienić przewodniczącego,
2: przewodniczącą? W Klubie Koalicji Obywatelskiej są różne poglądy. Nie dyskutowaliśmy o tym na żadnym z klubów.
1: A w ogóle to nie staje taki problem?
2: No, nie, na klubie nie było takiej dyskusji.
1: A w takich rozmowach gdzieś tam w korytarzu może ktoś coś mówił?
2: Nie wiem, no ja w korytarzu na przykład z kolegą Ule czasami rozmawiam.
1: A z kolegami z klubu swojego?
2: Myśmy z klubu nie ma w ogóle też. Nie. To naprawdę jest to w tej chwili fakt medialny. To naprawdę nie ma... Nie mam w tej sprawie całkowicie nic do powiedzenia, bo ja nie wiem, co się wydarzy. Myśmy jeszcze miesiąc temu, czy dwa miesiące temu nie przewidywali rzeczy, które wydarzyły się w tej chwili, tak? Nie byli w stanie przewidzieć pewnych rzeczy, które wydarzyły się w tej chwili. No, tak jest urok życia. No, czasami trudno pewne sytuacje przewidzieć. Natomiast jeszcze mogę do kolegi Łukasza. Łukasz, nie wiem, czemu ty Wrocławian obrażasz. Dlaczego ty kwestionujesz wybory,
1: które ja chcę porozmawiać o obsadzie przewodniczącej...
2: Których dokonują Wrocławianie, dokonują bardzo świadomych, bardzo mądrych wyborów i oczywiście zdarzają się błędy i potknięcia w różnych osób. Ja tu mam na przykład od was z PiSu, ośmiornica PiS z Bogatyni, gość handlujący narkotykami,
1: panie radny, bardzo proszę, no bo tak. To naprawdę nie ma związku z tym, o czym rozmawiamy. Skąd się wziął ten fakt medialny, jak pan sądzi, że w ogóle taka sprawa stanęła?
2: Mówimy o... Nie wiem, panie doktorze.
1: A dlaczego kiedyś już raz ta sprawa stanęła i potem się jakoś rozeszła po kościach?
2: Ja nie przypominam sobie, ja pamiętam wybory na przewodniczącego Rady Miejskiej, tak, na początku kadencji, no to sprawa stanęła, bo musiała stanąć. Trudno, żeby Rada Miejska funkcjonowała bez przewodniczącego.
1: Nie, kwestia już tego, czy pani przewodnicząca mieszka we Wrocławiu, czy nie mieszka.
2: Aha, mówimy o mieszkaniu.
1: Tak.
2: Z tego, co pamiętam, to akurat gdzieś ten pierwszy wątek...
0: Pan radny był wtedy wiceprezydentem.
2: Ja byłem wtedy wiceprezydentem. I przyznam, że byłem skupiony raczej na tej swojej robocie zawodowej, czy na mieszkaniach, na tym szerokim obszarze

0: gospodarki komunalnej związanej z mieszkaniami komunalnymi, więc przyznam szczerze, jakoś tak tego szczególnie mocno nie śledziłem.
1: Mieszkania komunalnego pani radnej pan prezydent nie przyznawał.
0: Ale to, no nie, nie, ona nie ma chyba już tego, co przynajmniej
2: wiem. W ogóle nie ma sprawy przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia, w sensie nie rozmawia się o tym, wszystko nic jest tak, jak było.
0: O różnych rzeczach się rozmawia, rozumiem, że media informują o różnych rzeczach, natomiast no, tak, taka jest właściwość mediów, że informują, kreują pewne scenariusze, niektóre się sprawdzają, niektóre się nie sprawdzają. No ja czytałem w mediach, że mam być wiceprezydentem, dziękuję, miła informacja, no ale jak widać tym wiceprezydentem przynajmniej póki co nie zostałem.
3: To może będziesz przewodniczącym.
0: Tak, więc...
1: Na Facebooku cały czas jest podpisany jako wiceprezydent.
0: Zostawmy, ale to po prostu Facebook daje, powiedziałbym delikatnie, dość ograniczone możliwości zmiany nazwy fanpage'a, więc z tym się borykamy od pewnego czasu, włącznie z tym, że piszę do Facebooka, żeby to zmienić.
2: Kończę, nie będę pan więcej meczu, bo pan ciągle mi mówi, że pan nic nie wie. Jak pan ocenia panią Agnieszkę Rybczek jako przewodniczącą Rady?
0: Znaczy, tu nie ma co ocenić, no wykonuje swoją pracę w miarę prawidłowo. No, wydaje mi się, że nie zauważyłem, żeby inaczej, nie zaniepokoiło mnie nic jakoś szczególnie istotnie w tym, co ona robi. Nie mam jakichś większych uwag do jej pracy.
2: Okej, okay. Pan Piotrule, czy pan coś słyszał może na ten temat, bo tak, nie wiem, medialne fakty się pojawiły, nie wiadomo, znikąd ktoś coś tak nagle...
0: Może to radny Ule tutaj kolportuje takie informacje.
1: Mnie zmartwiło to, znaczy niby nie powinienem się martwić, bo jestem w opozycji, ale zmartwiło mnie to, że taka jest metoda podejmowania decyzji w ważnych politycznych sprawach, jak maszyna losująca w totolotku, ponieważ chwilę temu pan radny, mimo że klub Koalicji Obywatelskiej ma samą dzielną większość, nie był w stanie nawet stwierdzić, co w tak strategicznej sprawie postanowi ten klub. No i myślę, że to też jest pewnego rodzaju odpowiedź, dlaczego Wrocław dryfuje i brak jest wizji, jeżeli w ten sposób jest zarządzany politycznie klub. A widziałem niestety od wewnątrz, jak ten klub jest zarządzany fatalnie. To nie ma nic dziwnego, że ta polityka po prostu idzie źle. Ja osobiście, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej rady, mam mniej zarzutów bezpośrednio do samej pani przewodniczącej, jak do woli większości. Jedno, co zostało zarzucone na pewno, to jest kwestia pracy nad zmianą statutu. W zeszłej kadencji został powołany taki zespół, była nad tym wykonywana praca, zostali zatrudnieni eksperci. W tej kadencji miały te prace być kontynuowane, no jest właściwie, zaraz będzie półmetek i jakby formalnie żadne ciało w tym zakresie powołane nie zostało. Jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące zamieszkania, no ja byłem radnym w zeszłej kadencji i rzeczywiście pod koniec były dwie sprawy, które były weryfikowane. Jedna była trudna do zweryfikowania pani Agnieszki Rybczak i ona nie została poddana pod głosowanie. Druga była łatwiejsza ze względu na to, że Dorota Galant po prostu przyznała się, że przeprowadziła się do Kobierzyc, tam się zameldowała, no i ta sprawa była po prostu ewidentna. Zasada jest zasadą, no, radni powinni mieszkać na terenie gminy, gdzie funkcjonują i wydaje mi się, że to jest nawet całkiem zasadne. Jak jest, nie wiem. Informacje, które są w mediach, to jest jedno. Z tego, co wiem, procedura jest taka, że trzeba złożyć wyjaśnienia przed komisją statutową. Komisja statutowa musi to ocenić.
2: Podobno nie zebrała się, tak? Z braku kworum.
1: Wydać jakąś rekomendację i wtedy będziemy te decyzje po prostu podejmować po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami. Więc na dzisiaj to jest za szybko, za wcześnie, żeby to oceniać po kilku obrazkach, które widzieliśmy w internecie. Wiemy tylko to, że już jakby wojewoda zwrócił się do przewodniczącej rady o to, żeby zbadała tę sprawę. No niewygodna sytuacja, no ale wychodzi na to, że zachowała się bardzo w porządku i porządnie. I że tam zdaje się zostało złożone jakieś zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, ale to...
0: Ktoś złożył, tak.
1: Jakiś obywatel po prostu coś takiego złożył w tej sprawie. I tyle wiemy z doniesień medialnych. Myślę, że im bliżej sesji, gdzie będziemy się po prostu tej sprawie się przyglądać, tym będziemy wiedzieli więcej. Ja osobiście wolałbym, niż skupiać się na kwestiach personalnych, to wolałbym skupić się na merytorycznej pracy, tak jak na przykład ostatnio proponowaliśmy doraźną komisję do spraw systemu gospodarowania odpadów.
2: Pamiętam, niestety, nic z tego nie wyszło.
1: Większość zdecydowała inaczej.
2: Pani Dorota Pędziwiatrzy, tutaj też pytam, czy pani słyszała, że jest taka no, wola zmiany przewodniczącej Rady Miejskiej? Pani jest z koalicji?
3: Znaczy, czy jest wola zmiany, to tego nie wiem, bo to na pewno ta wola...
2: No, czy pytam, czy mówi się o tym, bo...
3: Nie narodziła się w naszym klubie.
2: Pan radny Lorenz tylko z panem Ule rozmawia, więc jeśli chodzi o to na korytarzach pożywańskim przy rozmawiała.
3: Natomiast jest no, kilka rzeczy.
1: Widziałem, że z kilkoma innymi osobami też mu się zdarza. Panie przewodniczącej również. Jestem świadkiem i właśnie no denuncję niniejszym.
3: Właśnie ale to jest. Rozmawiam?
1: Z różnymi osobami.
3: Z różnymi osobami.
1: Jako przewodnicząca ma pani no obowiązek rozmawiać ze wszystkim.
2: Klub koalicyjny, czy są jakieś sygnały, czy,
1: przepraszam,
2: czy nie
1: bo przerwałem.
2: Jasne.
3: Nie ma sprawy, dobrze. Więc tak, myślę, że jeśli chodzi o przepis, to tutaj rzeczywiście tak jak radny Ule mówi, no na pewno kwestia zamieszkiwania we Wrocławiu i to, że to jest takie nasze centrum życia, czyli tu na przykład ja się poruszam autobusem, tramwajem, samochodem po tym mieście, korzystam z usług publicznych tutaj w tym mieście, no to daje mi o wiele lepszą odczucie orientację tego, jak tak? to miasto funkcjonuje, tak, co to miasto nam daje jako jego mieszkańcom, więc to na pewno w pracy radnej czy radnego jest bardzo pomocne. Tutaj, no to jest znowu, bazujemy na tych doniesieniach medialnych, które mamy, no i rzeczywiście jest już pani wojewoda wciągnięta w cały ten proces, czyli tutaj, no będzie się musiało odbyć jakieś przedstawienie argumentów, gdzie to centrum życiowe pani przewodniczącej jest. To będzie temat obrad komisji statutowej, która będzie się zbierała jeszcze przed sesją, więc też pewnie będziemy mieli więcej informacji, no bo ja podobnie jak radny Lorenz też nigdy u pani przewodniczącej w domu nie byłam, więc jakby w tej chwili nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć. I z jednej strony tak rzeczywiście taka, powiedzmy sobie, ostateczna decyzja będzie leżała gdzie indziej, nie u nas w Radzie, tylko właśnie, czy z wojewodą, czy z sądami.
2: Ale to Rada musi wygasić mandat w razie czego.
3: Tak, ale tu jest ten taki element dosyć ciekawy, że jednak Rada może dać swój głos w tej kwestii. On nie będzie ostateczny, ale możemy się wypowiedzieć, czy my jako radni uważamy, że przewodnicząca powinna zachować, czy też nie zachować mandat. No i później jest dalsza ścieżka, która, że tak powiem, dopełni tego procesu. Więc no myślę, że w kolejnych dniach będziemy mieli więcej informacji w tej sprawie.
2: Pan przewodniczący Kasztelowicz?
4: Ja nie wiem, na jakim etapie w ogóle jesteśmy, bo czy wojewoda wystąpił już w tym trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym o to, żeby Rada zajęła stanowisko, co jest takim preludium do ewentualnego wydania zarządzenia zastępczego. Czy to jest tylko informacja o tym, że no, taki fakt został zgłoszony i proszę się odnieść. Tak więc ja kompletnie nie znam dokumentacji, tak? Bo jeżeli wojewoda wszczął już taką oficjalną procedurę, że on wezwał 30 dni ma Rada na to, żeby zająć stanowisko, jak nie zajmie stanowisko, no to on wyda rozstrzygnięcie władcze, to no po prostu nie wiem, na jakim etapie jesteśmy. I trzeba mieć świadomość tego, że tak naprawdę tu w tym znaczeniu, jeżeli wojewoda, on jest tym głównym organem nadzoru, jeżeli wojewoda twierdzi, że no spełnione są te przesłanki, czyli brak jest zamieszkiwania pani przewodniczącej na terenie miasta Wrocławia, co nie jest takie oczywiste, bo kwestia miejsca zamieszkania w kodeksie cywilnym to jest naprawdę sprawa na bogate literaturę, orzecznictwo. Mamy tu ten corpus animus, tak, czyli corpus, czyli faktyczne przebywanie, animus, czyli chęć, tak. Na tym ja już, jeżeli chodzi o kwestie rozpraw sądowych i udowadniania, kto gdzie mieszka, jaki jest faktyczny zamiar, no naprawdę miałem wiele tego typu procesów i to nie są sprawy oczywiste i proste. Nie wiem, na jakim etapie jesteśmy, nie wiem, jaki jest materiał w tym zakresie, tak więc no, nie jestem w stanie w obecnej chwili w ogóle zająć jakiegokolwiek stanowiska.
2: Czyli krótko mówiąc, na razie fakty są czekamy. Medialne, tak? Nic się nie dzieje.
0: Czekamy na wyjaśnienia, no tak jak akurat. Myślę, że tu mamy zgodność chyba w tej sprawie.
2: Okej, to mamy mało czasu, ale tak chciałbym, żeby państwo jeszcze wymienili te trzy najważniejsze problemy Wrocławia, z którymi w najbliższym czasie samorząd powinien się zmienić. Mamy na to, powiedzmy, nie wiem, dobrze, 7 minut, więc po 2 minuty mniej więcej zdążą państwo o tym powiedzieć, a do rozmowy oczywiście w szerszym zakresie wrócimy, pan Sebastian Lorenz. Trzy najważniejsze sprawy.
0: Z mojego punktu tak. widzenia?
2: No, mieszkańców pańskiego.
0: Tak, podwórko, moje podwórko, czyli budownictwo mieszkaniowe. Aby miasto się rozwijało, muszą powstawać nowe mieszkania. Musi funkcjonować dobry system, dobra oferta, zarówno komunalna, jak i prywatna. No i przede wszystkim te ceny muszą pozostawać w jakichś rozsądnych granicach i nad tym się musimy skupić. Po to przygotowujemy w tej chwili plan ogólny, po to będzie wokół tego planu toczyła się naprawdę ogromna dyskusja, aby to miasto przestrzennie ułożyć w jak najlepszy sposób, po to, żeby ono było jeszcze lepszym miejscem do życia niż z tej chwili.
2: Druga sprawa?
0: Z mojego punktu widzenia. No myślę, że uporządkowanie kwestii śmieci, tak? No bo to jednak jest mimo wszystko dość ważne. To są skomplikowane procesy. Ja przyznam szczerze, akurat specjalistą od śmieci nie jestem, natomiast też jako mieszkaniec życzyłbym sobie, żeby ta sprawa już się zamknęła. No i też chyba nie będę specjalnie oryginalny, jeśli powiem o komunikacji zbiorowej, tak? Która wymaga stałej pracy, stałych inwestycji, stałego nadzoru, po to mogło funkcjonować jeszcze lepiej. Ten cały rozwój sieci tramwajowej, rozwój sieci towarzyszącej autobusowej uzupełniającej. To jest potrzebne, to jest taki trochę krwiobieg miasta i to jest w zasadzie robota taka, można powiedzieć, nieustająca, ale też, panie doktorze, przygotowanie się do nowoczesnych technologii w tym zakresie, bo ja jedną rzecz powtarzam, taką może ciekawą na koniec powiem, że ja uważam, tak śledzę sobie trochę ten rynek, czy ten obszar naukowy, bo to w tej chwili raczej możemy mówić o kwestiach nauki, ruchu autonomicznego. Przecież my za chwilę możemy mieć taką sytuację, że ruch autonomiczny się rozwija, on się rozwija nieprawdopodobnie szybko, że to zmieni całkowicie układ ruchu w mieście i ten podział na komunikację zbiorową, komunikację indywidualną, on troszeczkę przestanie mieć pełne uzasadnienie.
2: To jeszcze chwila chyba.
0: Ale to naprawdę następuje nieprawdopodobnie szybko. Proszę mi wierzyć, to jest postęp w tym zakresie jest ogromny.
2: Czyli mieszkania, śmieci, komunikacja. Pan Piotrule.
1: Z mojego punktu widzenia najważniejsza kwestia demografii i jakości życia dla tych ludzi. Uciekają nam najbardziej wartościowi ludzie poza Wrocław. Numer dwa to jest kwestia gospodarki, ale ujętej szerzej w kontekście zaopatrzenia w energię, pozyskania nowoczesnych technologii i gospodarki śmieciowej, bo to ze sobą się łączy paradoksalnie. Rozwiązanie tych problemów może przynieść nam samodzielność albo samowystarczalność energetyczną, albo prawie samowystarczalność energetyczną na długie lata. I trzecia rzecz, no to jest układ komunikacyjny w sensu largo, ze względu na to, że lata takiej takiego wyspowego planowania przestrzennego skutkują tym, że mamy poważny konflikt na linii miasta, aglomeracja, jeżeli chodzi o interesy i to po prostu musi zostać załatwione. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy ruchu autonomicznym, to zdaje się na dniach rusza testowy ruch ciężarowy na dwójce autonomiczny, tak? I te rzeczy po prostu się dzieją. Natomiast dużo później to będzie, jeżeli chodzi o ruch indywidualny, pasażerski. Dużo szybciej te rzeczy będą działać.
0: Znaczy właśnie, on nie musi być indywidualny, na tym polega...
1: Jeżeli chodzi o fracht i o towary, a dużo później to będzie, jeżeli chodzi o ludzi. Ale to już jest zupełnie inna sprawa.
2: Dobra.
1: To są megatrendy, na które po prostu musimy odpowiedzieć. Gospodarka łamana przez energię, demografia, która nam się po prostu kurczy, jeżeli nie zdążymy z gospodarką przestrzenną, to po prostu miasto będzie nam się litroizowało i na sam koniec układ komunikacyjny, również aglomeracyjny.
2: Pani przewodnicząca Dorota Pędziwiacz.
3: Na nasze miasto nie można patrzeć w oderwaniu od szerszego kontekstu, więc przede wszystkim bezpieczeństwo. W obecnej sytuacji przede wszystkim bezpieczeństwo. Na to trzeba kłaść bardzo duży nacisk. My musimy się w naszym mieście czuć bezpiecznie i musimy się czuć przygotowani na różnego rodzaju sytuacji. Zarówno jeśli od takiej strony ludnościowej, jak i od strony infrastrukturalnej. Druga sprawa to ja też o tym od dłuższego czasu mówię, miasto powinno odgrywać silniejszą, ważniejszą rolę na rynku różnego rodzaju usługi. Tutaj z jednej strony właśnie możemy myśleć o mieszkalnictwie, gdzie miasto powinno być takim bardziej znaczącym graczem. Czy właśnie jeśli chodzi o śmieci, bo tu i w tej materii jest problem, że miasto tutaj ma za mało do powiedzenia, powiedzmy sobie, i to jakby odkrywanie na nowo, że miasto mogłoby mieć, myślę, żeby wiele problemów rozwiązało. No i trzecia rzecz, to będzie może tak szeroko pojęty zrównoważony rozwój, ale właśnie taki z naciskiem na komunikację zbiorową, na dalsze udoskonalenie, no to tak naprawdę nad tym trzeba cały czas pracować. Oczywiście jest masa rzeczy już wykonana, ale dalej jest bardzo dużo do zrobienia. Też nad i obszarami zieleni, takim rozszczelnianiem miasta, bo to też znowu wiąże się z kwestiami zmian klimatycznych, z kwestiami bezpieczeństwa. Więc to na pewno tak. To są te trzy takie pola, które ja widzę. A i jedna rzecz do zastanowienia na styku samorządu i jakby już polityki krajowej, to jest kwestia też finansowania edukacji, bo to jest też bardzo duży problem u nas.
2: I pan przewodniczący Kasztelowicz jeszcze półtorej
4: bardzo,
2: minuty?
4: Bardzo krótko. Wracając, co najbardziej irytuje, co jest ciągłą zmorą wszystkich większości wrocławian, to korki. Odkorkowanie miasta, na co miasto Wrocław nie ma żadnego pomysłu, to jest pierwszy priorytet, który należałoby zrealizować. Druga kwestia, śmieci. To ewidentnie to, co się dzieje w śmieciach, może ostatecznie skutkować tym, że będą ogromne podwyżki dla wrocławian. A trzecie to patrzenie się troszeczkę, można powiedzieć, big picture, tak? Czyli budżet i deficyt. Musi w końcu być tak, że rosnące wpływy budżetowe będą szły dla wrocławian i wrocławianie coś z tego będą mieli, a nie tylko będzie powiększały się koszty funkcjonowania bieżącego miasta. Powiększający się deficyt, a brak realnej inwestycji. No, musimy w końcu spojrzeć prawdzie w oczy. Mamy 10 miliardów złotych, które otrzymujemy od wrocławian w tej lub innej formie, natomiast realnie dla wrocławian wraca to w formie inwestycji, no to jest kwota mniej niż 1 miliarda tak naprawdę wykonywanego. Coś trzeba z tym zrobić. Nie można ciągle tych pieniędzy przejadać na rosnącą armię urzędników, rosnące koszty funkcjonowania miasta. Trzeba po prostu zacząć myśleć o tym, że te pieniądze, które otrzymujemy od wrocławian, powinny do nich wracać w tej lub innej formie.
2: Łukasz Kasztelowicz, Prawo i Sprawiedliwość, Dorota Pędziwiatr, Lewica, Piotr Ule, Naprawmy Przyszłość i Sebastian Lorenc, Koalicja Obywatelska. Bardzo państwu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Spokojnego wieczoru.
2: A ja zapraszam jeszcze po 21 na część gospodarczą naszego programu. To już za chwilę.

0: Na zegarach 21. Bystrzyca Kłodzka wprowadza nocną prohibicję. Ma być bezpieczniej, ale zdania wśród mieszkańców podzielone.
1: Jak ktoś chce kupić, to i tak kupi. To nic chyba nie zmienia.
2: Bardzo dobrze.
0: Ogromne zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
3: W lasach nie możemy używać ognia.
0: W regionie deszczowo do drugiej w nocy obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Czas na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Wrocław. Magda Bajor, zapraszam. W Bystrzycy Kłodzkiej po wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu ma być bezpieczniej. To kolejny krok samorządu po tragicznych wydarzeniach na osiedlu szkolnym, gdzie Borys B., jak mówi w obronie koniecznej, oddał strzały w kierunku 26-letniego mężczyzny, który zmarł na miejscu. Dwoje pozostałych uczestników tego zdarzenia było pod wpływem alkoholu. Czy będzie bezpieczniej? Mieszkańcy w tej sprawie mają podzielone zdania.
1: A ja wiem, czy to tak. Jak ktoś chce kupić, to i tak kupi. To nic chyba nie zmienia, no ale dobrze.
4: No mi się wydaje, że dobrze. W nocy, żeby wtedy nikt nie chodzi, tak?
2: Bardzo dobrze.
0: Zakaz będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano.
5: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: O zachowanie szczególnej ostrożności w lasach apelują strażacy. W związku z suszą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.
3: Przypominamy, że w lasach nie możemy używać ognia. Możemy jedynie rozpalać ogniska w tych wyznaczonych punktach przez nadleśnictwo. Przypominamy też, żeby samochodami nie wjeżdżać do lasów, ponieważ te nagrzane konstrukcje samochodu mogą też spowodować, że ten pożar rozpocznie się.
0: Służby wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień się rozprzestrzenia, akcję utrudnia silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla okolicznych gmin.
5: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: 3,5 tysiąca metrów kwadratowych dla firm, startupów i przedsiębiorców lokalnych. Taką funkcję będzie miało po odremontowaniu zrujnowane legnickie kino Ognisko. Urząd Marszałkowski przekazał właśnie miastu ponad 25 milionów złotych na modernizację. W promieniu kilkuset metrów działają już dwa kina, dlatego przemodelowanie funkcji dawnego ogniska nie osłabi ich rynkowej pozycji, ocenia prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
6: Dobrych miejsc biurowych w Legnicy niestety brakuje. W ostatnich latach nie powstał żaden biurowiec, żaden inkubator. Potrzebujemy nową przestrzeń dla nowych przedsiębiorców. Nowe firmy będą płacić podatki w Legnicy i dzięki temu ta inwestycja się zwróci.
0: Odbudowa kina Ognisko od wielu lat budziła wiele emocji wśród mieszkańców. Poprzednie władze miasta obiecywały remont od 2009 roku. A teraz już czas na sport w Radiu Wrocław. Piotr Pietraszek.
7: Zakończył się sezon zasadniczy w Ekstraklasie koszykarzy. W meczach ostatniej kolejki Śląsk Wrocław pokonał w Krośnie Miasto Szkła 88-66, a Górnik Wałbrzych przegrał w Ostrowie Wielkopolskim ze Stalą 74-86.
8: Osłabiony zespół koszykarzy z Wałbrzycha przez trzy kwarty stawiał opór Stali Ostrów Wielkopolski. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 43-39, ale na początku trzeciej ćwiartki zespół z Wałbrzycha rzucił się do dorobienia strat i wyszedł na chwilowe prowadzenie. Ale gospodarze znakomicie dzisiaj egzekwowali rzuty za trzy punkty i rzuty wolne. Rywalizowali też bardzo skutecznie na tablicach i te trzy elementy zadecydowały, że końcówka tego pojedynku należała do podopiecznych trenera Andrzeja Urbana. Jeszcze w 33 minucie po dwóch punktach Macieja Bojanowskiego był remis po 67, ale czas zarządzony przez szkoleniowca Stali Ostrów zmienił oblicze tego pojedynku. Zespół gospodarzy zdobył wiele punktów z rzędu, Wałbrzyszani nie byli w stanie już przełamać obrony i ostatecznie przegrali dziś w Ostrowie 74-86 i nie zagrają w fazie play-in. Ze Ostrowa Wielkopolskiego Robert Radczak, Radio Wrocław.
7: Koszykarze Śląska zakończyli część zasadniczą zmagań na trzecim miejscu w tabeli i z tej właśnie pozycji przystąpią do fazy play-off. Po raz trzeci z rzędu siatkarze projektu Warszawa zdobyli brązowe medale plus ligi. Stołeczny zespół pokonał w Rzeszowie Resowie 3-0 i wygrał rywalizację o trzecie miejsce w Ekstraklasie 3-1. Projekt zapewnił sobie tym samym grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Trwa tymczasem walka o złoto plus ligi od 20 w Lublinie w czwartej odsłonie finału miejscowa Bogdanka Tymczasem prowadzi z Aluronem zawiercie 2-1 i do obrony tytułu brakuje jej już tylko jednego zwycięstwa. Ostatni mecze w sezonie rozgrywają dziś piłkarze Ręczni Zagłębia Lubin, którzy na wyjeździe walczą z drużyną Lotto Puławy. W 45 minucie Miedziowi przegrywają 19-21. Tylko zwycięstwo przedłuży szansę Zagłębia na utrzymanie się w ekstraklasie. Hubert Hurkacz na pierwszej rundzie zakończył rywalizację w tenisowym turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Zawodnik z Wrocławia przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7 i 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 21 minut. Z turniejem kobiet w stolicy Włoch pożegnały się dziś także w pierwszej rundzie Magdalena Fręch i Magdalinet. Lotte Kopecky wygrała 4. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Belgijka została liderką klasyfikacji generalnej. Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła 9. miejsce, Katarzyna Niewiadoma była 14., Karolina Perekitko 50., a Marta Jaskulska 86. Kopecki w klasyfikacji generalnej ma 6 sekund przewagi nad Niemką Franciską Koch i 12 nad francuską Cedrine Kerbaol. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma zajmuje 11. lokatę, tracąc do liderki 26 sekund.
0: W nocy na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, początkowo miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna od 8 do 11. Jutro przewaga chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą zaledwie od 10 do 13 stopni. W czasie burz może mocno wiać.

0: Dobry wieczór, nadal Filip Marczyński przed mikrofonem, część biznesowo-ekonomiczna, ale dzisiaj tematy będą różnorodne, bo będziemy mówili z jednej strony o wpływie, no generalnie rzecz biorąc, internetu na nasze zachowania finansowe, ale nie tylko, na życie miast. Bardzo ciekawy projekt, o którym opowiemy najpierw. Naszym gościem jest dr Kamil Smolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i tutaj w jednym zdaniu można powiedzieć, że będzie pan badał, czy bada już oczywiście, w jaki sposób rekomendacje z aplikacji takich jak Google Maps, Uber czy TripAdvisor wpływają na życie miast. Ja bym się może posunął dalej i powiedział, że w jaki sposób one stwarzają problemy w życiu miast, czy je nawet niszczą, jak mieszkańcy Barcelony by może powiedzieli. Ale generalnie rzecz biorąc, proszę opowiedzieć najpierw tak ogólnie o tym projekcie. Co pan bada?
1: W ramach tego projektu zamierzam zbadać ogólnie, jak wpływają aplikacje takie, które korzystamy na co dzień właśnie, jak wspomniany Google Maps, czy też bym dodał tutaj Airbnb, które wykorzystujemy, kiedy podróżujemy, jak one wpływają na miasta i jak zmieniają nasze zachowania, jak wpływają na nasze zachowanie podczas kiedy wybieramy miejsce, do którego mamy pojechać, wybieramy drogę, którą mamy do tego miejsca pojechać. Mhm. I zamierzam zbadać, jak one wpływają na to nasze zachowanie, ale też w jaki sposób możemy ograniczyć ich negatywny wpływ i jak możemy je wykorzystać do tego, żeby ich wpływ był znacznie bardziej pozytywny.
0: A skąd takie zainteresowanie? Trochę pan sam się jakoś sparzył na tych aplikacjach w podróżach?
1: To jest taka, bym powiedział, mieszanka doświadczeń prywatnych i doświadczeń zawodowych w karierze akademickiej. Na ten temat nasunęli mnie koledzy z Włoch, do których właśnie będę jechał badać te tematy, ale też jakby zauważyłem takie rzeczy w życiu codziennym. Moim takim prywatnym doświadczeniem, które nieco mnie zakłuło, to jest miałem bardzo dużo jeżdżę na rowerze, miałem taką ulubioną przełęcz w Karkonoszach, przez którą uwielbiałem jeździć na rowerze. To była przełęcz Okraj, dokładnie przełęcz tam Kowarska. I odkąd wybudowano ekspresówkę numer 3 w kierunku Lubawki, Google Maps zaczął tyczyć trasę do Karpacza przez tą właśnie przełęcz, która w ogóle nie jest dostosowana do takiego natężenia ruchu, jakie tamtędy się porusza.
0: Ale mówimy o samochodach.
1: Mówimy o samochodach,
0: no
1: tak.
0: I przestał pan tam jeździć, bo się pan nie zmieścił, tak?
1: Jest to niebezpieczne, tak? Aha. Wiadomo, że rower jest przegrany w tym pojedynku, tak. więc jest to po prostu niebezpieczne. I czuję się, jakby trochę odebrano mi moją ulubioną przełęcz. Więc jakby stwierdziłem, że te aplikacje mają ogromny wpływ na naszą codzienność, mają wpływ na sprawiedliwość przestrzenną, bo ludzie, którzy mieszkają na tej przełęczy, nagle z dnia na dzień mają korek pod oknami. Ja jako kolarz nie mam gdzie jeździć, znaczy mam, odebrano mi tą konkretną trasę. No i to jest znacznie szersze zjawisko prowadzące do wielu innych negatywnych zjawisk, jak segregacja czy wykluczenie komunikacyjne. Te aplikacje mają wpływ na wszystkie z tych zagadnień.
0: No, wiem, że taki przykład się pojawia, że w Barcelonie Google polecał, czy która z tych aplikacji polecała sposób dojazdu do jakichś tam atrakcji turystycznych, tak to nazwijmy, miasta, no i tak skutecznie polecał, że ludzie, którzy jechali do pracy, no mówiąc już wprost, tam nie bardzo się mieścili w tej komunikacji zbiorowej, poprosili o interwencję, aplikację, no, ludzi, którzy za nią stoją i tam to się akurat udało, tak?
1: Tak, jakby tutaj się ugięła aplikacja do tego, żeby wykluczyć, zasadniczo wyłączyć tą linię autobusową z tych poleceń. To była linia, która prowadziła do Parku Güell w Barcelonie, jeśli dobrze pamiętam, więc ona została wyłączona. Turyści jej nie widzą, więc zasadniczo ruch na niej znacznie zmniejszył się i mieszkańcy mogą się dostać w końcu do pracy, tak, tym autobusem.
0: Moja uwaga trochę obok tematu, ale te firmy są już w tej chwili tak potężne, potężniejsze niż nie jeden kraj, że aż dziw bierze, że się w tym przypadku akurat ugięły, bo jakby pan do nich napisał w sprawie przełęczy Okraj, to nie sądzę, żeby to przyniosło jakiś skutek.
1: Wątpię, bardzo wątpię. Tutaj miasto ma definitywnie większe przebicie. Barcelona też jest bardzo ciekawym przykładem tego, jak te aplikacje i w ogóle jak turystyka wpływa na miasta, jak bardzo zmienia te miasta. Wystarczy zapytać przeciętnego mieszkańca Barcelony, jaki ma na ten temat zdanie.
0: No oni mają złe zdanie, tak, prawda?
1: Tak, tak.
0: Oni nie chcą tych turystów już.
1: To innym przykładem będzie Airbnb, które zasadniczo bardziej opłaca się wynajmować właścicielom mieszkania na krótki termin dla turystów, więc mieszkania w centrum miasta to są tak naprawdę prawie wyłącznie Airbnb, czy hotele, czy pokoje na wynajem i mieszkańcy nie mogą mieszkać już w centrum Barcelony, bo ich po prostu na to nie stać.
0: Też pojawia się dość często, jeśli chodzi o przykłady tego zgubnego wpływu takich aplikacji na miasta, kwestia Manhattanu, bo jak czytałem, na Manhattanie właściwie już nikt nie mieszka. Nie ma kompletnie żadnej tkanki społecznej, takiej tkanki miejskiej, są tylko turyści i obsługa turystów, a wszyscy, którzy tam mieszkali, wynieśli się dawno. I to jest właśnie to błędne koło, które chciałbym, żeby pan jakoś nam opisał, czy wyjaśnił, jak to działa. Im więcej tych poleceń, tym więcej ludzi, tym więcej nierówności. Mhm. Tak mniej więcej. Tak. Tak. Ale w szczegółach.
1: Więc naukowo ten termin nazywa się koewolucją sztucznej inteligencji i ludzi, bo te aplikacje, to tak naprawdę w większości są algorytmy sztucznej inteligencji i ta koewolucja to jest błędne koło, czyli sprzężenie zwrotne ludzi i tych algorytmów. My jako ludzie korzystamy z algorytmów do tego, żeby poleciły nam jakieś miejsca, w które mamy pojechać, pojedziemy w te miejsca i produkujemy w ten sposób materiał dla algorytmów, żeby uczyły się, co mają polecać, bo miejsca popularne są polecane. Algorytmy uczą się, że mają to miejsce polecać, ludzie korzystają z tych poleceń od algorytmów i jadą znowu w te same miejsca. Więc następuje takie wzmocnienie cały czas w nieskończonej pętli tych poleceń, co prowadzi tak naprawdę do degradacji wielu zjawisk, tak? I degradacji aplikacji tak naprawdę.
0: Aplikacji?
1: Nie, też, bo aplikacje zaczynają skupiać się na konkretnych jednych miejscach i spada ich zróżnicowanie tych poleceń. A to zróżnicowanie jest tak naprawdę jakością, bo polecenie mało znanych, a fajnych miejsc mogłoby być naprawdę korzystnym zjawiskiem w tych aplikacjach, ale nie jest, no bo polecamy ciągle te najpopularniejsze restauracje bądź drogi.
0: No właśnie, ekonomicznie też to ma wpływ na życie tych miast, prawda? Bo te najpopularniejsze miejsca są już doprowadzone do takiego stanu, jeśli dobrze to określę, że nie są w stanie jakby przerobić tej liczby ludzi, która chce je zobaczyć. Natomiast miejsce położone dwie ulice dalej albo 10 ulic dalej, wszystko jedno, może kompletnie być już podupadłe i nikogo tam nie ma i ten bar na rogu, tak, pada. Tak to działa.
1: My jako ludzie się poddajemy takiemu zjawisku, bo ilekroć zastanówmy się, jak szliśmy przez miasto i szukaliśmy restauracji w obcym mieście i mamy dwie restauracje do wyboru. Jedna jest pełna ludzi, druga jest pusta. Do której wyjdziemy?
0: No
1: najczęściej do pełnej, bo to coś znaczy, tak? To jest polecenie. Tylko nie z aplikacji, tylko nasze takie własne, wewnętrzne, bym powiedział, polecenie.
0: To było dobre, jak nie było tych aplikacji jeszcze, prawda? Bo zawsze się mówiło, o, idź tam, gdzie lokalni jedzą. Faktycznie lokalni tam jedli, no to można było iść. Pojawiły się aplikacje i to zwyrodniało, nie?
1: Tak. Słyszałem, że nawet niektórzy, że lokalni oceniają gorzej swoje ulubione restauracje w aplikacjach, żeby turyści tam nie przyjeżdżali.
0: No tak, ale to też ma swoje granice jakieś, o czym pomyślałem, no bo mamy jakieś takie top of the tops, prawda? Miejsca, highlighty tak zwane, turystyczne. No i trudno jakoś sprawić, żeby wśród największych atrakcji Paryża nie było wieży Eiffla, wśród największych atrakcji Londynu, nie wiem, Pałacu Buckingham, Big Bena niech będzie, czy Rzymu na przykład Koloseum, no to zawsze będzie coś, dokąd ludzie przyjdą, prawda? Mhm. Więc tworząc te nowe projekty, gdzie pan tą granicę stawia, jak to zrobić?
1: Akurat
0: to znaczy, krótko mówiąc, żeby no, wyważyć to, że tam ludzie i tak będą, ale dołożyć coś do tego, tak? Jeszcze.
1: Tak, bo odwiedzając Koloseum czy Big Bena, pójdziemy później do jakiejś restauracji. No, wiadomo, że są takie miejsca, które były długo popularne przed aplikacjami. To zasadniczo te miejsca, powiedzmy, że one będą popularne i to się nie zmieni. To jest ogólnie jakiś trend ogólnoświatowy, że te miejsca są znane, te zabytki są znane, więc zasadniczo...
0: Jedziesz do Rzymu, Koloseum, must see, koniec.
1: Ale tego aplikacja nie musi polecać.
0: Nie musi.
1: Nie potrzebuję sprawdzić. Muszę co najwyżej wiedzieć, gdzie jest ta wieża Eiffla. Ale potem będę szukał miejsca, żeby zjeść, albo parku, żeby usiąść na ławce, tak? I to w tym momencie wchodzą te aplikacje, więc skupiamy się na tym, co te aplikacje rzeczywiście polecają i jakimi drogami polecają też tam dotrzeć, bo ta droga też jest istotna.
0: Ale tak, zanim opowie pan o swoim projekcie, co by pan chciał zrobić, krótko mówiąc, jakby zbadać i zrobić, to zapytam, czy ma pan wiarę, że to się jeszcze da zatrzymać? Ten pęd i to jakieś takie zwyrodnienie tej turystyki trochę, chociaż to brzydkie słowo.
1: Myślę, że teraz tak naprawdę w tym momencie ten temat w ogóle się pojawił w literaturze badawczej i to pewnie dlatego, że ta turystyka już przekroczyła pewną granicę, którą możemy znieść i ten tak zwany overturizm już jest wysoce rozwinięty. Więc czy to można zatrzymać? Wierzę, że tak. Wierzę, że to jest problem, który należy zaadresować pewnie już od jakiegoś czasu, ale w tym momencie stało się to istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko potrzebna jest kooperacja. Kooperacja miast, kooperacja tych gigantów technologicznych.
0: Tu mam obawy.
1: Może być to... Trzeba mieć argumenty, żeby ich przekonać. Trzeba pamiętać, że aplikacje, nawet takie jak Google Maps, są zorientowane na zysk. Więc musimy w jakiś sposób przekazać argumenty, że możemy sprawić, że będzie jeszcze lepiej. Że ogólnie nie będą negatywnie postrzegani przez społeczność jako ci, którzy negatywnie wpływają na miasta, a jednocześnie możemy na przykład utrzymać albo powiększyć nawet te zyski, które są w stanie z ich pozyskiwać.
0: Tutaj czytam z informacji, którą akurat dysponuję. Zbudujemy wirtualne bliźniaki dla Pizy, Florencji, Helsinek i Wiednia oraz lokalizacji z Brazylii i Nowej Zelandii. Będziemy badać, jak w zależności od popularnych aplikacji kształtuje się mobilność ludzi. To jak to będzie wyglądało technicznie? Co to będzie?
1: Podstawą w ogóle tego, żeby zrozumieć, jak ludzie się poruszają dzisiaj, są dane z telefonii komórkowej, dane z telefonów, ze smartfonów głównie. Musimy w jakiś sposób wiedzieć, jak zasadniczo ludzie poruszają się po mieście, jak traktują to miasto, jak korzystają z przestrzeni, która w tym mieście jest dostępna. No i do tego są te dane komórkowe bardzo przydatne. To jest w ogóle rewolucja ostatnich 20 lat, że te dane są dostępne. Ja tutaj mówię o danych z aplikacji smartfonowych, które udostępniają lokalizację użytkowników. Wiem, że tu zawsze pojawia się temat i wątpliwość do tego, że jestem śledzony.
0: Oczywiście.
1: Ludzi, którzy mieszkają na terenie Unii Europejskiej, uspokajam, mamy RODO, nie można zasadniczo takich danych, bardzo trudno jest takie dane dostać i nie można takich danych analizować do celów przede wszystkim komercyjnych, do naukowych, dopiero debata się na ten temat toczy w kuluarach Unii, czy mamy te dane udostępnić, czy nie, ale indywidualne dane nigdy nie są analizowane, więc takie dane do dostania zasadniczo na obszarze Europy są bardzo trudne. Dla niektórych miast, tych wymienionych właśnie. W Europie, te dane posiadam. Oczywiście jest seria procedur.
0: Jak ludzie się tam zachowują, tak?
1: Tak, jak ludzie się zachowują, gdzie się poruszają z tych właśnie pozyskiwane z tych telefonów, z tych smartfonów. No i teraz, jeśli mamy informację o tym, jak ludzie poruszają się po mieście, gdzie są w danym momencie czasu i mamy tak naprawdę obserwacje setek tysięcy ludzi, możemy zbudować modele takich miast, czyli te wirtualne bliźniaki. I w tych wirtualnych bliźniakach możemy badać zależności między miastem a ruchem, zbudować takie modele i budować symulacje tego, jak będą się ludzie zachowywać, kiedy troszkę zmienimy ich cele, troszkę zmienimy im rekomendacje. No i to jest tak naprawdę celem w budowie tych bliźniaków, czyli generalnie tworzymy miasto, symulacja miasta i symulujemy, że część ludzi stosuje się do jakiejś rekomendacji, część ludzi nie stosuje się do jakiejś rekomendacji i w ten sposób możemy badać, jak te rekomendacje wpływają na...
0: A ciekaw jestem, wybór tych miast to jest związany właśnie z dostępnością danych, czy
1: tak? Tak, to jest dostępność danych, więc jakby tutaj to są lata budowania kontaktów, bo te dane naprawdę są niesamowicie trudne do dostania i akurat w tych miastach pracują naukowcy, którzy mają dostęp do właśnie takich danych z telefonii komórkowej, przy czym jakby w Unii Europejskiej te dane mam w pewien sposób pogrupowane, nie widzę, że tam jedna osoba się porusza gdzieś, tylko widzę, że 5 osób przeszło z tej lokalizacji do takiej, no bo mamy RODO. Natomiast te inne kraje, to mamy Brazylię i Nową Zelandię, tam już mamy indywidualne trajektorie ruchu, gdzie możemy już takim bardzo niskim, wysokim poziomie szczegółów sprawdzić, gdzie kto się porusza.
0: Bo nie mamy RODO, tak?
1: Bo tam nie ma RODO, tak?
0: Tutaj jest... Właśnie w Brazylii i w Nowej Zelandii to też to będą jakieś miasta konkretne?
1: Tak, tak.
0: I to będzie ten sam projekt, jakby tak samo przeprowadzany.
1: Tak. Zasadniczo celem jest, żeby sprawdzić, czy to działa też na innych kontynentach. Choć badania wskazują, że te rekomendacje funkcjonują na wielu kontynentach w bardzo podobny sposób, mają bardzo podobny wpływ.
0: No i teraz jaki ma być efekt, kiedy już pan to wszystko zbada i okaże się, jak się ludzie poruszają po tych wirtualnych bliźniakach, to potem co, trzeba uderzyć do tych technologicznych gigantów?
1: Myślę, że tutaj lepszą drogą niż uderzać do technologicznych gigantów.
0: Poprosić uniżenie przecież. Tylko w przenośni powiedziałem.
1: Tak. Chciałem się do tego odnieść. Lepiej jest poprowadzić miasta w tym kierunku. Skoro Barcelona miała szansę przekonać Google, żeby wyłączyć linię autobusową z rekomendacji, to myślę, że inne miasta też, które mają problem z turystyką, mogą to zrobić. Więc celem jest... Najpierw po zbadaniu tego zjawiska i zbudowaniu bliźniaków liczę na to, że uda mi się zbudować lepsze algorytmy, no bo te algorytmy, takie jak Google Maps, mają konkretne zasady, którymi się kierują, które optymalizują. Optymalizują indywidualną wygodę, tak? Mhm. Ja będę celował w indywidualną wygodę, żeby jej nie tracić, ale w połączeniu z kolektywnym zyskiem, zmniejszeniem zanieczyszczeń, zmniejszeniem hałasu i tak dalej. I liczę na to, że mi się uda zbudować takie algorytmy, które osiągną te cele i które będzie można nazwać zrównoważonym rekomenderem przestrzennym, który będzie polecał miejsca bądź drogi w sposób taki zrównoważony. I jako, wykorzystując je jako taki wzorzec, zaprezentować je miastom, zaprezentować je technologicznym gigantom, zbudować też, zamierzam napisać przewodnik zasadniczo po tym, jak miasta mają, jakie mają mieć cele, jak mają się komunikować, jakie mają mieć potrzeby, jakie mogą mieć potrzeby do zakomunikowania tym technologicznym gigantom, tak żeby dać im narzędzia zasadniczo do konsultacji i negocjacji.
0: To jeszcze tak łopatologicznie, czy gdyby to się działo we Wrocławiu i miałby pan znaleźć alternatywne rozwiązanie, nie wiem, dla poruszania się mieszkańców Wrocławia, jesteśmy na Karkonoskiej w Radiu Wrocław, trzeba dojechać do rynku, to pan zasugeruje, nie jedźcie tutaj Powstańców Śląskich do Placu Kościuszki, tylko pojedźcie sobie Ślężną i tam Kołłątaja od tamtej strony, tak? To tak mniej więcej ma działać?
1: Grunt w tym, żeby nie polecać każdemu tej samej drogi.
0: A.
1: Bo w tym momencie algorytmy są zbudowane w ten sposób, że wszystkim polecamy tą samą drogę. A no właśnie. Taki bardzo ciekawe badanie moich kolegów z Pizy, którzy symulowali właśnie takim wirtualnym bliźniaku tyczenie drogi dla użytkowników aplikacji w mieście z pewną takim różnicowaniem w tej drodze, że tego puścimy troszkę tędy, tego troszkę tędy, więc tutaj Powstańców Śląskich tam pojedziemy.
0: Ale to tylko ilościowo, tak? W tym sensie?
1: Że po prostu...
0: Bo wy nie wiecie kogo.
1: Nie wiemy kogo. Akurat temu trafi się ta rekomendacja. No
0: rozumiem,
1: tak?
0: Czyli będzie kilka różnych, tak. Żeby nie wszyscy tą nieszczęsną Powstańców
1: tak
0: wychali,
1: jest,
0: tak?
1: Tak jest. I okazuje się, że kiedy, tak powiedzmy, rozrzucimy kolokwialnie ludzi po tych różnych drogach, to nie dość, że każdy dojeżdża szybciej do celu, niż gdyby jechali jedną drogą, to wyprodukowany hałas i zanieczyszczenia są o wiele mniejsze.
0: Mm-hmm. I pan będzie teraz przez 2 lata w Pizie mieszkał, tak? I pracował.
1: Tak jest.
0: A dlaczego akurat tam? To też ciekawe, bo tam jest ten projekt, stamtąd jakby pochodzi, tak?
1: Tam jest też jeden z wiodących ośrodków, mm-hmm. który się tym zajmuje. Jest tam jeden z wiodących naukowców na świecie, który się tym tematem zajmuje. Luca Pappalardo, z którym będę pracował, z którym się od paru lat znamy i który zasadniczo na ten temat mnie naprowadził. I cały ten temat wpływu rekomenderów przestrzennych, ale też koewolucji sztucznej inteligencji i ludzi miał początek tam i tam jest najbardziej rozwinięte są te badania nad tym tematem, właśnie w Pizie.
0: Może dlatego, że to jest takie niezwykle turystyczne miasto też z jednej strony, z drugiej strony mają ten problem tam? Florencja, pamiętam, tam ciasno jest tak, w tej Florencji.
1: Tak, tak, no, też jakby zastanawiając się nad tematem Pizy, to każdy myśląc o Pizie myśli
0: wiadomo.
1: Oczywiście o Krzywej Wieży. Szczerze mówiąc, niewiele więcej tam jest. To jest dość małe miasto. Są miejsca, które bardzo lubię w Pizie i które nie są Krzywą Wieżą, ale nie są to popularne miejsca.
0: Ale tak w kwestii na przykład tego, nad czym pan pracuje, w kwestii restauracji, to już trudno będzie chyba coś zrobić, no bo to aplikacja może polecać restaurację tak sama z siebie? To zawsze będzie wypadkowa gustów ludzkich, a potem już tego pędu.
1: Tak, zasadniczo możemy troszkę zrównoważyć te rekomendacje, w sensie nowe restauracje polecać nieco bardziej. Jest też ten system recenzji, którym się bardzo kierujemy. 5 gwiazdek wpływają na to, że decydujemy, że gdzieś idziemy. Możemy troszkę spróbować zmienić sposób tej rekomendacji, żeby nie sugerować tylko tych najlepszych, żeby dać szansę innym w tym algorytmie, żeby pozwolić biedniejszym, że tak to ujmę, restauracjom wypłynąć na powierzchnię. No bo w tym momencie to jest takie zjawisko, że bogatsi stają się bogatsi, popularne restauracje są dalej popularne, niepopularne są dalej niepopularne. I,
0: to chyba problem całego świata dzisiaj.
1: Tak,
0: jeden z
1: tak.
0: istotniejszych.
1: Tak,
0: nie?
1: No to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie i wpływa na nasz świat.
0: A swoją drogą, mieszkając we Wrocławiu, pracując tu w każdym razie, widzi pan podobne już zjawisko, czy Wrocław jest jeszcze za mały jakby turystycznie, żeby to odczuwać?
1: Nie jest podobny. Wrocław nie jest wcale taki niepopularny. Jest dość dużo turystów, więc widzę to zjawisko. Są miejsca, w których po prostu jako mieszkańcy troszkę inaczej traktujemy nasze miasto. My trochę więcej wiemy o tym mieście, wiemy gdzie pójść. Bez tych rekomendacji
0: którędy,
1: i którędy, jak się gdzieś tam dostać, żeby było troszkę szybciej, gdzie zaparkować auto i tak dalej. Więc ja przynajmniej osobiście zauważam ten problem już we Wrocławiu.
0: Kiedy będzie efekt pańskiej pracy? Kiedy to wszystko będzie gotowe?
1: To powinno być z końcem projektu, czyli zasadniczo na koniec projektu mamy takie krótkoterminowe rezultaty, czyli te algorytmy powinny być gotowe te opisy, te przewodniki i to będzie za 2,5 roku, bo wtedy skończę ten grant. No tak, z badaniami niestety jest, to jest proces długotrwały. No a potem liczę na to, że będą efekty długotrwałe. Poza tym praca nie kończy się tylko na projekcie. Potem w trakcie projektu zawsze składamy wnioski grantowe, kolejne projekty po to, żeby kontynuować naszą pracę. No bo zasadniczo wierzymy, że to ma większy sens i chcemy coś zmienić rzeczywiście w tym zakresie.
0: To pozwoli pan, że będziemy się w naszym programie przyglądać postępom prac, dobrze? I od czasu do czasu porozmawiamy i zapytamy, co nowego.
1: Oczywiście, bardzo chętnie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Kamil Smolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu był gościem naszego programu, a za chwilę porozmawiamy o czymś, co nazwano zielonymi kompetencjami. Zapraszam. Weź głęb.

0: A teraz, proszę Państwa, zagramy w zielone. Taka była nazwa raportu, o którym będziemy rozmawiali. Kolejny gość, właściwie gościni w naszym studio, profesor Dominika Hadro, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani profesor, graj w zielone, chwytliwa nazwa. Ja wiem, że teraz wszystko musi się dobrze sprzedać, więc badania naukowe też. Pewnie o to chodzi, nie?
1: No tak. Nie chcieliśmy, żeby
0: to nudy nie było.
1: Jesteśmy w trzy właśnie badaczki, które przygotowałyśmy ten raport i chciałyśmy, żeby nie było to takie nazwa taka standardowa, nudna, naukowa, tylko...
0: No właśnie, graj w zielone, czyli coś będzie o ekologii najprawdopodobniej. To znaczy, no nie ukrywam, że już wiem, o czym będzie, ale Państwo pewnie jeszcze nie wiedzą. I tutaj chodzi o to, że na pewno niektórzy już może się zjeżą, bo jest duża taka grupa przeciwników tego prądu. Przecież to u nas się działo z Zielonym Ładem, prawda? Do kosza wyrzucić i tak dalej, i
1: no
0: tak
1: jest
0: dalej.
1: Bardzo duża grupa, wiemy
0: ludzi,
1: też,
0: ludzi, którzy są przeciwni temu w ogóle. Nie myślimy o żadnej ekologii, mamy się tu rozwijać, PKB pompować i w ogóle, jak mówi prezydent Trump, drill, baby, drill, pompujemy ropę. Szkoda, że my jej nie mamy w sumie, no ale nie mamy. Z czego to wynika, nie?
1: To znaczy, oczywiście, że są takie i coraz też silniejsze z powodu takiej sytuacji, jaką mamy geopolityczną. Natomiast ani prezydent Trump, ani Unia Europejska, która trochę zatrzymała regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, no nie zatrzymają tego, co się dzieje na naszej kuli ziemskiej.
0: A to na pewno.
1: A w związku z tym też wielu ryzyk, które występują coraz więcej, związanych ze zmianą klimatyczną i z konsekwencjami. I są to realne ryzyka, które wpływają na działalność przedsiębiorstw i też na właśnie wzrost gospodarczy.
0: No właśnie, bo zaraz przejdziemy do tego raportu, natomiast chciałem jeszcze się na moment zatrzymać przy tej sytuacji geopolitycznej, że ten cały taki prąd myślowy, zielony, prawda, ma teraz trudny moment ze względu na tą wojnę, która toczy się tuż za granicami, na tę wojnę, która toczy się trochę dalej, no bo ciśnina Ormuz, blokada, to wszystko, prawda, brak paliw, no to wszystko pozwala pewnie niektórym stwierdzić, no gdzie to teraz czas na myślenie o jakimś zrównoważonym rozwoju, jak w ogóle jesteśmy w głębokim kryzysie. Ale pani przed chwilą mi powiedziała, że jest też
1: wręcz
0: odpowiedź.
1: Przeciwnie.
0: No właśnie, jest pewna odpowiedź
1: jest
0: tego
1: pewna
0: prądu.
1: Jest pewna odpowiedź, dlatego że badania pokazują, że firmy, które są zrównoważone, lepiej sobie radzą z kryzysem. Są bardziej odporne na kryzys, ponieważ nie są nastawione tylko i wyłącznie na bardzo, że tak powiem, wyżyłowany zysk. W związku z tym, jak przychodzi kryzys, one po prostu są, no bardziej zrównoważenie działają, tak? Mhm. Czyli mają mniejsze, może niższe wyniki w momencie wzrostu gospodarczego, ale w momencie kryzysu zdecydowanie lepiej sobie radzą. Również jest to widoczne w takim pierwszym modelu firm zrównoważonych, czyli firm rodzinnych. Jak popatrzymy na firmy rodzinne, czyli ten model zrównoważonej firmy, to nie jest coś nowego. Mhm. Bo najwięcej firm na świecie to są właśnie firmy rodzinne. I taka klasyczna firma rodzinna też nie jest nastawiona tylko na zysk. I badania również w Polsce, covidowe, ale na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że właśnie w momentach kryzysowych te firmy sobie dużo lepiej radzą. Teraz jest takie sławne hasło rezyliencja, też w psychologii. Czyli
0: to dobrze,
1: chodzi...
0: wyjaśnijmy, bo tych haseł jest bardzo dużo, można się pogubić.
1: Żeby jak najszybciej z kryzysu powrócić do stanu sprzed kryzysu.
0: Aha.
1: I

0: Okazuje się, że firmy, które właśnie działają w zgodzie z zrównoważonym rozwojem, czyli są zrównoważone, czyli nie tylko są właśnie nastawione na zysk, ale też na komfort pracowników na przykład, czy na produkowanie dobrej jakości dóbr, bo też o tym mówimy, i usług, mają właśnie tą rezyliencję wyższą i tak jak mówiłam, większą odporność na kryzys. Więc wbrew pozorom, ja rozumiem, że i wszyscy to wiemy, że zrównoważony rozwój kojarzy się z wielkimi wyrzeczeniami i inwestycjami, prawda? No. I dlatego jest to traktowane jako coś, czego nie należy właśnie czynić w momentach kryzysu. Natomiast pamiętajmy, że kryzys zawsze powoduje innowacje i zrównoważony rozwój, prawda? To też jest poszukiwanie innowacji, cięcia kosztów.
1: To jest wprowadzenie w życie takiego powiedzonka, że potrzeba matką wynalazków, tak?
0: Tak jest, tak jest. No tak. Właśnie. Więc mówi się też o tym i badania pokazują, że przejście, zaczęcie w ogóle myślenia o zrównoważonym rozwoju też powoduje właśnie to, że stajemy się bardziej innowacyjni, a są takie rozwiązania, jak na przykład gospodarka o obiegu zamkniętym, prawda, gdzie wpływa to ewidentnie na redukcję kosztów.
1: A tak swoją drogą, że jeszcze zanim przejdziemy do istoty sprawy, zapytam, ile w tym zrównoważonym rozwoju w pani ocenie, nie mówię o liczbach, tylko bardziej o odczuciach, jest tego greenwashingu, tego udawactwa trochę, to znaczy dużo napiszemy, jacy bardzo jesteśmy zrównoważeni, to może nikt nie będzie sprawdzał, czy rzeczywiście jesteśmy. Jest w ogóle taki problem? Chyba jest,
0: problem jest ogromny, szczególnie, bo tak, z jednej strony jest to problem taki, że po prostu firmy nas oszukują.
1: No, to właśnie.
0: Ale z drugiej strony jest to problem jeszcze większy, ponieważ wiąże się to też z alokacją kapitału tak zwaną, czyli w co fundusze inwestycyjne, inwestorzy inwestują. Są wskaźniki, tak zwane ratingi ESG, które pokazują, jak firmy teoretycznie są bardzo zrównoważone, ale tak naprawdę paradoks polega na tym, że firmy mogą mieć bardzo wysoki rating ESG, a to są na przykład firmy paliwowe, prawda? Czy firmy...
1: Czy są metody, żeby sobie ten rating podnosić?
0: Podnosić, tak, dokładnie. I te nowe regulacje, które zostały wstrzymane przez pakiet Omnibus w Unii Europejskiej, miały przeciwdziałać temu. Czyli
1: Ale wojna i tak dalej.
0: Ale wojna, lobby
1: wojna
0: różnego
1: Polska.
0: Rodzaju, tak jest. Właśnie, Ameryka.
1: Ameryka.
0: Więc niestety ten pakiet został wstrzymany. Niestety, mówi się o takiej, że tutaj też nastąpiła pewna, rynek zweryfikował, tak? W pewnym momencie koszty też związane z wprowadzeniem tych bardzo wysokich regulacji, które miały miejsce.
1: No dobrze, raport Graj w Zielone, czyli zapotrzebowanie na tak zwane zielone kompetencje, znowu chwytliwa nazwa, to co to są zielone kompetencje, nie?
0: Zielone kompetencje...
1: Chodzi o rynek pracy w Polsce,
0: tak, badania empiryczne, czyli przeanalizowałyśmy rynek pracy w Polsce. Natomiast zielone kompetencje oczywiście to jest coś, co funkcjonuje wszędzie na całym świecie i są raporty przede wszystkim przez LinkedIna publikowane co roku. I zielone kompetencje dotyczą między innymi wiedzy i umiejętności w obszarze środowiskowym. Tak? Czyli tak jak pan mówi, ekologia, ale to są oczywiście różne aspekty związane ze środowiskiem. To są zarówno te aspekty inżynieryjne, czyli właśnie produkcja, żeby była bardziej zrównoważona. To jest bioróżnorodność, o której się dzisiaj bardzo dużo też mówi. Redukcja odpadów, prawda, zużycia wody, ale też są aspekty związane mi bliskie, czyli z finansami, z właśnie raportowaniem, żeby nie było tego greenwashingu, ale też wraz ze zrównoważonym rozwojem weszło takie nastawienie do prowadzenia dialogu z różnymi grupami interesariuszy. Czyli firma dzisiaj, właściwie działająca też instytucja, bo my to robimy na naszej uczelni, nie tylko powinna koncentrować się na sobie, na swoich potrzebach czy potrzebach dostawców, odbiorców, ale również na różnych grup interesariuszy, czyli na przykład lokalnej społeczności. Więc te kompetencje środowiskowe, to też dotyczą na przykład dialogu właśnie z interesariuszami.
1: Czyli takie miękkie, tak?
0: Miękkie
1: tak, kompetencje, tak. Ale są też pewnie twarde, które można nazwać zielonymi, tak?
0: No oczywiście, że są twarde, bo...
1: Czyli czegoś się tam trzeba nauczyć, nie tylko zdolności.
0: Oczywiście, to jest przede wszystkim liczenie śladu węglowego, prawda? No to jest właśnie lepsze zarządzanie wodą, odpadami, ocieplanie budynków, prawda? To są wszystkie te rzeczy, które wchodzą w ten zakres zielonych kompetencji.
1: No i w tych firmach, które poszukują pracowników, jest taka pełna świadomość tego, czego one właściwie chcą, czy jest taka świadomość potrzeby zwrócenia na to uwagi, ale nie do końca sprecyzowana? To znaczy, krótko mówiąc, czy jesteśmy już świadomi tego, o co nam chodzi?
0: Są bardzo sprecyzowane kompetencje. Wiedza, to co nas trochę zdziwiło, to przede wszystkim język angielski wybija się na pierwszym polu.
1: Myślałem, że to ale, już wcześniej też było
0: no,
1: ważne.
0: No właśnie, nadal jednak widać, że nie jest to oczywiste, może wśród pracowników. Wytłumaczenie jest takie, że to potrzebują duże firmy, prawda? Takich pracowników, więc tam wiadomo, że
1: czyli
0: często językiem
1: urzędowym
0: jest właśnie język angielski. Co jeszcze? Te kompetencje dotyczą, tak jak właśnie pan wspomniał, od inżynieryjnych po takie zarządczo-menadżersko-finansowe do tych kompetencji takich czysto humanistycznych. I to, co nam pokazała ta nasza analiza, co też potwierdzają wypowiedzi ekspertów, że spółki, czy to no, instytucje, broń Boże, nie szukają kogoś, kto jest wyspecjalizowany tylko w tym obszarze zielonych kompetencji. Czyli jest to zawsze łączone. Mhm. Więc inżynierów, prawda, z budownictwa, tak, czy z zarządzania produkcją, ale którzy mają zielone kompetencje. Osoby z finansów, rachunkowości, ale którzy mają zielone kompetencje z marketingu, tak, z zarządzania zespołami ludzi, właśnie z komunikacji, ale plus zielone kompetencje.
1: No dobrze, ale te zielone kompetencje to są, nie wiem, w jakichś programach studiów się nabywa takich kompetencji, czy trzeba sobie samemu to jakoś dorobić, że tak powiem, do swoich możliwości? Skąd się to bierze?
0: No właśnie, jest bardzo duża luka kompetencyjna, więc o tym też jest ten raport.
1: No właśnie.
0: Na przykład szacuje się, że w obszarze finansów 92% osób, które powinny mieć zielone kompetencje, ich nie mają. I to zapotrzebowanie...
1: No, albo nie mają, bo...
0: Bo nie było tego do tej pory w programach studiów.
1: No właśnie.
0: U nas na uczelni wprowadzamy i wprowadziliśmy zarówno kierunki, jak ekobiznes na przykład, czy u mnie na finansach, u nas, jestem z Katedry Finansów, jest moduł dotyczący zrównoważonego rozwoju w finansach, ale też staramy się na każdych kierunkach tak wprowadzać przedmioty związane ze zrównoważonym rozwojem, chociaż to, co pokazuje nasz raport i miałyśmy też dyskusję ekspercką na temat wyników tego raportu i zielonych kompetencji, tak jak mówiłam, nie oczekuje się tylko i wyłącznie tych zielonych kompetencji.
1: To ma być dodatek,
0: to
1: nie?
0: Ma być dodatek może nie, ale to ma być symbioza pomiędzy tymi standardowymi wiedzą i umiejętnościami, a zieloną wiedzą i umiejętnościami, czyli modelowo powinno wyglądać to tak, że jeżeli uczymy o strategii, o zarządzaniu, o marketingu, o finansach, to równolegle uczymy tych dotychczasowych, tradycyjnych tak wiedzy i umiejętności i w tym samym momencie też tych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
1: Jak ktoś taki kierunek studiów ukończy albo może się wykazać skądinąd takimi kompetencjami, to ma na tym rynku pracy teraz łatwiej, tak?
0: Tak, ma łatwiej, ponieważ właśnie jest ta ogromna luka kompetencyjna. Może jeszcze zaznaczę, że są studia podyplomowe, które tak dla osób, które skończyły studia, no, są w stanie nadrobić, ale cały czas jest tego niewiele, stąd ta luka kompetencyjna. Jeżeli ktoś posiada takie kompetencje, to oczywiście ma większą szansę na rynku pracy i większą szansę na szybszy rozwój kariery.
1: No bo to tak podsumowując ten raport, jakie z niego wnioski są najważniejsze, które może sobie też jakby wziąć pod uwagę ktoś, kto planuje swoją, prawda, przyszłość, czy tam już gdzieś zaczął, ale czegoś mu brakuje.
0: No właśnie, wnioski są takie, że po pierwsze nie należy koncentrować się tylko na zrównoważonym rozwoju i zielonych kompetencjach, więc jeżeli ktoś rozwija się w danej obszarze inżynieryjnym zarządzania finansów czy też społecznych nauk, to dalej to powinien robić, tylko dołożyć sobie wiedzę i umiejętności z tego obszaru zrównoważonego rozwoju. Więc to jest pierwszy taki wniosek, czyli nie koncentrujmy, każdy może rozpocząć karierę w obszarze zrównoważonego rozwoju, prawda? Wszystko jedno, jak widać, ten rynek jest bardzo szeroki. No bo tak naprawdę zrównoważony rozwój przechodzi przez wszystkie działy w przedsiębiorstwie, prawda? Więc jesteśmy wszyscy potrzebni do tego zrównoważonego rozwoju. Druga rzecz jest taka, że bardzo ważne są praktyczne umiejętności. Więc dla studentów ważna informacja, że no, powinni poszukiwać praktyk w tym obszarze. No a dla nas na uczelni jest to też informacja taka, że powinniśmy kształcić koniecznie, bo tak jak mówiłam, dwa razy szybciej przerasta zapotrzebowanie na osoby z zielonymi kompetencjami niż rynek pracy, prawda, oferuje takie osoby. No więc dla nas jest to szansa, żeby kształcić, tak, żeby zmienić programy studiów, ale tak jak podkreślam, nie powinniśmy iść w takie silosy, czyli uczenia tylko o zrównoważonym rozwoju, to powinno w taki sposób organiczny wejść w nasze po prostu kursy.
1: Rozmawiałem z takim jednym naukowcem wrocławskim, rektorem dużej uczelni, dodam, który mówił, że właśnie w tej chwili to już jakąś rzeczywistością jest to, że na przykład Wielka Uczelnia Techniczna powinna mieć też kierunki humanistyczne. To się splata z tym, co pani mówi, prawda? W jakimś sensie.
0: Tak,
1: to znaczy, że
0: tak,
1: to ma być bardziej takie, przepraszam za słowo, holistyczne kształcenie, chociaż słowo jest, może nie jest mi bliskie, ale niech będzie.
0: No to jest koncepcja uniwersytetu w ogóle, aha, prawda? Że to ma być takie bardzo na szeroką skalę kształcenie, bo szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do wiedzy jest bardzo prosty, nie chodzi o taką właśnie bardzo szczegółową wiedzę na studiach, tylko bardziej o wyrobienie krytycznego myślenia, prawda, współpracy z ludźmi i takich bardzo szerokich horyzontów, no a do tego potrzebujemy wiedzy z różnych obszarów. Zresztą badania pokazują, bo tak a propos tego, czy inwestować właśnie w nauki humanistyczne, bo to też jest zawsze jakiś znak zapytania. Badania pokazują, że w krajach, gdzie te nauki są dofinansowane, jest szybszy rozwój, więcej innowacji, bo właśnie potrzebujemy tej innej perspektywy.
1: I żeby to zostało w Polsce zrozumiane szeroko, to jest moje wielkie życzenie, prawda? Mała dygresja na koniec, ale myślę bardzo ważna, czyli jeszcze raz jednym zdaniem, to nie jest tak, że w związku z trudną sytuacją, wojną, kryzysem paliwowym i tak dalej, cała ta zielona opowieść gdzieś się schowała, przyczaiła i jej nie ma, ona cały czas istnieje i jest istotna, prawda?
0: Jest istotna, tym bardziej, że potrzebujemy nowych rozwiązań, prawda?
1: Właśnie.
0: Tak, i potrzebujemy odciąć się też od takiego wielkiego zużycia paliwa, no więc to jest zrównoważony rozwój.
1: Co rzeczywistość pokazuje. Bardzo dziękuję, profesor Dominika Hadro, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko na dzisiaj. Kolejny odcinek oczywiście w przyszłą środę po 21:00. Filip Marczyński. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Jest 22.
1: Burmistrz Trzebnicy nadal zawieszony, odrzucono jego skargę. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Prognozy ekspertów nie są optymistyczne.
2: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki.
1: Załamanie pogody na Dolnym Śląsku, jest deszczowo, lokalnie burze. Jutro będzie znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach.
0: Wiadomości Radia Wrocław przedstawi Magda Bajer.
1: Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima nie wróci do pracy w urzędzie. Sąd rejonowy w Opolu odrzucił skargę na ten środek zapobiegawczy. Więcej na ten temat Joanna Jaros.
3: Burmistrz Marek Długozima został zatrzymany 26 marca na polecenie prokuratury okręgowej w Opolu. Zarzucane jest mu między innymi przyjmowanie łapówek czy zlecanie robót bez przetargów. Nie przyznał się do winy. Za te czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura postanowiła zastosować wobec burmistrza 4 środki zapobiegawcze. Dozór, zakaz opuszczania kraju, kaucję w kwocie 50 tysięcy złotych i zawieszenie w czynnościach służbowych. Marek Długozima zaskarżył tylko ten ostatni, jak się okazało dzisiaj, bezskutecznie. O oddaleniu skargi pierwsza poinformowała Nowa Gazeta Trzebnicka.
1: Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy obowiązki burmistrza pełni jego zastępczyni Krystyna Haładaj.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców i tak będzie płacić niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Analityk firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski zaznacza, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek stóp.
2: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
1: Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku.
2: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
1: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Trwa rewanżowe spotkanie w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na stadionie w Monachium Paris Saint-Germain prowadzi z Bayernem 1-0. W pierwszym spotkaniu tych drużyn PSG wygrało 5-4, teraz ma więc przewagę 2 bramek. W finale czeka Arsenal, który wczoraj pokonał Atletico Madryt.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Pierwszy sad osiedlowy we Wrocławiu powstanie na Wojszycach, na niewykorzystywanych terenach zielonych. Posadzone zostaną drzewa owocowe, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. W tej części miasta do tej pory brakowało przestrzeni rekreacyjnych.
5: Jestem bardzo za, dlatego że nie ma gdzie wyjść. Nie ma ławek, nie mają gdzie matki z dziećmi usiąść, nie ma gdzie odpocząć, nie mają dzieci gdzie pójść się pobawić. Nic nie ma.
6: No, żeby chociaż seniorów, żeby mieli gdzieś usiąść, gdzieś, gdzie był cień. Uważam, że mamy prawo gdzieś wypocząć.
1: Następne sady planowane są na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach. W nocy na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, początkowo miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Jutro będzie pochmurno, będzie przelotnie padać, lokalnie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 10 do 13 stopni, w czasie burz porywisty wiatr.

Jest 8 minut po 22. Rozpoczynamy muzyczny wieczór w Radiu Wrocław. Jerzy Węgrzyn, witam. I przypominam, że w każdą środę o tej porze opowiadamy o artystach, którzy przyszli na świat w tym samym roku, w którym Radio Wrocław rozpoczęło nadawanie, a więc 80 lat temu. Dziś naszą bohaterką będzie Rita Marley. Rita nagrywała solo, ale przede wszystkim słyszymy ją w większości klasycznych nagrań jej męża, Boba, bo była członkinią żeńskiego trio i3, które wspomagało Marleya i na scenie, i w studiu.

Three Little Birds. Ponoć trzy pelikany przysiadły któregoś dnia w pobliżu jamajskiego domu Boba Marleya i zainspirowały go do napisania tej piosenki. No a potem Marley zaczął w żartach nazywać swój żeński chórek w ten sposób. Chórek, którego, przypomnijmy, 1/3 była jego żona Rita. Ale Rita zaczęła śpiewać, zanim jeszcze poznała swego przyszłego męża. Wraz z koleżanką i kuzynką utworzyły grupę The Soulettes, ale nagrywać się zaczęła już po tym, jak zwróciła na siebie uwagę Boba i jego kolegów z The Wailers. Jej kariera nagraniowa rozpoczęła się w 1964 roku, a więc 2 lata przed poślubieniem Marleya.

Why Should I? Rita Marley z grupą The Soulettes. Pierwsze dziecko Rity i Boba przyszło na świat w 1968 roku. Dali mu na imię David, ale niedługo potem nikt tak już do chłopca nie wołał. Zaczęto za to nazywać go Ziggim. Są różne teorie na ten temat, ale on sam wyjaśnił w jakimś wywiadzie, że sam zaczął tak o sobie mówić. Był wtedy fanem Davida Bowiego i spodobało mu się po prostu imię bohatera jego płyty Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. I tak już zostało. Z czasem Ziggy Marley sam stał się uznanym artystą. Ma już na koncie 8 nagród Grammy. U nas popularna była swego czasu jego piosenka Tomorrow People, którą firmował z grupą Melody Makers. Pochodziła z albumu Conscious Party z 1988 roku. Wokalnie na płycie wspomagali go matka Rita i młodszy brat Steven.

Tomorrow People, Ziggy Marley z albumu Conscious Party. To jedna z płyt, za które Ziggy dostał statuetkę Grammy. Co ciekawe, wyprodukowali mu ten album Chris Franz i Tina Weymouth, a więc sekcja rytmiczna grupy Talking Heads. A w czasie, gdy odbywały się sesje tej płyty, Ziggy zrobił jedną rzecz na boku, mianowicie połączył siły ze Stingiem. Razem nagrali nową wersję piosenki The Police, One World, Not Three, na potrzeby programu telewizyjnego, który był częścią akcji pomocowej dla krajów rozwijających się.

Blowing in the Wind, czyli Ziggy Marley w klasycznej piosence Boba Dylana. To był Ziggy, a drugi z synów Rity i Boba, Steven Marley, młodszy od Ziggy'ego o 4 lata, również został znanym i nagradzanym artystą.

To Steven Marley z albumu Mind Control z 2007 roku, za który to album Steven otrzymał statuetkę Grammy. No, 7 lat wcześniej słyszeliśmy go jako gościa w tej piosence Eryki Badu In Love With You.

In Love With You, Steven Marley jako gość Ricky Badu. Wracamy do jego matki, Rity. Przed nami jeszcze jedno solowe nagranie Rity Marley z początku lat 80. Piosenka nazywa się One Draw.

Rita Marley kończy w tym roku 80 lat. O kolejnym rówieśniku bądź rówieśniczce Radia Wrocław opowiemy za tydzień. Po 23 przywita się z Państwem Leszek Kopeć, a z mojej strony to byłoby już na dziś wszystko. Jerzy Węgrzyn, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Mówiono, że McBride'owie mają dobre podejście do życia. Rozsądni, ale i sprytni. Ostrożni, ale nie skąpi. Kiedy los im sprzyjał, chętnie wspierali finansowo różne szlachetne przedsięwzięcia, zarówno religijne, jak i świeckie. Byli idealnymi sąsiadami. Uczciwymi w sporach, pomocnymi w trudnych chwilach. Znali się na rolnictwie i korzystali z najnowszych metod upraw. Podczas gdy rodzina Lochlana powędrowała na północ, potomkowie Lyla zostali w Meredith Downs i w końcu powiększyli obszar posiadłości do 400 tysięcy hektarów, największej powierzchni, na jaką zezwalało prawo. Ale 400 tysięcy hektarów to ledwie kropka na mapie Australii Zachodniej, która ma ponad 2,5 miliona kilometrów kwadratowych i stanowi 1/3 kontynentu. Mężczyźni z rodziny McBride'ów byli przystojni i potrafili przyciągać do siebie panny na wydaniu, gotowe dzielić z nimi życie na odludziu. Czasami wnosiły do małżeństwa posagi, którymi obdarzali ich bogaci ojcowie lub jeszcze bogatsi dziadkowie. McBride'om nie brakowało więc zwykle środków finansowych, by utrzymać stację w trudnych chwilach, jakie zdarzały się tu dość często. Australia Zachodnia to surowa kraina. W Anglii jeden hektar farmy może wyżywić 6 albo 7 owiec. Tutaj, gdzie deszcze są rzadkością, na jedną owcę trzeba ponad 10 hektarów. Upał i słońce robią swoje. W zimowe noce woda w zbiornikach zamarza. Palące promienie słońca, które w jednym okresie ożywiają przyrodę i powołują do istnienia życie, w innym z taką samą obojętnością je odbierają, pozostawiając uschnięte drzewa i zardzewiałą blachę falistą na dachach porzuconych budynków. Wiatr, który sprowadza deszcz, może też sprowadzić powódź i zrównać z ziemią szopy do strzeżenia owiec. Tutaj wszystko, co może ci przynieść coś dobrego, może cię też skrzywdzić. Tak to już jest. Ta kraina widziała nieprawdopodobne rzeczy. Ewolucję torbaczy i stekowców, nielatających ptaków i ssaków, które latają. Widziała, jak rozdzielają się kontynenty i jak z wody wyłaniają się wyspy. Widziała, jak oceany zamieniają się w pustynie, a pustynie w lodowce. Widziała też, jak ludzie próbowali sobie ułożyć skromne życie na jej płaskiej i bezlitosnej powierzchni. A jeśli chodzi o suszę, cóż, jest jak nielubiany krewny, o którym wiadomo, że wcześniej czy później się pojawi. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy. To kolejny powód, dla którego posiadłości muszą być tu bardzo duże. Chodzi o różnicowanie pogody. Na obszarze 400 tysięcy hektarów znajdzie się chociaż skrawek ziemi, gdzie spadł deszcz i wyrosła trawa, na której mogą paść się owce. Jeśli wygląda na to, że tak czy inaczej twoje stada są skazane na zagładę, jak najszybciej się ich pozbywasz. Ograniczasz liczbę pracowników i przeczekujesz tę dziwną ciszę, gdy nie beczą owce, nie latają ptaki i nie szeleszczą liście, bo nie ma żadnych liści. W dniu tej podróży do Wandary Creek w styczniu 1958 roku, gdy Phil i Warren rozmawiali o naprawie płotu, a Matt pogrążył się w marzeniach o przyszłości i o spotkaniu z Patty Gosden, los McBride'ów nagle się odmienił. Czekała ich bowiem zagłada innego rodzaju. Phil McBride umiał prowadzić samochód od 7 roku życia, odkąd mógł sięgnąć stopami pedałów. Synów nauczył jeździć, kiedy byli mniej więcej w tym samym wieku, a jedna z najważniejszych zasad, które im wpoił, brzmiała: nie skręcajcie gwałtownie, żeby nie potrącić kangura. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę skoczy, więc lepiej uszkodzić chłodnicę, niż zaryzykować, że samochód wpadnie w poślizg i przewróci się na dach. Być może sprawił to miraż cieplny, że Phil w pierwszej sekundzie wziął mierzącą 2 metry postać na drodze za człowieka, a nie kangura. Już kiedy wciskał gwałtownie hamulec, głowa mówiła mu, że popełnił błąd. Ale ciężarówka zdążyła już wtedy wjechać na zdradliwe żwirowe pobocze i przewracając się na bok, przy akompaniamencie zgrzytu metalu, wyrzucić jednego z jego synów przez przednią szybę, a drugiego nabić na drążek zmiany biegów. Phil miał jeszcze dość sił, by wyciągnąć Warrena z kabiny i odciągnąć na bok. Wtedy dojrzał Matta leżącego z dala od pojazdu, z krwawiącą głową i szeroko rozłożonymi rękami. Potem nie widział już nic. Opary benzyny zagłuszyły cierpki zapach łobody, a pomruk wiatraka stał się właściwie niesłyszalny, gdy rozległo się beczenie przerażonych owiec. Koła ciężarówki kręciły się w powietrzu, rozrzucając paliwo niczym koło ogniste fajerwerki. W ciągu kilku minut opary zapaliły się w słonecznym żarze, a ryczące płomienie objęły cały pojazd. Czarny dym z opon piął się niczym drabina ku bezkresnemu, pustemu niebu. Kiedy McBride'owie leżeli na zakurzonej drodze, ich krew spływała rowkami wyżłobionymi w jezdni i zbierała się w jednej szkarłatnej kałuży. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
1: Autopromocja. Chwalimy swoje. W Radiu Wrocław.
2: Zdobywczyni Nagrody Magellana, podróżniczka, która kolejny raz przeszła samotnie tysiące kilometrów.
3: Bardzo często ja byłam pierwszym obcym człowiekiem, pierwszym turystą, który zawitał do jakiejś wsi.
2: Budziłaś nieufność?
3: Ta nieufność była czasami do tego stopnia podniesiona, że no wioska wzywała przeciwko mnie żandarmerię.
2: No i co, musiałaś się zmierzyć z żandarmerią?
3: Zwyczajnie zawsze przyjeżdżało trzech bardzo przystojnych młodych chłopaków, którzy ostatecznie zostawali moimi fanami na Instagramie.
2: Chwalimy swoje, bardzo gorąco Państwa zapraszam. Słyszymy się od poniedziałku do piątku, od 9 do 12 w Radiu Wrocław.
1: Autopromocja.
4: Minęła 23. Kolejne dolnośląskie miasto wprowadza nocną prohibicję. Tym razem na taki krok zdecydowano się w Bystrzycy Kłodzkiej.
5: W większości zdecydowanie były to pozytywne opinie.
4: Jest ponad 25 milionów złotych na remont byłego kina Ognisko w Legnicy. Powstanie tam inkubator przedsiębiorczości.
6: Sala będzie służyła do różnych celów, nie tylko biznesowych, ale lokalnej społeczności.
4: Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. O tym meczu więcej już za chwilę w wiadomościach sportowych. Przed nami deszczowa i burzowa noc. Jutro na Dolnym Śląsku ochłodzenie.
7: Na wiadomości zaprasza Magda Bajor.
4: Bystrzyca Kłodzka wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Decyzją radnych ograniczono też maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ustalono zasady lokalizacji punktów sprzedaży w odległości co najmniej 50 metrów od obiektów oświatowych. Jak mówi Radiu Wrocław Renata Surma, burmistrz Bystrzycy, ma to zwiększyć bezpieczeństwo. Głosowanie radnych zostało poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami społecznymi.
8: Sołectwa, jak i również zarządy osiedli miały tą uchwałę u siebie i w ciągu 2-3 dni wszystkie podjęły uchwały. W większości zdecydowanie były to pozytywne opinie. Kluczowym było zebranie na osiedlu szkolnym i tutaj i jedna i druga uchwała została przyjęta pozytywnie.
4: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po ogłoszeniu w Dzienniku Uchwał Urzędu Wojewódzkiego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
4: Jest ponad 25 milionów złotych na kapitalny remont najstarszego polskiego kina w naszym regionie, czyli Ogniska w Legnicy. Przez ostatnie dziesięciolecia obiekt niszczał. Sala widowiskowa wraz ze sceną i licznymi pomieszczeniami biurowymi stanie się inkubatorem przedsiębiorczości. Unijne pieniądze pozwolą połączyć historyczne znaczenie tego miejsca ze współczesnymi potrzebami, podkreśla Jarosław Rabczenko z zarządu województwa.
6: Oczywiście oprócz tych funkcji typowo biznesowych będzie wielka sala konferencyjna z zachowaniem pierwotnych rozwiązań architektonicznych. Nie będzie tam przebudowy chociażby balkonów, o które się niektórzy mieszkańcy być może obawiali. Sala będzie służyła do różnych celów, nie tylko biznesowych, ale lokalnej społeczności.
4: Legnicy samorządowcy chcą, aby remont dawnego kina zakończył się najpóźniej w ostatni dzień wakacji 28 roku.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
4: We Wrocławiu powstaną ogólnodostępne sady dla mieszkańców. Pierwszy z nich w tym roku na Wojszycach. Będzie tam rosło 50 drzew, z których każdy będzie mógł skorzystać, mówi Paulina Czarnota z Miejskiej Spółki Wrocławskie Inwestycje.
9: Zamiast dzikich zarośli, wykonawca posadzi tam, bo jak w większości drzewa owocowe. Nie zabraknie też oczywiście wygodnych ławek oraz koszy na odpady, więc będzie zielono, a koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.
4: Kolejne sady planowane są na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach. A teraz już czas na sport w Radiu Wrocław. Piotr Pietraszek.
7: Zespół Paris Saint-Germain został drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym obrońca trofeum zremisował w Monachium z Bayernem 1-1. W pierwszym spotkaniu górą był zespół z Paryża, który po niesamowitą widowisku triumfował 5-4. PSG 30 maja w Budapeszcie zagra w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Zagłębie Lubin zostało pierwszym spadkowiczem z ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W czwartej serii meczów grupy spadkowej Miedziowi przegrali na wyjeździe z Lotto Puławy 29-33 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Zagłębie już zakończyło sezon. Drugiego spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka, a walka o utrzymanie toczy się między drużyną z Puław a Piotrkowianinem. Zakończył się sezon zasadniczy w ekstraklasie koszykarzy. W meczach ostatniej kolejki Śląsk Wrocław pokonał w Krośnie Miasto Szkła 88-66, a zdziesiątkowany przez kontuzję Górnik Wałbrzych przegrał w Ostrowie Wielkopolskim ze Stalą 74-86. Zdecydowała nasza za krótka ławka, podsumował kierownik drużyny Górnika Rafał Glapiński.
10: Walczyliśmy do samego końca, zabrakło nam troszeczkę zawodników, zabrakło nam też zmian, jakości, nie da rady grać z całego spotkania na takiej intensywności i utrzymać się na dobrej skuteczności do końca meczu na tak gorącej hali, która jest w Ostrowie.
7: Zespół Andrzeja Adamka nie zdołał się zakwalifikować do fazy play-in i zakończył sezon na 11 miejscu. Koszykarze Śląska do fazy play-off przystąpią z trzeciej pozycji. W pierwszej rundzie WKS zmierzy się z szóstą w tabeli Arką Gdynia. Pierwszy mecz w rywalizacji do trzech zwycięstw 13 maja we Wrocławiu. Katie McNally będzie w piątek przeciwniczką Iggy Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykanka pokonała w pierwszym pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Daria Kasatkin 6-2 i 6-3. Świątek jest ostatnią z naszych reprezentantek na turnieju w stolicy Włoch. Dziś w spotkaniach pierwszej rundy w Rzymie grało troje Polaków i wszyscy zeszli z kortu pokonani. Swoje pojedynki przegrali Magda Linet, Magdalena Fręch oraz wrocławianin Hubert Hurkacz. 41-letnia Lindsay Vonn znalazła się w gronie 48 zawodniczek nominowanych do kadry USA na przyszły sezon. Doświadczona narciarka alpejska 8 lutego złamała kość piszczelową podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortina d'Ampezzo. Groziła jej nawet amputacja lewej nogi. W tym roku Vonn przeszła już 8 operacji, a czekają ją jeszcze kolejne zabiegi. Mimo to Amerykanka wciąż nie podjęła decyzji o zakończeniu kariery.
4: W nocy na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, początkowo miejscami możliwe burze, temperatura minimalna od 8 do 11. Jutro przewaga chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą zaledwie od 10 do 13 stopni. W czasie burz może mocno wiać.

0: Proszę, proszę bardzo, panowie. Witam w naszym studiu. Proszę, proszę siadać i opowiadać. No, co panom dolega?
1: O, nie wiedziałem, że pan jest lekarzem.
0: Ja? Lekarzem?
2: No właśnie, przecież pyta pan, co nam dolega. No.
0: Tak, to tak z prostej, zwykłej ciekawości.
1: A te mikrofony na stole to pan postawił też tak, z prostej ciekawości? I chce pan naszą rozmowę nagrywać?
0: Panowie, przecież te mikrofony są na stole, a nie pod stołem. Poza tym, przypominam, jesteśmy w studiu radiowym.
2: O, tym niemniej trzeba być ostrożnym, proszę pana. Studio nie studio, teraz wszędzie można nas nagrać. Trzeba uważać, co się mówi, bo potem każda prywatna rozmowa może być użyta przeciwko nam.
1: Na wszelki wypadek zrobię próbę mikrofonu. Raz, dwa, trzy.
2: Całe szczęście, że na razie do tej pory nie udało się nagrać tego, o czym myślimy.
1: Kto wie, nie byłbym tutaj taki pewny.
0: No, tutaj może być pan pewny na 100%. Może być pan pewny, że nie nagram tego, o czym pan myśli. Jeszcze nie wynaleziono u nas takiego urządzenia.
1: A w Rosji?
0: O, w Rosji to nawet wariografu nie wynaleziono.
2: No nie, no bo nie było takiej potrzeby.
0: Nie było takiej potrzeby. No, ale wracajmy na nasze podwórko. Zapytam przekornie jeszcze raz. Co panom dolega?
2: Dobrze, proszę pana. Możemy zabawić się w lekarza. Przecież w naszym wieku każdemu coś dolega. O, mnie na przykład, proszę pana, często bolą nogi.
1: No i co panu lekarz doradził?
2: A lekarz zalecił mi jazdę na rowerze.
0: No i co?
2: No i jeżdżę na rowerze.
1: No i co?
2: No i nogi bolą mnie jeszcze bardziej, proszę pana. Im dłużej jeżdżę, tym bardziej mnie bolą.
0: A ile kilometrów robi pan dziennie?
2: 30.
0: O, to dużo. To tak jak stąd do Pasikurowic albo do Kostomłotów.
1: I co? I nie wraca pan już w tym dniu do domu?
2: No nie. Ja jestem w domu. Ja jeżdżę na rowerze stacjonarnym, takim do ćwiczeń.
0: A mojemu znajomemu, który też miał kłopot z nogami, lekarz kazał dużo chodzić.
2: I dużo chodził?
0: Chodził bardzo dużo.
1: No i co?
0: No i bardzo bolały go nogi.
2: No i co? I przestał chodzić?
0: Nie. Nie mógł przestać chodzić, bo pracował jako listonosz.
1: No i zaufaj tu lekarzowi. No. Mój znajomy, którego bolały nogi, w końcu przestał chodzić.
2: A, wiedzi pan.
1: Nie, przestał chodzić w końcu do lekarza.
0: No i co?
1: Już go nogi nie bolą.
2: I żyje?
1: No żyje, ale nie chodzi do lekarza.
0: Ciekawe. No.
1: A pan jako lekarz, co by pan poradził takiemu, którego bolą nogi?
0: O, ja bym mimo wszystko skierował go do ortopedy.
1: Niech pan się nie ośmiesza. Czy pan wie, jakie są kolejki do ortopedy? Na ile tygodni naprzód trzeba się zapisywać?
2: No, to już lepiej w ogóle w tej sytuacji być piłkarzem.
0: Przecież piłkarz ma ciągle poobijanej nogi i głowę. No, wszystkie członki ciała ma poobijane.
2: Miałem na myśli piłkarzy ręcznych.
1: No, piłkarzy ręcznych bolą ręce.
0: Dojdziemy w końcu do tego, że najlepiej jest mieć pracę siedzącą.
2: No to w takim razie ja wychodzę.
0: Siedź pan na... Siedź pan... No, przepraszam, jeżeli pan musi wyjść, to trudno.

0: Była to Szczypta Studia 202. Zapraszamy ponownie.
1: I jak tu nie przyjąć zaproszenia, skoro tak ładnie zapraszają, prawda? Więc my to zaproszenie na pewno przyjmujemy. Jest 14 minut po godzinie 23. Tu Polskie Radio Wrocław.

Muzyczna cyganeria to wędrówka i poszukiwanie. To wołanie w noc, bez odpowiedzi. Pukanie do zamkniętych na głucho drzwi. To szukanie okruchów nadziei i najważniejsze, to sztuka słuchania innych i samego siebie. Witajcie, kochani. Cieszę się na nasze kolejne spotkanie, a to spotkanie na pewno będzie niezwykłe. Mam nadzieję, że zrozumiecie wkrótce, co miałem na myśli. Program realizuje dźwiękowo i technicznie Eugeniusz Praczek, w rozdzielni czuwa Wojtek Fiołka. Przy komputerach i telefonach muzycznej cyganerii, przy poczcie i telefonach czuwa Marta Łobarzewicz. Ze studia Leszek Kopeć i goście. O gościach będziemy mówić za chwilę, bo teraz gość przywita się piosenką.

0: Nasi goście w studio, Agata Szmigrodzka, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Wojciech Szejkin-Michalski, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No i proszę Państwa, tak się składa, że będziemy dzisiaj mówić o wydarzeniu muzycznym podwójnym, bo tak, będziemy mówili o płycie, która ukaże się wkrótce i to są wszystko dzisiaj premierowe rzeczy, które się pojawiają w muzycznej cyganerii. A poza tym będziemy też zapraszać Was na koncert. Koncert Agaty Szmigrodzkiej i Wojtka Szejkina-Michalskiego w Piwnicy pod Sowami. Mówiłem o tym koncercie już, że to będzie w tą sobotę o godzinie 18:00 i będą się tam działy rzeczy niesamowite. Tańce, country, jakieś szaleństwa, Elvisa Presleya i inne rzeczy, o których też się dzisiaj dowiedziałem. No ale wiadomo, że prawdziwi artyści trzymają pewne niespodzianki w tajemnicy. No to teraz proszę, Agato, będziemy opowiadać o piosenkach i o płycie, której jeszcze nie ma, ale która wkrótce się ukaże.
1: Tak jest. Zaczęliśmy piosenką zatytułowaną Wieczorna opowieść. Nie bez kozery tę piosenkę wybraliśmy na początek, ponieważ jest to pierwsza propozycja tytułu naszej nowej płyty. Od razu proszę słuchaczy, bardzo, bardzo proszę, żebyście Państwo nas na tyle uważnie słuchali, byście mogli później telefonicznie powiedzieć, który tytuł z trzech, propozycji, które Państwu tutaj damy, najbardziej by Wam pasował do tej naszej płyty po wysłuchaniu naszych piosenek. Nie wszystkich, ale części piosenek właśnie z tej najnowszej płyty.
0: Musimy zdążyć to tak w połowie mniej więcej.
1: Dobrze, czyli płyta jest na razie bezimienna, czekamy na Państwa opinię. Pierwsza propozycja tytułu Wieczorna opowieść.
0: Tak mógłby się nazywać ten album, gdybyście Państwo tak zdecydowali.
1: Tak, ale na razie mówię, to jest pierwsza propozycja tytułowa. Teraz kolejna piosenka, którą Wojtek zaśpiewa.
0: Premierowa.
1: Tak. To jest piosenka oczywiście na tej naszej nowej płycie, która się ukaże. Piosenka, która jest w aranżacji Wojtka. Mój tekst, właściwie tekst absolutnie nie jest mój, ale ja miałam w tym udział, odrobinę unowocześniłam ten tekst, ponieważ piosenka pochodzi z 1960 roku na jednej, jedynej płycie, która nigdy nie została publicznie, właściwie kasecie, właściwie trudno powiedzieć, jak był ten dźwięk zarejestrowany wtedy, to, że tak powiem, jeszcze tak były te czasy. W każdym razie mam tę płytę z racji tego, że zespół się nazywał Medicus. Powstał w klubie Medyka w Warszawie w momencie, kiedy moi rodzice studiowali medycynę.
0: Historia się obróciła.
1: Tak, na Akademii Medycznej w Warszawie i mój tato pracował wtedy w radiowęźle, a jego koledzy te piosenki komponowali, śpiewali, grali.
0: A tato nagrywał.
1: I ta piosenka w nowym wojtkowym aranżu z odrobiną przeróbek w tekście.
0: Tekstowych.
1: Tytuł Dziewczyna z Akademika.
0: No to słuchamy.

w dziurawych na wylot bucikach, lecz sercem tak kochającym dziewczyna z akademika i biedny jej kawaliero w kieszeni

Nadeszły nareszcie te lata bogatsze, spełniły się ich marzenia, lecz chwile szczęścia są co

Gdzie jesteś z akademika, dziewczyno w biednej jesionce? Wróć znowu w dziurawych bucikach, lecz

0: Ale nie pamiętam też, Agato, ta dziewczyna z Akademika też została zarejestrowana na tej kasecie, o której wspomniałaś, prawda?
1: Tak, tak. Natomiast nigdy to nie było upublicznione.
0: A nie pamiętasz, gdzie?
1: Gdzie została zarejestrowana?
0: Nie. Bo w tym czasie istniało radio akademickie w Warszawie i całkiem możliwe. To był oczywiście radiowęzeł taki. W akademikach wisiały głośniki i tak dalej. Ja też pracowałem w takim radiu bardzo długi czas w Krakowie.
1: No całkiem możliwe faktycznie.
0: I to było... To było pewnie jakieś radio akademickie. Tylko nie wiemy.
1: Mogło to być.
0: Może na przykład radio Zielonego Osiedla.
1: Mogło to być. Moi rodzice już nie żyją. Tato się nigdy nie zdradził, że tak powiem.
0: Nie ujawnił.
1: Nie ujawnił, jak tam było. Ale poniekąd no, te historie balladowe wtedy śpiewane, no to moi rodzice tak właśnie. Tak to było z nimi też.
0: I to będzie na tej nowej płycie.
1: Tak,
0: to była premiera. A teraz
1: tak,
0: co?
1: Taki wstęp krótki do kolejnej piosenki, którą Wojtek zaśpiewa, a wstępem będzie tekst jeszcze innej piosenki, która będzie na tej płycie, ale ja ją dzisiaj tylko wyrecytuję tekst. Jest to tekst o tym, że chciałabym, żeby Wojtek już wrócił, ponieważ miał bardzo ciężką operację na serce w zeszłym roku. I w momencie, kiedy się wybierał do Wrocławia, do szpitala, ułożyłam taki tekst, a potem po tym tekście powiem, dlaczego on jest przed kolejną piosenką. Wracaj już. Wracaj do mnie, wracaj szybko, nim jabłonie nie przekwitną, nim obudzi druga pszczoła, może przywieźć cię już zdołam. Wiem, że musisz tam pojechać, wiem, że będziesz całkiem sam. Bardzo chcę już tego czasu, że z powrotem ciebie mam. Wiem, że musisz tam pojechać, byśmy mogli dalej iść. Ale może tak się uda, by twój powrót był już dziś? Wracaj do mnie, wracaj szybko, nim przednówek skończy pościć, zanim wiosna się rozgości, zanim cisza zacznie złościć. Wiem, że to są trudne sprawy, wiem, że boisz się jak ja, wszak nie jedziesz dla zabawy i też nie chcesz się już bać. Żeby już za nami było to, co musi teraz być, żeby wreszcie się skończyło, żeby się skończyło dziś. Wracaj do mnie, szybko wracaj, nim nasz stary zegar stanie, już nieważne, którym ranem, i tak kochać nie przestanę. Tak, i ta piosenka też będzie na tej płycie, a zacytowałam ten wiersz i powiedziałam o Wojtkowej chorobie, dlatego że przed nami teraz piosenka Zakute serca. I żeby państwo wiedzieli, o co chodzi z tymi zakutymi sercami, chodzi o to, że Wojtek, żeby mieć tę operację, musiał mieć oczywiście rozcięty mostek i później wchodził w takich pięknych metalowych klamerkach, takich metalowych szwach na tym mostku, żeby on się zrósł, żeby to wszystko się trzymało. No i wtedy Wojtek właśnie napisał piosenkę Zakute serca w klamer zbroje.
2: Jak się obudziłem na OIOM-ie, to za 5 minut przywieźli młodą dziewczynę obok mnie na łóżku.
1: Tak.
2: I to
1: jest ta opowieść też o dziewczynie, zresztą o pięknym imieniu Simona. Pozdrawiamy ciebie, Simono. Przepiękna faktycznie dziewczyna, modelka z przepięknym imieniem. I Wojtek, i opowieść Zakute serca 2.

wzruszenia mokra sól, zakute serca dwa.

0: Zakłute serce. Wspaniała opowieść. No i taka niezwykła, bo przebywanie na Ojomie to też wrażenia takiej nadziei, która się rodzi, że człowiek wyjdzie z tego Ojomu i będzie normalnie żył. I tobie się to udało. I Simonie myślę.
1: Simonie

0: można dostać dzisiaj płyty, które mamy do rozdania?
1: Tak, od razu mówię Państwu, że no, ta nowa płyta, jeszcze bezimienna, nie została wydana. Na razie są płyty wcześniejsze i można je właśnie dostać w ten sposób, że Państwo do nas zadzwonią i powiedzą, który tytuł najbardziej by pasował do nowej płyty. Wiemy już, że pierwszą propozycją jest Wieczorna opowieść.
0: Drugą.
1: Druga propozycja to tytuł piosenki, która będzie, ale jeszcze nie w tej chwili, Kto nam zabroni?
0: Czyli proszę zapamiętać, ta
1: Wieczorna
0: płyta,
1: opowieść.
0: Ta płyta może się nazywać Wieczorna opowieść. Drugi tytuł tak. Może mieć Kto nam zabroni, a trzeci?
1: A trzeci It's All Right. Jest to też tytuł piosenki.
0: Która jest na tym albumie.
1: Która jest na tym albumie. Piosenki coverowej, można powiedzieć, jeśli chodzi o muzykę, ponieważ będzie to hit Presleya, Elvisa. A przed nami właśnie też taki hit.
0: To jeszcze tylko przypomnijmy te trzy tytuły, bo to szybciutko musi się wydać. A więc album na razie jeszcze się nie nazywa, ale od Państwa zależy, jak może się nazywać. A więc albo Wieczorna opowieść, albo
1: Kto nam zabroni,
0: albo ten trzeci tytuł
1: It's Alright.
0: No, który z tytułów Państwa zdaniem najbardziej będzie odpowiedni? No, Agata zapowiada kolejny utwór.
1: Kolejny utwór, tutaj poproszę, żeby Wojtek też dwa słowa powiedział. Elvis Presley zaśpiewał piosenkę bardzo mało znaną. Mało w ogóle, ja pierwszy raz ją w ogóle słyszałam, jak Wojtek mnie opuścił. Jest to piosenka If I Can Dream, jeżeli mogę śnić, napisana. No właśnie,
2: napisana
1: właśnie
2: dla niego, ja nie znam autora, bo strasznie było ciężko wymówić, ale jest napisana dla niego 2 miesiące po tym słynnym kazaniu i śmierci Martina Luthera Kinga, ponieważ on zaczął tak swoje kazanie.
1: Tak.
2: Jeżeli mogę śnić, to są słowa
1: tak
2: Martina Luthera Kinga i Elvis, ponieważ był chyba zakochany w Martinie.
1: W jego filozofii,
2: więc poprosił, żeby mu napisano piosenkę i zaśpiewał ją.
1: Tak, i teraz żeby posłuchamy. Uczcić, tak. Natomiast ja napisałam słowa, które nie są absolutnie tłumaczeniem, aczkolwiek parafrazują tekst oryginalny. Bardziej starałam się, żeby tekst pasował bardziej do nas niż do tego, o czym
0: do rzeczywistości
1: mówił,
0: amerykańskiej
1: Luther King. Tak.
0: No to kolejna premiera.
1: Jeżeli mogę śnić.

Gdzieś tam jest świat, w którym słońce świeci jaśniej. Ptaki latają pod błękit nieba, wyżej.

Gubimy się w chmurach, w których deszczu za dużo, w których burza za burzą.

0: I kolejna premiera wybrzmiała na antenie muzycznej Cyganerii, a ja tylko przypominam o numerze telefonu 71 339 9060, powtórzę, 71 339 9060 i trzy tytuły, które Państwa zdaniem, który z tych tytułów jest najbardziej odpowiedni do albumu, który niebawem się ukaże, z którego piosenek dzisiaj premierowo słuchamy w muzycznej Cyganerii. No i teraz mamy te trzy tytuły. I który Państwo tytuł nam zaproponują? Bo tak. Wieczorna opowieść. Następnie...
1: Kto nam zabroni?
0: No i ten trzeci, najbardziej, jak to ja mówię, angielski tytuł.
1: It's alright.
0: Właśnie. Który z tych tytułów powinien ozdobić album Wojtka Szejkina-Michalskiego? No, wszystko w Państwa rękach. 71 339 9060. Za zaproponowanie tytułów również czekają na Państwa nagrody płytowe, a te płytki już są umarte i ona je rozda. Ale to są płyty nie tych piosenek, które słuchamy, bo tego albumu jeszcze nie ma, ale od Państwa zależy, jaki będzie miał tytuł. No to teraz do dzieła.
1: Do dzieła. To teraz ja króciutko przeczytam tekst piosenki.
0: Który zapowie kolejną piosenkę.
1: I który też jest piosenką na tej płycie. Wojtek nie będzie tego śpiewał, ja Państwu przeczytam, bo nawiązuje on też bardzo ładnie do kolejnej piosenki Wojtkowej. Sami sobie. Sami sobie ścielimy los w pościeli czy na trawie. I tylko do nas należy głos w każdej naszej sprawie. Nie ma przypadków, spójrz prawdzie w oczy, na innych nie zwalaj więcej. Żadnej pułapki nie przeoczysz, weź tylko sprawy w swoje ręce. Sami czujemy, gdzie mamy iść, nikt nie wytycza nam szlaków. Łapiemy pecha lub szczęścia kiść, nieważny znak zodiaku. Nie ma przypadków, spójrz prawdzie w oczy, na życie nie zwalaj więcej. Każdą granicę sam przekroczysz, gdy sprawy weźmiesz w swoje ręce. To ty wyznaczasz ilość prób spełniania własnych marzeń i sam wykopiesz sobie grób, gdy dasz za wygraną z czasem. Spójrz sobie w oczy, nie ma, że boli, nie maruj, że takie jest życie. To ty sam siebie obsadzasz w roli. To ty piszesz listę własnych życzeń. Tak, to taki tekst o tym, żebyśmy właśnie, bo takim marudzącym społeczeństwem jesteśmy.
0: Mm-hmm.
1: Przestańmy marudzić i weźmy wreszcie nasze życie w nasze ręce. Jesteśmy odpowiedzialni tylko i wyłącznie za nasze życie i weźmy to życie w swoje ręce, ponieśmy wszelkie konsekwencje za nasze błędy i za nasze czyny. A przed nami piosenka Życie to my, która też właśnie mówi, jakby też nawiązuje właśnie do tego sami sobie, bo życie to my, to każdy z nas. I tutaj pojawia się temat country. Ponieważ kolejna jakby stylizacja melodyczna na tej naszej płycie to będzie właśnie muzyka country.
0: A kto przyjdzie do piwnicy pod sofami?
1: A, to jeszcze zobaczy.
0: To jeszcze zobaczy
1: troszeczkę
0: taniec.
1: Tańca liniowego, tak, ponieważ do niektórych utworów Wojtkowych, właśnie tych kantrowych, razem z koleżankami pozwolę sobie zatańczyć.
0: To będzie, proszę Państwa, choreografia po
1: będą,
0: prostu.
1: Będą tak, old kowbojki jeszcze.
0: Godzina 18 w sobotę, o godzinie 18 w sobotę 9 maja piwnica pod Sowami.
1: Będzie się działo.
0: No i tu muszą Państwo przyjść, żeby zobaczyć te kantruwy.
2: Ja powiem jeszcze na szybko, dlaczego zostałem piosenkarzem country też. Ponieważ Agata 3 miesiące temu złamała sobie w nadgarstku rękę, a że tańczy flamenko...
1: To nie mogłam wykręcać rączki ani grać na kastanietach.
2: Tańcząc country nie trzeba
1: używać rąk. Nie trzeba używać rąk, w związku z tym zakochałam się w country, drodzy Państwo, tak. No ale dobrze. Niech Wojtek zaśpiewa.
0: Wojtek.
1: Piosenka country, tekst Życie to my.

od piekła do raju pokres, od ziemi do niebiańskich łez, od jawy do wieczności snów, na powrót i znowu i znów.

od czasu, bo bez czasu próg. Gdziekolwiek, gdzie wie jeden Bóg.

0: going on?
1: No niesamowite country, aż mi się tu z trudem utrzymało na tym krzesełku. To jak jeszcze koleżanki zatańczą, no to będzie, przypomnę. Naszymi gośćmi są dzisiaj, zaczynamy od pani Agata Śmigrodzka, poetka i dziewczyna, która pisze przepiękne teksty, jak słychać, a śpiewa Wojtek Szejkin-Michalski.
2: No to przed nami jedna z tych pieśni, która by miała być tytułową pieśnią.
1: No właśnie, przypomnijmy.
2: Kto nam zabroni? Czyli mamy trzy propozycje.
1: Pierwszy tytuł, Wieczorna opowieść.
2: Kto nam zabroni?
1: Druga.
2: Teraz tej piosenki, tę piosenkę właśnie
1: usłyszymy.
2: No i It's Alright, to nawiązanie do Elvisa Presleya, ponieważ będzie też rock'n'roll pod tym właśnie tytułem.
1: 71-339-9060 płyty dostaje się w zamian za zaproponowanie
2: tytułu. Tak jest.
1: No i ciekaw jestem, który tytuł wygra. Przed końcem będziemy musieli...
2: Tak, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi Państwa opinii. Kto nam zabroni? Pieśń opowiada o Tiutiuku, o naszym cudownym gołębiu, który 2 lata temu do nas przybył jako nielot wypadnięty z gniazda. Uratowaliśmy mu życie i tak z nami został.
1: Zaadoptowaliście go, mówiąc
2: tak,
1: krótko.
2: Tak, jest naszym zaadoptowanym dzieckiem. Natomiast...
3: Wolnym dzieckiem, bo może wylatywać, ma okno otwarte cały czas.
2: Natomiast, drodzy Państwo, piosenka jest metaforą odnoszącą się do nas, do szarych, zwykłych zjadaczy chleba. Kto nam zabroni spełniać marzenia, latać wysoko pod niebo? Kto tak powiedział, że szary gołąb, że my, szarzy, zwykli ludzie, mamy nie wychodzić z cienia? O tym piosenka. Kto nam zabroni? I Wojtek.

Trafił się nam szczęśliwy los, skrzydlate ptasie serce. Nie orzeł to był, żuraw czy kos, lecz gołąb w puchu kołderce.

broni. Latać wysoko, gonić najśmielsze marzenia. Kto tak powiedział, że szary gołąb ma nie wychodzić z cienia? Aaaa!

kto nam zabroni spełniać marzenia, latać wysoko pod niebo? Kto nas dogoni?

kto nam zabroni latać wysoko, gdy wylecimy z cienia, kiedy ruszymy ku obłokom spełniać

0: No i kolejna premiera wybrzmiała w muzycznej cyganerii, a tu pierwsza godzina, spoglądam na zegar, a tam na tym zegarze
1: trzy minuty.
0: No, można tak powiedzieć, doliczamy trochę czasu.
1: Bardzo dziękujemy, ponieważ chcielibyśmy bardzo, żeby jeszcze ta ostatnia piosenka się pojawiła. No właśnie, piosenka, pani Marta się zapytała przed naszym spotkaniem, która piosenka jest dla mnie najpiękniejsza na tej płycie. No więc właśnie ta. Drodzy Państwo, najbardziej zadumana, o tymże tytule, zadumanie. No cóż, niech Państwo posłuchają.
0: Ale tekst Agata Śmigrodzka.
1: Tekst Agata Śmigrodzka, wykonanie. Tylko gitara i Wojtek.
0: I to jest podziękowanie również dla Was od muzycznej cyganerii.
1: Także żegnamy się z Państwem dziś bardzo serdecznie tą piosenką i zapraszamy.
0: Na koncert na godzinę 18 do Piwnicy pod Sowami dokładnie 9 maja. Kto nie przyjdzie, będzie mu smutno, a kto przyjdzie, będzie szczęśliwy. Agata Śmigrodzka, Wojtek Szejkin-Michalski. Bardzo Wam dziękuję i słuchamy.
1: My również dziękujemy.
0: Piosenki.

jaką drogę nam Pan Bóg dał, jaki los wyznaczył, ile czasu nam na to dał.

Minęła już 2 minuty temu. Północ, mamy nowy dzień, czwartek, i będzie to 7 dzień maja 2026 roku. Niech to będzie dobry dzień, niech przyniesie dobrą, piękną pogodę, zarówno pogodę ducha, jak i pogodę atmosferyczną. Chociaż taki wiosenny deszcz nikomu nie zaszkodził, mnie troszeczkę pokropiło i nic mi się złego nie wydarzyło. To był pierwszy wiosenny deszcz, który mnie pokropił. Życzę Państwu udanego dnia. Weszliśmy w niego z przepiękną piosenką, która sama za siebie wiele rzeczy nam wyjaśnia, ale też stawia znaki zapytania. 71 339 9060 to numer telefonu do programu Muzyczna Cyganeria. Wiedzą Państwo, po co telefonować. Tu Polskie Radio Wrocław.

Muzyczna cyganeria to wędrówka i poszukiwanie. I najważniejsze to sztuka słuchania innych i samego siebie. Przed nami druga godzina. Program realizuje dźwiękowe i technicznie Eugeniusz Praczyk. Przy telefonach i komputerach Marta Łobarzewicz. Za chwilę dowiemy się, jaki tytuł zyskał największe państwa uznanie i jak będzie się nazywał nowy album, którego piosenki premierowe wybrzmiały dzisiaj w muzycznej cyganerii, szanowni państwo. Ale zanim to nastąpi, to ja teraz na chwilkę się odsuwam. Otwieram okno. Nie wiem, czy troszeczkę ten deszczyk może coś tam państwo usłyszą, dlatego że piosenka, którą zaczniemy, nosi tytuł Mała piosenka o deszczu, Azyl M.

Azyl M. Mała piosenka o deszczu. Za chwilę pojawi się studio Marta Łubarzewicz, ale wcześniej jeszcze Marek Cichoń. Wędrowne wiersze.

0: Muzyczna cyganeria w Radiu Wrocław. Dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór.
0: Marta Łobarzewicz po telefonicznym dyżurze. I co wiemy, jaki tytuł był najbardziej proponowany?
1: Tak, wiemy, że wygrał tytuł Kto nam zabroni?
0: O, i to jest bardzo dobra wiadomość. Ciekawy jestem, czy Agata i Wojtek wezmą to pod uwagę, ale chyba tak. Czyli rozdaliśmy też wszystkie płyty?
1: Właśnie przed chwilą ostatnia została już rozdana, przydzielona do nowego właściciela i nie ma już.
0: Brawo. Gratuluję państwu i gratuluję tobie, bo to był bardzo pracowity czas. No to teraz koncerty w najbliższym czasie, które możemy zaproponować.
1: Koncerty. To już dzisiaj pierwsza propozycja, tak, na 7 maja. I jest to Lubelska Federacja Bardów. Ta grupa wystąpi we Wrocławiu w Starym Klasztorze przy Purkyniego 1, a początek wydarzenia o godzinie 20. 8 maja, czyli w najbliższy piątek, no to tutaj mamy kilka propozycji. Pierwsza z nich to Jacek Borowicz, który pojawi się w lokalu Pieśniarze, Szewska 68A, też we Wrocławiu i też o godzinie 20. Po drugie, zespół Amicis w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach, ulica Wolności 23. Tak, i tam właśnie Amicis zaprezentuje się 8 maja o godzinie 19. 8 maja rozpocznie się również 10. muzyczne spotkanie w Jagodnej, o którym już wspominałam w zeszłym tygodniu. Mm-hmm. Koncerty 8 i 9 maja się odbędą i to będzie schronisko PTTK Jagodna, Spalona 8A w miejscowości Spalona. 8 maja o 21 zagra Robert Kasprzycki, a 9 maja o 20 Piotr Hajer i o 21.30 Piotr Selim oraz Hania Lewandowska.
0: Ale się będzie działo w tym Jagodnie, w tej Spalonej, ho, ho, ho.
1: Tak, będzie się też działo w Gdyni 9 maja, trzy majtki.
0: Czyli tam. W sobotę.
1: W sobotę, tak, trzy majtki w tawernie Szantowo, Aleja Jana Pawła II 2 w Gdyni właśnie o godzinie 20. No i weekend też przedstawia się bardzo ciekawie, bo już niedziela, bo to już była sobota. 10 maja Łukasz Majewski w klubie kawiarni Kicia Kocia, tak się nazywa.
0: No, nie byłem nigdy.
1: Aleja Stanów Zjednoczonych 68 w Warszawie.
0: I tam Kicia właśnie Kocia.
1: W Kici Koci Łukasz Majewski o godzinie 18, 10 maja. I jeszcze coś na przyszły tydzień, 15 maja, poetycki piątek pod Wieżycą. Michał Łangowski wystąpi w Sobótce, ulica Armii Krajowej 13. Początek wydarzenia o godzinie 19. I 17 maja, to już będzie przyszła niedziela, Z miłością na ty, czyli recital Kamili Klimczak w Piwnicy pod Baranami przy Rynku Głównym 27, oczywiście w Krakowie, o godzinie 19.
0: Proszę państwa, dużo ciekawych propozycji koncertowych, no i proszę nie zapomnieć o tym koncercie. To, co państwo słyszą, to samolot, który leci szczęśliwie albo do lotniska, albo z lotniska, ale mamy otwarte okna w studio, stąd ten efekt dźwiękowy, radio na żywo, więc nie ma się tutaj co dziwić. A więc koncert w Piwnicy pod Sowami. Agata Śmigrodzka, Wojtek Szejkin-Michalski byli gośćmi muzycznej cyganerii. Chyba przekonali państwa, aby przyjść licznie na godzinę 18 w sobotę 9 maja. Za chwilę przegląd poczty w muzycznej cyganerii. Zaraz popatrzę, ile będziemy mieć czasu. Tak policzę piosenkowo, czyli dwie piosenki i przegląd poczty. Powiedzmy trzy piosenki, żeby państwo zdążyli jeszcze do nas napisać, a więc cyganeria@prw.pl, Facebook do waszej dyspozycji. Teraz telefonami nie będziemy dręczyć Marty. Potem będzie dostępny numer telefonu. Teraz piszemy. Wszyscy ci, którzy chcą do nas napisać, to właśnie teraz mają ku temu okazję. Powtórzę, Facebook i cyganeria@prw.pl. A kto u nas zaśpiewa? No, zaśpiewa Marek Cichoń. Jeszcze raz zaśpiewa. Ogród marzeń.

Ogród marzeń i Marek Cichoń. W muzycznej cyganerii jeszcze Bractwo Wiecznego Natchnienia. O, to nawet bardzo taka nocna piosenka, można by powiedzieć. Pogawędka z księżycem. cyganeria@prw.pl i Facebook do waszej dyspozycji. Piszcie do nas, bo za chwilę będzie przegląd poczty. A więc pogawędka z księżycem.

Za chwilę przegląd poczty muzycznej Cyganeria. Ja przypomnę tylko cyganeria@prw.pl, no i Facebook do waszej dyspozycji. Jeszcze za Tęczowym mostem i Karolina Kidani.

0: Aha, i naprawiał Zegersko kółko.
1: Tego nie wiem, ale nie. No, on to się zna na takich rzeczach.
0: No
1: to...
0: pewnie, że się zna. On nawet by z dwoma kukułkami naprawił, albo z trzema.
1: A to nie wiem, panie Jurku, jak na tam pewno, z tymi na pewno. Zegarami?
0: Jutro Jurka wypytam.
1: Okej. Okay. No dobrze, dzwonił też pan Jacek z Leszna, który odniósł się w swoim wierszu kolejnym do egzaminu maturalnego.
0: Niesamowite.
1: I wiersz właśnie się tak nazywa.
0: A pani matura. Pamięta swoją maturę?
1: No coś tam pamiętam.
0: Tak? Ściągała pani?
1: Nie.
0: Nie? A nie. Z czego bardziej się pani bała? Z matematyki czy z polskiego?
1: Z matematyki.
0: Tak, ja do dziś nie lubię matematyki. Także podziwiam wszystkich, którym się udało.
1: No, zdane było, to najważniejsze.
0: No to prawda, to prawda. No proszę bardzo, no, słuchamy teraz o tych wiersz. Maturach.
1: Matura. Gdy kwitnienia kasztanów czas nastaje, to maturzysta jest zatroskany, bo egzamin dojrzałości zdaje, zarówno ustny, jak i pisany. Myśli, jakie studia sobie wybierze, do jakiej pracy pójdzie w przyszłości. To matura zadecyduje o jego karierze. Życzmy mu więc zdania i pomyślności.
0: No to dołączamy się do tych życzeń dla maturzystów. Oni, zdaje się, dzisiaj pisali matematykę.
1: Tak, nie wiem właśnie, czy te matury dzisiaj trwają?
0: Tak, tak, trwają. Proszę pani, w poniedziałek był język polski, teraz dzisiaj, nie, albo wczoraj, kiedy to było? Nie, no dobrze, we wtorek była matematyka, o ile dobrze pamiętam, albo dzisiaj. Tu mogę się mylić, bo mi się te dni tak mylą, wie pani, już starość, nie radość, to tak to wygląda.
1: No, w każdym razie wszystkim maturzystom życzymy powodzenia. Nie wiem, czy nas słuchają, bo teraz może się muszą wyspać albo coś.
0: Nie, nie wiem.
1: Ale jeżeli słuchają, no to trzymamy kciuki.
0: A proszę pani, jeszcze wracając do matury, bo to taki szeroki temat, to specjalne ubiory dziewczyny ubierały na szczęście.
1: Na szczęście.
0: Tak, takie, ja to nazwę tak po imieniu. Czerwone majteczki się ubierało.
1: A skąd pan to wie?
0: No od dziewczyn. Logiczne, że od dziewczyn, no proszę. No,
1: ciekawe, czy pomogło.
0: Nie, nic nie pokazywały, tylko mi mówiły. Nic nie pokazywały, nie wprowadzamy elementów
1: erotycznych. Właśnie, nie wiadomo, co tutaj się wydarzyło. No, tak. No nie wiem, mam nadzieję, że pomogło.
0: No, podobno tak.
1: Jakieś szczęście tam
0: przyniosło. Tak, tak, bo to takie są, wie pani, już tradycje dawne, to już nie teraz wymyślono.
1: A, no tak.
0: Co tam dalej?
1: Co tam dalej? Dzwonił jeszcze Marcin.
0: Marcin, mówił coś ważnego.
1: No, Marcin troszeczkę miał zmartwień i nie słuchał nas zawsze, ale już jest z powrotem i teraz już wszystko lepiej się przedstawia.
0: I już nas słucha.
1: Także Marcin już na prostą
0: trzymamy się Marcinie, tak. Marcinie, trzymamy.
1: Także już się nie ma o co martwić. Dzwoniła też pani Halina ze Zgorzelca razem z kocicą Misią, oczywiście. No,
0: a Misia z Cieplic nie dzwoniła? Małgosia,
1: nie, jeszcze
0: Misia?
1: Nie.
0: No, zaległości ma dzisiaj.
1: Może jeszcze zadzwoni.
0: Może.
1: Dostaliśmy też maila od pana Stefana z Mielca. Mam nadzieję, że mogę tutaj przytoczyć.
0: Tak, tak, bardzo proszę. Co tam
1: słucham
0: pan Stefan
1: zawsze,
0: donosi?
1: Słucham zawsze, dopiero od 2 lat, ale zawsze. Odzywam się rzadko, bo rano do pracy. A dziś tak się złożyło, że się udało. Serdeczne pozdrowienia dla pani Marty, ekipy realizującej, dla redaktor Sary, no i dla redaktora Leszka.
0: Dziękujemy.
1: Kot Marian się przyłącza.
0: Jak ładnie.
1: Choć redaktor Sary nie pozdrawia. No tak ma. Stefan Mielec.
0: Dziękujemy panie Stefanie, cieszę się, że się pan do nas odezwał. Redaktor Sara kocha wszystkie koty, ale koty o tym nie wiedzą. I ja Mariana rozumiem.
1: A, kot Marian. Ja dzisiaj widziałam zdjęcie psa, też miał na imię Marian. Ostatnio kupiłam chleb, też miał na imię Marian.
0: Co, chleb Marian?
1: Tak.
0: Aha, no ja znam jednego Mariana ze Zgorzelca, on czasem do nas telefonuje.
1: No tak.
0: Ale on nie ma nic wspólnego z tym chlebem, który pani kupiła.
1: No chyba nie, no nie, chyba, że coś tam piekł, nie mąkę sypał, coś.
0: Nie, proszę pani.
1: Ale chyba nie.
0: To byłby chleb tak. Z zakalcem, no nie. Tak, a czy mój psychoanalityk nie telefonował?
1: Psychoanalityk na razie nie telefonował.
0: No, to ma zaległość.
1: No, ale zobaczymy, może na Facebooku coś napisał.
0: Aha, to telefony to wszystko. No i tam nie wymieniamy tych, co w sprawie płyt dzwonili, bo wiadomo, że oni telefonowały.
1: No wiadomo, były też telefony.
0: A Eugenia nie telefonowała do nas.
1: No, też telefonowała.
0: No, jak ja lubię Eugenię. I uwielbiam Agnieszkę.
1: No ja też,
0: Eugenii,
1: ja też.
0: Tak,
1: przyłączam
0: bardzo,
1: się.
0: Bardzo.
1: A na Facebooku.

0: Marcin zameldowany jest ponownie, no tam, czyli już w formie. Tak, bardzo się cieszymy.
1: Już się cieszymy.
0: Bianka z siostrą wszystkich serdecznie pozdrawiają.
1: Trzymajcie się, dziewczyny moje. Do zobaczenia na zakupach.
0: W zakupach czego?
1: No na zakupach. My w tym samym miejscu czasem zakupy robimy. Mhm. Ja tam spotykam rzadko Biankę z siostrą, ale raz mi, dwa razy mi się udało. Bo
0: no
1: my to już długo. Bianka jest długoletnią słuchaczką muzycznej Cyganerii z siostrą. One pamiętają jeszcze pierwsze Cyganerie.
0: A to nie wiedziałam, że takie spotkania odbywają w sklepie.
1: Zdarzają, oczywiście. Handel łączy.
0: Ciekawe, co to za sklep.
1: Cicho.
0: No, ale teraz no, nie będę o szczegóły pytać. Przechodzimy dalej. O Małgosia też widzę z nami jest.
1: Która?
0: Małgosia P.
1: Małgosia P? O, to cieszymy
0: Małgosia
1: się.
0: Małgosia P. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być tu z wami. Szkoda tylko, że tegoroczna wiosna w chwili obecnej nie rozpieszcza nas za bardzo.
1: No to prawda.
0: No to jeden dzień, a tak to było ładnie. Mm. Pozdrawiam serdecznie i tradycyjnie przesyłam miliony głasków dla redaktor Saruni i równie uroczej kotki Ruzi.
1: Dzisiaj redaktor Sara pobiła rekord szybkości. W jej wieku.
0: No, kota nie goniła jakiegoś?
1: Nie. Ona do pieska chciała szybko. Się spieszyła do suczki takiej, bo chciała się z nią zakolegować. Bo redaktor Sara jest bardzo koleżeńska.
0: No mam nadzieję,
1: i
0: że żadnej...
1: takie przyspieszenie było, że opiekunka Barbara, ta czarownica z Magellana, mówi, że miała takie przyspieszenie, że normalnie nie mogła za nią nadążyć. A to jest poważne osiągnięcie w wypadku redaktor Sary, bo ona już chodzi tak tup.
0: Ale kontuzji nie było?
1: Nie.
0: No to najważniejsze. Pobiegane.
1: Wyszczekane. Tak.
0: O, i pani Ewa też napisała do
1: nas.
0: O,
1: z Niemców, Ewa. Z Niemców. No, zawsze tak mówimy, z Niemców.
0: Z Niemców, dokładnie. Pozdrawiam cieplutko całą ekipę muzycznej Cyganerii, dzisiejszych gości i sympatycznych słuchaczy. No, nie ma żadnych wieści z Niemców, takich bardziej szczegółowych.
1: No właśnie, jakoś tak dziwnie. Nic tam nie kwitnie?
0: Nie wiem.
1: Panie Ewo,
0: no coś na pewno kwitnie.
1: No ja nie wiem. Wiosna kwitnie, wszystko kwitnie w koło tam.
0: Może coś jeszcze tu przegapiłam, jeszcze będzie drugi komentarz, zobaczymy.
1: Może.
0: Póki co jest Junak, nasz wyklęty.
1: Wyklęty.
0: Tak, jest pan Tymoteusz.
1: Pozdrawiamy
0: zawsze
1: pana Tymoteusza cichutkiego.
0: I pani Eugenia się akurat na Facebooku też wpisała.
1: O.
0: Pozdrawia nas wszystkich serdecznie, gości i słuchaczy. Słucham z uwagą piosenek, zatem milczę. Niech przemówi muzyka.
1: No Eugenio, tak, po prostu twoja wrażliwość jest piękna.
0: O, tu widzę.
1: A pani Agnieszki nie ma?
0: No,
1: a babci Jadwigi nie ma? Gdzie one są?
0: Jadwiga babcia jest. No. Zaraz tutaj odczytam tę wiadomość. Na razie jeszcze wiadomość od pana Wiesława. Pomału do przodu. Pozdrawiam z dużego i chłodnego miasta.
1: Czyli już nie z nadmorza.
0: Nie wiadomo, no jak chłodne, to może i nad morzem.
1: No ale nic nie pisze. Wie pani, no nie każde miasto ma dostęp do morza. No Wrocław nie ma. Wałbrzych nie ma.
0: No nie wiem, może pan Wiesław do Wałbrzycha pojechał.
1: No może, Wiesław, gdybym taki tajemniczy z ciebie człowiek jest, no mógłbyś nam zdradzić parę rzeczy.
0: Chłodne miasto.
1: Chłodne,
0: nie,
1: no to nie jedno może być chłodne, tak.
0: O, no i jeszcze tutaj a propos chłodu, Antek Kowalski.
1: No, odlicza do zimy?
0: Odlicza, pozostało 208 dni, a do astronomicznej 228. Poza tym mówimy wiośnie nie.
1: Nie, to mówcie,
0: no,
1: mówcie.
0: Jak zwykle pogodny.
1: Mówcie.
0: Antek Kowalski.
1: Antek, on jest urodzony, on powinien zostać królem śniegu.
0: Może już jest. No i Jadwiga babcia jest,
1: no,
0: tak jak pan pytał.
1: Donosi.
0: Nawet dwie Jadwigi są, ale najpierw Jadwiga babcia. Na szczęście można posłuchać tutaj muzycznej Cyganerii. Pozdrowienia z nad Willi, rzeka.
1: Z nad Willi?
0: W nawiasie rzeka, czyli rzeka Wilna.
1: To nie jest, tak, to chyba coś z Litwą ma wspólnego.
0: Wszyscy jakoś tak podróżują.
1: No, proszę pani, babcia Jadwiga zawsze była ciekawa świata. To pamiętam, bo kiedyś tak napisała. Także jeżeli ona jest nad tą rzeką, no to cudownie, że może nas słuchać, babciu Jadwigo. Pozdrawiamy gorąco. No, jeszcze jedna Jadwiga jest?
0: No, jeszcze jedna Jadwiga, jeżeli dobrze pamiętam, to z Nowego Sącza.
1: A Jadzia z Nowego Sącza. Tak. No i cóż donosi nasza Jadzia?
0: No donosi tak, że nas pozdrawia serdecznie i gości też i słuchaczy w ten piękny, wiosenny, ciepły wieczór. 20 stopni Celsjusza.
1: W Nowym Sączu.
0: Tak.
1: No to ładne kwiatki.
0: Małgosia, to musisz pojechać do Nowego Sącza.
1: Tam do Jadzi.
0: Tak.
1: No Jadzie się ucieszy.
0: Wszyscy będą zadowoleni. A kto tam jest w tym zimnym mieście, pan Wiesław? No to Antek do Wiesława.
1: To jest dobry
0: Małgosia
1: pomysł.
0: Małgosia do Jadwigi. No, no jakoś się wszyscy zgadają.
1: A wiesz, że Jadwiga, Jadzia z Nowego Sącza ma 5 kotów.
0: Jadzia babcia?
1: No, nie. Jadzia,
0: z Nowego Sącza.
1: Nie, babcia nie ma kotów pewnie, ale Jadzia z Nowego Sącza ma 5. No, teraz jeden kot, jego już nie ma, przyprowadził jej kocicę z małymi i już tak zostało.
0: I został, no to dobrze.
1: Nie, ale jaki porządny kot, zatroszczył się o rodzinę.
0: No, nie ma czegoś takiego jak nadmiar kotów.
1: Nie ma. Także, też tak uważam dokładnie.
0: No, bardzo wdzięczne statko, widzę, się tutaj uzbierało. Zobaczmy, kto tam jeszcze do nas napisał. O, pan Jacek się odezwał.
1: Jacek. Jacek, do matury.
0: Nie no, Jacek pisze, u mnie pojedyncze, nieśmiałe krople deszczu spadają z nocnego nieba, ale póki co nie zanosi się na coś większego. Szkoda, deszcz jest dzisiaj potrzebny, zwłaszcza tam, gdzie ogień trawi lasy. No tak. Lej deszczu, lej, pozdrawiam ciepło.
1: To prawda. Państwo, jak chodzicie na wycieczki do lasu, to bardzo proszę ostrożnie, bo bardzo sucho jest w lasach. I mówią o tym, nawet piszą do nas, SMS-y się dostaje z ostrzeżeniem, że pożary lasów łatwo mogą się wydarzyć, więc proszę o ostrożność.
0: Rzeczywiście, dużo tych pożarów. Co
1: no, za dużo,
0: dym.
1: Za dużo.
0: Także proszę uważać. Jeszcze pytanie od Junaka. Panie Leszku, kiedy usłyszę pańską piosenkę Chcę? To tytuł, jakby co?
1: No cóż, istnieje taka szansa, panie realizatorze, proszę sprawdzić, czy piosenka Chcę jest w naszym systemie. Chcę. Może być wersja koncertowa, może być wersja studyjna. To był reportaż Ballada o drodze. Tam nawet był taki ładny teledysk, jak idę nieistniejącą już takim ślimakiem koło Placu Grunwaldzkiego gdzieś to było i ten ślimak już nie istnieje. A wtedy był otwierany. Jeszcze. Tak, artysta ludowy właśnie. Sprawdzamy, panie Jacku.
0: Estakada to było?
1: Tak, no była taka. Tam niedaleko gdzieś tam koło Placu Grunwaldzkiego, to pamiętam. Jej już nie ma.
0: No nie ma.
1: Podobno za duży procent piasku był w cemencie.
0: Ciekawe, nie słyszałam takich wiadomości.
1: No widzi pani, bo to człowiek różne rzeczy wie. Mieliśmy parę estakad we Wrocławiu, gdzie procent piasku był większy niż cement. I wszystko trzymało się na Bożych słowach. Jak się Bogu znudziło, to wie pani.
0: Ojoj.
1: Co się stało? Ta.
0: No i teraz nie ma nic.
1: Nic już nie ma. A tu coś mamy jeszcze?
0: Mamy piękne podsumowanie od pana Wiesława.
1: Słuchamy.
0: Nie chcę, żeby wyszło złośliwie, ale mówi się, że im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
1: Mm-hmm. No tak, i Klos mawiał, że lepiej za dużo nie wiedzieć. Dobrze, Wiesławie. Tak. W końcu nikt cię do niczego nie zmusza.
0: Tak nas podsumował.
1: Tak, ale to trudno. A tak zawsze do nas przyjaźnie pisał i tak teraz nas podsumować. Nie, ja czuję się zawiedziony.
0: No i odświeżyłam jeszcze, ale nic nowego się tu
1: nikt już nie napisał.
0: Nie objawiło.
1: Nikt już. A Jadwiga babcia, jak nas słyszy, my jeszcze poczekamy chwilę, jakby babcia chciała tam do nas napisać, co z tą willą, znaczy z tą willią. Spokojnie, poczekamy. Pozdrawiamy też mojego psychoanalityka. Trudno, nie zadzwonił, widocznie koty nie słuchają dzisiaj.
0: No dzisiaj jest tajemniczy po prostu.
1: Tak. A którą to mamy godzinę na zegarze? Może pani powiedzieć?
0: Za 10.
1: Dobrze. 10 minut, powiedzmy 9, pozostało do godziny pierwszej. W takim razie dziękujemy wszystkim, którzy do nas napisali. Odśwież jeszcze, Martusiu, czy pani babcia Jadwiga tam do nas nie napisze. Może nam coś więcej napisze o tym Wilnie. Ja byłem w Wilnie, bardzo mi się podobało tam. Nawet zwiedziłem słynną bramę, ostrą bramę. Tam byłem, ale bardziej mi się podobał ten klimat w Częstochowie jednak.
0: No, nic nowego.
1: No trudno. W takim razie, drogi Junaku, Chciałbym, abyś wiedział, że każdego słuchacza traktujemy bardzo poważnie, dlatego dziękuję Marcie za przegląd poczty, a ja śpiewam.

Tak to było, pamiętam to pierwsze wykonanie tej piosenki na Terepaczkowie, na drugim Terepaczkowie, na który zostałem zaproszony i tam w towarzystwie zespołu Iluzja i grupy Płomień wykonałem ten utwór, a potem w roku 90 na Japie w Łodzi, 18 dziewczyn na scenie, ówczesna moja małżonka i ja. Brzmiało rzeczywiście zawodowo. Może znajdę tą wersję koncertową, ona kiedyś była. Może nie jest tak precyzyjna jak wykonanie studyjne, ale to było moje przesłanie w życiu, o czym nie wiedziałem, że to tak jakoś wyjdzie. Za chwilę Marta powróci do telefonu, a więc 71 339 90 60 71 339 90 60, a my mamy jeszcze chwilkę do godziny pierwszej, a więc Bractwo Wiecznego Natchnienia i ballada o niebieskim tramwaju.

Muzyczna cyganeria to wędrówka i poszukiwanie. I najważniejsze to sztuka słuchania innych i samego siebie. Czy słyszą Państwo ten deszczyk? No właśnie. Otwarte okno, studio, takie świeże powietrze dzięki temu deszczykowi. No i takie naturalne to wszystko. Od tak jak w życiu. A tę godzinę liryczną, którą realizuje Eugeniusz Praczyk dźwiękowo i technicznie, Marta Łobarzewicz przy komputerach i telefonach, Leszek Kopeć ze studia. Tę godzinę liryczną otworzy Tadeusz Olchowski. To nie jest takie oczywiste.

galaktyki i meteorów ludzkich deszcz. To nie jest takie oczywiste.

aż coś się stało, jakby szkło brzękło. Ten dźwięk, który słyszałaś w nocy, to moje serce lekko pękło.

Właściwie nic się nie zmieniło. To nie jest takie oczywiste.

Każdy z nas ma swój mały świat, w którym pewni ludzie i pewne sprawy przestają nas na dobre obchodzić. Taką krainę wolności ma każdy, tylko trzeba ją umieć przywołać.

Po iluś nieprzespanych nocach, kiedy porządkowałem swoje notatki i te ostatnie wiersze, pomyślałem sobie, że nawet jeżeli jest we mnie tyle smutku, to jednak wkrótce stanie nowy dzień. Tak, to był świt. Rzeczywiście pochmurny i taki nieoptymistyczny. A jednak pomyślałem sobie, że jest jakaś nadzieja i że trzeba ją jakoś odnaleźć. Że to nie jest tak, że muszę być przegranym. To znaczy, ja z tym światem nie mam po drodze i nie umiemy się jakoś wspólnie dopasować. Idziemy na kompromisy, ale to kompromisy, które kosztują los bardzo dużo i mnie jeszcze więcej. A więc jakoś tam z tym wszystkim trzeba żyć. Może dłużej, może krócej. Ale na pewne pytanie nigdy nie będzie odpowiedzi. Więc niech chociaż mały zarodek nadziei zagości w mej duszy. Bo przecież nowy dzień wstaje. Nowy dzień. I tyle jeszcze może się zdarzyć. A świadek tych wszystkich zdarzeń gdzieś tam cichutko obserwuje to z boku. I myśli sobie, jak skomplikowane jest ludzkie życie. Jak bardzo skomplikowane jest ludzkie myślenie. Jak pokrętne jest czasem myślenie człowieka. Ot, jednak niech zostanie ten malutki zwiastun nadziei.

uciec. Pragnę uciec, pragnę uciec do gwiazd. A tam nie goni mnie czas, nie goni mnie nikt, nie goni mnie żadna cholera, nie goni mnie świt.

niebezpieczna gra. Pozwól mi śpiewać, Panie, i daj mi siłę. Może tę wojnę zakończę pieśnią,

Twoja obojętność zabija mnie. Ja już nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłem. Twoja obojętność, jak noże, powoli kraje moją duszę wraz z sercem i coraz wolniej bije to moje serce. Dlaczego? Dlaczego nie dałaś mi szansy? Dlaczego? Dlaczego tak obojętnie odrzuciłaś? A ja przecież cię kocham tyle lat. Tak wiele razy nie śpię, bo nie mogę spać. Ciągle myślami jestem przy tobie. Ciągle chciałbym cię objąć, przytulić, powiedzieć ci o mojej miłości. Gdzie jest ten klucz do szczęścia? Czy on w ogóle gdzieś jest? Czy ty naprawdę byłaś? Czy to był tylko sen? Nie, to nie mógł być sen, bo przecież tak wiele nas połączyło. Tak wiele wspaniałych chwil. I to wszystko idzie na zmarnowanie, a życie we mnie gaśnie, coraz bardziej gaśnie. Już ta iskierka jest tak niewielka. Gdzie jest klucz do szczęścia? Jak zwalczyć twoją obojętność? Czy w ogóle jest jeszcze taka szansa?

I tyle jeszcze chciałbym ci powiedzieć, a ty znowu wychodzisz, bo masz tyle różnych zajęć. Ja zostaję i czekam na ciebie. I tak mi źle, tak mi bardzo źle, gdy nie mogę cię przytulić, gdy muszę pogodzić się z kolejnym twoim wyjściem na parę godzin. Tak bardzo chciałbym ocalić różne rzeczy od zapomnienia, ale najbardziej te chwile, w których jesteśmy razem, jesteśmy blisko, jesteśmy jednym. Tak. W tej miłości, w której się odnaleźliśmy, jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą, wspaniałą gwiazdą. Mój i twój blask połączony przez miłość. Tak, tak może być. Dlatego tak bardzo mi źle, gdy wychodzisz. Tak bardzo cierpię, ale wielką radością są twoje powroty. I to wszystko chciałbym zapamiętać. Móc napisać o tym i dać ci kiedyś w prezencie te moje zapiski, żebyś wiedziała, jak ważna jesteś dla mnie, jak ważna jest nasza miłość, jak ważne jest nasze wspólne życie.

zapatrzony w ciebie, rękami łapię jak z nieba spada. Słońce do prawej, miłość do lewej i sen. Zawsze spokojny, bo jesteś i wiatr już nie szaleje w mej głowie. Jesteś, więc powiedz.

wyjść nieprzytulonych. Widzę, jak otwierasz oczy nad ranem. Słyszę, jak mówisz dobranoc, kochany. Białą pościelą złączeni na amen, jak w dobrym filmie na wielkim ekranie.

przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność

pewnym momencie zrozumiałeś, że coś wymyka ci się z rąk, że coś jest nie tak, że ludzie uciekają przed tobą, a właściwie, że nie możesz jakby zrozumieć samej siebie, zagubiona. Próbowałeś różnych sposobów, aby się w tym wszystkim odnaleźć, aby się ogarnąć. I cóż, doszłaś do wniosku, że nie dorosłaś do swoich lat, że zbyt naiwnie podchodziłaś do ludzi, do przyjaźni, do miłości. O nim też nie możesz zapomnieć. Pojawił się nagle, oczarował cię, uwiódł i znikł. Ot, jak w książkowej opowieści albo w jakimś banalnym, głupim filmie. Zostałaś zraniona, sama. A potem znowu kilka historii, które nie skończyły się happy endem. I znowu zrozumiałaś, że w czymś zawiniłaś albo że to los zawinił wobec ciebie. Ty przecież chciałaś dać siebie, chciałaś dać miłość, chciałaś wierzyć w to, że można odnaleźć

szczęście. I znowu o nim nie mogłaś zapomnieć. O tym, jaki był szarmancki, piękny, dobry. Jak pojawił się, powiedział, nie musisz wcale tak żyć. Ja pokażę ci, że możemy być szczęśliwi. Ja znajdę drogę do szczęścia dla nas obojga. Po czym trwało to chwilę i on znikł na dobre. A tobie zostały łzy. Żal. Kolejny banalny romans, który nie skończył się niczym dobrym. Nagłe i szybkie wyjście za mąż, aby zapomnieć. Równie bez sensu. Co teraz? Czując się jak bezdomny pies, opuszczając gmach sądu, gdzie zapadły pewne ważne decyzje, znowu twierdzisz, że nie dorosłaś do swych lat.

0: Un laurouche.
1: Pewien mistrz powiedział: piosenki to dźwięki, piosenki z pierwszej i drugiej ręki, piosenki, w których zawarte okruchy ludzkiego życia, szczęście, zmartwienia, płacz, łzy, różne historie, dobrobyt i nie tylko, biedy przeróżne, rzeczy można powiedzieć dziwne, ale każdy ma swój pejzaż z piosenką, niezbędny, aby móc marzyć.

piosenką. Czasem, gdy zerka się do lusterka lub kalendarza,

Zanim stąd odejdziemy, zanim zgasną światełka, które mówią, że ktoś tutaj czuwa, trzeba podkreślić to, co zawsze mówię przed końcem naszego spotkania, od długiego już czasu. Są prawdy napisane dawno, dawno temu, które stają się coraz bardziej aktualne.

dzisiejszym wydaniu muzycznej Cyganerii w godzinie lirycznej wystąpili dla was oto wykonawcy i tytuły piosenek. Tadeusz Olchowski, To nie jest takie oczywiste, Zbigniew Rolniczak, Dylematy, Stare dobre małżeństwo, Opadły mgły, Wstaje nowy dzień, Zbigniew Rolniczak, Świadek. Seweryn Krajewski, Części zamienne, Antoni Muracki, A ja cię kocham tyle lat, Seweryn Krajewski, Klucz do szczęścia, Zbigniew Rolniczak, Wyjścia nieprzytulne, Marek Grechuta, Ocalić od zapomnienia, Justyna Szafran, Nie dorosłam do swych lat, Dorota Stanińska, Bezdomny pies, Justyna Szafran, Taksi, Antoni Muracki, Pejzaż z piosenką. Program zrealizował dźwiękowo i technicznie Eugeniusz Praczyk. Przy komputerach i telefonach czuwała Marta Łuberzewicz. Przyjemność mówienia ze studia miał Leszek Kopeć.